0: 15 stopni, a odczuwalna myślę, że 20 parę.
1: Na plaży to jednak jak się gra i się rusza, to jest cieplutko. Spokojnie, elegancko, teraz można sobie pokontemplować.
0: Wakacje się nie skończyły tak naprawdę jeszcze.
2: Usłyszał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Jaki będzie ostatni tydzień wakacji w pogodzie? Aktualną prognozę zawsze możecie sprawdzić na rmf24.pl. A na koniec tego wydania druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Bezpieczeństwo żywnościowe jest nie mniej ważne jak bezpieczeństwo militarne czy bezpieczeństwo energetyczne. To są oczywiście kwestie związane ogólnie z bezpieczeństwem kraju, ale tutaj to są też elementy infrastruktury krytycznej. Tak mówił na naszej antenie minister rolnictwa Stefan Krajewski. Posłuchajmy teraz fragmentu rozmowy Tomasza Terlikowskiego, między innymi o ostatnich prowokacjach Rosjan z wykorzystaniem dronów.
3: To są różnego rodzaju prowokacje, które mają destabilizować sytuację nie tylko w Polsce, chociaż Polska jest chyba jednym z największych takich celów dla Putina, no bo zrobiliśmy porządek chociażby z granicą polską-białoruską, gdzie dochodziło do tych prowokacji związanych z nielegalnym przekraczaniem granicy, więc dzisiaj pojawiają się różne prowokacje związane właśnie z tymi dronami, które wlatują w przestrzeń.
4: Docierają jakieś ostrzeżenia, bo pan premier mówił bardzo mocno o rozmaitych ostrzeżeniach, które są kierowane do Polski, do Ministerstwa Rolnictwa. Mówiliśmy już o tym, też docierają takie ostrzeżenia.
3: No ja myślę, że tutaj bardziej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwo Obrony Narodowej, które na co dzień
4: ale
3: zajmuje
4: pan musi zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe.
3: Tak, ale to jest też, jeżeli będą takie sygnały docierać, bo nie mam jakichś takich bezpośrednio sygnałów o zagrożeniach konkretnych miejsc czy konkretnych zakładów, ale o tym też rozmawiamy, przekazujemy informacje, na czym nam też najbardziej zależy, co mamy w pierwszej kolejności chronić. No bo wiadomo, że bez żywności...
4: A co mamy w pierwszej kolejności bronić, jeśli chodzi o żywność?
3: Jeśli chodzi o te duże zakłady przetwórcze, tam gdzie jest potrzebne chociażby na bieżąco energia elektryczna, bo całe mleczarstwo, przetwórstwo mięsa bez zabezpieczenia energetycznego długo nie wytrzyma. To są chłodnie, to są mroźnie, które muszą funkcjonować na co dzień.
4: Te zakłady, jesteśmy przygotowani na taką sytuację.
3: Te zakłady inwestują w duże agregaty prądotwórcze, mają, też mówimy o tym, żeby ta energia była rozproszona, żeby nie było wyłączenia dostaw energii dla dużych obszarów kraju, bo to wtedy może prowadzić do takich trudnych sytuacji.
4: Prawo i Sprawiedliwość wkracza w przestrzeń pana zainteresowań, zorganizował konwencję na temat polskiego rolnictwa, a Przemysław Czarnek zapowiedział przyjęcie na pierwszym posiedzeniu nowego przyszłego, jak rozumiem, jego rządu, wielkiej ustawy deregulacyjnej. Jak się panu podobają propozycje PiS-u do spraw rolnictwa?
3: Panie redaktorze, 8 lat mieli, żeby naprawiać, poprawiać, wprowadzać dobre zmiany i przepisy. Co zostało nam po PiS-ie?
4: Może poszli teraz
3: po razu do Kaczyńskiego, którą tak naprawdę to jako PSL, jako wtedy Konfederacja, organizacje branżowe, związki zawodowe obroniliśmy, nie weszła ostatecznie. Co robili w sprawie Mercosuru? Jechali i mówili, że trzeba przyspieszenia podpisania tej umowy. Wpuścili 3,5 miliona ton zboża z Ukrainy bez żadnej kontroli. A dzisiaj hipokryzja, obłuda, nic więcej wracają.
4: Może te pomysły są dobre, to znaczy mogli wtedy ich nie zrealizować, a teraz są dobre. Ograniczenie procedur i biurokracji, to jest dobry pomysł? Dobry
3: to my deregulujemy ich przepisy, chociażby skrócenie okresu międzywycieleniowego, czy wprowadzenie uboju pastwiskowego, zmiana i tak zwany portal rolnika. W jednym miejscu wszystkie informacje zebrane dla rolnika, uproszczenie procedur. Wiele procedur związanych z obsługą wniosków zmieniłem po to, żeby ułatwić funkcjonowanie rolników. To my deregulujemy te regulacje, które wprowadził PiS.
4: A szybszy zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy?
3: Tak, też będziemy, już to jest przygotowane i będziemy to robić, że ten zwrot będzie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnik będzie mógł z domu wysłać ten wniosek i to zrobimy.
4: Jeszcze pytanie o, no różnie się to prawo nazywa, oczywiście oficjalnie nazywa się ustawą o ochronie rolniczych funkcji produkcyjnych. Funkcji produkcyjnych wsi. Część organizacji zarzuca tej ustawie nieprecyzyjność. Mówi, że ona jest, że pewne rzeczy są domniemane, co powoduje, że także taka działalność już przemysłowa rolnicza może być podciągnięta pod te kwestie.
3: No tutaj nie da się wszystkiego opisać w tym projekcie ustawy i zrobić takiego katalogu, co może, co nie może, bo no, co dzisiaj rozumiemy pod
4: Wielkie farmy przemysłowe na przykład.
3: Jeżeli coś powstaje w oparciu o obowiązujące przepisy, są wydawane zgody, różne decyzje środowiskowe, inne, więc to funkcjonuje zgodnie z przepisami prawa. Dzisiaj chodzi o to, żeby likwidować napięcia, które się pojawiają pomiędzy rolnikami i nierolnikami,
4: tak, często innymi mieszkańcami. Istota zarzutu jest taka, że okej, jest gospodarstwo rodzinne, gospodarstwo rolne i nie ma problemu. I to jest jasne. Jak ktoś się przeprowadza na wieś czy pod miasto, to musi wiedzieć, że ono jest. Ale czymś innym jest właśnie te rolnicze, te fermy masowe, wielkie, przemysłowe fermy.
3: Bo te gospodarstwa duże powstają od wojny tak naprawdę, kiedy były tworzone pierwsze państwowe gospodarstwa rolne z dużą i produkcją roślinną i zwierzęcą powstawały, gdzie wokół tych zakładów, tych gospodarstw funkcjonowały całe osiedla, tych, którzy tam pracowali, mieszkali na miejscu i do dziś tam mieszkają. Oczywiście, że mamy likwidować takie sytuacje, gdzie dokucza to mieszkańcom w sposób ponadprzeciętny.
4: Mówią lex smród, to znaczy obawiają się na przykład niezbyt przyjemnego zapachu związanego z wielkimi tego rodzaju przemysłowymi fermami.
3: Chodzi o to, żeby chociażby likwidować takie zapachy, które mogą powodować uciążliwość, a tu dobrym rozwiązaniem jest chociażby biogazownia, która powstaje przy dużym gospodarstwie, która daje możliwość właśnie ograniczenia tych zapachów i wykorzystania.
4: Ale organizacje, no nie rolnicze oczywiście, tylko lokatorskie mówią, dobrze, ale przy tak nieprecyzyjnych zapisach lokatorzy, mieszkańcy są zawsze skazani na przegraną.
3: Ale dzisiaj nie ma w ogóle przepisów, które cokolwiek regulują i wtedy to niesie dużo problemów. Zdaję sobie sprawę, że 100% problemów nie rozwiąże ta czy inna ustawa, ale wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom tych, którym na przykład ostatnio po wyrokach sądowych była ograniczana produkcja w gospodarstwach, które funkcjonują od pokoleń, nawet nie 10-20 lat, tylko kolejne pokolenia gospodarują. To, że następuje koncentracja produkcji, to nie tylko w rolnictwie, bo przecież w przemyśle też widzimy, że łączą się mniejsze zakłady, dzisiaj większa ta produkcja ze względu na logistykę, na dostosowanie się do obecnej sytuacji na rynku się zwiększają. Tak samo dzieje się w gospodarstwach.
4: Panie ministrze, mówiliśmy już trochę o tranzycie i Ukrainie. Pan wspominał przypadku PiSu. Ukraina wskazuje i alarmuje, że ma problemy z eksportem przez Morze Czarne. Polska jest gotowa przejąć część transportu ukraińskiego zboża i produktów rolnych dalej.
3: Nie możemy doprowadzić do sytuacji z 2023 roku, kiedy ukraińskie zboże zdestabilizowało polski rynek, zostało na polskim rynku. I cały czas obowiązuje zakaz, tak zwany to embargo na zboże, podstawowe 4 produkty z Ukrainy. Mówimy o pszenicy,
4: ale mówimy o tranzycie teraz.
3: Słoneczniku. Tak, ale tranzyt jest dopuszczony pod pewnymi warunkami. Odbywa się to wszystko pod nadzorem kasu, są odpowiednie elektroniczne zabezpieczenia.
4: No właśnie, plomby. To znaczy, bo tam jest powiedziane, że jest bardzo dobrze zabezpieczony.
3: Tak.
4: Czyli co?
3: Każdy transport, który przyjeżdża, ma w tym systemie SENT oznaczony. Jest geolokalizacja każdej ciężarówki wiązącej zboże, każdego pociągu, który przyjeżdża przez Polskę i nie możemy dopuścić do sytuacji, kiedy zboże ukraińskie miałoby mieć pierwszeństwo przed zbożem polskim, które chcemy wyeksportować.
4: Mamy pewność, że nie wraca to zboże do Polski?
3: Tak. Dzisiaj wszystkie służby kontrolne tego pilnują, sprawdzają od momentu przekroczenia granicy do opuszczenia tego transportu Polski w porcie. To wszystko jest kontrolowane, sprawdzane i tu wiele osób na to pracuje, żeby zachować spokój porządny.
2: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego znajdziecie na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Zbliża się godzina trzecia, posłuchajmy razem faktów RMF FM, które ma dla nas Karol Płaczkiewicz.
1: Tak jest, jestem, zapraszam. Jedna osoba jest ranna po wypadku na drodze S8 w Łódzkiem. Na początek istotne wieści dla kierowców. Później wrócimy do sprawy drona znalezionego na plaży w Rusinowie. Ponadto fakty z Bukowiny Tatrzańskiej. Tam Różyczka Goździewska, najmłodsza sanitariuszka Powstania Warszawskiego, będzie mieć swój mural. Uwaga kierowcy na S8 w Łódzkiem, między węzłami Zduńska Wola Zachód, Zduńska Wola Wschód. Na wysokości miejscowości Paprotnia ciężarówka zderzyła się z busem. W tym wypadku jedna osoba została ranna. W kierunku Warszawy przejedziecie tylko lewym pasem. Zachowajcie czujność. Służby badają drona znalezionego w poniedziałek na plaży w Rusinowie. Jak poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, bezzałogowiec to najprawdopodobniej najnowszy model rozpoznawczego drona Gerbera, testowanego przez Rosjan.
2: Wszystko wskazuje, że on mógł wcześniej przelecieć przed terytorium Litwy w niedzielę, kiedy był tam poszukiwany i była próba jego neutralizacji. Później przekroczył granicę litewską z obwodem królewieckim i najprawdopodobniej operował nad Bałtykiem. Będziemy wspólnie wyjaśniać i będą tutaj nasze służby współpracować.
1: Maszynę zbadają teraz wojskowi technicy. Ustalą, jakie systemy zostały w niej zamontowane i czy zapisały się w niej jakiekolwiek dane.
3: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Wyborcy koalicji rządowej podzieleni w sprawie najmu krótkoterminowego. Tak wynika z najnowszego sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Rząd planuje wprowadzić przepisy, które pozwolą wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym zakazywać wynajmu mieszkań na okres krótszy niż miesiąc. Jak zauważa dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, niemal połowa wyborców PSL jest sceptyczna wobec projektu, ostrzejszego niż w poprzednich wersjach.
4: To wybrzmiewa także w wypowiedziach polityków tego ugrupowania.
5: Nie powinniśmy tracić z pola widzenia uregulowania sprawy, która też rzutuje na sytuację branży turystycznej.
4: Mówi Krzysztof Paszek z PSL-u. A wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej niemal połowa popiera zmiany, ale co piąty badany nie może się zdecydować.
6: Taka różnorodność odpowiedzi z jednej strony może wynikać trochę ze skomplikowania materii, a z drugiej, że ten projekt też przechodził pewne przeobrażenia.
4: Mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Maciej Tomczykiewicz. W czwartek projektem zajmą się sejmowe komisje, więc kolejne zmiany nie są wykluczone.
1: Bukowina Tatrzańska z nowym muralem. Na ścianie miejscowej szkoły powstaje wizerunek Różyczki Goździewskiej, najmłodszej sanitariuszki Powstania Warszawskiego. Pracę tworzy artysta, magister Mors, razem z uczniami, nauczycielami i mieszkańcami. Każdy zostawia na muralu symboliczną kropkę odwagi.
7: Każdy, kto podchodzi, zostawiając swoją kropkę, swój ślad, widzę, że towarzyszą mu emocje. Każdy się boi, że coś zniszczy, że nie namaluje tak jak trzeba, ale my staramy się właśnie go naprowadzać.
8: Oznacza dla mnie tą pamięć dla tych powstańców i dla tych wszystkich, którzy polegli w tym powstaniu.
9: Tak, malowałem swoją małą kropkę i parę kółek.
7: Mam nadzieję, że ty też tutaj pozostawisz w imieniu redakcji RMF FM. Będzie mi bardzo miło. Trzymamy spray bardzo blisko i powolutku robimy kółeczka.
1: Mówili uczniowie szkoły w Bukowinie, a do wspólnego malowania reportera RMF FM Macieja Sołtysa zaprosił magister Mors. Odsłonięcie muralu na początku października. To bez wątpienia najtrudniejsza akcja, w jakiej braliśmy udział. Taki wniosek płynie od strażaków, którzy zakończyli swoją pracę przy gaszeniu pożarów w Hiszpanii. Na Półwyspie Iberyjskim pracowali jedni z najbardziej doświadczonych i wykwalifikowanych ekspertów do spraw gaszenia lasów.
10: Strażak, który chce ugasić pożar na każdym kontynencie, dobre słuchy mnie tutaj.
11: Zgadza się, tak. Padło kiedyś takie stwierdzenie i podtrzymuję ten cel, więc myślę, że zarówno ja, jak i wiele osób też jest na dobrej drodze, żeby to zrealizować.
10: Te pożary ostatnie, Hiszpania, prawie 2 tygodnie spędzone tam. Rozmawialiśmy świeżo po powrocie i usłyszałem wtedy z pana ust, że czegoś takiego nigdy pan nie przeżył, że to był pierwszy raz, pierwszy taki pożar, pierwszy taki wyjazd. Dzisiaj już z perspektywy czasu, patrząc na to, te doświadczenia, te przemyślenia są podobne?
11: No faktycznie, minęło trochę czasu, kilka dni, więc udało się, można powiedzieć, wyczyścić trochę głowę i poukładać sobie te wnioski i spostrzeżenia, faktycznie. Natomiast podtrzymuję to, co powiedziałem, jest to zarówno moja opinia, jak wielu innych osób, że no, był to może nie tyle co pierwszy taki pożar, co na pewno pierwsze takie działania, ponieważ były to pierwsze działania modułu GFFF, najświeższego modułu, jednego z najświeższych modułów w Państwowej Straży Pożarnej, który powstał w 23 roku, więc stosunkowo niedawno. No i pierwsze działania poza granicami, przy takich realnych działaniach, dały nam taką solidną podstawę, żeby móc dalej rozwijać te zdolności i też były takim jakby podsumowaniem całego naszego 3-letniego okresu przygotowania, więc pojechaliśmy tam i potwierdziliśmy, że kierunek, który obraliśmy, jest kierunkiem dobrym. No i faktycznie te działania, które prowadziliśmy, należały do jednych z najcięższych, jakie dane mi było w życiu prowadzić.
10: Jakieś wnioski, patrząc na to, co się tam działo teraz, bo o tym dzisiaj dyskutujemy tutaj w Poznaniu. Jakie wnioski z tych doświadczeń z pożarów, lasów na całym świecie tak naprawdę można wyciągnąć ku temu, by rozwijać jeszcze Straż Pożarną w Polsce?
11: Myślę, że takim wspólnym wnioskiem, który powiela tutaj wielu prelegentów, wiele osób, jest to, że pożary się zmieniają. Zmieniają się pożary, może niekoniecznie ta ilość pożarów, bo ona oczywiście w przyszłości może się zmniejszać. Natomiast to, co my widzimy, to fakt, że zmienia się dynamika pożarów, zmienia się ta spalona powierzchnia, intensywność tych pożarów, więc jakby takim głównym wnioskiem i też powodem, dlaczego utworzyliśmy moduł GFFF, było to, ponieważ widzimy, że ilość nie znaczy zawsze, więcej zasobów nie znaczy, że będzie nam łatwiej te pożary zwalczać. I właśnie dlatego moduł GFFF jest takim doskonałym przykładem, że grupa kilkunastu, kilkudziesięciu osób w odpowiednim miejscu i czasie potrafi zrobić naprawdę, naprawdę dobrą robotę.
10: Jeśli chodzi o to, w jakim kierunku to się powinno jeszcze zmieniać, bo tutaj mówimy o tej dynamice pożarów. W takim razie, jak ta dynamika się zmienia i jak być gotowym, myślę, bo jak strażak stara się być dwa kroki do przodu, żeby wiedzieć, no właśnie, jak zwalczać, żeby ten się nie rozprzestrzenił.
11: I faktycznie tutaj użył Pan bardzo dobrego słowa, czyli zwalczać pożary. Często mówimy o gaszeniu pożarów, natomiast w mojej subiektywnej ocenie powinniśmy przejść albo być przygotowanym na to, że z gaszenia pożarów będziemy te pożary właśnie zwalczać. Mam tutaj na myśli fakt, że no to pożar decyduje o tym, jak chce być zwalczany. Jak blisko możemy jego podejść i z jakimi narzędziami możemy go gasić. Więc bądźmy przygotowani w przyszłości na to, że nie każdy pożar pozwoli nam podejść do siebie, pozwoli podejść i zadziałać bezpośrednio. Dlatego też myślę, że powinniśmy rozwijać nasze zdolności związane z takim działaniem pośrednim. Czyli wycofać się, przygotować linię obrony i wtedy poczekać na pożar. Więc to jest kierunek, w którym myślę, że powinniśmy się rozwijać.
10: Pan Karol Wider, którego z tej strony serdecznie pozdrawiamy, ekspert do spraw pożarów.
11: Wskaza się.
10: Legenda, byśmy powiedzieli.
11: Legenda.
10: Powiedział mi kiedyś coś takiego, że z pożarem trzeba umieć rozmawiać.
11: Dokładnie.
10: Z pożarem.
11: To bardzo, bardzo trafne stwierdzenie z ust pana Willera. No, brzmi dwukrotnie mądrze. Jak się z pożarem rozmawia? Przede wszystkim trzeba go zrozumieć, czyli przede wszystkim musimy mówić tym samym językiem. Ja rozumiem ten pożar, czuję przede wszystkim do niego pokorę, czuję do niego respekt, bo to, tak jak wspominałem, to on decyduje, jak będzie się rozwijał i to on decyduje, jak chce być zwalczany. Jedyne, co nam pozostaje, to dostosować się poniekąd do tego pożaru, no i wyłapać te jego słabsze elementy.
10: Trzecia dekada XXI wieku. Jak wygląda gaszenie pożarów dzisiaj? O różnych. Są moduły GFFF, ten, o którym mówimy w kontekście ostatnich pożarów w Hiszpanii, gdzie tak naprawdę to jest ten moduł bez użycia samochodów. Są moduły z użyciem samochodów, gdzie używa się również samochodów. Jak jest dzisiaj, tak jakbyśmy powiedzieli, jak dziś wygląda polski strażak w trzeciej dekadzie XXI wieku? Bo to chyba możemy nieskromnie powiedzieć, ale to jest marka, to popa?
11: Zgadza się. Myślę, że można z pełną premedytacją stwierdzić, że polski strażak to jest marka. Udowodniliśmy to, pokazaliśmy to wielokrotnie od roku 2018 Szwecji, przez Grecję dwukrotnie, Francję, teraz Hiszpanię. W międzyczasie dużo ćwiczeń, innych aktywności. I jak wygląda taki polski strażak? Przede wszystkim powinien być to strażak kompletny. I tutaj mamy też często do czynienia ze skrajnościami, czyli w jednym momencie ten strażak, który gasi te lasy, tereny niezurbanizowane, on używa takich takich tradycyjnych metod. On opiera się o nowe technologie, czyli opiera się chociażby o bezzałogowe statki powietrzne. Współpracujemy właśnie z flotą statków powietrznych, śmigłowce, samoloty, więc idziemy bardzo mocno w tą technikę, analizujemy te pożary, wykorzystujemy nowe technologie, nowe narzędzia, a z drugiej strony wtedy, kiedy jest potrzeba, ten sam strażak może odłożyć pilota od, czy kontroler od drona, może wysiąść z samochodu i chwycić takie najprostsze narzędzie ręczne, którym właśnie posługują się strażacy z modułu GFFF, czyli narzędzie, które było wynalezione kilkadziesiąt albo kilkaset lat temu. I mamy takie zderzenie światów, czyli zderzenie nowoczesności z prostymi metodami. I to jest, myślę, że też ten nasz kierunek, żeby wśród strażaków rozwijać tak zwany toolbox, rozwijać warsztat narzędzi, po to, że jeżeli przyjdzie sytuacja, że nie będę mógł użyć samochodu, to nie rozkładam rąk, tylko wykorzystuję inne narzędzia, które mam do dyspozycji.
10: To jest to, co widzimy na filmach właśnie z Hiszpanii, między innymi w Wielkopolsce powiemy haczka, ale w innych rejonach możemy powiedzieć, że po prostu motyką, strażacy pracują, żeby zwalczać pożar?
11: Tak, dokładnie. Tutaj mamy całą oczywiście nomenklaturę na te nasze narzędzia, natomiast najważniejsze jest to, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy, więc nawet te pojęcie haczka również przyjęło się gdzieś tam w tym naszym środowisku. Tak, oczywiście to nie są też narzędzia, które zwalczają każdy pożar. Tu trzeba też jasno zaznaczyć, że trzeba dostosować te narzędzia do skali przede wszystkim tego żywiołu. Natomiast takie popularne narzędzie ręczne, które często widzimy właśnie na filmach lub też w rękach członków modułu GFFF, daje solidne podstawy, żeby te pożary zwalczać.
10: Nie tylko zachodnia Europa, nie tylko południowa Europa, ale również w Polsce w tym roku mierzyliśmy się z ogromnymi pożarami. Te doświadczenia zbierane przez lata gdzieś właśnie na zachodzie Europy, to później procentuje tutaj podczas gaszenia pożaru w domu?
11: Tak, myślę, że ten rok był bardzo takim rokiem wyjątkowym, ponieważ w maju, na początku maja mieliśmy do czynienia z dużym pożarem Puszczy Solskiej, przeszło 1000 hektarów, co jest czymś niesamowitym, jeżeli chodzi o tutaj mówiąc, patrząc na statystykę polskich pożarów, to jest to pewnego rodzaju ewenement, jeden z największych pożarów w ostatnich latach. No i nie zdążyliśmy się otrząsnąć po tym pożarze, zebrać wniosków, a tutaj na horyzoncie pojawia się kolejna chmura dymu i pojawia się pożar na terenie powiatu wołomińskiego i mińskiego. Więc te dwa pożary dały nam naprawdę dużo, dużo do myślenia, ponieważ będę też wspominał o tym w swoim wystąpieniu podczas konferencji, że w Polsce ta ilość pożarów jest bardzo duża. Jesteśmy na trzecim miejscu w Europie, jeżeli chodzi o ilość pożarów. Natomiast powierzchnia spalona, tutaj plasujemy się na tym szarym końcu. Dlaczego? Ponieważ działa prewencja. Ponieważ rok 92, dramatyczne pożary zmieniły dużo, jeżeli chodzi o nasze lasy, nasze tereny. Więc ta prewencja działa, to wykrywanie działa, jesteśmy szybcy, jeżeli chodzi o gaszenie pożarów. I 96% pożarów, to są takie pożary poniżej hektara. Natomiast powinniśmy zwrócić uwagę na te 4%. Czyli to ten mały procent naszych pożarów, to on decyduje o finalnej powierzchni spalonej przez rok w Polsce.
1: Mówił kapitan Waldemar Wielgosz, dowódca modułu GFFF Poznań. Rozmawiał z nim nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 4:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Na zegarach czwarta, to czas na fakty RMF FM, które ma dla nas Karol Płaczkiewicz.
1: Zapraszam ponownie. Kongres uczynił kluczowy krok ku przyjęciu ustawy o sankcjach wobec Rosji. Zaczniemy od faktów zza oceanu. Polityczne trzęsienie ziemi w Gdyni. Rozpadła się koalicja rządząca. O szczegółach powie nasz reporter. Będą też wieści dla kierowców w Warszawie. W stolicy pojawią się nowe fotoradary. Izba Reprezentantów USA skierowała do ostatecznego głosowania projekt ustawy zaostrzającej sankcje wobec Rosji. Przepisy przewidują m.in. cła sięgające 100% na towary z państw kupujących rosyjską ropę i gaz oraz pomagających Moskwie omijać sankcje. Projekt zakłada też sankcje wobec rosyjskich przywódców, oligarchów, firm zbrojeniowych i statków tzw. floty cieni. Demokraci obawiają się, że Donald Trump mógłby wykorzystać przepisy o cłach także wobec sojuszników USA, w tym państw Unii Europejskiej. Izraelskie wojsko zabiło dowódcę brygady Hamasu w Rafach na południu Strefy Gazy. Najal Abu Ubaid był według izraelskiej armii kluczową postacią w kierownictwie Hamasu, odpowiedzialną m.in. za ataki terrorystyczne. Do jego śmierci doszło we wtorek po południu w wyniku ataku drona. Izrael w ostatnich tygodniach zintensyfikował operacje przeciwko wysoko postawionym członkom Hamasu. W Strefie Gazy od października ubiegłego roku obowiązuje zawieszenie broni.
2: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
1: Polityczne trzęsienie ziemi w Gdyni. Rozpadła się rządząca miastem koalicja, a przewodniczący Rady Miasta stracił stanowisko. Prezydent Aleksandra Kosiorek pozostaje bez stałej większości w Radzie. O szczegółach nasz reporter Stanisław Pawłowski.
3: Konflikt narastał od miesięcy. Aleksandra Kosiorek wygrała wybory, ale jej środowisko nie miało większości w Radzie, dlatego porozumiała się z Koalicją Obywatelską, Ruchami Miejskimi i Lewicą. Bezpośrednią kością niezgody stało się żądanie odwołania jednego z jej wiceprezydentów.
4: Uznałam, że cena, którą miasto i mieszkańcy ponoszą za realizację partykularnych żądań, jest za wysoka.
3: Radni z kolei m.in. zarzucali prezydent, że bez wcześniejszych konsultacji, jak twierdzą, otrzymali projekty zmian w tegorocznym budżecie Gdyni. Aleksandra Kosiorek zaznacza, że nowych koalicji nie będzie.
4: Nie wiemy, czy będzie ciężej. Na pewno będzie więcej partnerów do rozmów o mieście.
3: Na wniosek radnego PiS odwołano przewodniczącego.
5: Sojusz mniejszych formacji, które wszystkie postanowiły, żeby bić większego.
3: Skomentował Tadeusz Szemiot z Koalicji Obywatelskiej, po czym zadał pytanie.
5: W jaki sposób będziemy podejmowali decyzje, które wymagają stabilnej większości.
3: Nową przewodniczącą została Beata Zastawna z Gdyni Niezależnej i PSL-u.
1: Nowe fotoradary pojawią się w Warszawie m.in. na trasie Łazienkowskiej, Moście Gdańskim i Alei Wilanowskiej. Urządzenia zostaną przeniesione z Mostu Poniatowskiego i Wisłostrady, gdzie zamontowano odcinkowy pomiar prędkości. Lokalizacje wybrano na podstawie pomiarów, które wykazały, że kierowcy osiągają tam prędkości nawet do 150 km na godzinę. Co o nowych fotoradarach sądzą kierowcy?
6: Bardzo dobrze, bo moim zdaniem to dla bezpieczeństwa przede wszystkim. Moim zdaniem skuteczna metoda, by zwolnić trochę.
7: Pan zawodowo jeździ samochodem?
6: Tak, zawodowo.
7: I jak się obserwuje ludzi, to rzeczywiście zdarza się, że w mieście jakoś drastycznie przekraczają prędkość?
6: No oczywiście, że się zdarza. Przekraczają prędkość cały czas. Szczególnie jak widać po tych kierowcach, po wypadkach, jakie są.
8: Może i prędkość przekraczają, ale to trzeba udowodnić jakoś, prawda? Czyli jak będą fotoradary, może będzie jakoś lepiej będą przestrzegać, bardziej będą się bali mandatów.
1: Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert. Fotoradary mają stanąć w nowych lokalizacjach do końca roku. Łódzka podziemna katedra wzbudza ogromne zainteresowanie mieszkańców. Choć atrakcja zostanie otwarta dopiero w przyszłym miesiącu, pierwsza pula biletów, ponad 6200 miejsc, została wyprzedana w niecałe 3 godziny. O szczegółach dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.
9: Z chwilą otwarcia sprzedaży wszystkie kanały dystrybucji padły. Przyczyną jest ogromna popularność podziemnych zbiorników wody, które przypominają gotycką budowlę wśród turystów. Jak podaje Łódzka Organizacja Turystyczna, zainteresowanie zwiedzaniem podziemnej katedry przerosło najśmielsze oczekiwania. Zwłaszcza, że bilety nie są tanie, bo normalny to wydatek 100 zł. Dobra informacja jest taka, że niedługo dostępna będzie kolejna pula wejściówek. W tym roku zabytkowe zbiorniki na stokach w Łodzi można oglądać od 5 do 30 października.
1: Na zakup wejściówek będzie więc jeszcze szansa.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
2: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: A na zegarach mamy już piątą, to czas sprawdzić najnowsze fakty RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. O 5:00 utrudnienia na Krajowej 55 i A1 w Kujawsko-Pomorskim. Za chwilę szczegóły. Unia Europejska powinna natychmiast podjąć decyzję o pełnej mobilności wojsk w ramach wspólnoty. Apeluje o to minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W faktach także najnowsze dane o inflacji. Posłuchajcie, co najmocniej uderza w portfele Polaków. O poranku utrudnienia na drodze krajowej numer 55 w Kujawsko-Pomorskim między Grudziądzem a Kwidzynem w miejscowości Mokre ciężarówka wjechała do rowu, wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia także na A1 w Kujawsko-Pomorskim między węzłami Grudziądz i Lisewo, osobówka uderzyła w bariery, zablokowany jest lewy pas w kierunku Łodzi, jedźcie ostrożnie. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz apeluje o natychmiastowe wprowadzenie pełnej mobilności wojsk w ramach Unii Europejskiej. Jego zdaniem taka decyzja umożliwi szybsze reagowanie na sytuacje kryzysowe w Europie.
2: To nie może być tak, że jakikolwiek land, jakikolwiek region, jakikolwiek miejsce będzie blokować przejazd wojsk sojuszniczych, jeżeli ta pomoc byłaby konieczna.
1: Minister obrony spotkał się wczoraj ze swoim włoskim odpowiednikiem. Rozmawiali m.in. o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO oraz o planowanym wspólnym zakupie śmigłowców szkolno-bojowych. Bill Gates, współzałożyciel Microsoftu, ostrzega: żaden rząd na świecie nie jest przygotowany na społeczne zmiany, które przyniesie sztuczna inteligencja. Tymczasem Donald Trump odrzuca apele o spowolnienie rozwoju AI i wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń. Jakie zarzuty stawia przywódca USA, powie nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
3: Według Trumpa trwa chory spisek przeciwko AI i centrum danych, a jedynym krajem, który może na nim skorzystać, są Chiny. Wyprzedzamy Chiny w dziedzinie sztucznej inteligencji, powiedział Trump. Szczerze mówiąc, chcę, żeby tak pozostało, ponieważ kto wygrywa wyścig w AI, ten wygrywa. Prezydent uważa, że ograniczając rozwój sztucznej inteligencji, Stany Zjednoczone mogą stracić przewagę w technologicznym wyścigu z Pekinem. Trump przekonuje też, że Ameryka nie potrzebuje kolejnych zabezpieczeń. Napisał, że jedynym zabezpieczeniem, którego potrzebuje sztuczna inteligencja, jest silny i mądry prezydent. I dodał, że Stany Zjednoczone takiego prezydenta mają.
1: Na zegarach 5:55 to są fakty w RMF FM. Drożeją paliwa i opał, tanieją wybrane produkty spożywcze. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. W sierpniu inflacja wyniosła 3,4% rok do roku. Co najmocniej uderza w portfele Polaków, to wie dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
4: Szczególnie obciążające dla budżetów domowych są wizyty na stacjach paliw. Benzyna w ciągu roku podrożała o 20%, a olej napędowy o 30%. Na szczęście wysokie ceny transportu jeszcze nie przełożyły się na ceny w sklepach. Na niektórych półkach wręcz przeciwnie. Tańsze niż przed rokiem jest masło o 25%, tyle samo jabłka, cukier o 15% mniej. Ale są też produkty spożywcze, które podrożały. Jajka w górę o 5%, wołowina o 9%. Liderem wzrostów pozostaje jednak papryka, aż o 22% w górę. Analitycy obawiają się jednak, że to dopiero początek rozpędzania się inflacji przy coraz droższych paliwach. Na koniec roku inflacja może zbliżyć się już do 5%.
5: Cenne rady w faktach RMF FM.
1: Nie czekaj na objawy, zbadaj się. Do badań profilaktycznych będziemy Was zachęcać dziś w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Już teraz w programach Ministerstwa Zdrowia możemy korzystać z bezpłatnych mammografii, cytologii czy kolonoskopii. Od przyszłego miesiąca dostępne będą kolejne badania, informuje nasza reporterka Magdalena Greinert.
6: Od października pacjenci będą mogli zapisywać się na darmową tomografię płuc, a już 20-latkowie mogą kompleksowo sprawdzić swój stan zdrowia, korzystając z programu Moje Zdrowie.
7: Przy pomocy prostej ankiety mogą zgłosić się celem uzyskania skierowania na taki właśnie podstawowy panel badań laboratoryjnych, który również może zostać rozszerzony.
6: Mówi nam dr Kamil Wrzosek, specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie. Powiemy też, jak często odwiedzać dentystę, a na Wasze pytania będzie odpowiadał nasz ekspert podczas telefonicznego dyżuru.
1: I tu kończymy to wydanie. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Karol Płaczkiewicz, kłaniam się i życzę dobrego dnia. Kolejne fakty punktualnie o 5:30. Poranne wydania przygotują i przedstawią Wam Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24.

0: 5.30 na zegarach. Zaczynamy poranne fakty RMF FM. Z nami w studiu Magdalena Wojtoń. Dzień dobry. Słuchamy.
1: Środa, 16 września, 40 minut przed wschodem słońca zaczynamy pierwsze poranne fakty w RMF FM. A w nich ostrzeżenie dla kierowców z A1 w zachodniopomorskiem. Rząd przyjął projekt przepisów zaostrzający kary dla kierowców, którzy wjeżdżają na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. I Leo Messi, który żegna się z argentyńskimi kibicami. Na początek uwaga kierowcy. W pobliżu małego Rudnika na A1 samochód uderzył w barierę. Między Grudziądzem a Lisewem zablokowany jest pas w kierunku Łodzi. Rząd przyjął projekt przepisów zaostrzający kary dla kierowców, którzy wjeżdżają na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Za takie wykroczenie będzie grozić utrata prawa jazdy na 3 miesiące.
2: Tutaj chodzi o przełamanie szlabanu, omijanie opuszczonego szlabanu, wjeżdżanie na te przejazdy przy zapalonym czerwonym świetle. No, ewidentne łamanie przepisów, które wynika z nieodpowiedzialnego postępowania, no, czyli chęci przyspieszenia dojazdu w jakieś miejsce w sytuacji, kiedy wiadomo, że przejazd jest zablokowany. Czy to szlabanem, czy czerwonym światłem.
1: Tak rzecznik rządu Adam Szłapka mówił o tym, za co karani będą kierowcy. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie, rząd liczy, że szybko, kiedy tylko nowelizacja kodeksu drogowego zostanie przyjęta przez parlament i podpisana przez prezydenta.

0: RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Tu Radio RMF 24, środa, 16 września. Piotr Salak, kłaniam się za chwilę o przejazdach kolejowych i o budowie CPK. Między innymi Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury, będzie razem z nami. Wcześniej oczywiście fakty w naszym poranku informacyjnym. Magdalena Wojtoń, Tomasz Stańszewski już czekają. Jest siódma.
1: Intensywne kontrole policji.
2: W ramach europejskiej akcji Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
1: Na Ukrainie głośno o aferze z wagonami podarowanymi przez warszawskie metro.
2: Ponad pół miliarda złotych w tej chwili już na papierze w formie decyzji o odszkodowaniach dla właścicieli działek, na których powstać ma Port Polska.
3: No co, my to tak cieszyć się i nie cieszyć, nie?
1: Gościem faktów i Radia RMF24 jest Piotr Malepszak, rządowy pełnomocnik do spraw budowy Portu Polska. Od rana w całej Polsce trwają intensywne kontrole policji. Działania będą prowadzone w ramach ogólnoeuropejskiej akcji Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która potrwa tydzień.
2: A my łączymy się o poranku z warszawskim reporterem RMF FM, Jakubem Rybskim. Jakubie, dzień dobry. Co funkcjonariusze będą kontrolować? Halo Warszawa, halo Jakub.
1: Halo Kuba, słyszymy się?
4: Policjanci przez najbliższy tydzień skupią się na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych. Statystycznie to właśnie w tych miejscach dochodzi do wielu niebezpiecznych wypadków. Akcją będą objęci zarówno piesi i rowerzyści, jak i kierowcy, którzy łamią przepisy ruchu drogowego.
5: Masakra, co się robi na drogach. Dużo ludzi jeżdża i nawet nie znają przepisów. To jest najgorsze i to jest bardzo dobrze, że będą sprawdzali.
4: Mówił mi jeden z warszawskich kierowców, którego spotkałem na Powiślu. Funkcjonariusze będą sprawdzać nie tylko dozwoloną prędkość, ale też zachowanie osób, które przechodzą przez pasy. Chodzi m.in. o używanie telefonu podczas przechodzenia przez jezdnię, brak odblasków po zmroku, korzystanie ze słuchawek, a także trzeźwość. Za te wszystkie wykroczenia należy spodziewać się surowych mandatów. Najwyższy jest za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu. Za to grozi 1500 zł i 15 punktów karnych.
1: Teraz informacja z Ukrainy.
2: Tamtejsze Narodowe Biuro Antykorupcyjne NABU i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna SAP poinformowały o wykryciu grupy przestępczej, która przywłaszczyła ponad 137 milionów hrywien, czyli prawie 12 milionów złotych, należących do przedsiębiorstwa Kijowskie Metro w związku z transportem wagonów podarowanych przez metro z Warszawy.
1: 4 lata temu warszawskie metro zgłosiło gotowość do bezpłatnego przekazania 60 wagonów metra, przy czym za ich transport miała zapłacić strona ukraińska.
2: Przetarg na zakup usług transportowo-spedycyjnych wygrała firma, która zaoferowała ten transport po znacznie zawyżonej cenie – 190 milionów hrywien. Według NABU po otrzymaniu płatności środki z konta firmy przelano na rachunki innej kontrolowanej spółki za granicą. Następnie uczestnicy procederu znaleźli również za granicą firmę, która zgodziła się wykonać usługę transportową za niespełna 52 miliony hrywien.
1: Resztę pieniędzy, prawie 140 milionów, zatrzymali dla siebie.
2: Według informacji portalu Ukraińska Prawda w organizację schematu oszustwa zaangażowany był m.in. szef kijowskiego metra Wiktor Brachiński. Między innymi w deklaracjach majątkowych krewnych dyrektora znaleziono kilka drogich mieszkań oraz działkę pod Kijowem. Na ponad 516 milionów, czyli ponad pół miliarda złotych, opiewają decyzje dotyczące odszkodowań dla właścicieli działek, na których powstać ma Port Polska, ustalił dziennikarz RMF FM. Chodzi, przypominamy, o największe lotnisko w kraju, planowane w Baranowie, między Łodzią a Warszawą.
1: Kończące się wywłaszczenia dotyczą gruntów o powierzchni ponad 2,5 tysiąca hektarów.
6: Tereny tam około Baranowa, to by się powyprowadzały.
4: A kto został? Dużo osób zostało?
6: Tam już na tych wsi, co miały do tego, to już nie został nikt.
3: Brat ma działkę, to też od niego chcecie kupić? Nie, tam to jest na razie niepotrzebne. Dziwna sprawa, że akurat chcą ludzi wyrzucić, ale ziemia jest na razie niepotrzebna.
4: Czekają państwo na start budowy?
3: No co, my to tak cieszyć się i nie cieszyć, nie? Nie ma się bardzo z czego cieszyć. Z tego, co tutaj, bo tak się córka, to bo nie wiadomo, czy oni nie są do wysiedlenia. Nie, tam to dopiero około 40 roku.
2: 2040 roku. Usłyszał w mazowieckim Baranowie nasz reporter Michał Dobrołowicz.
7: Zapraszamy na rozmowę w RMF FM.
1: I Radiu RMF 24, Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry, witamy.
0: Dzień dobry, a gościem rozmowy o siódmej jest Piotr Malepszak, rządowy pełnomocnik do spraw Portu Polska, ale też wiceminister infrastruktury. Dzień dobry, panie ministrze.
8: Dzień dobry.
0: Za chwilę do Baranowa zabierzemy naszych słuchaczy, ale jeszcze pana chciałem zapytać o te przepisy, które rząd zaostrzył, przepisy dla kierowców za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Kiedy to zaostrzenie wejdzie w życie, pana zdaniem?
8: Mam nadzieję, że bardzo szybko przejdzie przez parlament i
0: szybko
8: trafi.
0: Szybko to jest kiedy, pana zdaniem? Do końca roku, do końca miesiąca?
8: Dobrze by było do końca roku ten temat załatwić, bo temat faktycznie już pojawił się wcześniej i on uznany został za nieco za ostry. W mojej ocenie nie był za ostry od początku i dobrze, żeby to się stało, żeby do końca roku to zrobić.
0: Ale do końca roku to jest jeszcze dużo czasu, panie ministrze. To myśli pan, że aż tyle to będzie trwało? W końcu sprawa jest z dopiskiem pilne.
8: Znaczy, temat jest faktycznie pilny, bo mieliśmy kumulację wypadków na przejazdach z udziałem ciężkich pojazdów drogowych, chociaż tak naprawdę statystyki nam spadają, jeśli chodzi o liczbę wypadków na przejazdach, także z udziałem pojazdów drogowych, ale tego typu medialne kwestie, gdy kilkunastotonowa ciężarówka zdejmuje z torów 400-tonowy pociąg jadący 120 km na godzinę, to powoduje, że mamy pełne wykolejenie, czyli jest ogromne zagrożenie dla maszynisty i po 4 latach mamy śmierć pasażerki w pociągu.
0: Piotr Malepszak razem z nami, wiceminister infrastruktury, słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy, ale oczywiście kontynuujemy nasze spotkanie w radiu RMF 24. Panie ministrze, lepiej w takim razie surowo karać, czy lepiej przebudowywać przejście?
8: Działania równoległe. Powinna być. To jest newralgiczne miejsce na styku drogi i linii kolejowych.
0: Takich przejść mamy ponad 11 tysięcy w Polsce.
8: 11 300, z czego z tych 11 300, 5,5 tysiąca mamy wyposażonych w sygnalizację i rogatki. Z tych 5,5 tysiąca 2800 jest wyposażonych w monitoring.
0: Czyli ma kamery.
8: Czyli muszą być działania równoległe. Czyli z kamer musimy ściągać obraz i musimy automatyzować proces.
0: Ile z tych przejść jest w tej chwili bezkolizyjnych?
8: O, bezkolizyjnych są tysiące, bo tutaj ich nie liczymy w ogóle. Bo jeśli jest droga idzie górą, czy droga idzie dołem...
0: To zapytam inaczej, panie ministrze. Ile z tych 11 tysięcy zostanie przebudowanych na bezkolizyjne?
8: Co roku, ostatnie 3 lata, 2,5 roku ostatnie, to jest likwidacja lub zamiana na bezkolizyjne 448. To jest taki wynik.
0: I ma pan na to pieniądze, rozumiem?
8: Mam na to pieniądze i te fundusze, one są, powiedziałbym, stałe, jeśli chodzi o zamianę, tylko to są różnego rodzaju działania. Tam, gdzie ten ruch drogowy i kolejowy jest największy, mamy takie miejsca, gdzie mamy 20 tysięcy samochodów i 200 pociągów, co powoduje, że ten przejazd jest zamknięty przez 8-10 godzin na dobę. Te w pierwszej kolejności trzeba zamieniać na droga górą lub droga dołem. Ale większość idzie do zamiany w takiej sytuacji, że jest tylko znak stop lub krzyż świętego Andrzeja i doposażamy do sygnalizacji.
0: Doposażamy, czyli rozumiem co, wstawiamy kamery, czy wstawiamy system Canard, Red Light, który będzie trochę działa jak fotoradar?
8: I wstawiamy w pierwszej kolejności sygnalizację, która informuje, że przejeżdża pociąg i wstawiamy rogatki, ale ten system Canard z fotoradarem i z nowym elementem. Mamy już 10 takich przejazdów.
0: Tylko 10, panie ministrze?
8: Tylko 10, bo to jest, to działa od niecałych 2 lat, działa to na wybranych przejazdach, właśnie na takich z dużym ruchem drogowym i teraz będziemy go rozszerzać o kolejne przejazdy.
0: Pan mówi, że mamy 10 tych przejazdów. Ile będzie, powiedzmy, do końca roku, pańskim zdaniem?
8: Ale najważniejsze, panie redaktorze, jest, żeby te 2800, na których mamy system kamer kolejowych, które obserwują sytuację na przejeździe, żeby do Canardu, czyli do systemu, który nadzoruje pracę, nadzoruje system drogowy, system fotoradarowy, żeby z tych kamer, albo przynajmniej części z nich, spływał obraz do
0: wyjaśnijmy, jaka jest różnica, bo co innego, gdy jest kamera na przejściu, a co innego, gdy jest system Canard. System Canard od razu identyfikuje kierowcę, działa jak fotoradar, a kamery tego nie robią, bo trzeba informacje przekazać do policji,
8: dokładnie,
0: prawda?
8: Najlepszy jest ten system Red Light, czyli system czerwonego, roboczo czerwonego światła, który jest fotoradarem, które robi zdjęcie.
0: Ale jedną rzecz można zrobić, panie ministrze. Można zrobić, czy wprowadzić obowiązek, że kiedy kolejarz, czy na monitoringu tych 3000 przejść kolejowych jest dostrzeżone jakiekolwiek wykroczenie drogowe, z automatu idzie informacja do policji, z automatu policja wszczyna postępowanie. Czy to działa w tej chwili jak automat?
8: Nie, to nie działa w tej chwili jak automat. Dopiero gdy coś się wydarzy na przejeździe, czyli ktoś wyłamie rogatkę albo jest jakaś awaria na przykład samochodu, to wtedy ściągamy to, można powiedzieć, ręcznie i przekazujemy do policji. I poniedziałek 23 takie zdarzenia. Wyłamania rogatki albo wjechania na przejazd i ktoś utknął na przejeździe. We wtorek trochę lepiej, było takich 8 takich zdarzeń, ale generalnie średnie jest na poziomie 15-20 zdarzeń dziennie.
0: Panie ministrze, czy jeśli chodzi o trasy szybkiej kolei, wszystkie przejazdy będą bezkolizyjne?
8: Zasada jest taka i tutaj jest prawo, które tak stanowi, gdy pociąg jedzie powyżej 160 km na godzinę, nie może być żadnych przejazdów, wszystko musi być bezkolizyjne i my już takie linie w Polsce mamy. Tak. linia jest z Warszawy do Krakowa i Katowic.
0: Gdy mówimy o bezpieczeństwie, to jeszcze porozmawiamy o bezpieczeństwie przejść granicznych. Po tym ataku rosyjskim przy granicy polsko-ukraińskiej na przejście kolejowe, czy planujecie w Ministerstwie Infrastruktury wzmocnienie bezpieczeństwa granicznych przejść kolejowych?
8: Panie redaktorze, to jest proces ciągły, bo my mamy... Już od wielu miesięcy funkcjonuje, jest podwyższony stopień alarmowy Charlie. Mamy na kolej, w obszarze kolejowym, mamy akcję pod roboczą nazwą TOR i to się dzieje, że te linie i przejścia graniczne, szczególnie obszar Polski południowo-wschodniej, jest monitorowany bardziej.
0: Gdy mówimy o bezpieczeństwie, pan zna doskonale historię Łosia, który się pojawił w centrum Warszawy na linii kolejowej, już pomijając cały humorystyczny aspekt tej historii i tego biednego zwierzaka, który się mocno zestresował, ale myślę sobie tak, mówimy tak dużo o bezpieczeństwie infrastruktury krytycznej, panie ministrze, a tu w środku Warszawy pojawia się zwierzę, które przyszło z Puszczy Kampinoskiej. Jak to jest możliwe w takim razie?
8: No to jest, dla mnie to jest zagadka. To jest oczywiście pytanie dla osób zajmujących się zawodowo zwierzętami. Jak to jest możliwe, że...
0: To jest inna sprawa, ale mi bardziej chodzi o ochronę infrastruktury krytycznej. Jak to jest możliwe, że ten zwierzak no przez tyle, to jest chyba ponad kilometr zdecydowanie, przeszedł przez całą linię kolejową.
8: Tak, on z strony Warszawy Zachodniej wszedł do tunelu w kierunku Warszawy Centralnej, pojawił się przy peronach. Spore zamieszanie spowodował także w ruchu kolejowym, bo opóźnił prawie 160 pociągów na łącznie 3000 minut. Także było, a to była niedziela, to był niedzielny wieczór i pasażerowie to odczuli.
0: Pan wie, że gdyby to był sabotażysta, to też by wszedł, rozumiem, do tunelu niezauważony?
8: Znaczy, on został zauważony, gdy był między Warszawą Zachodnią, a gdy kręcił się, mówiąc kolokwialnie, już w okolicach toru. On został zauważony, powiadomione zostały służby, jednak w tym czasie, gdy służby dotarły, on wszedł jeszcze do tunelu. Także ten monitoring jest, to się dzieje. Zresztą też ja miałem sygnały bezpośrednio od maszynistów, którzy jechali pociągami, że jest łoś na tak newralgicznym odcinku.
0: A pan uważa, że trzeba poprawić procedury w związku z tym wydarzeniem?
8: Ja uważam, panie dyrektorze, że musimy, mówiąc całościowo, zająć się tematem dużych zwierząt w miastach, bo na obrzeżach miast to już właściwie jest niczym niezwykłym, że pojawiają się duże zwierzęta. Regularnie widzę dziki w obszarze, gdzie mieszkam. Czasami też widzę łosia, ale w samym centrum dwumilionowego miasta to nie powinno się zdarzyć.
0: Na razie więcej zwierząt niż koparek, takie mam wrażenie, jeśli chodzi o lotnisko w Baranowie. Kiedy wbicie pierwszej łopaty w Baranowie, panie ministrze?
8: Listopad zaczynamy właściwe palowanie, czyli te 8 tysięcy pali, umowa wzmacniania gruntu, którą podpisaliśmy kilka miesięcy temu. Te palowanie próbne już się zaczęło, teraz czas na palowanie właściwe.
0: Ale miało być we wrześniu, pamięta pan?
8: To była informacja, która się pojawiła, ale ona nie była potwierdzana przez spółkę. Także dementuję od razu ten wrzesień, bo to była błędna informacja.
0: I nie ma w tej chwili żadnych opóźnień, jeśli chodzi o budowę Portu Polska?
8: W tym momencie trzymamy harmonogram, jeśli chodzi o te daty, które sobie powiedzieliśmy już wiele miesięcy temu. Właściwie one cały czas są powtarzane. Chociaż nie ukrywam, że wchodząc do tego projektu bardziej jako pełnomocnik, widzę wiele kwestii, które trzeba uporządkować.
0: A nie ma pan problemu z zezwoleniami z całą administracją? Bo słyszę i czytam, że tych zezwoleń wciąż nie ma.
8: To jest bardzo długi proces. To jest ciągły proces wielu kwestii formalnych, wielu pozwoleń na budowę, bo biorąc pod uwagę, to jest inwestycja łącznie za 140 miliardów złotych. Wszystko, co tyle kosztuje, jest skomplikowane. I począwszy zaczynając od studiów wykonalności przez dokumentację projektową i później doprowadzając do procesu budowlanego, bardzo dobrze poszedł temat wykupu gruntów, tak zwany program dobrowolnych nabyć, bo mieszkańcy, powiem, że całkiem chętnie sprzedawali swoją własność, bo też spółka dobrze płaciła za te nieruchomości i tu się obyło bez wywłaszczeń. To naprawdę jest spory sukces, biorąc pod uwagę te ponad 2500 hektarów.
0: Panie ministrze, gdy już mówimy o pieniądzach i o zapłacie, pan się zwrócił do ministra finansów o to, żeby w tym roku dofinansowanie spółki na poziomie 7 miliardów. W planie było 11 miliardów. Dlaczego pan chce mniej pieniędzy? Ja sobie mogę pomyśleć w ten sposób, patrząc na to z boku, bo pan będzie mniej robił przy tym Baranowie. Tak to wygląda.
8: Dokładnie chodzi o kwotę 7 miliardów 400. To jest również proces stopniowego uzupełniania środków przez ministra finansów na potrzeby budowy. To zresztą to są środki budżetowe jako część środków, które są potrzebne, bo też są środki unijne, też są środki komercyjne, bankowe, jeśli chodzi o budowę lotniska. Ale ja patrzę na to od strony takiego bardzo realnego patrzenia na liczby. Ile faktycznie potrzebuję? Bo jeśli mam sytuację taką, że wcześniej były wnioskowane środki i minister finansów widzi, że ja tych środków nie wydałem, te środki są jeszcze na kontach, no to automatycznie pyta, ile faktycznie potrzebujesz.
0: No ale jak pan nie wydał, to znaczy, że te prace nie poszły tak, jak powinny, bo rozumiem, że wydałby pan je wtedy, kiedy byłyby prace zrealizowane, zapłaciłby pan za wykonanie roboty, prawda?
8: Tam już ponad 14 miliardów złotych zostało, jest już w kontraktach, tylko chodzi o sytuację taką, że jeżeli Ja potrzebuję bardzo realnego harmonogramu i rzeczowego, i finansowego. Bo minister finansów dzisiaj patrzy na każde 100 milionów złotych. Taka jest prawda. I dlatego nie chcę wnioskować o środki nadmiarowe, jeśli wiem, że mam kolejny przetarg w listopadzie tego roku na element, na kwestie kolejowe, to chcę wnioskować o adekwatne kwoty, żeby nie zalegały środki na kontach samej spółki, tylko żeby minister finansów mógł je wykorzystać na, jak wiemy, bardzo liczne potrzeby budżetowe.
0: A dlaczego pan nie dostał pieniędzy na szybką kolej Warszawa-Łódź ze środków europejskich?
8: Dostałem, tylko jeszcze nie takie środki, które potrzebuję, bo dostaliśmy na razie środki na dokumentacje projektowe. Jeśli chodzi o środki europejskie, to jest kolejna dłuższa historia. My dzisiaj wnioskujemy o środki już w perspektywie 28-34. Generalnie tutaj sytuacja była taka, że projekty, żeby dostać środki na budowę, musiały być bardzo zaawansowane, już właściwie wchodzić na etap budowlany.
0: I nie były na takim poziomie.
8: I jeszcze rok czy dwa lata temu, gdy zaczęła się dyskusja o środkach unijnych, te inwestycje nie były tak zaawansowane, żeby można powiedzieć, już zaczynamy budowę. Istniejąca infrastruktura, zarządca istniejącej infrastruktury miał przygotowane, gotowe do wdrożenia na plac budowy projektu.
0: No ale efekt jest taki, że tych pieniędzy nie ma i pytanie jest takie, czy ja dojadę w 15 minut z Warszawy do Łodzi w takim razie.
8: Do Łodzi tak szybko nie dojedziemy, do lotniska dojedziemy w 20 minut.
0: Okej, do Baranowa, tak.
8: Tak, to jest cały odcinek Warszawa.
0: Dojadę czy nie, panie ministrze?
8: Dojedziemy, tak jest założenie. Tutaj
0: to się nie zmieniło, rozumiem.
8: Nie zmieniają się, mimo
0: braku tych pieniędzy europejskich.
8: Nie zmieniają się założenia, jeśli chodzi o funkcjonalność tego systemu, który chcemy zbudować. Warszawa centralna, centrum miasta do lotniska w 20 minut, w 40 minut do Łodzi, godzina 40 do Wrocławia i Poznania.
0: A co z tunelem w takim razie?
8: Kilka tuneli mamy właściwie.
0: Ja mówię o tym najdłuższym, o tym, kiedy pociąg się musi rozpędzić, żeby dojechać w te 15 minut właśnie do Baranowa, bo wie pan, że to był kluczowy element tej całej inwestycji i w tej chwili wydaje się, że budowa tego tunelu odjechała nam, mówiąc językiem kolejnym.
8: Ten element jest najdroższym elementem całej budowy, bo szacujemy go na ponad 10 miliardów złotych, ale ponieważ mamy drugi element, który wydłuża czas przejazdu o 3 minuty, ten element jest znacznie tańszy, będziemy go realizować w pierwszej kolejności.
0: Ale ten tunel będzie budowany? Czy nie?
8: Będzie, bo on bardzo jest elementem, który daje bardzo szybki wyjazd z Warszawy tak w kierunku jest. Zachodnim, nie tylko na potrzeby CPK, ale także na potrzeby całej kolei dalekobieżnej wyjeżdżającej w kierunku zachodnim.
0: To wszystko, o czym pan mówi, będzie możliwe do zbudowania bez funduszu kolejowego?
8: Nie, fundusz kolejowy, założenie jest takie, że ta reforma funduszu kolejowego, którą procedujemy, ona w pierwszej kolejności zasila tę infrastrukturę istniejącą i modernizację. Czyli służy PKP PLK, zarządcy infrastruktury 19 tysięcy kilometrów torów. W drugim elemencie, taki, który mają drogowcy, bo drogowcy mają fundusz drogowy i on jest, i w tym funduszu drogowym jest możliwość zadłużania tego funduszu. Dlatego drogowcy tak sprawnie realizują swoje inwestycje.
0: I kolejarze chcieliby tak samo, tylko że tego funduszu nie będzie, panie ministrze. Cieszyliśmy się tutaj wszyscy, pan opo nam mówił, że ten fundusz ruszy na początku stycznia 2027 i tego funduszu nie będzie w 2027.
8: Panie redaktorze, wejdzie w życie faktycznie w styczniu 28, budżet na 27 mamy już praktycznie zamknięty. W tym budżecie mam dla istniejącej infrastruktury 5 miliardów złotych więcej niż w obecnym roku. I najważniejsze jest, żeby fundusz kolejowy jest bardzo stabilnym i elastycznym mechanizmem. Ja tego mechanizmu potrzebuję. Ale tak naprawdę kluczem do sukcesu jest, żebym środków finansowych z każdym rokiem miał coraz więcej.
0: Oczywiście, tylko na koniec jest tak, że fundusz ruszy dopiero za ponad rok, rozumiem, czy ten zreformowany fundusz kolejowy ruszy za ponad rok i to już będzie po wyborach, panie
8: ministrze. Ale najważniejsze, żeby trafił na podpis prezydenta w okolicach lutego, marca i wszedł w życie, bo ten fundusz powinien się zaczynać od początku roku, tak, bo żeby łatwiej było rozliczać te środki.
0: Rozumiem.
8: Dlatego ważny jest podpis pana prezydenta w okolicach najdalej marca i wejście w życie w styczniu 2028.
0: Bo ja rozumiem, że kolejarze zapłacili w gruncie rzeczy za drogie paliwa, które wszyscy płacimy na stacjach benzynowych, tak? Gdyby nie program CPN, to ten fundusz kolejowy ruszyłby w styczniu 2027.
8: Trzeba sobie to twardo powiedzieć, że faktycznie CPN, który kosztował 1,6 miliarda miesięcznie, był sporym obciążeniem budżetu.
0: I dlatego kolejarze za to zapłacili?
8: Ja bym powiedział, że nie tylko kolejarze tutaj zapłacili za tę kwestię, bo tak naprawdę...
0: Środowisko kolejowe, może tak powiedzmy. Tak, ale... Wszyscy, którzy podróżują koleją także.
8: Tak. Ten CPN opóźnił nam wejście w życie tej reformy funduszu kolejowego.
0: To jaką ma pan gwarancję, panie ministrze, że nie trzeba będzie wprowadzać kolejnego CPN-u, że nie będzie kolejnego programu dopłaty do paliw, bo widzi pan, co się dzieje na rynkach?
8: Bazuję na tym, co usłyszałem od ministra Domańskiego, że temat mamy zamknięty.
0: Panie ministrze, dzisiaj się spotyka minister Klimczak z ministrem Domańskim. To dzisiaj to spotkanie?
8: Tak, na pewno w tym tygodniu i wiem, że będzie dotyczyło jeszcze kwestii drogowych, bo wiem, że minister Klimczak stara się jeszcze pozyskać środki, dodatkowe środki na drogi lokalne. Dodatkowy przynajmniej 1 miliard złotych.
0: Jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o przyszłość rozwoju infrastruktury kolejowej? Bo jeżeli rozumiem, nie będzie funduszu kolejowego w tym roku 2027, to te wszystkie plany, o których słyszeliśmy, także od pana, to rozumiem, że one są zawieszone na rok?
8: Nie, wszystko idzie w normalnym tempie. Bo tak jak powiedziałem, ja mam na infrastrukturę kolejową w przyszłym roku z budżetu 5 miliardów złotych
0: więcej.
8: I to
0: panu wystarczy?
8: 5 miliardów złotych więcej niż mam w tym roku, co pozwala mi przywrócić nam na mapę połączeń kolejowych takie kolejne miejscowości jak Bytów, Nowy Dwór Gdański, Olecko. To wszystko powoduje, że ja środków mam więcej. Ważny jest mechanizm. Ten fundusz
0: tego
8: kolejowy
0: mechanizmu
8: daje.
0: Nie będzie po prostu.
8: Tego mechanizmu jeszcze nie będę miał w przyszłym roku, ale najważniejsze, że będę miał więcej pieniędzy do systemu kolejowego, a on bardzo mocno rośnie też w liczbie pasażerów.
0: Wyczyścił pan już spółki kolejowe? Obiecywał pan, że pan to zrobi?
8: Nie wyczyściłem. Ubolewam nad tym. Ten proces nie jest taki prosty i uważam, że moje zdanie jest bardzo tutaj w tej kwestii proste. Jeśli ktoś się nie sprawdza, nie powinien przewodzić, nie powinien prowadzić
0: to
8: spółki
0: jasne.
8: Skarbu Państwa.
0: Tutaj pan mówił te same słowa, panie ministrze, ale pytanie jest takie, to jest sprawa polityki pana zdaniem, czy to jest sprawa jakiegoś bezwładu struktur?
8: To jest niestety sprawa polityki.
0: Polityki? A kto w takim razie politycznie panu przeszkadza?
8: Tutaj nie chciałbym mówić otwarcie.
0: Ja właśnie na to liczę w takim razie, panie ministrze.
8: Panie doktorze, ja wychodzę z założenia, że podatnicy płacą podatki, opłacają wynagrodzenia menadżerów, prezesów spółek Skarbu Państwa i jeśli ktoś zarabia 80 tysięcy miesięcznie, to po prostu musi być pracowity i musi mieć efekty swojej pracy.
0: Ale czy to znaczy, że w spółkach kolejowych to są pewnego rodzaju synekury polityczne?
8: No to jest mocne słowo. Ja uważam, że tutaj moje stanowisko jest proste. Dochodziliśmy do władzy mówiąc o pewnej zmianie. I ja chciałbym tę zmianę realizować, móc mieć na stanowiskach kluczowych w spółkach Skarbu Państwa ludzi, którzy po prostu będą pracować i będą mieli efekty i będę mógł z tych efektów rozliczyć. To jest dla mnie naprawdę kluczowe, bo pan za to płaci, ja za to płacę, nasi słuchacze za to płacą.
0: Tak mówi Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury. Panie ministrze, liczę na to, że pan nam więcej powie przy kolejnym spotkaniu. Bardzo dziękujemy dzisiaj razem z nami w rozmowie o 7:00. Pięknie dziękujemy, panie ministrze.
8: Dziękuję bardzo.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Szara codzienność czy amerykański sen? Najpotężniejsze państwo świata czy kolos na glinianych nogach? Taka Ameryka.
2: Prezydent wezwał wcześniej władze Kanady, by jak to ujął, podporządkowały się amerykańskim żądaniom. Ale premier Kanady Mark Carney mówi, nie ma na to zgody.
1: Jak naprawdę żyje się w Stanach Zjednoczonych? O tym zza oceanu raportuje Lidia Krawczuk. W każdą sobotę po 16 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: czas na fakty o 7.30. Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski zapraszają.
1: To znów w powietrzu strzegą polskiej przestrzeni w powietrznej w czasie, gdy Rosja atakuje Ukrainę przy pomocy odrzutowych dronów.
2: Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego dostali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
1: Po poranku zamknięte, czasowo zostały też lotniska w Lublinie i Rzeszowie.
2: RMF FM, sprawdzajcie fakty.
1: W Śląskiem o poranku zamieszanie na kolei. Opóźniona jest większość pociągów jadących przez ten region.
2: Marcin Buczek razem z nami w faktach. Dzień dobry. Co się dzieje?
3: Problemy zaczęły się około 3:00. To na razie wstępne ustalenia, ale jest awaria i nie ma zasilania urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Kłopoty są w kilku miejscach, od Chorzowa Batorego po Katowice, Ligotę, Mysłowice i Będzin. Ale skutek jest taki, że opóźnień i odwołań można się spodziewać w całym regionie. I tak na przykład teraz pociąg z Gliwic do Dąbrowy Górniczej Ząbkowic jest odwołany na całej trasie z Raciborza do Katowic. Także a z Chałupek do Katowic na odcinku do Rybnika.
2: Tę sprawę będziemy śledzić, a już teraz
4: czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: O inflacji, o GUS-ie, o złotówce. Już teraz Mateusz Bożek. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Inflacja do końca tego roku może wynieść nawet 5%. Tak prognozują ekonomiści. Ja przypomnę, że z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że ceny towarów w sierpniu wzrosły już o 3,4% w ujęciu rocznym, a ma być drożej. Podwyżki dotknęły głównie cen paliw, opału i niektórych artykułów spożywczych. Więcej zapłacimy za kawę, jajka, wołowinę czy też paprykę. Według części analityków jest szansa, że w przyszłym roku tempo wzrostu cen wyhamuje. O ile? To zależy od cen paliw. To właśnie one podbijają nam inflację, a przez nią nasza złotówka słabnie. Euro kosztuje w tej chwili 4,34 zł, dolar to już prawie 3,77, frank szwajcarski zbliża się do 4,71, a funt brytyjski do 5,08 zł. Ponad 54 tysiące złotych, tyle wynosi najwyższa emerytura w Polsce. Najniższe liczone są natomiast w groszach. Skąd te ogromne różnice? Wpływ na to mają przede wszystkim długość pracy i moment przejścia na emeryturę.
6: Podstawowym czynnikiem determinującym u nas, kiedy zaczynamy brać emeryturę, nie jest to, jakie ona jest wysokości, tylko jest właśnie powszechny wiek emerytalny.
5: Wskazywał w radiu RMF 24 Marcin Wojewódka z Instytutu Emerytalnego.
6: Im ktoś więcej składek zapłacił i później przejdzie na emeryturę, później skorzysta z uprawnienia, które nabywamy, chociażby osiągając powszechny wiek emerytalny, to im później z tego skorzystam, im więcej zebrałem składek, tym mam wyższą emeryturę.
5: A ja przypomnę jeszcze, że wysokość minimalnego świadczenia wynosi niecałe 1980 zł.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 22 minuty będzie godzina 8, to jest poranek w Radiu RMF 24. Ogólnoeuropejska akcja policji Road Pol. Jeżeli dzisiaj zobaczyliście więcej policjantów przy drogach, to wszystko się zgadza, bo mamy Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ta akcja zaczęła się dziś i potrwa przez 6 dni. Bierze w niej udział oczywiście także polska policja i będą zmasowane kontrole i nie będzie mandatów w cenach promocyjnych, prawda, panie redaktorze?
1: Nie będzie żadnej taryfy ulgowej.
0: Tak jest, Jakub Rybski razem z nami.
1: Dzień dobry.
0: Reporter RMF FM. Co dokładnie będą sprawdzać funkcjonariusze?
1: Policjanci przez ten najbliższy tydzień, czyli dokładnie do 22 września, będą przy skrzyżowaniach, na przejściach dla pieszych i na przejazdach rowerowych. Statystyki pokazują, że to właśnie w tych miejscach, to są takie newralgiczne punkty, w których dochodzi do największej liczby wypadków, ponieważ naraz spotykają się różni użytkownicy ruchu drogowego. Akcją mają być objęci nie tylko kierowcy, ale też piesi i rowerzyści, no bo tutaj trzeba też zaznaczyć, że oni również łamią prawo. Również niektóre wypadki są spowodowane przez nieuwagę pieszych, czy no po prostu łamanie przepisów. Z oficjalnych danych Unii Europejskiej wynika, że piesi stanowią prawie 20% wszystkich ofiar śmiertelnych na europejskich drogach. Podobnie jest w Polsce. Tutaj też przecież nawet w RMF 24 w faktach informowaliśmy o wielu takich też głośnych wypadkach. Między innymi w zeszłym roku w Warszawie, kiedy po zderzeniu dwóch aut kierowca potrącił pieszych, którzy stali przy przejściu dla pieszych. Funkcjonariusze mają sprawdzać nie tylko dozwoloną prędkość kierowców, ale też zachowanie osób, które przechodzą przez pasy. No tutaj właśnie chodzi o używanie telefonu. Jak wiemy, to jest plaga naszych czasów. Ludzie wchodzą na pasy, nie patrzą się często w lewo, w prawo, tylko mają nos w telefonie. Tak.
0: Ale rozumiem, Kuba, że to będzie w takim razie akcja, która no, będzie dotyczyła nie tylko kierowców, ale wszystkich użytkowników ruchu drogowego, czyli mówiąc w skrócie nas wszystkich. Tak?
1: Zgadza się, więc to nie jest tak, że teraz kierowcy mają w szczególności zachowywać, zawsze powinni uważać, szczególnie przed przejściami dla pieszych, ale piesi też muszą się mieć na baczności, bo tych policjantów będzie więcej po prostu, którzy będą sprawdzać, czy oni zachowują się odpowiednio. Tutaj już powiedziałem o tych telefonach, ale to nie tylko o to chodzi, bo to też korzystanie z słuchawek przechodzą przez przejście.
0: Nie
1: powinno się tego robić, ponieważ musimy mieć, poświęcać uwagę temu, co się dzieje na drodze, kiedy przechodzimy przez jezdnię. Brak odblasków po zmroku, to też jest nagminnie łamane przez użytkowników rowerów w szczególności. Często nam się wydaje, że no jest wieczór, tak, no to możemy wrócić bez świateł.
0: Ja wszystko widzę, prawda?
1: Ja wszystko widzę, są lampy, ale no tak nie możemy jeździć. Będzie też sprawdzana trzeźwość kierowców i tutaj możemy powiedzieć chwilę o mandatach. Jeśli chodzi o pieszych, no to tutaj właśnie wpatrywanie się w telefon podczas przejścia, no to jest, za to grozi 300 zł, więc jeżeli policjant w ciągu tych najbliższych 6 dni zauważy każdą taką osobę, no to ona może liczyć się z mandatem w wysokości 300 zł. Wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd na przejściu dla pieszych, to jest 150 zł. Wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd poza przejściem dla pieszych, to jest 200 zł. To też jest bardzo częsty problem, kiedy piesi...
0: Pieszy nam się biegnie przez jezdnię.
1: Nie patrzymy, czy są akurat światła, czy są akurat pasy. No więc za to grozi 200 zł. Jeśli chodzi o rowerzystów, tutaj też są wysokie kary. 300 zł za poruszanie się po chodniku z prędkością większą niż piesi. To jest w ogóle najczęstszy problem. Kiedy mamy na przykład ścieżkę rowerową, powinniśmy jechać ścieżką rowerową. Kiedy tej ścieżki nie ma, możemy jechać ulicą, ale w tym przypadku no, nie powinniśmy poruszać się chodnikami. Jak wiemy, rowerzyści bardzo często to robią. I tutaj też taki apel do rowerzystów. Jeżeli mamy ścieżkę rowerową, no to powinniśmy korzystać ze ścieżki rowerowej, a nie z ulicy. Użytkownicy bardzo często szosówek i gravelów omijają te przepisy. A
0: bo się
1: to
0: niewygodnie
1: też...
0: jedzie, bo wiesz dlaczego?
1: Bo kostka,
0: dlatego, że jest kostka, tak, jest nierówność. Dlatego jak masz taki szybki rower, to wtedy zdecydowanie przyjemniej jest jechać po jezdni. Ale rozumiem, że
1: oczywiście,
0: powinien wybrać ścieżkę rowerową.
1: Ale powinniśmy wybrać ścieżkę rowerową, bo takie są przepisy. I tu jest taka mała ciekawostka. To jest tak, że piesi zawsze mają pierwszeństwo na przejściu dla pieszych. Nawet jeżeli dochodzą do tego przejścia, to kierowca ma obowiązek zatrzymać się, zwolnić i zatrzymać się. oczywiście przed tym przejazdem. Te przepisy zmieniły się bodajże kilka lat temu i wszystkim rowerzystom wydaje się, że tak samo jest w przypadku rowerzystów. A okazuje się, że nie do końca. Ja w tym roku w wakacje rozmawiałem z jednym z policjantów z warszawskiej drogówki, który powiedział mi, że to jest kwestia interpretacji, ponieważ w tym przypadku, jeżeli jedzie i samochód, i rowerzysta, to działa zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Jest to taka trochę luka w przepisach, ale jednak rowerzyści powinni zawsze zachować szczególną ostrożność na przejazdach rowerowych, zobaczyć, czy nie nadjeżdża pojazd, bo niekoniecznie oni muszą mieć w tym przypadku pierwszeństwo, więc tutaj też kolejny apel dla rowerzystów, żeby zawsze uważać, zawsze zwalniać na tych przejazdach rowerowych, bo jak wiemy, bardzo często rowerzyści wjeżdżają z pełną prędkością na tych przejazdach. I ostatnia informacja o mandatach. Najwyższy mandat tutaj oczywiście jest dla kierowców za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu. Za to grozi aż 1500 zł i 15 punktów karnych.
0: Przez najbliższe 6 dni potrwa policyjna akcja Road Poll, czyli Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ale oczy dookoła głowy na drodze mamy oczywiście przez cały rok, nie tylko podczas trwania tej akcji. Kuba Rybski razem z nami w Radiu RMF 24. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję
0: za
1: bardzo.
0: Za 16 minut 8.

0: za 11 minut, godzina 8. To jest poranny program w Radiu RMF24. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry.
0: Wiedziałem, że tak będzie, powiem panu. Czwarty mecz, 0 straconych setów, wszystkie mecze wygrane. Ja zakładam ręce na głowę i oglądam. To nie są Mistrzostwa Europy. Są Mistrzostwa Europy i są mecze Polaków. Polska gra w innej lidze. Pan się zgodzi z tym. Ukrainę pokonać 3-0 to spacerek był żaden, a nie mecz na Mistrzostwach Europy.
1: No jakby się czepiać, to jedynie trzeci set. Faktycznie był lekko problematyczny, ale ja spodziewałem się, że Ukraińcy bardziej powalczą, tak bym powiedział, ale trzeba też przyznać wprost. Dwa pierwsze sety przez biało-czerwonych rozegrane w kapitalny sposób. Przede wszystkim na zagrywce. To był wczoraj potężny atut naszej reprezentacji i słowa potężny nie używam przez przypadek, bo ta piłka wczoraj naprawdę bardzo szybko leciała na stronę reprezentacji Ukrainy. No naprawdę doskonałe spotkanie, aż sam Nikola Grbić chwalił swój zespół, a wiemy, że trener naszej reprezentacji raczej taki skory do pochwał nie jest.
2: Jestem zadowolony, specjalnie z ta pierwsze dwa seta. W trzecim zagrywka nie zrobiła to, co robiła pierwsze dwa seta. Walczyliśmy. Myślę, że mieliśmy kilka sytuacjach, okazjach, które nie skończyliśmy i dlatego graliśmy do końca.
1: Naprawdę trzeba powiedzieć, że biało-czerwoni rozegrali wczoraj świetne spotkanie.
0: I oby no tak i już do końca tych mistrzostw, prawda?
1: Proszę?
0: Oby tak było do końca tych mistrzostw.
1: Tak. Mówię, jedynie, jeżeli by się szukać i czepiać, no to jedynie ten trzeci set, o czym też mówił trener Nikola Grbić, ale najważniejsze po tym meczu jest to, że mamy zapewnione już przed ostatnim meczem fazy grupowej pierwsze miejsce w grupie, bez względu na to, co wydarzy się w meczu z Bułgarią.
0: A no właśnie, bo będziemy grali z Bułgarami, czyli ze współgospodarzami, to gramy w Sofii, to w ogóle cokolwiek zmienia?
1: Myślę sobie, że tak, tam będzie głośno. 9000 kibiców ponad. Będzie śpiewało głośne Bulgarii, Junacji. Tak na pewno będzie na trybunach, bo pamiętam z różnych turniejów bułgarskich kibiców, to była ich główna przyśpiewka, więc dzisiaj na pewno też ją wykorzystają. Ale myślę sobie, że Bułgarzy nie są aż tak mocni. To trochę demony tej reprezentacji znowu wróciły, bo mimo, że mają kapitalne pokolenie, że są wicemistrzami świata, to znowu gdzieś wewnętrznie są tam trochę niepoukładani i to sprawia, że nie są tak groźni, jakbyśmy się spodziewali. Oczywiście nie można ich zlekceważyć, bo

0: $5 za baryłkę, co będzie, no nikt tego nie wie, nawet najtężsi analitycy. Wahania cen ropy na światowych rynkach mają rzecz jasna odbicie na stacjach benzynowych. Wszyscy wiemy, że benzyna jest bardzo droga. Rząd chce wrócić do programu CPN, czyli do programu ceny paliw niżej, ale ma też pomysł taki, żeby ten program miał być finansowany z podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Problem w tym, że pod ustawą o tych zyskach brakuje podpisu prezydenta. Ta sprawa budzi bardzo duże polityczne emocje i za chwilę na ten temat będą debatować posłowie. Będzie gorąco w Sejmie, pewnie tego się można spodziewać. Są na miejscu oczywiście nasi dziennikarze, są na miejscu nasi reporterzy. Informacje w faktach i na antenie radia RMF24. Do faktów 6 minut.
1: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: I czas najwyższy na fakty. Magdalena Wojtuń, Tomasz Staniszewski. Jest 9.
1: RMF FM ujawnia morderstwo w Koszalinie.
2: W mieszkaniu znaleziono ciała dwóch osób małżeństwa.
1: Nasza dziennikarka ma najnowsze informacje na ten temat.
2: 16 dzień września, czy to początek kadencji Macieja Berka?
1: Wybranego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
2: Posłuchajcie, w tych faktach też problemy Eda Sheerana.
1: Wycofali się wszyscy muzycy, którzy mieli być jego supportem podczas turnę w Stanach Zjednoczonych.
2: Dziewiąta minęła, zaczynamy fakty od zabójstwa w Koszalinie.
1: Wczoraj późnym wieczorem policjanci w jednym z mieszkań odkryli ciała dwóch starszych osób. Informacje w tej sprawie zbiera reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, co ustaliłaś?
3: W mieszkaniu przy ulicy Wyspiańskiego w Koszalinie nadal pracują służby. Wczoraj wieczorem policjanci dostali telefon od zaniepokojonej rodziny, która nie mogła skontaktować się ze swoimi bliskimi. Funkcjonariusze pojechali na miejsce, wielokrotnie próbowali dostać się do mieszkania, ale nikt nie odpowiadał. Na miejsce wezwana została również straż pożarna. W końcu drzwi otworzył 53-letni mężczyzna. W środku policjanci zastali ciała dwóch osób, 69-letniej kobiety i 63-letniego mężczyzny. Oboje mieli liczne rany kłute i cięte. Takie informacje przekazała mi starsza aspirant Izabela Sreberska z komendy w Koszalinie. 53-latek obecny w mieszkaniu został zatrzymany. Sprawą zajmie się prokuratura.
1: Teraz w faktach echa porannej rozmowy w RMF FM.
2: Musimy brać udział we wszystkich komisjach. Tak o uczestnictwie swojej żony w komisji dotyczącej zmiany prawa aborcyjnego mówił w porannej rozmowie Krzysztof Bosak.
1: Przypominamy, komisja działa od 2 lat. Jej prezydium, w skład którego wchodzi także Karina Bosak, pobiera wynagrodzenie, ale grupa nie spotkała się ani razu.
2: W warszawskim studiu razem z nami Tomasz Terlikowski. Tomku, czy Krzysztof Bosak ma sobie i żonie cokolwiek do zarzucenia?
4: No skąd? Jego zdaniem w komisji trzeba uczestniczyć, żeby nie zostawiać pola innym.
5: Rezygnowanie z jakichś ciał kończy się w ten sposób, że nie ma się na nic
4: inni
5: wpływu.
4: Decydują za
5: nie
4: was.
5: Inni decydują za nas. Więc uważam, że tej komisji mogłoby nie być, natomiast jeżeli jest, to nasi posłowie powinni w niej pracować.
4: Kłopot jest tylko taki, że tej pracy nikt nie wykonywał, a pobierał za to, jak żona wicemarszałka, wynagrodzenie. Czy zatem powinno się te pieniądze zwrócić?
5: To jest panie redaktorze, pytanie nie do mnie. Moim zdaniem tą komisję można by zlikwidować, ona jest niepotrzebna. Natomiast skoro koalicja rządząca chciała ją powołać...
6: Ale to jest pana żona. Pana żona jest wiceprzewodniczącą tej komisji i jako członek prezydium pobiera wynagrodzenie za uczestnictwo w tych...
5: Panie redaktorze, no zarzut jest moim zdaniem, bo rozumiem, że to jest zarzut, tak?
6: Nie, to jest pytanie. Czy, bo na przykład Dorota Łoboda powiedziała, przekażę te pieniądze na jedną z fundacji, które pobrałam.
5: Nie znam tego tematu. Być może jest to dobry pomysł.
4: Podsumowując, komisja jest niepotrzebna, udział jest potrzebny, a o zwrocie pieniędzy nikt nie pomyślał.
2: 16 września w kalendarzu, zatem zaczyna się kadencja Macieja Berka, wybranego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
1: Posłowie koalicji zapowiadali, że wejście byłego ministra doprowadzi do odzyskania Trybunału z rąk poprzedniej władzy.
2: A my łączymy się z Tomaszem Skorym. Tomku, czy coś potwierdza, że dziś nastąpi jakiś przełom?
7: Na razie nic na to nie wskazuje. Maciej Berek cierpliwie czeka na przyjęcie jego ślubowania przez prezydenta. Szef kancelarii prezydenta nadal podważa doświadczenie sędziego w roli radcy prawnego, co jest warunkiem wyboru na sędziego.
8: Jeżeli Sejm wzorem jednego z rzymskich cesarzy postanowił wybrać na sędziego Trybunału Konstytucyjnego konia, to też powinniśmy podejść do tego ze zrozumieniem, bo prezydent nie ma instrumentów do tego, żeby to badać.
7: Mówi Zbigniew Bogucki. Marszałek Sejmu twierdzi, że prezydent nie ma prawa blokować ślubowań.
9: Prezydentowi może się kandydatura nie podobać, ale panie prezydencie, musi pan się przyzwyczaić, że rząd rządzi, pan reprezentuje, a Sejm wybiera członków właściwych władz.
7: Podsumowując jednak, wszyscy zostają przy swoim, a Maciej Berek nadal czeka na ślubowanie.
10: To także są fakty.
1: Ed Sheeran, jak już mówiliśmy, w faktach ma problem.
2: Wszyscy artyści supportujący Brytyjczyka podczas trasy koncertowej po USA zrezygnowali po tym, jak koncertowy promotor podjął decyzję o wykluczeniu rapera Macklemora, a zaszkodziły mu te słowa. Jeden z powodów, dla których zgodziłem się uczestniczyć w tym tournée, było to, żeby mieć możliwość stanięcia tutaj na scenach i stadionach w USA, by powiedzieć dwa słowa, które są mi bliskie. Free Palestine. Wolna Palestyna.
1: Takie słowa padły podczas 2 koncertów w New Jersey i ruszyła lawina.
2: Wśród tych, którzy po wykluczeniu Macklemora zrezygnowali z trasy z Sheeranem, Phineas, brat Billie Eilish, który w oświadczeniu powiedział, artyści nie mogą być uciszani, gdy zabierają głos w imieniu uciśnionych. Zrezygnował także irlandzki piosenkarz Aaron Rowe oraz duński zespół Lucas Graham.
1: Zrobili to po tym, jak Sheeran oświadczył, że nie da się wciągnąć w publiczną debatę na temat Strefy Gazy.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24.
0: Troszkę będzie więcej o akcji policyjnej na naszych drogach. Nie tylko na naszych, w całej Europie. Jest więcej radiowozów? Tak, to wszystko się zgadza. Kto, kogo i co będzie kontrolował, o tym za chwilę powie nam nasz gość. Zajrzymy też do Sejmu do godziny 10, bo tam szykuje się debata o dodatkowych zyskach koncernów paliwowych. W tle oczywiście ceny benzyny. No i będzie też głos nauki. Czy głos rozsądku? Sprawdźcie.

0: 9 minut po godzinie 9, radio RMF 24, program przedpołudniowy, akcja Road Poll, to jest...
1: RMF 24. Radio informacyjne.
0: Dzisiaj na drogach, tak, wszystko się zgadza. Dni bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzisiaj akcja się zaczęła, dzisiaj rano, no i potrwa przez 6 dni. Młodszy inspektor Andrzej Borowiak, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu. Dzień dobry, panie inspektorze.
2: Witam serdecznie pana redaktora i wszystkich radiosłuchaczy.
0: To jak będzie pierwszego dnia troszkę łagodniej, czy od razu będą wysokie mandaty?
2: Nie, oczywiście będzie raczej niemiło w sytuacji, kiedy policjanci zatrzymają jakiegoś kierowcę bądź jakąś inną osobę, która popełni wykroczenie, zwłaszcza takie, które w sposób ewidentny i rażący z jednej strony łamie te zasady, które są opisane w kodeksach, a z drugiej strony stwarza po prostu realne zagrożenie. Pamiętajmy o tym, że liczba wypadków na polskich drogach, ale tutaj chcę wskazać, że na wielkopolskich drogach utrzymuje się ciągle na bardzo wysokim poziomie, pomimo tego, że i organizujemy różnego rodzaju takie akcje informacyjne, są zaostrzane przepisy, również bardzo często jako tutaj służba prasowa Policji Wielkopolskiej informujemy o nie tylko samych wypadkach, zdarzeniach, ale też o tych kierowcach, których zatrzymujemy po popełnionych wykroczeniach. No nie wpływa to zbyt
0: oczywiście
2: na wyobraźnię i ciągle tych wydarzeń jest sporo.
0: Panie inspektorze, na co będą zwracać przede wszystkim uwagę policjanci? Bo słyszałem, że nie tylko kierowcy będą kontrolowani, ale także piesi.
2: Przede wszystkim kierowcy, ponieważ to oni najwięcej popełniają tych wykroczeń i to kierowcy są najczęściej odnotowywani przez nas jako właśnie sprawcy tych poważnych zdarzeń drogowych. Tutaj przede wszystkim taką główną wadą, głównym grzechem kierowców jest nieustąpienie pierwszeństwa, czy to innemu pojazdowi lub też, co ważne, osobom pieszym, które zbliżając się do przejścia dla pieszych już powinni to pierwszeństwo uzyskać ze strony kierowców. Z różnych badań, które są prowadzone u nas w kraju i też w naszym regionie, wynika, że mieszkańcy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, najbardziej obawiają się właśnie pijanych kierowców, brawurowo jeżdżących kierowców, więc takich piratów drogowych. Dopiero później wskazują na włamania, na kradzieże, na jakiś wandalizm. Stąd też ta dbałość właśnie o bezpieczeństwo mieszkańców, o samopoczucie i czucie tego bezpieczeństwa w zakresie ruchu drogowego jest z naszej strony bardzo wysoko stawiane.
0: Panie inspektorze, ja pytam o tych pieszych także i także o rowerzystów, no bo wiadomo, że nie tylko kierowcy są uczestnikami ruchu drogowego. Często kierowcy się złoszczą na rowerzystów, rowerzyści się złoszczą na kierowców. Czy ta sprawa też będzie pod lupą podczas tych dni bezpieczeństwa ruchu drogowego?
2: Policjanci także będą zwracać uwagę na zachowania pieszych, rowerzystów, osób korzystających z hulajnóg, co w ostatnim czasie jako dyskusja przetoczyła się bardzo głośna przez media i przez mieszkańców. Piesi także muszą pamiętać o tym, że będąc w pobliżu skrzyżowania, przejścia dla pieszych też muszą podlegać pewnym regułom, których muszą pilnować i też wobec nich będziemy dokładnie przyglądać się, jak się oni zachowują. No wiadomo, nie wolno przechodzić na czerwonym świetle, kiedy na sygnalizatorze jest ono wyświetlane, ale także kiedy nie ma takiej sygnalizacji, często ludzie używają słuchawek nausznych, dousznych, które mogą przeszkadzać właśnie w zbieraniu tych sygnałów, które mogą się pojawić gdzieś tam na zewnątrz. Te wszystkie kwestie będą przez nas bardzo bacznie obserwowane. Ja mam nadzieję, że tutaj te działania, które prowadzimy, one mają przede wszystkim ten walor taki informacyjny, że jakby ta cała akcja zwraca bardzo mocną uwagę na bezpieczeństwo na drogach i tutaj taką naszą ambicją jest, żeby chociaż jeden dzień tylko w naszym regionie, ale też w całej Polsce był takim dniem, kiedy nikt nie zginie, kiedy nie będzie ani jednej ofiary śmiertelnej. Mam nadzieję.
0: No ale rozumiem, że informacją, panie inspektorze, ale to nie będziecie informować, tylko od razu wlepiać mandaty. Te mandaty pewnie będą wysokie. Jedna sprawa tylko, czy rozumiem, że na drogach też pojawiają się nieoznakowane radiowozy, nie tylko oznakowane radiowozy będą stały i będą uczestniczyły w tej akcji, tak?
2: Tę akcję, którą my organizujemy tutaj w Wielkopolsce, jakby planujemy w różnym wymiarze. Począwszy od takich stacjonarnych kontroli, policjanci będą bacznie obserwować właśnie takie newralgiczne skrzyżowania, miejsca, w których to bezpieczeństwo na drodze może być jednak naruszone. Natomiast rzeczywiście będą radiowozy oznakowane, będzie sporo tych radiowozów nieoznakowanych, wyposażonych w różnego rodzaju sprzęt do rejestrowania wykroczeń. Także mamy także drona do dyspozycji, który pozwala z góry, że tak powiem, z pewnej wysokości obserwować to, co się dzieje i podejmować takie działania. A jutro między innymi w centrum Poznania, w takim znaczącym miejscu, organizujemy taki happening, będzie symulacja wypadku drogowego i to jest właśnie to działanie takie informacyjne. Chociażby samo to, że dzisiaj na Państwa antenie o tym rozmawiamy, to jest właśnie ten walor informacyjny, edukacyjny. Zwracamy na to uwagę i mamy nadzieję, że wielu kierowców, wielu pieszych, wielu użytkowników rowerów, hulajnóg usłyszy ten głos i rzeczywiście, kiedy będą gdzieś na drodze, na chodniku, na ścieżce rowerowej, no będą po prostu bardzo bacznie rozglądać się wokół siebie i przede wszystkim będą respektować tych wszystkich zasad i reguł, które są opisane, które są znane i które dla nas wszystkich powinny gwarantować właśnie bezpieczeństwo.
0: Jutro akcja zatem poznańskiej policji w centrum miasta. Od dzisiaj przypominamy dni bezpieczeństwa ruchu drogowego, ogólnoeuropejska akcja Policji Road Pol. Ta akcja potrwa przez 6 dni, o tym opowiadał na naszej antenie młodszy inspektor Andrzej Borowiak, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu. Bardzo dziękujemy za spotkanie.
2: Dziękuję, życzę bezpiecznego dnia.
0: Kłaniam się.
1: RMF 24 Radio Informacyjne.

0: 19 minut po godzinie 9, to jest przedpołudniowy program w Radiu RMF 24. Teraz zabieramy Was do Strasburga, bo tam jest kluczowa debata, czy będzie kluczowa debata w tym roku. Ursula von der Leyen wygłasza właśnie w Parlamencie Europejskim orędzie o stanie Unii Europejskiej i Europarlament zazwyczaj traktuje to jako formę takiej kontroli nad tym organem wykonawczym wspólnoty, a szefowie Komisji Europejskiej widzą taką możliwość, żeby ogłosić a to jakieś nowe priorytety, a to mogą się pochwalić swoimi osiągnięciami. No jednym słowem, najważniejsza rozmowa polityczna, jeśli chodzi o sprawy europejskie w Parlamencie Europejskim. No i do Parlamentu Europejskiego właśnie wysłaliśmy naszego specjalnego wysłannika, Pawła Koniecznego, który jest teraz razem z nami. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry.
0: Paweł, ty dotarłeś do tego tekstu przemówienia i powiedz, o czym będzie mówiła Ursula von der Leyen.
1: No, przede wszystkim możemy tutaj zwrócić uwagę na niektóre podpunkty, bo to przemówienie cały czas trwa. Gospodarka, energia i innowacje to jeden z tych punktów. Będzie temat bezpieczeństwa i suwerenności, zmian klimatu, ale także stosowania obecnie i w przyszłości sztucznej inteligencji. Będzie mowa o europejskich wartościach i społeczeństwie, o otwartej na świat Unii Europejskiej, no i Europie jako wspólnym domu. To takie główne podpunkty tego przemówienia Ursuli von der Leyen. To były najlepsze czasy, to były najgorsze czasy. Tym cytatem z Dickensa właśnie rozpoczęła swoje przemówienie, podkreślając, że Unia Europejska jest dziś jednocześnie silniejsza niż kiedykolwiek, ale i wyjątkowo podatna na zagrożenia. Szefowa Komisji Europejskiej wskazała, że Europa wybrała własną ścieżkę rozwoju od uniezależnienia się od rosyjskich paliw przez budowę potęgi handlowej po wzrost wydatków na obronność o niemal 80% w ostatnich 5 latach. Tak rozpoczęła swoją przemowę, swoje exposé, można powiedzieć, przed Parlamentem Europejskim Ursula von der Leyen. To przemówienie potrwa około 30 minut. Później będzie debata, będzie czas na zadawanie pytania przez europosłów. Patryk Jaki jako jeden z pierwszych będzie takie pytania zadawał. Zatem też polski udział naszych europosłów w tej debacie będzie. Ona właśnie teraz trwa i czekamy na podsumowanie, na najważniejsze słowa o przyszłości Unii Europejskiej, które zaprezentuje nam dziś w Parlamencie Europejskim Ursula von der Leyen.
0: Wiesz co, Paweł, zazwyczaj jest tak, kiedy w parlamencie, naszym parlamencie krajowym jest jakaś ważna debata, to jest zazwyczaj burzliwie. Spodziewasz się, że w takim Parlamencie Europejskim dzisiaj też będą mocne słowa, będzie gorąco?
1: Ja myślę, że troszeczkę inna kultura jest tutaj, jeśli chodzi o Parlament Europejski w porównaniu z tym, co dzieje się na Wiejskiej w Warszawie. Tu jest wyznaczony czas na pytania, wyznaczony, bardzo skrupulatnie pilnowany ten czas przemówień, które odbywają się w Parlamencie Europejskim. Oczywiście też jest podnoszenie głosu, też są czasami ciężkie zarzuty, do których jesteśmy przyzwyczajeni po stronie niektórych europosłów, czy to z Polski, Węgier, ale także innych krajów, więc ten mocny język się zdarza w tych głosach, które pojawiają się na mównicy. Czy będzie gorąco? No, zobaczymy, co mają do powiedzenia też nasi, między innymi europosłowie różnych frakcji. Podsumowując to, o czym dzisiaj mówi nam Ursula von der Leyen, na razie to przemówienie nie przy pełnej sali, ale dodam tylko, że jeśli chodzi o zainteresowanie tym najważniejszym spotkaniem w roku w Parlamencie Europejskim, jest ono naprawdę ogromne. Biuro prasowe tutaj pęka w szwach, trudno o wolne miejsca. Powiem tylko, że jest to miejsce ogromne. Jeszcze dodatkowe takie miejsca zostały przygotowane dla dziennikarzy w różnych częściach tego ogromnego budynku w Strasburgu. Zatem no, to zainteresowanie chociażby i transmisje, które śledzą miliony osób, no, wskazuje na to, że to przemówienie, to wystąpienie Ursuli von der Leyen, no, to jest rzeczywiście taki krok, pokazanie tego, jakie kroki zamierza w przyszłości pokonywać Unia Europejska.
0: Paweł Konieczny ze Strasburga. Bardzo dziękujemy za to spotkanie.
1: Dziękuję.
0: Paweł zostaje w Parlamencie Europejskim. Paweł będzie nam o tym opowiadał w Faktach RMF FM i oczywiście na antenie radia RMF 24. To był Parlament Europejski. Za chwilę fakty, za chwilę, to znaczy za 6 minut, a po faktach przeniesiemy się do naszego parlamentu, bo tam debata o zyskach koncernów paliwowych.

0: 9.30 na zegarze, czas na fakty. Marcin Czarnbilski. Rząd chce zaostrzyć przepisy dla kierowców łamiących zasady na przejazdach kolejowych. Gość rozmowy o 7 w Radiu RMF24, wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak liczy, że nowe prawo wejdzie w życie jeszcze w tym roku.
1: Temat jest faktycznie pilny, bo mieliśmy kumulację wypadków na przejazdach z udziałem ciężkich pojazdów drogowych, chociaż tak naprawdę statystyki nam spadają, jeśli chodzi o liczbę wypadków na przejazdach, także z udziałem pojazdów drogowych, ale tego typu medialne kwestie, gdy kilkunastotonowa ciężarówka zdejmuje z torów 400-tonowy pociąg jadący 120 km na godzinę, to powoduje, że mamy pełne wykolejenie, że jest ogromne zagrożenie dla maszynisty i po 4 latach mamy śmierć pasażerki w pociągu.
0: Całą rozmowę z wiceszefem Ministerstwa Infrastruktury posłuchacie na rmf24.pl. Według prezesa ZUS-u rok dłuższej pracy może podnieść naszą emeryturę nawet o kilkanaście procent. Zdaniem doktora Marcina Wojewódzki z Instytutu Emerytalnego, z którym rozmawialiśmy w Radiu RMF24, tak wysokie podwyżki to raczej rzadkość.
2: Rzeczywiście mogą istnieć takie przypadki, pewnie te kilkunastoprocentowe podwyżki świadczenia emerytalnego, ale co do zasady to są bardzo wysokie zwyżki. Raczej z tego, co zawsze do tej pory też ZUS jeszcze parę lat temu komunikował i też ja, będąc kiedyś wiceprezesem ZUS-u, też pamiętam nasze ówczesne statystyki, no to jest raczej kilka punktów procentowych, a nie kilkanaście, o które może każdy kolejny rok opóźnienia decyzji o przejściu na emeryturę przynieść.
0: Dodajmy, że statystyki ZUS-u pokazują, że 9 na 10 osób przechodzi na emeryturę od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego albo w ciągu roku od tego momentu. W faktach zagranica. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius po rozmowie z szefem Pentagonu Petem Hextem oświadczył, że nie uzyskał nowych informacji o skali i harmonogramie wycofywania amerykańskich wojsk. Pytany, czy wie, ilu amerykańskich żołnierzy pozostanie w Niemczech, odparł, że nie, choć przyznał, że rozmawiał na temat przeglądu sił Stanów Zjednoczonych w Europie. A jeśli chodzi o ocenę zagrożenia ze strony Rosji, Pistorius powiedział, że obie strony są zgodne. Mówiąc bardzo krótko, jesteśmy po tej samej stronie. Dzielimy tę samą perspektywę. Pete Hexe również dostrzega zagrożenie. Podsekretarz Elbridge Colby i inni również rozpoznają zagrożenie ze strony Rosji. Jednocześnie mówią, że nie powinniśmy się spodziewać, że coś się wydarzy jutro, ale to nie może powstrzymać nas przed jak najszybszym podjęciem przygotowań już dziś, podkreślał Pistorius.
3: Fakty na sportowo.
0: Dziś w czwartek Jagiellonia Białystok i Lech Poznań rozpoczynają zmagania w Lidze Europy. O 21:00 Jagiellonia zagra z Olympiakosem Pireus, a dzień później Lech zmierzy się z Crystal Palace w Londynie. To jedyni polscy przedstawiciele w tegorocznych rozgrywkach. Lech odpadł w eliminacjach do Ligi Mistrzów, a Jagiellonia debiutowała w fazie ligowej.

0: No właśnie, ale ile taki Harley pali, bo tam trzeba rzeczywiście miłości, żeby nie płakać przy kasie na stacji benzynowej. W Sejmie posłowie będą dzisiaj debatować nad rządowym projektem ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. W tle oczywiście ceny benzyny, bo rząd przyjął ten projekt. Przyjął go wczoraj, ale liczy na podpis prezydenta. To jest już drugie podejście do tej ustawy. Pamiętacie, pod koniec lipca Karol Nawrocki skierował przepisy w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Pieniądze z tego podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych miałyby być przeznaczone na finansowanie zawieszonego z końcem wakacji rządowego programu CPN, czyli ceny paliw niżej. Tak o tym projekcie przed chwilą mówił z sejmowej mównicy Jarosław Neneman, czyli wiceminister finansów.
1: Projekt ma charakter szczególny. Proponowana regulacja stanowi odpowiedź państwa na nadzwyczajną sytuację gospodarczą, która wystąpiła w tym roku i która w bardzo krótkim czasie wpłynęła na ceny paliw oraz na koszty prowadzenia działalności i sytuację gospodarstw domowych. Jej bezpośrednim źródłem jest gwałtowna destabilizacja światowych rynków ropy i paliw, spowodowana eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wywołane tym konfliktem zakłócenia na kluczowych szlakach transportu surowca przełożyły się na skokowy wzrost cen ropy i ponadprzeciętny wzrost marż w sektorze paliwowym, uderzając w przedsiębiorstwa, w obywateli, w całą gospodarkę.
0: Na pewno będzie gorąco na sali sejmowej. Jeszcze ta debata się nie zaczęła. Będziemy o niej informować w Radiu RMF 24 i będziemy o niej też informować w Faktach. A u nas za moment o tym, że nie wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Gdzie jeszcze? Za chwilę więcej na ten temat.
2: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Za 18 minut będzie godzina 10, przedpołudniowy program w Radiu RMF 24. Sporo mówimy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, ale teraz nie o samym bezpieczeństwie, ale w ogóle o drogach porozmawiamy, bo będziemy mówić o tych najsłynniejszych drogach, czyli drogach rzymskich. Okazuje się, że to nieprawda, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Najnowsze wyniki naukowych badań przynosi w tej sprawie oczywiście Grzegorz Jasiński.
1: Dzień dobry.
0: Naukowej. Dzień dobry, Grzegorz. Jeśli nie do Rzymu, to do...
1: Konstantynopola, czyli obecnego Stambułu. Zespół badaczy pod kierownictwem archeologów z Danii i Hiszpanii przeprowadził szczegółową analizę strukturalną rzymskiej sieci drogowej. No i wyniki są zaskakujące. Choć Rzym był oczywiście ważnym węzłem komunikacyjnym, to była centrala, z punktu widzenia całego imperium nie był najbardziej centralnym miejscem w całej tej sieci. O wiele lepiej w tej roli sprawdzała się późniejsza stolica, właśnie Konstantynopol. No ta nowa stolica założona przez cesarza Konstantyna w IV wieku została ulokowana strategicznie na styku Europy i Azji. No i to tam krzyżowały się najważniejsze szlaki lądowe imperium, a przeprawy przez Bosfor umożliwiały sprawną komunikację między kontynentami.
0: To jeszcze musimy przypomnieć w takim razie, jak to się zaczęło.
1: W 20 roku przed naszą erą cesarz August postawił w samym sercu Rzymu na Forum Romanum złoty kamień milowy, Milarium Aureum, i to właśnie od tego punktu liczono odległości na wszystkich głównych drogach imperium. Symbolicznie miało to właśnie oznaczać, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. No i Rzymianie faktycznie stworzyli system dróg, który na zawsze odmienił sposób podróżowania, handlu, zarządzania na kontynencie europejskim, także w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Długość tych dróg według tych najnowszych badań szacuje się na około 300 tysięcy kilometrów. To niemal 8 razy więcej niż obwód Ziemi.
0: No i do tego jeszcze wyrafinowana technologia, prawda?
1: Absolutnie i bardzo dobre planowanie, bo rzymscy inżynierowie słynęli z dążenia do prostoty i efektywności, gdzie tylko pozwalało na to ukształtowanie terenu. Drogi budowano niemal idealnie prosto. Przykładem słynna Via Appia prowadząca z Rzymu na południe Italii. Jednak oczywiście w trudniejszych warunkach terenowych, takich jak góry czy doliny, Rzymianie potrafili się dostosować do natury. Drogi budowano z kilku warstw, bardzo starannie. Naukowcy piszą o tym, że na podłożu układano tłuczeń, żwir, cement wapienny, a na wierzchu często znajdowały się kamienne płyty. I taka konstrukcja zapewniała trwałość na setki lat. Po tych trasach poruszały się nie tylko legiony, ale też kupcy, rolnicy, podróżnicy, zwierzęta, wozy zaprzężone w konie, osły, muły. No i po 2000 lat w niektórych miejscach, gdzie zachowała się pierwotna nawierzchnia, na przykład na mostach, widać kolejne porydwanach. To naprawdę niezwykłe.
0: Rzeczywiście, bo masz wrażenie, że zaglądasz troszkę przez dziurkę.
1: Niebywałe to jest zupełnie.
0: Od klucza, tak, do przeszłości. Bo rozumiem, że te drogi miały też kluczowe znaczenie, owszem, dla Rzymu, ale nie tylko dla Rzymu.
1: No
0: prawda?
1: Dla całej Europy, i to przez stulecia. Oczywiście rzymska sieć drogowa była czymś więcej niż tylko infrastrukturą transportową. To dzięki niej imperium mogło zarządzać rozległymi terytoriami, ściągać podatki, przerzucać wojska, czy też rozprzestrzeniać nowe idee, choćby chrześcijaństwo. Drogi łączyły miasta prowincjonalne, takie jak Londyn, Ankara czy Korynt, z tymi głównymi szlakami handlowymi i portami morskimi. Ale nawet po upadku imperium, nawet najpierw zachodniego, potem wschodniego, w wielu regionach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej przebieg tych dróg tak naprawdę wyznaczał główne trasy komunikacyjne już przez całe średniowiecze, a potem do epoki kolei w XIX wieku i rozwoju nowoczesnych autostrad w XX wieku. I powiedzmy sobie szczerze, współcześnie wiele dróg szybkiego ruchu i autostrad pokrywa się z trasami wytyczonymi kiedyś przez starożytnych inżynierów. W niektórych rejonach zaczęto też te drogi już teraz aktywnie chronić, no, żeby coś z nich zostało, żeby zostały na powierzchni, można się nimi poruszać, choćby w wielu miejscach w Hiszpanii na trasach Camino de Santiago. I to jest faktycznie niezwykłe doświadczenie, gdzie niegdzie nawet pozostały słupy milowe wyznaczające odległość. To jest takie spotkanie z historią.
0: No to prawda, ale żeby poszukać rzymskiej drogi, no to trzeba trochę w kierunku Dunaju jednak z Polski
1: pojechać. No myśmy tu, jeśli chodzi o nasze drogi, nie mamy tu tego doświadczenia.
0: I wiesz, jaka jest jeszcze wyższość dróg rzymskich nad naszymi? Nie było tam odcinkowego pomiaru prędkości.
1: No właśnie, no takie właśnie, czasy. Grzegorz tylko Jasiński, te milaria. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy za spotkanie. Grzegorz Jasiński razem z nami. My też powoli udajemy się w drogę. Jedziemy cały czas do przodu razem z naszym porankiem informacyjnym po godzinie 10. Po faktach Tomasz Terlikowski na naszej antenie. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Piotr Salak, bardzo miło się spotkać. Słyszymy się jutro, jak zwykle, o 7 rano.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
2: Tu spotykamy się z ekspertami, dzięki którym lepiej zrozumiemy, jak ekonomiczne realia kształtują naszą codzienność.
3: Jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać.
1: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman. Już jutro po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Czas najwyższy na fakty w radiu RMF FM i w radiu RMF 24. Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski są już razem z nami. Jest też godzina 10.
1: Zapraszamy. Opóźnione lub odwołane pociągi w Śląskiem.
2: To jak mówiliśmy w faktach, skutek awarii urządzeń sterowania ruchem w rejonie Katowic.
1: I ta awaria mocno daje się we znaki pasażerom.
2: Minęła 10, a ta pani czeka od której?
3: Ja od 5 rano. Na Zwardoń. Żaden pociąg nie odjechał jeszcze.
1: Prawie 2 tony metali szlachetnych wprowadzonych do obrotu poza systemem podatkowym.
2: Twoje zdrowie? Także dziś w faktach RMF FM. Zapraszamy. Opóźnione lub odwołane pociągi, zdenerwowani pasażerowie to są skutki awarii urządzeń sterowania ruchem w rejonie Katowic.
1: Jak informowaliśmy w faktach, problemy rozpoczęły się już w nocy. Po trzeciej jest 10. Oddajemy głos pasażerom w Katowicach.
3: U nas się gotuje przecież.
4: To jak długo czekacie na pociąg?
3: Ja od 5 rano. Na Zwardoń. Żaden pociąg nie odjechał jeszcze w kierunku Zwardonia.
5: Czekam już 50 minut. Opóźnienie jest, nie wiadomo jak, jeszcze długo. Może się zwiększyć.
4: A dokąd pani się wybiera?
5: Racibórz.
6: No ja już w ogóle od 5 rano jadę i stoję w miejscu. Przyjechaliśmy pociągiem z Wisły do Piotrowic, Katowic i tam żeśmy zostali. Rzucili nas na miejski autobus. I przyjechałem miejskim autobusem i stoję tu teraz na Gdywicy i nic. I nic.
1: PKP Intercity oraz Koleje Śląskie wzajemnie honorują bilety.
2: Z biletem Kolei Śląskich można też podróżować komunikacją miejską na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a na dworcu w Katowicach. Było przed południem. Anna Kropaczek. Co najmniej 1700 kg metali szlachetnych wprowadziła do obrotu poza systemem podatkowym zorganizowana grupa przestępcza rozbita przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji i przemyskich celników.
1: Zatrzymano 2 osoby. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Jakie są ustalenia śledczych?
7: Rozbita grupa miała od 2017 roku zajmować się nielegalnym obrotem wyrobami z metali szlachetnych. W tym czasie członkowie grupy mieli wprowadzić ponad 1700 kg różnego rodzaju wyrobów. Nie płacili przy tym podatków, co według szacunków prowadzących postępowanie doprowadziło do uszczuplenia państwowej kasy na kwotę 45 milionów złotych. Podczas przeszukań u zatrzymanych osób zabezpieczono 11 kg złota i ponad 6 kg srebra. Podejrzani usłyszeli zarzuty prania pieniędzy, a także przestępstw skarbowych. W ubiegłym roku w ręce funkcjonariuszy wpadło pierwszych 4 podejrzanych. Wtedy znaleziono przy nich 28 kg złota oraz 33 kg srebra.
2: Organizator zamachu na lotnisku w Lipsku, Łotysz z rosyjskim paszportem Oleg L., od lat był kontaktem rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU. Taka informacja dziś w dzienniku Süddeutsche Zeitung.
1: On ujawnia, że podczas posiedzenia Parlamentarnej Komisji Spraw Wewnętrznych przedstawiciele niemieckiego rządu, służb i wymiaru sprawiedliwości poinformowali deputowanych, że rosyjskie sprawstwo zamachu na lotnisku w Lipsku nie budzi żadnych wątpliwości.
2: Oleg L. miał odpowiadać za logistykę przeprowadzonego 4 sierpnia nieudanego zamachu na lotnisku. Od co najmniej 20 lat pozostaje w kontakcie z pułkownikiem GRU Denisem Smoljanowem, uważanym przez zachodnie służby za organizatora szeregu akcji sabotażowych. Jak czytamy w Süddeutsche Zeitung, ten 54-latek był mózgiem ataku na ukraiński samolot transportowy Antonow zaparkowany na lotnisku w Lipsku.
1: Pomagali mu wspomniany Oleg L. i Białorusin Andrzej K. Użyli co najmniej 3 uzbrojonych dronów. Jeden z bezzałogowców trafił w skrzydło ukraińskiego samolotu mającego w baku 26 tysięcy litrów paliwa, ale dron nie eksplodował.
2: Wspomniany Andrzej K., pilot dronów, miał być zamieszany w podpalenia marketu z materiałami budowlanymi w Łodzi 2 lata temu. Od tego czasu uważany jest za, tutaj cytat, niskobudżetowego agenta, którego można wynająć przez internet.
8: Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
1: W naszym cyklu dzisiaj namawiamy Was do profilaktyki.
2: Poza badaniami okresowymi i programami, z których bezpłatnie mogą korzystać pacjenci, takimi choćby jak mamografia, cytologia, kolonoskopia i program Moje Zdrowie, niektóre parametry możemy kontrolować sami.
1: Ze specjalistami rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Magdo, warto też co tydzień się ważyć i zapisywać masę ciała.
9: Bo z nadwagi, a później otyłości wynika bardzo wiele problemów zdrowotnych.
10: Nie tylko takie kardiometaboliczne, jak właśnie zaburzenia gospodarki węglowodanowej, lipidowej, nadciśnienie tętnicze, ale też bezdech senny, też zaburzenia układu ruchu, czyli choroba zwyrodnienia wastawów, niewydolność serca.
9: Wymienia dr Kamil Wrzosek, specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie, który już za pół godziny rozpoczyna telefoniczny dyżur. Ekspert będzie odbierał Wasze telefony do 12.
1: Od 10.30 dzwońcie pod numer 12 200 0010.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: AI.
11: Przed południem w północnej i zachodniej Polsce będzie pochmurno, a w pozostałych częściach kraju bardziej pogodnie. Od Szczecina po Słupsk może padać deszcz. W Gdańsku termometry wskażą 17 kreskę, w Poznaniu 20, a w Krakowie, Łodzi i Warszawie nawet 22. Ciśnienie od niskiego na północnym zachodzie do wysokiego po przeciwnej stronie kraju.
12: Tomasz Terlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe dwie godziny przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zaczynamy od powrotu Andrzeja Poczobuta do Polski i jego własnych słów na temat tego, czy był, czy nie był w Białorusi śledzony. Zaczniemy od rozmowy z Kamilem Kusińskim, ekspertem Ośrodka Studiów Wschodnich od Białorusi, właśnie na temat tego, co dzieje się w tej chwili w tym kraju i dlaczego wpuszczono i wypuszczono Andrzeja Poczobuta. Będziemy też mówić o chaosie na dworcach na Śląsku. Zostańcie z nami.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. My zaczynamy zgodnie z zapowiedziami od Andrzeja Poczobuta, który wczoraj wrócił do Polski i to wrócił po tygodniowym pobycie na Białorusi. Podróżował głównie po Grodzieńszczyźnie, ale był też w Mińsku, spotkał się tam przede wszystkim, ale nie tylko, z działaczami zdelegalizowanego przez Łukaszenkę Związku Polaków na Białorusi. Z nami Kamil Kłosiński, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich od Białorusi. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Jak to możliwe? Może zaczniemy od tego, że reżim w Mińsku pozwolił najpierw wjechać, a potem wyjechać po Poczobutowi.
1: To jest cyniczny reżim, który nie opiera się na żadnych wartościach nam znanym. Ma swoje własne. Nie określałbym też ich wartościami, bo żeby nie obrażać tych prawdziwych. Po prostu kierują się interesem, grą, ewentualnymi korzyściami, jakie mogą z tego wszystkiego wyciągnąć. Tak jak Andrzej wyszedł pod koniec kwietnia, to też i wjechał i wyjechał teraz. To są podobne okoliczności, czyli amerykańskie gwarancje i tolerancja Rosji wobec tego rodzaju gry. Białoruś nie jest już samodzielna w tego typu działaniach. To by było zbyt ryzykowne dla Łukaszenki prowadzić własną grę, więc musi się orientować na Rosję, czy nie ma jakiegoś weta ze strony Kremla. Jeżeli nie ma, no to Łukaszenka kontynuuje swoją grę z Amerykanami, która zresztą wpisuje się w grę Trumpa z Putinem, to cały czas te próby negocjacji, te telefony między prezydentami. Więc zwrócę uwagę na to, że właśnie teraz w Mińsku przebywa specjalny przedstawiciel Donalda Trumpa, John Cole, który co jakiś czas się w Mińsku właśnie pojawia. Negocjuje, to oczywiście to jest wszystko wcześniej przygotowywane, ale dopina te negocjacje już z Łukaszenką, szefem KGB, rodakiem Andrzeja i naszym niestety Iwanem Cierciewem, ale stojącym po zupełnie innej stronie, bo też szef KGB jest z polskiej mniejszości i negocjują kolejny pakiet porozumień, więc w tym kontekście Aleksander Łukaszenka musiałby upaść na głowę, że tak się kolokwialnie wyrażę, żeby jakkolwiek dręczyć, utrudniać Andrzejowi ten pobyt, tym bardziej, że Andrzej zachowywał się w sposób dość neutralny i zrezygnowano też z najtrudniejszego momentu, jaki wcześniej był planowany podczas jego wyjazdu, czyli ze zjazdu Związku Polaków na Białorusi w Grodnie, bo taki był plan, żeby w ostatnią niedzielę, minioną niedzielę go zorganizować. 13 września ten zjazd został przełożony na pół roku naprzód, więc jakby złagodzono też kontekst tej wizyty.
0: Sam Andrzej Poczobut mówi, że wydaje mu się, że nawet nie miał ogona. To jest możliwe rzeczywiście, żeby służby tak zupełnie puściły go luzem?
1: Ja nie byłem na Białorusi od 7 lat, bo nie chcę podzielić losu Andrzeja Poczobuta. Oczywiście nie z tej wycieczki teraz, tylko z ostatnich lat, kiedy siedział. Ale z moich doświadczeń z dawnych lat, z tego co wiem na temat specyfiki białoruskich służb, to w ostatnich latach, również wtedy, kiedy ja jeszcze podróżowałem, oni już tak się nie pokazywali za bardzo, nie demonstrowali swojej obecności. Rozwinęły się technologie w międzyczasie i białoruskie służby je mają. Wystarczy, że śledzą go na telefonie. Wiadomo, że telefon, jeżeli się loguje na Białorusi, to wszystko można w ten sposób mieć. Pełne informacje o zachowaniu, rozmowach osoby podróżującej. To, że nie demonstrowali swojej obecności i nie pokazywali mu się na oczy, świadczy o tym, że chcieli, żeby miał komfortowy pobyt, żeby się nie skarżył. Po prostu teraz jest to niepotrzebne. Musi być dobry klimat do rozmów z przedstawicielem Donalda Trumpa. I no tyle.
0: Jaki jest ten klimat?
1: Tylko tyle albo aż tyle.
0: Jaki jest ten klimat? Bo to jest też fascynujące. Widzimy, no tu pan mówi oczywiście o Johnie Cole'u, ale mamy też wizyty Witkoffa i Kushnera w Moskwie. No i wygląda na to, że znowu Donald Trump jest na etapie przekonania, że może się dogadać.
1: No tak, ja nie jestem ekspertem od spraw amerykańskich, ale jak wszyscy...
0: Ale bardziej się pytam o to, na co liczy Białoruś i Rosja w tej chwili, prowadząc taką politykę.
1: No właśnie na to, że Donald Trump wywrze ostatecznie nacisk skuteczny na Wołodymyra Zełenskiego, jak rozumiem. Tam jest taka kalkulacja, że przez Trumpa rzucą Zełenskiego na kolana. To się ani razu nie udało. Były takie już próby i myślę, że tym razem również się nie uda. Ukraińcy są zdeterminowani, żeby się bronić i nie tylko USA ich wspiera. Ale wracając do spraw białoruskich, Łukaszenka tutaj prowadzi swoją też małą grę, akceptowaną przez Moskwę i częściowo koordynowaną przez Moskwę. To nie może być prowadzone w oderwaniu od interesów rosyjskich. Białoruś pokazuje się jako inny kraj. Inny od Rosji. To jest świadoma gra dezinformacyjna. Kraj bardziej pokojowy, bo przecież nie wysłali wojsk na Ukrainę. Kraj, który może się dogadać, który może też pośredniczyć. I tu jest częściowo, ale tylko częściowo klucz tej całej gry, bo Władimirowi Putinowi nie zaszkodzi, żeby Białoruś gromadziła taki kapitał, no pseudokapitał, a takiej iluzji, że jest krajem, który może być negocjatorem, pośrednikiem. W poprzednich latach już tak bywało, w latach 2014-15 w Mińsku toczyły się faktycznie rozmowy w sprawie tamtego konfliktu wokół Ukrainy, znacznie łagodniejszego, jak się okazało później. I te porozumienia Mińsk 1 i Mińsk 2, one swoją nazwę wzięły właśnie od stolicy Białorusi, bo tam były prowadzone i podpisywane porozumienia, właśnie prowadzone rozmowy. Więc tutaj jest pewien kapitał dyskontowany, a Łukaszenka jeszcze też gra o złagodzenie sankcji. Być może Rosji też zależy na tym, że Amerykanie, znosząc sankcje wobec Białorusi, bo to się dzieje niestety, ja na to patrzę sceptycznie, jest za wcześnie na to, ale znosząc te sankcje tworzą pewne dziury w systemie sankcyjnym również wobec Rosji. I to też dla Moskwy jest korzystne.
0: Na Białorusi rozpoczęły się też wczoraj 4-dniowe ćwiczenia wojskowe w pobliżu granic z Polską i Litwą. To jest jakiś powód do obaw, czy to jest czysta w tej chwili manifestacja bez skutków dodatkowych?
1: Bez skutków dodatkowych w postaci ataku na Polskę czy Litwę, zdecydowanie tak. Ja już naprawdę jestem, powiem szczerze, trochę zmęczony tym uspokajaniem, ale co chwila odnajduję na różnych portalach internetowych, nie robiąc im reklamy, bo to jest taka ogólna tendencja, niestety nie do końca pozytywna, że linki są oczywiście bardzo sensacyjne, mają straszyć, że Łukaszenka wyprowadził wojska i koniec, albo że już szykują się, czy to toczą się ćwiczenia właśnie na pograniczu Polskiej Litwy. Jak się kliknie w artykuł, to potem w szczegółach dziennikarz już nie jest w stanie skutecznie nastraszyć. No nie, to po prostu jest wciąż oddziaływanie psychologiczne, że oni są gotowi, że oni są razem, Białoruś i Rosja, że Białoruś osłania tę zachodnią flankę, no bo dla nich to jest zachodnia flanka, dla nas to jest wschodnia flanka, dla nich zachodnia, osłaniają flankę przed NATO, które oczywiście według ich propagandy szykuje napaść i jest wiarołomne i wrogo nastawione. To jest po prostu taka demonstracja. Armia białoruska nie jest gotowa do żadnej napaści i sama tego samodzielnie nigdy nie wykona. To nie jest tego typu armia i tego typu państwo i to nie jest też tego typu społeczeństwo. To są jednak pacyfiści.
0: Bardzo dziękuję. Kamil Kusiński, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich od kwestii białoruskich, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24, my teraz przenosimy się na Śląsk, gdzie awaria urządzeń sterowania ruchem w rejonie Katowic spowodowała potężne utrudnienia pasażerów pociągów. W nocy nie kursowały pociągi, a my mówiliśmy o tym od rana w Faktach. Teraz łączymy się z reporterką RMF FM Anną Kropaczek. Witaj, Aniu.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Jesteś przy katowickim dworcu. Jaka jest teraz sytuacja?
1: No, awaria jeszcze nie została usunięta. Ma to się stać przed południem. Usłyszałam przed chwilą od Katarzyny Głowackiej z biura prasowego PKP PLK. Pociągi w nocy nie kursowały, tak jak mówiłeś, nie kursowały dokładnie od 3 do 5.30 rano. Teraz jeżdżą, no ale utworzyły się takie kolejowe korki, można powiedzieć, więc są opóźnione. Niektóre są odwoływane, a pasażerowie mniej lub bardziej cierpliwie czekają.
2: No proszę nawet nas nie pytać, bo nas się gotuje przecież.
1: To jak długo czekacie na pociąg?
2: Ja od 5 rano, na Zwardoń. Żaden pociąg nie odjechał jeszcze w kierunku Zwardonia.
1: Jakaś komunikacja zastępcza, nic takiego?
2: Nie, a dowie się pani? Pozamykane są punkty.
1: Duża awaria dzisiaj na kolei, wpływa na waszą podróż?
3: Tak, możemy sobie kawę kupić.
4: Tak,
3: no. Możemy kupić kawę.
1: A jakie jest opóźnienie?
3: Na ten moment 20 minut według tablicy.
1: To nieduże. Dokąd się wybieracie?
4: Do Gdyni.
1: 20 minut to można jeszcze spokojnie poczekać, ale rozładowywanie kolejowych korków zapewne potrwa dzisiaj bardzo długo, nawet po usunięciu awarii, na co czekamy.
0: A czy pasażerowie mogą korzystać z komunikacji zastępczej?
1: W pewnym zakresie tak. Komunikacja zastępcza autobusowa działa na odcinkach Katowice-Ligota oraz Katowice-Chorzów-Batory. Niektóre pociągi kursują w skróconej relacji. Ja teraz jeszcze rzut okiem zrobię na informacje o opóźnieniach. Największe ma pociąg relacji Katowice-Cieszyn. To ponad 4 godziny. Katowice-Zwardoń, Warszawa-Wiedeń to ponad 2 godziny. Takie są te opóźnienia.
0: Bardzo dziękuję. To była Anna Kropaczek, prosto ze Śląska, spod dworca w Katowicach, gdzie, jak słyszycie, wiele się dzieje. A za chwilę w Radiu RMF 24 Fakty.
5: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
2: Występ jest na zaproszenie. W obecnej chwili prezydentem Stanów Zjednoczonych jest Trump. Wie pan, jeżeli by taka propozycja przyszła, to ja się pytam, dlaczego nie?
1: Tym razem do rozmowy zaprosiłem wybitnego śpiewaka operowego Marka Torzewskiego. Kuba Śliwiński, zapraszam.
3: Co u nich słychać? Już w sobotę po 18 w radiu RMF 24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF 24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: 10.30, pora na fakty. Marcin Czarnwilski. Polska powinna wzmocnić służby specjalne, uważa Krzysztof Bosak, lider Konfederacji, komentował w porannej rozmowie RMF FM eskalację rosyjskich działań.
1: Podpalenia, sabotaże instalacji elektrycznych, systemów sterowania ruchem kolejowym, wysyłanie dronów, naruszanie przestrzeni powietrznej, agresywna polityka dywersyjna i szpiegowska przy pomocy tzw. agentów jednorazowych, o których strona rosyjska zupełnie nie dba.
2: I co powinniśmy zrobić?
1: Wzmocnić i dofinansować swoje służby specjalne. Służby specjalne są niedofinansowane, nie mają wystarczającej kadry. Trzeba natychmiast inwestować w służby kontrwywiadowcze.
0: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Krzysztofem Bosakiem można posłuchać na rmf24.pl. Coraz bliżej wyborów prezydenckich w Krakowie. Zdaniem politologa profesora Marka Bankowicza z Uniwersytetu Jagiellońskiego pierwsza tura głosowania nie przyniesie rozstrzygnięcia.
3: Tu możemy postawić taką twardą tezę, że pierwsza tura nie przyniesie rozstrzygnięcia i że do drugiej tury przejdą Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Rozgrywka ostateczna będzie pomiędzy nimi i nikt tutaj raczej inny nie jest w stanie do tej rywalizacji się włączyć.
0: Zaznaczył w RMF24 Mark Bankowicz. Wybory odbędą się w niedzielę 27 września. Lokale wyborcze będą czynne od 7 do 21. Road Pol. Pod takim hasłem rusza dzisiaj ogólnopolska akcja policji, czyli Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. O tym, jakie wykroczenia kierowców są najczęstszą przyczyną poważnych wypadków, mówił na naszej antenie młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
4: Tutaj przede wszystkim taką główną wadą, głównym grzechem kierowców jest nieustąpienie pierwszeństwa. Czy to innemu pojazdowi, lub też, co ważne, osobom pieszym, które zbliżając się do przejścia dla pieszych już powinni to pierwszeństwo uzyskać.
0: W ramach akcji Road Pol, która potrwa 6 dni, policja zapowiada wzmożone kontrole na newralgicznych skrzyżowaniach, również z wykorzystaniem dronów monitorujących ruch z góry. Roboty coraz częściej trafiają na sale operacyjne, ale to wciąż lekarz decyduje o każdym ruchu skalpela. O tym, jak w praktyce wygląda współpraca chirurga z maszyną, opowiadał w najnowszym odcinku podcastu Radia RMF24 lekarz dyżurny dr Michał Nowakowski z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie.
5: Jak robot operuje, to znaczy, że ja jestem na sali, bardzo ściśle kontrolując wszystko, co się dzieje. Roboty chirurgiczne w odróżnieniu od robotów kuchennych i sprzątających nie robią niczego same. A my siedzimy cały czas przy konsoli, cały czas każdy ruch, który jest wykonany wewnątrz pacjenta, jest wykonany ręką chirurga.
0: Podcast Lekarz Dyżurny do posłuchania na platformie RMF On.

0: To jest Radio RMF 24. My teraz przenosimy się w zachodniopomorskie. Rosyjski dron został bowiem zabrany z plaży w Rusinowie. My łączymy się z naszą reporterką Anną Połamar. Witaj, Aniu. Aniu, na czym polegały działania służb?
1: Prace na plaży w Rusinowie trwały do późnej nocy. Dron został załadowany na ciężarówkę po godzinie drugiej. Wcześniej saperzy zdetonowali niebezpieczne elementy tego drona, które mogły stanowić zagrożenie. Jak powiedział mi przed chwilą pułkownik Bartosz Okoniewski z prokuratury okręgowej w Poznaniu, ustalono, że ten dron jest uzbrojony w głowicę odłamkowo-burzącą wraz z zapalnikiem. Wczoraj wieczorem specjalistom udało się oddzielić tę głowicę od drona i bezpiecznie zdetonować ją na plaży. Służby podkreślają, że dron nie stanowi zagrożenia chemicznego, radiologicznego i biologicznego, a plaża w Rusinowie została ponownie otwarta.
0: A co dalej stanie się z dronem?
1: Dron zostanie teraz poddany kolejnym badaniom laboratoryjnym. Śledztwo w tej sprawie prowadzi dział wojskowy prokuratury Szczecin-Niebuszewo, ale według nieoficjalnych informacji sprawę tę ma przejąć prokuratura okręgowa w Poznaniu. Przypomnę, że bezzałogowiec wojskowy z Rosji został znaleziony w poniedziałek na plaży w Rusinowie, niedaleko Jarosławca. Jak przekazał wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, pierwsze badania i oględziny wskazują na to, że prawdopodobnie jest to nowy model rosyjskiego drona typu Gerber Bera 2, który został zgubiony podczas manewrów na Morzu Bałtyckim. Służby będą teraz wyjaśniać, skąd dokładnie ten dron został wysłany i jaki był jego cel.
0: Bardzo dziękuję. To była Anna Połamar, nasza zachodniopomorska, szczecińska korespondentka. Bardzo dziękuję Ci za te informacje.
1: Dziękuję.
2: Radio RMF 24.

Słuchajcie, Radio RMF 24. My teraz powiemy o próbach ataków na samolot prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Rosjanie dwukrotnie próbowali zaatakować dronami mój samolot, ujawnił w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji CBS News prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Już w ubiegłym tygodniu premier Norwegii mówił, że maszyna, którą z Mołdawii Zełenski leciał na pogrzeb norweskiego króla Haralda V, omal nie została trafiona przez drona. W Mołdawii był mój prezydencki samolot i dlatego zaatakowali Mołdawię, potwierdził te słowa w wywiadzie ukraiński przywódca. Do drugiego takiego ataku doszło w drodze po powrotnej Zełenskiego z pogrzebu kilka dni później. Kiedy wracaliśmy do domu, znowu przez Kiszyniów zrobili to samo, mówił w wywiadzie prezydent Ukrainy. A więcej o tym przeczytacie na rmf24.pl. U nas już za chwilę fakty o 11, a zaraz po nich trochę zmienimy klimat i porozmawiamy o sztucznej inteligencji, no ale też o zagrożeniach z nią związanych.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Świat zmienia się z minuty na minutę.
2: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport.
3: We've destroyed their nuclear program, we've destroyed their conventional military.
1: Przegląd zagraniczny w radiu RMF24. Andrzej Kochut i jego goście omawiają najważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej. W każdą sobotę po 10:00.
0: Ogłoszenie RMF 20.

0: Zbliża się godzina 11, to oznacza, że czas na fakty RMF FM, a w faktach Ewa Kwaśnia.
1: Witam gorąco wszystkich. A w faktach najnowsze informacje w sprawie drona znalezionego na plaży w Rusinowie. Prokuratura ujawnia szczegóły. O kwestiach bezpieczeństwa w piątek prezydent Nawrocki ma rozmawiać z szefem resortu obrony oraz szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W naszym cyklu Twoje zdrowie zachęcamy do badań profilaktycznych. Jakie wykonujecie?
2: Mamografię, USG piersi i cytologię.
1: A w faktach kulturalnych RMF FM o premierze serialowej Lalki. Dron znaleziony przy plaży w Rusinowie w Zachodniopomorskim był uzbrojony. Miał on głowicę bojową, która została zneutralizowana. To wstępne ustalenia, o których informuje zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych prokuratury okręgowej w Poznaniu, pułkownik Bartosz Okoniewski. Do tych informacji dotarła nasza reporterka Anna Pałamar. Aniu, jakie jeszcze informacje przekazał Ci pułkownik Okoniewski?
3: Maszyna była wyposażona w głowicę odłamkowo burzącą wraz z zapalnikiem. Służbom późnym wieczorem udało się oddzielić głowicę od drona i zdetonować ją na plaży w Rusinowie. Dron trafi teraz do laboratorium. Według wstępnych ustaleń to dron typu Gerbera 2, produkowany w Rosji. Służby będą ustalać, skąd dokładnie został wysłany bezzałogowiec i jaki był jego cel.
1: Prezydent Karol Nawrocki w piątek spotka się z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generałem Wiesławem Kukułą. Jak przekazał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, rozmowa ma dotyczyć bieżącej sytuacji bezpieczeństwa w kraju. Nie ma zgody w Sejmie w sprawie podatku od nadzwyczajnych zysków, jakich miałyby płacić firmy paliwowe. Wczoraj rząd przyjął projekt zakładający takie rozwiązanie. Część opozycji grzmi, że uderzy to w wielkie koncerny, a rządzący odpowiadają, że muszą interweniować. W sejmowym studiu RMF FM jest nasz reporter Michał Radkowski. Dzień dobry.
4: Jestem, witam.
1: Michale, jakie jeszcze argumenty padają po obu stronach politycznego sporu?
4: Rząd przekonuje, że przez wojnę na Bliskim Wschodzie ceny paliw są tak wysokie, że konieczne są działania państwa.
5: Mamy do podjęcia decyzję, czy stajemy po stronie kierowców, czy też wielkich koncernów paliwowych.
4: Mówi Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej i dodaje, że jeśli prezydent podpisze projekt, to rząd znów prowadzi pakiet CPN. To szantaż polityczny, ocenia Zbigniew Kuźmiuk z PiS.
6: Jak można przedstawiać drugi raz ten sam projekt i oczekiwać innego rezultatu niż za pierwszym razem?
4: Bo poprzedni projekt prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd może za to liczyć na poparcie ze strony opozycyjnego koła Razem, o czym zapewniał jego lider Adrian Zandberg.
7: Jak ceny skasują w sposób niekontrolowany, to trzeba ludzi przed tym wzrostem cen chronić.
4: A głosowanie w tej sprawie jeszcze w tym tygodniu.
8: Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Zapytaj eksperta.
1: Nie czekaj na objawy, zbadaj się. Do badań profilaktycznych zachęcamy w naszym cyklu Twoje zdrowie. Na Wasze pytania już telefonicznie odpowiada nasz ekspert. Dziś to dr Kamil Wrzosek, specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie. Numer telefonu przypominamy 12 200 0010. A my już teraz pytamy Was, jakie badania profilaktyczne wykonujecie?
2: Mamografię, USG piersi i cytologię.
9: Dlaczego ta profilaktyka jest dla Pani ważna?
2: No, żeby dobrze się czuć i wyglądać jak.
10: Muszę przyznać, że niestety nie, natomiast wiem, że powinienem je robić częściej.
11: Wszystkie badania krwi, jestem w okresie menopauzalnym, więc to jest wynikające z pracy tarczycy i ogólnego stanu zdrowia.
1: Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert. Powtórzmy jeszcze raz numer telefonu do naszego eksperta 12 200 0010. Dziś premiera serialowej Lalki i o tym na początek faktów kulturalnych RMF FM, a zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy, Kasiu.
12: Nie ma sensu opowiadać historii, które nie rezonują z naszą współczesnością, mówi reżyser Paweł Maślona i bardzo konsekwentnie idzie swoją drogą. W serialu Stanisława Wokulskiego gra Tomasz Szuchart.
13: To jest lalka na motywach powieści Prusa. Bardzo mi się podoba to, że możemy sobie odskoczyć gdzieś, że możemy na chwilę pozastanawiać się, co by było, gdyby coś innego się wydarzyło wśród tych bohaterów.
12: Izabelą Łęcką jest Sandra Drzymalska. Na rmf24.pl w zakładce Kultura jest recenzja Lalki na dwa listy. Tam wszystko się wyjaśni. Dziś w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego Sztuka ponad życiem o Zofii Stryjeńskiej, pochodzącej z Krakowa wybitnej artystce, twórczyni polskiego Art Deco, o jej sztuce inspirowanej ludowością i skomplikowanych życiowych losach. W Anglii trwają prace na planie drugiego sezonu serialu Harry Potter. To będzie nowa ekranizacja powieści J.K. Rowling, Harry Potter i Komnata Tajemnic. Premiera pierwszego sezonu w grudniu.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A w Radiu RMF 24 Tomasz Trwikowski witam Was serdecznie i zapraszam na drugą godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zaczniemy od rozmowy na temat sztucznej inteligencji i tego, czy zagraża ona naszej rzeczywistości, mówiąc inaczej, czy to nowa odsłona globalnej apokalipsy, ale powiemy także o Białorusi. Wrócimy do tego tematu, bo są nowe informacje. Zostańcie z nami. Czy

0: Słuchajcie, radia RMF 24, my teraz wracamy do sztucznej inteligencji. Istnieje wiele filmów, mówił wczoraj Bill Gates, amerykański miliarder i twórca Microsoftu, w którym pojawiają się kosmici, a Stany Zjednoczone, Chiny i wszyscy inni w magiczny sposób łączą siły, by rozwiązać problem. Sztuczna inteligencja jest czymś w rodzaju takiej obcej inteligencji, jest wśród nas i lepiej postąpmy tak, jak pokazują te filmy, mówił Bill Gates. Z kolei szef Antropika, Dario Amodei, w minionych dniach ostrzegł, że za 6 do 12 miesięcy AI może przejąć kontrolę nad internetem. Co ciekawe, za Amodei zgodził się Elon Musk, twórca m.in. Groka i Sam Altman, szef OpenAI. Prezydent USA Donald Trump, ale i chińskie MSZ uznali to za bezpodstawne obawy, a także, tu cytaty, za ściemę i sianie strachu. Porozmawiam o tym teraz z moim gościem, którym jest dr Leszek Bukowski, ekspert do spraw nowych technologii. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, bardzo miło.
0: Panie doktorze, czy to jest ściema i sianie strachu, czy to są realne zagrożenia? A może to jest w ogóle strategia biznesowa?
1: To znaczy, po pierwsze, myślę, że to jest strategia biznesowa. Te firmy od początku przedstawiały swój obraz właśnie w ten sposób, że mają tak potężną technologię, najpotężniejszą na świecie, żebyśmy trochę zaczęli się bać, ale z drugiej strony no to inwestorów bardzo ekscytuje. Ale to jest tylko jedna warstwa. Druga warstwa to jest też ta, o której pan wspomniał, no to jest rywalizacja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami. No nie ulega wątpliwości, że obydwa państwa postrzegają technologię sztucznej inteligencji jako kluczową dla dalszego rozwoju i postępu technologicznego. I to jest kolejna warstwa. No a trzecia warstwa, ta, która dla mnie jest najbardziej interesująca, no to są realne zagadnienia związane z bezpieczeństwem sztucznej inteligencji. Oczywiście, no tutaj takie przewidywania, że tam mamy 10% szans, że ludzkość wyginie w wyniku sztucznej inteligencji, albo to, że bardzo szybko sztuczna inteligencja przejmie cały internet, no to nie o to chodzi. To znaczy, na pewno jest tutaj szereg zagadnień, które są specyficzne, z którymi wcześniej się nie stykaliśmy. Ja bym tutaj odniósł się do takiego eseju Jakuba Pachockiego, czyli osoby, która kieruje w ogóle badaniami i rozwojem tych modeli w OpenAI, nasz rodak zresztą. I on napisał, że jedną z rzeczy, którą należy obserwować, to jest taka samozwrotność tej technologii. To jest idea, która tak naprawdę dość dawno się pojawiła, bo już po II wojnie światowej von Neumann mówił, że a co jeżeli by istniały automaty, które potrafią same siebie odtwarzać? I dzisiaj tak jest, to znaczy trenując kolejne modele, my wykorzystujemy wcześniejsze modele. I to jest proces bardzo dynamiczny i proces, w którym faktycznie w pewnym momencie człowiek może zatracić kontrolę. Tam Pachocki nawet użył takiego sformułowania, że my bardziej hodujemy kolejne generacje tych modeli, niż właśnie tworzymy, tak? No jest to bardzo specyficzna sytuacja, prawdopodobnie po raz pierwszy ludzkość się z czymś takim styka, że technologia, którą posiadamy, jednocześnie jest samonapędzającą się technologią.
0: Panie doktorze, to jest oczywiście prawda, jest samonapędzająca się, ale jeśli ja dobrze rozumiem, ja jestem laikiem, filozofem, a nie specjalistą od AI-a, to ostatecznie ona jest zależna choćby od energii. To znaczy, jak nam zacznie zagrażać, no możemy sobie wyobrazić sytuację, w której po prostu odłączamy tą wtyczkę i cały ten świat, niesamowity zresztą, przestaje funkcjonować. Czy nie? Bo może nie.
1: No właśnie, z jednej strony tak kilka razy ta teza się pojawiała, że właśnie wciskamy magiczny przycisk i wyłączamy sztuczną inteligencję. Nie do końca jest to prawda, ponieważ sztuczna inteligencja dzisiaj się najbardziej rozwija w takich obszarach jak tworzenie oprogramowania i matematyka. I teraz to jest cała nasza współczesna technologia. To jest podstawa naszej współczesnej technologii. Więc tutaj możemy zadać pytanie, a co jeżeli za kilkanaście lat będziemy w świecie, w którym ta technologia nie funkcjonuje bez udziału sztucznej inteligencji? No i wtedy trochę można się zastanowić nad tym, czy faktycznie to my kontrolujemy ten, mówiąc po angielsku, kill switch, czyli ten przycisk, który mają wyłączyć, czy to ona ją kontroluje. Oczywiście ja to upraszczam w tym momencie, no ale to są pytania, które myślę, że warto teraz zadać.
0: No dobrze, tylko że to jest oczywiście pytanie kluczowe, czy rezygnujemy z czegoś, żeby zachować bezpieczeństwo, czy nie. Ludzkość stawała w mniejszym zakresie przed takimi wyzwaniami. No ale powiedziałbym w ten sposób, no jak będzie nam zagrażać naszemu istnieniu, no to ten kill switch, jak pan powiedział, no chyba będziemy wciskać. To jest dość, tak mi się zdaje, dość oczywiste. Chyba, że to już nie my będziemy kontrolować. I teraz pytanie, czy to jest właśnie możliwe?
1: Tak, to znaczy z jednej strony, no tutaj chociażby często się mówi o kwestii broni jądrowej. No faktycznie ona była użyta pod koniec II wojny światowej, ale od tamtego czasu, no w jakiś sposób tutaj ludzkość się ułożyła w ten sposób, że no trochę każdy trzyma drugiego w szaku i jednocześnie powstają właśnie jakieś takie umowy i konwencje. I tutaj taką technologią, o której się mówi, to jest kwestia klonowania człowieka. Prawdopodobnie dzisiaj jest to możliwe technologicznie, natomiast no, nikt się do tego nie posunął. Natomiast no, tutaj się pojawia pytanie, czy faktycznie jest tak, że ludzkość zawsze wybiera to rozsądne rozwiązanie, a tutaj jeszcze się, proszę pamiętać, pojawia kwestia rywalizacji Stanów Zjednoczonych i Chin, która, i tutaj wiele takich argumentów się pojawia, że nawoływanie do spowolnienia tej technologii, to są głosy ze strony Stanów Zjednoczonych, no daje wolne pole stronie chińskiej, tak? I to tamta strona będzie rozwijała coraz doskonalszą sztuczną inteligencję, a my zostaniemy w tyle. Oczywiście ja mam tutaj nadzieję, że ten rozsądek gdzieś tam wygra, ale to nie powiedziałbym, że na pewno tak będzie.
0: No dobrze, tylko że tutaj sytuację mamy jeszcze jedną, bo my jesteśmy w Europie, przynajmniej my tutaj. No i może się okazać, że powstaną dwa takie mega imperia ze sztuczną inteligencją. To będą Stany Zjednoczone, w której działa większość zachodnich instytucji zajmujących się właśnie budowaniem, czy hodowaniem, jak pan powiedział, jaja, i Chiny. A cała reszta świata stanie się no, taką globalną kolonią nawet nie sztucznej inteligencji, tylko ekspertów i właścicieli firm rozproszonych, ale jednak amerykańskich i chińskich, zajmujących się sztuczną inteligencją.
1: Tak, to jest to, o czym pan teraz mówi, to jest kolejne zagadnienie, bo oprócz tych wszystkich kwestii, o których powiedziałem, no to jest jednak też technologia, którą w tym momencie kontroluje tak naprawdę kilka firm na świecie. Trochę ze Stanów Zjednoczonych, trochę z Chin. A reszta świata jest tutaj tak naprawdę klientami. I tutaj sytuacja Europy faktycznie jest sytuacją regionu, który no, jest tutaj zapóźniony. Oczywiście jest z jednej strony firma francuska Mistral, ale niestety ona przynajmniej na razie, to nie jest historia sukcesu. To te modele, które oni tworzą, daleko są słabsze od tych modeli, które powstają w Stanach Zjednoczonych i w Chinach. Dodatkowo moce obliczeniowe dzisiaj na świecie są bardzo nierówno rozłożone. To znaczy Stany Zjednoczone odpowiadają za 75% mocy obliczeniowych, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Europa to jest zaledwie 5%. Więc to pytanie tutaj, jak powinniśmy tutaj dalej myśleć o sztucznej inteligencji w Europie, jest bardzo aktualne. No, ja co chwila uczestniczę w jakichś takich właśnie sympozjach, które się nad tym zastanawiają. To też trochę sprawia, że to ta rozmowa, taka merytoryczna rozmowa o bezpieczeństwie sztucznej inteligencji, no niestety w Europie jest też obarczona no właśnie całą tą sytuacją, gdzie my po prostu jesteśmy zapóźnieni, więc tutaj mówiąc o bezpieczeństwie sztucznej inteligencji, no ja przede wszystkim mam na myśli Stany Zjednoczone i Chiny. No Europa nie jest miejscem, w którym teraz no jakoś na poważnie powinniśmy zadawać to pytanie, ponieważ przed nami zadanie jest zupełnie inne.
0: Tak, z drugiej strony my zadajemy, ponieważ to jest też polityczne dla nas zagrożenie. Dla Chin, no to czy przed chwilą mówiliśmy o tym, MSZ Chin i Donald Trump powiedzieli, to bzdury, no to bzdury, tak. Ponieważ kontrola nad tymi zasobami intelektualnymi, obliczeniowymi, technologicznymi daje Chinom i Stanom Zjednoczonym gigantyczną przewagę, także polityczną nad resztą świata.
1: Tak, to znaczy zdecydowanie tak jest i widać, że te państwa absolutnie pomimo tej warstwy deklaracyjnej nie myślą tutaj o jakimś sprawiedliwym podziale na świecie sztucznej inteligencji. Więc Europa, oczywiście, my możemy zadawać takie pytanie, skoro my jesteśmy klientami, to chcemy też zapewnić sobie bezpieczeństwo. Tylko ja myślę, że świat w ten sposób nie działa. To znaczy my, żeby tutaj być w pozycji jakiejś takiej negocjacyjnej względem tych stron, my przede wszystkim musimy zbudować własny potencjał technologiczny. Jeżeli tu jest takie wyobrażenie, a mam wrażenie, że często w Europie jest tutaj takie myślenie, że tamte strony wytwarzają tą technologię sztucznej inteligencji, a my tutaj będziemy ją regulować, to świat tak nie działa. My będziemy w pozycji takiej negocjacyjnej, jeżeli będziemy mogli na przykład w jakiś sposób zastąpić te technologie, które obecnie dostarczają nam Stany Zjednoczone.
0: Bardzo dziękuję. Dr Leszek Bukowski, ekspert do spraw nowych technologii, był naszym gościem. Pięknie dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: W Radiu RMF 24 niespełna godzinę temu rozmawialiśmy w naszym programie o geopolitycznej grze, jaką prowadzi reżim w Mińsku. I właśnie docierają do nas nowe informacje z białoruskiej stolicy, gdzie, jak mówiliśmy, przebywa obecnie specjalny wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa, John Cole. Cole ogłosił właśnie, że władze w Mińsku uwolnią z więzień 25 osób, choć administracja, zaś amerykańska administracja, w zamian zniesie sankcje wobec dwóch białoruskich firm. Cytowany przez oficjalną agencję białoruską Biełta, Amerykanin oświadczył, że podczas rozmów osiągnięto duże postępy. A w Radiu RMF 24 już za moment fakty, a po faktach przeniesiemy się na teren Grunwaldu i tam porozmawiamy o nowoczesnych wozach bojowych.
1: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: 11.30. Marcin Czarnobielski, zapraszam na fakty. Prace nad nową europejską strategią bezpieczeństwa zapowiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Ma ona obejmować utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa oraz mechanizmu wzorowanego na artykule 4 traktatu NATO. Pozwala on na pilne konsultacje między państwami członkowskimi w sytuacji, gdy jedno z nich uzna, że jest zagrożone. Nadszedł czas na europejski odpowiednik artykułu 4 protokół bezpieczeństwa na wypadek sytuacji nadzwyczajnej. Uruchomienie go przez jedno państwo członkowskie skutkowałoby zwołaniem wszystkich państw członkowskich w celu skoordynowania europejskiej reakcji, powstrzymania dalszej eskalacji i złagodzenia skutków. Powiedziała w Parlamencie Europejskim w Strasburgu Ursula von der Leyen w dorocznym orędziu o stanie Unii. Coraz bliżej budowy portu Polska, dawniej centralnego portu komunikacyjnego. W tym momencie trzymamy harmonogram, ocenił postęp inwestycji gość rozmowy o 7 w Radiu RMF24, wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
1: Listopad zaczynamy właściwe polowanie, czyli te 8 tysięcy pali, umowa wzmacniania gruntu, którą podpisaliśmy kilka miesięcy temu. Te polowanie próbne już się zaczęło, teraz czas na polowanie właściwe.
2: Ale miało być we wrześniu, pamięta pan?
1: To była informacja, która się pojawiła, ale ona nie była potwierdzana przez spółkę. Także dementuję od razu ten wrzesień, bo to była błędna informacja.
2: I nie ma w tej chwili żadnych opóźnień, jeśli chodzi o budowę portu Polska?
1: W tym momencie trzymamy harmonogram.
0: Posłuchajcie całej rozmowy Piotra Salaka z wiceszefem Ministerstwa Infrastruktury na rmf24.pl. To szczególne dane wrażliwe, które muszą być dobrze chronione, mówił w Gdańsku prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych podczas konferencji RODO w ochronie zdrowia. Jak zaznaczył, bezpieczeństwo danych pacjentów coraz częściej związane jest z wykorzystaniem nowych technologii.
3: Mamy do czynienia z niezwykle wrażliwymi danymi dotyczących pacjentów i na podmiotach leczniczych spoczywają szczególne obowiązki minimalizowania zbierania danych oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa. Szybko zmieniają się technologie. Musimy reagować na zmiany technologiczne, na sztuczną inteligencję, na to wszystko, co otacza podmioty lecznicze, aby dane pacjentów były jak najbardziej bezpieczne.
0: Przekazał RMF Max Mirosław Wróblewski, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Na koniec w faktach. Chwilę grozy pasażerów Boeinga 737. Tuż po starcie z lotniska w Iranie w samolocie pękła opona, co doprowadziło do uszkodzenia silnika i silnych wibracji maszyny. W efekcie wnętrze samolotu zaczęło się rozpadać, a przerażeni podróżni wpadli w panikę. Na szczęście pilot zachował zimną krew i bezpiecznie sprowadził maszynę na ziemię. Nikt nie odniósł obrażeń. Ale zobaczcie to dramatyczne nagranie z wnętrza samolotu na portalu RMF24.

0: jest Radio RMF 24. My teraz przenosimy się na pola bitwy pod Grunwaldem. Tam dzisiaj jednak nie pojawili się rycerze w średniowiecznych zbrojach, a nowoczesne czołgi, wozy bojowe i drony. Ma to związek ze świętem 16. Dywizji Zmechanizowanej. Na miejscu jest nasz reporter Piotr Bułakowski. Witaj, Piotrze.
1: Ja jestem. Dzień dobry, Tomku.
0: Piotrze, opisz, jak wyglądają te uroczystości. Skoro nie ma rycerzy, to może nie są
1: współcześni rycerze, o tak.
0: Są współcześni
1: rycerze. Tak jest, bez zbroi, ale ze sprzętem wojskowym. Jest wiecznie na polach bitwy pod Grunwaldem, ale bardzo dobrze, bo tutaj pięknie nam powiewają flagi i sztandary. Ze mną jest major Karol Frankowski, oficer prasowy właśnie 16. Dywizji Zmechanizowanej. Jak będą wyglądały te uroczystości waszego święta, bo za chwilę one startują?
2: Tak, witam serdecznie. Dzień dobry. Jeśli chodzi o uroczystości, obchody na polach Grunwaldu, miejsce wyjątkowe, miejsce historyczne, także tutaj ta historia nawiązuje właśnie do nowoczesności. Mamy tutaj najnowocześniejsze sprzęty 16. Dywizji Zmechanizowanej.
1: No to konkretnie przy czym stoimy teraz?
2: Stoimy teraz obok bojowego wozu piechoty Borsuk, czyli to, co najnowsze w 16. Dywizji, tylko i wyłącznie w 16. Dywizji. Bojowy wóz piechoty Borsuk pokonuje każdą przeszkodę, potrafi jeździć po nierównych terenach, po bagiennych terenach, potrafi pływać, nowoczesna optoelektronika, także tutaj wyposażony w działo, także jest nowoczesność, jest oprócz tego czołg K2, który ma wielką moc, potężna armata 120 mm, ale również bardzo przystosowane do tego typu właśnie nawierzchni, do powierzchni województwa warmińsko-mazurskiego, do tych nierównych terenów zawieszenie, które pozwala się obniżyć nawet do kilku centymetrów.
1: A jak on się porusza, gdy jedzie na przykład po asfalcie? Tutaj ma specjalne nakładki?
2: Tak, zdecydowanie, jeśli jeździ po asfalcie, mamy specjalne nakładki, których właśnie używaliśmy w trakcie ćwiczenia Dzielny Dzik. Te czołgi, borsuki, a także armatochałubice przemieszczały się na kilkadziesiąt do 150 kilometrów, także potrafią się przemieścić na duże odległości.
1: Przejdźmy jeszcze tutaj, bo taki gorący ostatnio temat, czyli drony.
2: Tak, zdecydowanie drony to jest temat, który jest teraz na topie. Drony, które posiadamy, to są drony, które są wykorzystywane do prowadzenia rozpoznania, do namierzania celów, ale również drony uderzeniowe, które są w stanie wykonać uderzenie na przeciwnika.
1: Dobrze, spójrzmy jeszcze w wasz program dzisiejszego święta. Co nas czeka? Bo tutaj mamy oczywiście tą taką wystawkę stałą, ale będzie też defilada.
2: Tak, zdecydowanie w trakcie apelu, uroczystego apelu będzie defilada pododdziałów, również defilada sprzętu kołowego, ale również defilada dronowa.
1: Co wy czujecie świętując, obchodząc właśnie 107. rocznicę utworzenia?
2: Tak, to jest wielki, naprawdę wielki szacunek dla nas za to, że tutaj jesteśmy. Pamięć o tych, którzy byli przed nami, pamięć o tych, którzy dokonali tych wielkich czynów, jest właśnie tutaj razem z nami, ponieważ 14 września bitwa o Łowicz przypada data właśnie święta 16. Dywizji Zmechanizowanej. Bitwa obronna 1939 rok, okupiona wielkimi stratami, wielką krwią. Żołnierze 16. Dywizji Piechoty bronili tego przyczółka, obronili, pokonali przeciwnika. My tutaj właśnie świętujemy, żeby pamięć o nich nigdy nie zginęła.
1: Oczywiście życzymy wam wszystkiego najlepszego z okazji waszego święta. Czekamy na rozpoczęcie uroczyste tutaj obchodów. Z pola bitwy pod Grunwaldem Piotr Bułakowski.
0: Bardzo dziękuję, Piotrze, za twoje informacje, a my za chwilę zajmiemy się tym, co dalej będzie słychać w Radiu RMF 24.
3: Tu Radio RMF 24.

0: Słuchacie Radia RMF 24. My teraz spotykamy się z kolejnym prowadzącym, Krzysztofem Urbaniakiem. Witaj, Krzysztofie.
1: Dzień dobry, obecny.
0: No więc jak wiadomo, po południu rusza popołudniowy program Radia RMF 24. W nim dziś Krzysztof Urbaniak. No i właśnie pytanie, o czym będziecie rozmawiać? Białoruś już była, sztuczna inteligencja była. Co ci zostanie, żeby mówić tak naprawdę?
1: Oj, bardzo dużo i to bardzo ważnych tematów. Między innymi ostrzejsze kary za wykroczenie na przejazdach kolejowych. Bardzo głośny temat ostatnio. I o tym porozmawiam z doktorem Jakubem Majewskim z Fundacji ProKolej. Doktor Jakub jest prezesem tej fundacji. No i tutaj oczywiście wiele pytań. Co można jeszcze zmienić w tym zakresie? Jak jeszcze bardziej zadbać o bezpieczeństwo? Czy to w ogóle ma sens zaostrzanie takich kar? Bardzo jestem ciekaw wypowiedzi pana doktora Jakuba Majewskiego.
0: Czyli o kolejach.
1: Czyli o kolejach i o kierowcach również, no bo to chodzi o to, tak, że kto wjedzie na ten przejazd kolejowy i zostanie tam, to grozi mu utrata prawa jazdy na 3 miesiące. Oczywiście, jeżeli szlabany będą opuszczone.
0: Ja przypomnę tylko, że jak ktoś wjeżdża, to ryzykuje czymś więcej niż utratą prawa jazdy, tak bym powiedział.
1: Zdecydowanie. Będzie też bardzo ciekawy temat. Otóż niewielka wieś zagłosowała za opuszczeniem Zjednoczonego Królestwa. I dlaczego i co z tego wynika, to wyjaśni nasz korespondent w Londynie. Będę się łączył z Bogdanem Frymorganem. No i oczywiście najważniejsze tematy na bieżąco. Czekamy również na konferencję w sprawie tego rosyjskiego drona. Także tematów dużo i wszystko, co się jeszcze wydarzy po drodze, to oczywiście na bieżąco i na gorąco w Radiu RMF 24. Serdecznie zapraszam. Od 12 do 16 będę z wami. Czekam.
0: No dodajmy jeszcze, że będzie dużo dobrej muzyki, no bo o tym też nie można zapominać. Nie samą informacją żyje człowiek. Czasem potrzebuje się również odstresować.
1: Odstresujmy się zatem i posłuchajmy znakomitych numerów w Radiu RMF 24.
0: Do czego serdecznie zapraszamy. Ja się już powolutku będę żegnał. Niestety. Krzysztof Urbaniak przejmie mikrofon i on będzie was prowadził dalej. Tomasz Terlikowski, mówi wam do usłyszenia. Do jutra, do 8.02. Jutro naszym gościem albo naszą gościnią będzie Barbara Nowacka, minister edukacji narodowej. Porozmawiamy oczywiście, ile razy w tygodniu można jeść mięso.

0: ogłoszenie RMF24.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24.
2: Zaczynamy mocnym uderzeniem.
3: Gdzie pierwszej łopaty w Baranowie, panie ministrze?
4: Listopad zaczynamy właściwe polowanie, czyli te 8 tysięcy pali, umowa wzmacniania gruntu, którą podpisaliśmy kilka miesięcy temu. Te polowanie próbne już się zaczęło, teraz czas na polowanie właściwe.
3: Ale miało być we wrześniu, pamięta pan?
4: To była informacja, która się pojawiła, ale ona nie była potwierdzana przez spółkę, także dementuję od razu ten wrzesień.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już jutro.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Wielkimi krokami zbliża się godzina 12, to oznacza, że czas się pożegnać. Żegnam się już po raz drugi, ale teraz to już tak naprawdę i na stałe. Do usłyszenia, mówi wam Tomasz Terlikowski. Krzysztof Urbaniak, jak wiecie, za chwilę przyjmuje stery w radiu RMF 24. A teraz w samo południe Fakty i Ewa Kwaśny.
1: Witam ponownie i zapraszam. Mikołaj N., jeden ze skazanych w sprawie głośnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie w rękach stołecznych policjantów. Utrudnienia na czwórce w Opolskiem po zderzeniu trzech ciężarówek. Musimy być gotowi na zagrożenia. Europa potrzebuje własnego artykułu 4, mówiła szefowa Komisji Europejskiej, wygłaszając w Strasburgu orędzie o stanie Unii Europejskiej. W Faktach także zaproszenie do Krakowa na niedzielny bieg trzech kopców. Mikołaj N., jeden ze skazanych w sprawie głośnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, zatrzymany przez stołecznych policjantów. 24-latek był ścigany listem gończym. Wcześniej usłyszał wyrok 4 lat więzienia, m.in. za utrudnianie śledztwa i nieudzielenie pomocy poszkodowanym w wypadku spowodowanym przez Łukasza Żaka, skazanego w tej sprawie na 20 lat więzienia. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, gdzie wpadł ten poszukiwany mężczyzna?
2: Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości w okolicach Warszawy. Policjanci zatrzymali go na jednej z posesji w Izabelinie. Po wytypowaniu miejsca jego przebywania policjanci szczegółowo zaplanowali akcję, w którą zaangażowali wielu funkcjonariuszy. Ściganemu nie udało się uciec. Najpierw trafił do północno-praskiej komendy policji, a potem do aresztu na warszawskiej Białołęce. Mikołaj N., przypomnę, zniknął po wyroku, jaki usłyszał w sprawie wypadku. W lipcu przestał stawiać się na policyjny dozór i rozpoczęły się jego poszukiwania. Sąd wydał za nim list gończy. Mężczyzna właśnie został zatrzymany.
1: Jedna osoba została ranna w wypadku na czwórce w Opolskiem. Pomiędzy węzłami Opole Zachód, Opole Południe, w pobliżu miejscowości Ochodze, zderzyły się trzy ciężarówki. Zablokowana jest droga w kierunku Katowic. Awaria na kolei w Śląskiem została usunięta, poinformowało biuro prasowe PKP PLK. Trwa przywracanie rozkładowego ruchu pociągów, ale pasażerowie wciąż muszą liczyć się z opóźnieniami. Do awarii urządzeń sterowania ruchem doszło w nocy w rejonie Katowic.
3: Aktualny obraz faktów.
1: Europa potrzebuje własnego artykułu 4 i Europejskiej Rady Bezpieczeństwa, oświadczyła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w trakcie dorocznego orędzia o stanie Unii Europejskiej. Artykuł 4 NATO, przypomnijmy, pozwala na pilne konsultacje między państwami członkowskimi sojuszu w sytuacji, gdy jedno z nich uzna, że jest zagrożone. Wystąpienia przewodniczącej komisji wysłuchała korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, czy pojawiły się polskie wątki?
4: Były wyraźnie polskie akcenty. Mówiąc o europejskiej przedsiębiorczości, von der Leyen wymieniła Rafała Modrzewskiego i jego firmę jako przykład sukcesu europejskich startupów. W kontekście rosyjskich działań hybrydowych wprost wskazała Polskę, Danię i Litwę, mówiąc, że zagrożenia są coraz mniej hybrydowe i coraz mniej pozostają tylko groźbą. Najważniejsza dla Warszawy była jednak migracja. Von der Leyen zapowiedziała europejskie ramy reagowania kryzysowego, które w sytuacji masowego naporu na granicę pozwolą na czasową i ściśle określoną elastyczność procedur. To w dużej mierze odpowiada polskiemu postulatowi czasowego zawieszania prawa do składania wniosków o azyl. Polska stosuje takie rozwiązanie na granicy z Białorusią. Wiceminister MSWiA Maciej Duszczyk już ocenił w rozmowie ze mną, że to dokładnie to, o co chodziło Polsce.
1: Białoruś zwolni 25 więźniów politycznych w ramach porozumienia z USA. Waszyngton w zamian zniesie sankcje nałożone na dwie białoruskie firmy. To efekt wizyty w Mińsku amerykańskiego wysłannika Johna Cola, który spotkał się z białoruskim przywódcą Aleksandrem Łukaszenką. A teraz w faktach ważne informacje o zdrowiu. Czy pamiętacie o badaniach profilaktycznych? Specjaliści radzą: nie czekaj na objawy, zbadaj się. Poza badaniami okresowymi warto korzystać z programów Ministerstwa Zdrowia, takich jak mammografia, cytologia, kolonoskopia i program Moje Zdrowie, a od października również tomografia płuc. Powinniśmy też bardzo uważnie przyglądać się swojemu organizmowi, mówi nam profesor Zoran Stojczew, ordynator oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie.
5: Znamiona widzimy, coś jest nietypowego, idziemy do lekarza. Badamy się, każda kobieta powinna sobie badać piersi raz na miesiąc. Jeśli coś czujemy nietypowego, powinna się zgłosić. Jeśli mamy jakieś nudności, chudnięcie, krew stolcu się pojawi, kłopoty z jedzeniem po prostu, no to też powinniśmy zrobić badania. Czyli to są takie nietypowe objawy, które człowiek jest tak, normalnie funkcjonuje, wszystko jest dobrze, a nagle coś się pojawia, co wcześniej go nie było. No i to powinno nas już zapalić się światełko po prostu, że jednak coś może się tworzyć.
1: Cenne rady lekarzy i informacje o programach profilaktycznych znajdziecie na portalu rmf24.pl. W niedzielę w Krakowie odbędzie się 19. już edycja PGE Biegu Trzech Kopców. Uczestnicy do pokonania będą mieli 13-kilometrową górską trasę.
6: Prowadzi od kopca Krakusa przez oczywiście Malownicze Podgórze, Bulwary Wiślane, później na trasie oczywiście Kopiec Kościuszki i następnie biegacze kierują się do mety przy kopcu Piłsudskiego w Lesie Wolskim.
1: Opisuje Tomasz Marzec, dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Różnica poziomów na Biegu Trzech Kopców sięga 160 metrów. Na pokonanie trasy łączącej trzy historyczne kopce uczestnicy mają 2 godziny. Więcej o tym unikatowym wydarzeniu przeczytacie na rmf24.pl w zakładce Regiony. Dziś w całym kraju prawdziwie letnia pogoda. W kolejnych faktach zajrzymy do, uwaga, najcieplejszego miasta w Polsce. Zapraszam na fakty o 13.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. W południu na zachodzie, północy i w centrum będzie pochmurnie, a na południowym wschodzie bardziej pogodnie. Nad Bałtykiem oraz na północy Lubuskiego najprawdopodobniej spadnie deszcz. Najchłodniej na północy kraju, w Szczecinie termometry pokażą 16 kreskę, w centrum i na południu cieplej. W Poznaniu i Łodzi 24, a w Krakowie nawet 26 stopni.
7: Radio RMF 24.
8: Lato podarowało nam jeszcze jeden ciepły dzień, na południu Polski nawet 25 stopni. Kto może korzysta z pięknej aury? A w Radiu RMF 24 mamy dla wszystkich najważniejsze informacje i znakomitą muzykę. Jak mówiliśmy w faktach, szefowa Komisji Europejskiej zapowiada nową Radę Bezpieczeństwa i od relacji naszego wysłannika do Strasburga zaczniemy środowe popołudnie. Krzysztof Urbaniak, dzień dobry.

0: W Radiu RMF 24 mamy teraz tragiczne doniesienia ze Strefy Gazy. Co najmniej 20 osób, w tym 5 dzieci, zginęło w wyniku zawalenia się kilkupiętrowego bloku mieszkalnego w mieście Gaza. Taką informację przekazuje palestyńska obrona cywilna. Ponad 100 osób jest nadal poszukiwanych. Konstrukcja budynku była osłabiona na skutek izraelskich działań.
1: And here we have deployed all our teams.
0: Skierowaliśmy tu wszystkie nasze zespoły zajmujące się usuwaniem gruzu, żeby wesprzeć te rodziny. Sytuacja, jak widać, jest tragiczna, ponieważ brakuje nam niezbędnego sprzętu i maszyn. W efekcie ludzie muszą odkopywać gruzowisko gołymi rękami. Relacjonował szef Biura Programu Narodów Zjednoczonych do spraw rozwoju w Gazie, Alessandro Mrakic. Blok był atakowany przez wojska Izraela w 2004 oraz 2025 roku. Mieszkańców ostrzegano, żeby nie wracali do swoich mieszkań, ale mimo to wielu to uczyniło, podała agencja AFP. A już za chwilę w Radiu RMF 24 połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem do Strasburga, który przysłuchiwał się orędziu szefowej Komisji Europejskiej o stanie Unii. Zostańcie z nami.
2: Radio RMF 24.

0: Jak mówiliśmy w Radiu RMF 24, teraz przenosimy się do Strasburga. Jak już informowaliśmy, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosiła dziś w Parlamencie Europejskim w Strasburgu coroczne orędzie o stanie Unii. W swoim przemówieniu podkreśliła zarówno siłę, jak i niepewność, które towarzyszą obecnej sytuacji Europy. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu jest reporter RMF FM Paweł Konieczny. Pawle, o czym dokładnie mówiła szefowa Komisji Europejskiej?
1: Dzień dobry. No, to trwało ponad godzinne orędzie. Mam nadzieję, że spróbuję to przynajmniej jakoś w skrócie wyjaśnić, bo godziny aż nie mamy. Szefowa Komisji Europejskiej wskazała, że Unia stoi dziś w obliczu wyjątkowych wyzwań. Od wojny na Ukrainie, przez kryzys energetyczny i gospodarcze, po rosnące zagrożenia hybrydowe i dezinformacje. Jednocześnie podkreśliła, że Europa wyciągnęła wnioski z ostatnich lat i staje się coraz bardziej niezależna, zarówno energetycznie, jak i gospodarczo. Zwróciła także uwagę, że europejska gospodarka poradziła sobie lepiej niż oczekiwano ze skutkami wojen na Bliskim Wschodzie. W obliczu rosnącej zależności od Chin w zakresie surowców krytycznych Komisja Europejska planuje powołać Europejską Korporację do Spraw Surowców Krytycznych. Ma ona pomóc w zabezpieczeniu dostaw niezbędnych do rozwoju nowoczesnych technologii, elektromobilności i obronności. Ursula von der Leyen podkreśliła także znaczenie rozwoju sztucznej inteligencji przy zachowaniu europejskich standardów bezpieczeństwa i nadzoru człowieka nad technologią. Zapowiedziała także nowe inicjatywy w kluczowych sektorach, takich jak zdrowie, transport, rolnictwo czy obronność. Wskazała także na konieczność dalszego wzmacniania ochrony granic zewnętrznych oraz wdrażania wspólnego paktu o migracji i azylu. Zapowiedziała także utworzenie nowych ram reagowania kryzysowego oraz wzmocnienie Frontexu. W obliczu rosnących zagrożeń hybrydowych, takich jak cyberataki czy sabotaże, Komisja przedstawi propozycję Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa oraz utworzenia Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Przewodnicząca Komisji także podkreśliła, że Europa musi bronić swoich wartości, praworządności, równości i demokracji, zapowiedziała nowe działania na rzecz ochrony dzieci w internecie oraz walki z dezinformacją. Ursula von der Leyen zapewniła, że wsparcie dla Ukrainy pozostaje jednym z najważniejszych priorytetów Unii i zapowiedziała dalszą pomoc humanitarną, wzmacnianie obrony powietrznej Ukrainy oraz zaostrzenie sankcji wobec Rosji. No i w tych kilkunastu zdaniach streściłem mniej więcej to, co mówiła Ursula von der Leyen przez ponad godzinę. Po orędziu rozpoczęła się debata. W imieniu europejskich konserwatystów i reformatorów głos zabrał Patryk Jaki. Tu nie było zaskoczenia, większość czasu poświęcił krytyce działań szefowej komisji.
2: Dziś pani mówi, że chce pani ograniczyć migrację. A co pani mówiła w 2020 roku? Że migracja zawsze była i będzie rzeczywistością Europy. Przez stulecia wzbogacała nasze kultury i kształtowała wiele ludzkich istnień. Więc wy liczycie na krótką pamięć ludzi. I podsumowując, powiedziała pani, że Unia Europejska jest najsilniejsza w historii. Dane, nawet pani dane Komisji Europejskiej, pokazują, że jest najsłabsza w historii. Nigdy nie była tak słaba, że jest liderem innowacji. Jest najsłabsza w historii pod tym względem. I wreszcie na sam koniec chcę powiedzieć tak. Jeżeli pani chce coś zrobić dla młodzieży, to nie cenzurować internet, ale zapewnić jej pracę i bezpieczeństwo, szczególnie kobietom, o które tak się pani martwi.
1: No, jak słyszeliśmy, trochę Patryk Jaki przekroczył czas, który miał na wystąpienie. Ta ostatnia część już w nawiązaniu do pomysłu wprowadzenia nowych przepisów mających chronić dzieci w internecie. Niebawem zostanie przedstawione tak zwane KICE, projekt regulacji dotyczących korzystania z platform społecznościowych przez najmłodszych. Nieco inne zdanie płynie ze strony Dariusza Jońskiego z Europejskiej Partii Ludowej.
3: Z polskiego punktu widzenia dwa tematy były kluczowe. Pierwsze to kwestia bezpieczeństwa. Przewodnicząca Ursula von der Leyen podkreśliła, że blisko 80% wzrosły wydatki na obronność. To bardzo ważne. Zapowiedź utworzenia specjalnej rady obrony w kontekście Unii Europejskiej. No i z drugiej strony kwestia jednak konkurencyjności. Kilka aspektów dotyczących m.in. Chin, m.in. Indii, no i konkurencyjności europejskiej gospodarki. To dla nas bardzo istotne i to są ważne aspekty, a dodatkowo bardzo ciekawe i myślę też oczekiwane propozycje, m.in. zakaz mediów społecznościowych do 13 roku życia.
1: Tak mówił przed chwilą Dariusz Joński. W Parlamencie Europejskim nadal trwa debata po wystąpieniu szefowej Komisji Europejskiej.
0: I do tego tematu będziemy jeszcze wracać w Radiu RMF 24, a to był prosto ze Strasburga Paweł Konieczny, nasz dziennikarz. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: A w Radiu RMF 24 już za chwilę najnowsze wydanie faktów.
4: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
2: Występ jest na zaproszenie. W obecnej chwili prezydentem Stanów Zjednoczonych jest Trump. Wie pan, jeżeli by taka propozycja przyszła, to ja się pytam, dlaczego nie?
1: Tym razem do rozmowy zaprosiłem wybitnego śpiewaka operowego Marka Torzewskiego. Kuba Śliwiński, zapraszam.
3: Co u nich słychać? Już w sobotę po 18 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: 12.30 na zegarach. Czas na fakty. Marcin Czarnowilski. Zgodnie z konstytucją prezydent powinien przyjąć ślubowanie Macieja Berka, uważa Krzysztof Bosak. W porannej rozmowie RMF FM wicemarszałek Sejmu był także pytany, czy Berek ma odpowiednie doświadczenie zawodowe, żeby zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
1: My w Sejmie jesteśmy od tego, żeby te rzeczy ocenić. Ja głosowałem przeciwko. Uważam, że droga prosto z rządu do Trybunału Konstytucyjnego nie jest właściwą. Natomiast tak mamy napisane prawo, że tego nie zakazuje. Jest to, powiedziałbym, coś, co połączyło PiS i Platformę. Pokazało, że te partie, mimo że potrafią strasznie ze sobą się kłócić, to jeżeli chodzi o praktykę rządzenia, robią, jak zresztą zawsze podkreślaliśmy, bardzo podobne rzeczy i uważam, że trzeba z tego wyciągnąć wnioski.
0: Posłuchajcie całej rozmowy Tomasza Terlikowskiego z Krzysztofem Bosakiem na portalu rmf24.pl. Na Białorusi rozpoczęły się ćwiczenia wojskowe w pobliżu granic z Polską i Litwą. Czy to powód do niepokoju? Pytaliśmy o to na naszej antenie Kamila Kłusińskiego, eksperta Ośrodka Studiów Wschodnich do spraw białoruskich.
2: Osłaniają flankę przed NATO, który oczywiście według ich propagandy szykuje napaść. Jest wiarołomne i wrogo nastawione. To jest po prostu taka demonstracja. Armia białoruska nie jest gotowa do żadnej napaści i sama tego samodzielnie nigdy nie wykona. To nie jest tego typu armia i tego typu państwo i to nie jest też tego typu społeczeństwo. To są jednak pacyfiści.
0: Ekspert zaznacza, że to już kolejne w ostatnich latach wspólne ćwiczenia Białorusi i Rosji przy zachodniej granicy, a ich cel jest przede wszystkim polityczny. Mają pokazać spójność sojuszu obu krajów.
3: Fakty na sportowo.
0: Polscy siatkarze już dzisiaj wieczorem zmierzą się w Sofii z reprezentacją Bułgarii w swoim ostatnim meczu grupowym Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni, którzy nie stracili jeszcze seta i mają zapewnione pierwsze miejsce w grupie B, przystąpią do spotkania jako zdecydowani faworyci. Początek meczu o godzinie 18 czasu polskiego. A angielski Sunderland podejmie dzisiaj holenderski AZ Alkmaar w pierwszej kolejce piłkarskiej Ligi Europy. Później zmierzy się też z Lechem Poznań i Jagiellonią Białystok. Na koniec zmieniamy temat. Wakacje już daleko za nami. Wielu z nas ma za sobą ostatnie w tym roku urlopy. Jeśli wraz z końcem urlopowania pojawił się smutek, rozdrażnienie i niechęć, możecie doświadczać tak zwanego post-holiday blues.
4: Syndrom powakacyjny, smutek po wakacjach. Wracamy do rzeczywistości. Tu specjalnie nie używam słowa szarej, ale pojawiały się u nas fajerwerki, takie wyrzuty dopaminy, a teraz nagle koniec. I jakie mogą być objawy tego powakacyjnego smutku, czy też syndromu powakacyjnego? Generalnie, tak, spadek energii, zmęczenie, problemy ze snem, brak motywacji, wahania nastroju, rozdrażnienie, czy nawet taka złość.
0: Mówiła RMF Max Agata Rudnik, psycholożka z Uniwersytetu Gdańskiego.
5: Raz, dwa, trzy! Maj!

0: W Radiu RMF 24 mamy teraz najnowsze informacje w sprawie drona znalezionego w poniedziałek przy plaży w Rusinowie w Zachodniopomorskiem. Jak się okazuje, miał on w sobie 4 kg materiałów wybuchowych. Głowica bojowa została zneutralizowana, a maszynę zabezpieczono do badań. Sprawą zajmuje się prokuratura wojskowa w Poznaniu. Tam jest nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piła. Dzień dobry, witamy.
1: Tak jest, zgadza się, dzień dobry.
0: Co jeszcze mówili śledczy?
1: Wstępne badania, wstępne ustalenia potwierdzają, iż ten bezzałogowy statek powietrzny to jest dron typu Gerbera 2, produkowany, stosowany przez Federację Rosyjską. Jak powiedział prokurator pułkownik Bartosz Koniewski z prokuratury wojskowej w Poznaniu, statek zawierał w sobie głowicę bojową odłamkowo burzącą z zapalnikiem. Ten zapalnik udało się, całą tę głowicę udało się odseparować od statku powietrznego. Ona została zneutralizowana, na ten 4-kilogramowy ładunek wybuchowy, o którym powiedziałeś przed chwilą, został zneutralizowany jeszcze na plaży. Z kolei sam dron został załadowany na ciężarówkę i przewieziony. Tutaj śledczy nie mówią dokładnie, w jakie miejsce, mówią jedynie, że to jest teren wojskowy i tam mają być prowadzone kolejne badania.
0: A jakie jeszcze działania mają dalej prowadzić służby?
1: Tutaj przede wszystkim chodzi o odpowiedź na pytanie, kiedy, dlaczego i w jaki sposób ten bezzałogowy statek powietrzny znalazł się, trafił w pobliże, czy też finalnie na terytorium Polski. Prokuratura prowadzi postępowanie. Tutaj wstępną kwalifikacją dotyczącą tej sprawy, to jest sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu wielkiej wartości w postaci eksplozji materiałów wybuchowych. No i kwestia, to o czym też powiedzieliśmy przed chwilą, zbadania, czy ten incydent, tego zbadania tego incydentu pod kątem użycia statku powietrznego do przekroczenia granicy państwa bez wymaganego zezwolenia. Jak przekazał również szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, ten dron podjęty w poniedziałek przez polskie służby właśnie w rejonie Rusinowa mógł przelecieć nad Litwą w niedzielę, bo tam był poszukiwany i była próba neutralizacji maszyny, a później, jak podał wicepremier, dron przekroczył granicę litewską z obwodem królewieckim, no i najprawdopodobniej operował nad Bałtykiem. Tutaj rząd przekazuje również, że Polska i Litwa wspólnie mają wyjaśniać sprawę tej maszyny.
0: Nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat, bardzo dziękujemy.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Oczywiście ten temat będziemy śledzić i przekazywać wam najnowsze informacje w Radiu RMF 24. A już za chwilę przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii. Tam niewielka wieś zagłosowała za opuszczeniem Zjednoczonego Królestwa.
2: Radio RMF 24.

0: Tak, wam towarzyszymy muzycznie w środowe popołudnie w radiu RMF 24. U nas teraz niewielka wieś w angielskim hrabstwie Oxfordshire, która zagłosowała za opuszczeniem Zjednoczonego Królestwa. Mieszkańcy Piddington ogłosili niepodległość w proteście przeciwko umieszczeniu w byłej lokalnej bazie wojskowej 1200 mężczyzn, którzy ubiegają się o azyl. Na miejscu nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Dzień dobry, Bogdanie.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich, witam cię, Krzysztof.
0: Zarysuj nam kontekst tej sprawy.
1: Wieś Piddington liczy 350 mieszkańców. To bardzo malownicza osada w jednym z najbardziej urokliwych regionów Anglii. Spokojna, być może nawet za spokojna, ale akurat to nie będzie tematem naszych rozważań. Otóż decyzją brytyjskiego rządu postanowiono przystosować położoną nieopodal byłą bazę wojskową na przyjęcie ponad 1250 nawet nielegalnych imigrantów. To ludzie, którzy przybywają do Wielkiej Brytanii na pontonach z Francji, płacą za to tysiące funtów, nabijając kieszenie przemytnikom. No robią to z różnych powodów, szukając ratunku, bądź też ekonomicznej stabilizacji, tak jak mówię, powodów jest bardzo dużo. Głównie to mężczyźni w sile wieku, po ich umieszczeniu w bazie, mogliby swobodnie poruszać się po okolicy i korzystać z lokalnych sklepów. No, mieszkańcom Piddington chodzi o proporcje. Azylanci przewyższaliby ich liczebnie ponad trzykrotnie.
0: Bogdania, czy faktycznie tylko o proporcje chodzi?
1: Nie tylko. Oczywiście jest też lęk przed nieznanym, konieczność zmiany stylu życia, z jaką musieliby się zmierzyć. No i mowa także o bezpieczeństwie. Ten aspekt relokacji imigrantów podkreślany jest szczególnie. Ta część Anglii jest bardzo konserwatywna. To nie jest wielokulturowy, wymieszany Londyn. Rząd podejmuje obecnie wiele podobnych decyzji, usiłując przenosić imigrantów z hoteli, gdzie utrzymywani są na koszt Skarbu Państwa, do mniej wyeksponowanych obiektów, na przykład do byłych baz wojskowych, no, które już nie kują w oczy społeczeństwo tak bardzo. No ale ta baza kuje i to z wielu powodów. Nie ma tam ani prądu, ani wody, trudny jest dojazd. To także argumenty mieszkańców Piddington, którzy wskazują na olbrzymi koszt przystosowania byłej bazy wojskowej do celów mieszkalnych.
0: Bogdanie, czy to referendum w ogóle ma jakieś znaczenie? Coś się może zmienić? Faktycznie ktoś usłyszy ten głos mieszkańców?
1: Prawnego znaczenia nie ma żadnego. Nie ma żadnych podstaw prawnych to referendum, ani jego wynik. Oczywiście mimo ogłoszenia niepodległości Piddington nadal jest częścią Zjednoczonego Królestwa, no i nie będzie trzeba na granicy gminy pokazywać się paszportu. Mieszkańcom chodziło głównie o nagłośnienie sprawy i skłonienie rządu w Londynie do podjęcia z nimi pilnych konsultacji. Swoją drogą napływ nielegalnych imigrantów na wyspach jest poważnym problemem, choć stanowią oni zaledwie 4% ogólnych statystyk, ale zdjęcia pontonów przybywających do brytyjskich brzegów są bardzo nośne, no i stają się paliwem politycznym, szczególnie przed wyborami. Imigrantów przybywa coraz mniej, to też trzeba podkreślić, łodzi jest coraz mniej, znikają też hotele, ale pojawiają się referenda, jak to w Piddington, które zawsze trafiają na pierwsze strony gazet.
0: O czym nasz korespondent Bogdan Frymorgan, bardzo dziękujemy.
1: Kłaniam się.
0: Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji. Już za chwilę fakty RMF FM o 13:00.

0: Wracamy do studia faktów w RMF FM. Jest 13:00. Zaprasza Ewa Kwaśny.
1: Bardzo proszę, witam. Śledczy wojskowi przekazali nowe informacje w sprawie drona znalezionego na plaży w Rusinowie. Wszczęto też śledztwo.
2: Główną kwalifikacją to jest spowodowanie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach.
1: W faktach także Strasburg i komentarze po orędziu Ursuli von der Leyen o stanie Unii Europejskiej. Połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem. A na koniec zajrzymy do małopolskiego Tarnowa, nazywanego polskim biegunem ciepła. Około 4 kg miał ładunek wybuchowy znaleziony wewnątrz drona, którego morze wyrzuciło na plażę w zachodniopomorskim Rusinowie. Jak mówiliśmy już w faktach, głowica bojowa została zneutralizowana, a sam bezzałogowiec zabezpieczony do badań. Sprawę przejęła prokuratura wojskowa w Poznaniu. Konferencji prasowej śledczych przysłuchiwał się nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. Jakie są najnowsze ustalenia?
3: Maszyna zawierała w sobie głowicę bojową odłamkowo burzącą wraz z zapalnikiem. Została ona usunięta i zneutralizowana na plaży, a sam dron przewieziono na tereny wojskowe, gdzie przejdzie dalsze badania.
2: Został podjęty w taki sposób, że zmieścił się na naczepie pojazdu ciężarowego. Taki był.
3: Powiedział prokurator pułkownik Bartosz Okoniewski z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Śledczy wszczęli śledztwo w sprawie.
2: Główną kwalifikacją to jest spowodowanie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach przez spowodowanie eksplozji materiałów wybuchowych.
3: Znaleziona maszyna to dron typu Gerbera 2, produkowany i stosowany przez Federację Rosyjską. Trwa ustalanie, dlaczego, kiedy i w jaki sposób znalazł się on w pobliżu terytorium Polski.
1: Prace nad nową europejską strategią bezpieczeństwa zapowiedziała szefowa Komisji Europejskiej. W Strasburgu dobiega końca debata po orędziu Ursuli von der Leyen o stanie Unii. Komentarze zbiera nasz specjalny wysłannik Paweł Konieczny. Witam
4: Cię. Dzień dobry, kłaniam się.
1: Pawle, jak polscy przedstawiciele przyjęli wystąpienie szefowej Komisji Europejskiej?
4: No, pozytywnie. O planach na najbliższy czas wypowiadają się przedstawiciele Europejskiej Partii Ludowej. Dariusz Joński zauważa, że dwa aspekty są niezwykle ważne dla Polski.
5: Pierwsza to kwestia bezpieczeństwa. Zapowiedź utworzenia specjalnej Rady Obrony w kontekście Unii Europejskiej. No i z drugiej strony kwestia jednak konkurencyjności.
4: A mniej optymizmu europejskiej prawicy, konserwatyści i reformatorzy zauważają, że Unia chce likwidować suwerenność narodową.
6: Ursula von der Leyen zamierza wypychać Stany Zjednoczone z Europy, przygotowuje się na budowę struktur równoległych do NATO. W tym wystąpieniu wskazała jasny kierunek, chce budować centralne państwo europejskie.
4: Tak mówił mi Tobiasz Bochański. Debata dobiega końca, a za chwilę głosowania, między innymi w sprawie rezolucji dotyczącej wojny hybrydowej oraz ochrony integralności terytorialnej i infrastruktury krytycznej. Z Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, Paweł Konieczny.
1: Grupa Orlen zakontraktowała kilkanaście dodatkowych dostaw ropy. Płocki koncern szuka alternatywnych źródeł surowca. Dostępność ropy na świecie spadła po zniszczeniu rurociągu wschód-zachód na Półwyspie Arabskim. Arabia Saudyjska to jeden z głównych kierunków dostaw dla polskiej spółki. Ze szczegółami dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
7: Od piątku spółka zakontraktowała 16 dodatkowych dostaw do rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie. Poszukiwania obejmują cały świat. Te najnowsze dostawy

0: Mają pochodzić m.in. z Norwegii, Wielkiej Brytanii, Algierii, Kazachstanu i Azerbejdżanu. Zakupy są realizowane także za oceanem w obu Amerykach. To zakupy na tzw. rynku spot, czyli mówimy o zamówieniach na pojedyncze partie baryłek ropy, a nie regularne dostawy. Nie wiadomo, jak duże są te zakupy, ile baryłek udało się zakontraktować, bo tego Orlen nie ujawnia. Spółka zapewnia, że dostawy w pełni pokrywają zapotrzebowanie wszystkich rafinerii.
1: Pogoda dla słuchaczy w RMF FM.
2: Nawet 26 stopni mają dziś pokazać termometry na południu Polski. Jutro w całym kraju niestety synoptycy prognozują już ochłodzenie i deszcz. Mieszkańcy małopolskiego Tarnowa, nazywanego polskim biegunem ciepła, przekonują jednak, że to jeszcze nie koniec pięknej pogody.
3: Pogoda to jest dobra.
4: Czy to już ostatni taki ładny dzień przed jesienią i zimą?
3: Nie, myślimy, no, że będzie październik jeszcze jakiś.
4: Ładne dzisiaj pogoda, co?
5: Tak. Biomet mówi, że jeszcze będzie ciepło.
4: Trzeba naładować chyba te baterie.
6: Trzeba na całe pół roku, żeby było ładnie.
2: Usłyszał od mieszkańców Tarnowa nasz reporter Maciej Sołtys. A w kolejnych faktach zajrzymy na pola bitwy pod Grunwaldem, gdzie pojawił się sprzęt wojskowy.
7: Konfrontujemy historię razem z nowoczesnością. Ta nowoczesność jest widoczna gołym okiem.
2: O szczegółach powiemy o 14:00. Zapraszam.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: To były fakty, dziękujemy. A w Radiu RMF 24 w tej godzinie głos przeciwników spowolnienia prac nad rozwojem sztucznej inteligencji. Ale zaczniemy od ostrzejszych kar za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Gościem będzie dr Jakub Majewski z Fundacji ProKolej.

0: Słuchać Radio RMF24, to nasz program popołudniowy. U nas teraz niezwykle ważna rozmowa. Wczoraj rząd przyjął projekt zaostrzający kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. W noweli zapisano, że między innymi za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Zmiany to jest odpowiedź na wypadek w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Przypomnę, kierowca ciężarówki wjechał na tory mimo czerwonego światła i zderzył się z pociągiem Intercity. Jedna osoba zginęła. I na ten temat porozmawiam teraz w Radiu RMF 24 z naszym gościem. Z nami na łączach pan dr Jakub Majewski, prezes Fundacji ProKolej. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry państwu.
0: I jak pan ocenia zaostrzenie tych przepisów, panie doktorze? 3 miesiące za wjazd przy czerwonym świetle.
1: Uważam, że to ruch w bardzo dobrym kierunku. Przede wszystkim ruch taki edukacyjny, pokazujący, że mamy bardzo poważny problem z tym, że kierowcy ignorują to niebezpieczeństwo, nie ustępują pierwszeństwa pojazdom kolejowym, a tutaj w starciu z takim pociągiem nawet największy samochód nie ma żadnych szans. Mamy jakieś takie przeczucie, że jeszcze zdążymy, że to nie jest tak jak na skrzyżowaniu, gdzie na pewno ktoś będzie jechał, tylko że ten pociąg to jeździ rzadko, jest jeszcze daleko, ale pociągi jeżdżą w Polsce coraz szybciej. Trzeba mieć świadomość tego, że to już nie jest tak jak kiedyś 40-50 km na godzinę, tylko 140, 150, 200 km na godzinę. To są prędkości pociągów pasażerskich i ten pociąg w ciągu kilku sekund pokonuje dziesiątki czy setki metrów. W związku z czym nie zdążymy się zatrzymać, nie zdążymy się wychylić. Czerwone światło to bezwzględny zakaz wjazdu za sygnalizator.
0: To ile metrów, czy kilometrów nawet potrzebuje taki rozpędzony pociąg do tych 140 kilometrów, żeby się zatrzymać przed takim przejazdem kolejowym?
1: Po tych wypadkach bardzo często podawane są te wartości. To jest pół kilometra, 800 metrów od miejsca przejazdu. Ten wrak samochodu często poturbowany, pokiereszowany plus tabor kolejowy. Widzimy, jak daleko od miejsca zdarzenia to wszystko znajdujemy. No to pokazuje, że te siły i ten czas jest zupełnie inaczej liczony na kolei niż na drodze. Tutaj nie ma szansu wciśnięcia pedału hamulca i zatrzymania się w miejscu. To są setki ton, które potrzebują na to wyhamowanie ogromnej przestrzeni. A problem mamy szczególnie duży z kierowcami zawodowymi, z pojazdami ciężkimi, bo wtedy bardzo często dochodzi do wykolejenia i wtedy te straty i materialne, i niematerialne są gigantyczne. I ja nie mówię już o dezorganizacji ruchu, opóźnieniach, ludziach, którzy muszą wysiąść gdzieś w środku pola, ale przede wszystkim o tym, że ryzykujemy ich zdrowie i życie i to również zdrowie i życie maszynistów. Dzisiaj mamy Europejski Dzień Maszynisty Kolejowego. To są ludzie, którzy codziennie narażają się osobiście na to, żeby te pociągi doprowadzić do celu. No i chcieliby, żeby zrobić to bezpiecznie i wrócić do swoich rodzin.
0: A wiemy, panie doktorze, jak się tłumaczą kierowcy takich samochodów, którzy wjeżdżają właśnie przy tym czerwonym świetle na przejazd kolejowy albo przy opuszczanych szlabanach? Co oni mówią?
1: Te wytłumaczenia są raczej niepoważne, a to, że światło ich oślepiło, a to, że nie zauważyli, a to, że myśleli, że zdążą. Natomiast to, co mnie uderza, to na skrzyżowaniach zwykłych, drogowych, takich przypadków jest znacznie mniej. Nie jedziemy na czerwonym świetle, tak. Nie uważamy, że zdążymy. Natomiast przed pociągiem w jakiś magiczny sposób mamy przekonanie, że tego pociągu tak nie będzie. No kompletny błąd. Dużo mniejsze jest ryzyko wjechania na czerwonym świetle na zwykłe skrzyżowanie i dostania strzała z jakiegoś samochodu, niż strzała z pociągu. Strzał z pociągu będzie śmiertelny, a ryzykujemy dużo chętniej. Bardzo trudno to zrozumieć. Teraz trwają takie prace nad tym, czy być może to czerwone pulsujące światło jest w percepcji kierowców niejasne, nieoczywiste. Może to ostrzeżenie, a nie zakaz wjazdu, w związku z czym też Polskie Linie Kolejowe prowadzą taki program badawczy przebudowy sygnalizatora. Aha. Niech to będzie sygnalizator jak na zwykłym skrzyżowaniu i żebyśmy traktowali to jak zwykłe skrzyżowanie.
0: Żeby to czerwone było stałe światło, czerwone stoje. Światło, tak? Nie mrugające.
1: Całe czerwone światło. Aha. Jest kilka krajów Europy, które zmieniły właśnie z tego powodu sygnalizację, wprowadziły stałe czerwone
0: światło. I polepszyło
1: światło.
0: Się?
1: Było tego... I polepszyło się. Nie było tego tłumaczenia, aha, że nie rozumiałem, co to jest. Że myślałem, że mruga, aha, to ostrzega. Mam nadzieję, że pójdziemy w Polsce w tym kierunku, bo to kolejny argument, który pojawia się w tych tłumaczeniach kierowców.
0: Ważne jest, panie doktorze, również to, o czym mówi wielu ekspertów, czyli żeby te kary były później egzekwowane. Czy coś by pan jeszcze dodał do tych kar?
1: Myślę, że kary już teraz będą dostatecznie dotkliwe. Zawsze mówi się o tej nieuchronności. My mamy na wielu przejazdach kolejowych systemy monitoringu. Zarządca infrastruktury ma ciągły pogląd na to, co się dzieje na przejeździe. Wystarczy tylko zmienić prawo, żeby można było podłączyć końcówkę do drukarki i drukować mandaty, bo ta nieuchronność jest technicznie bardzo prosta. Wszystkie urządzenia już są. Programy, które czytają tablice rejestracyjne, są gotowe, natomiast nie ma dzisiaj prawa, które pozwala na tą automatyzację karania. To musi być osobny system kanardu, natomiast kolej dysponuje takimi narzędziami i mogłaby od jutra chociażby drukować te mandaty czy upomnienia. Natomiast potrzebujemy prawa, bo system kolejowy bardzo cierpi na tych wypadkach. 1/3 wszelkich wypadków kolejowych to są starcia z samochodami. I tak jak powiedziałem, straty, ofiary, pracownicy, to jest coś, z czym nie powinniśmy, z czym nie powinniśmy dyskutować.
0: Panie doktorze, tych sytuacji, w których kierowcy, ale też rowerzyści, a nawet osoby na hulajnogach wjeżdżają na przejazdy, ignorując kompletnie to czerwone mrugające światło, w ostatnim czasie jest bardzo dużo. Z czego pana zdaniem to wynika?
1: Pewnie jesteśmy bardziej rozproszeni, pewnie mniej oglądamy się wokół siebie, gdzieś tam te gadżety, elektronika nas rozprasza, no ale na przejeździe jest jeszcze sygnalizacja dźwiękowa. Tak. Wydaje mi się, że musimy się z powrotem nauczyć bezpiecznego poruszania się, również jeśli chodzi o pieszych, rowerzystów czy hulajnogi elektryczne.
0: Czyli również edukacja, panie doktorze.
1: Oczywiście, również edukacja. Wyobraźmy sobie, że taki przejazd to jest most zwodzony, który jest zabrany i płynie statek. Nikt nie będzie skakał w ciemną rzekę, bo się śpieszy. Tak powinno się traktować przejazd. Tam nie ma możliwości wjazdu bez względu na to, jak bardzo się śpieszymy.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę, za komentarz. Naszym gościem był dr Jakub Majewski, prezes Fundacji ProKolej. Panie doktorze, jeszcze raz dziękuję. Spokojnego popołudnia.
1: Dziękuję bardzo.
0: A w Radiu RMF24 już za chwilę najnowsze informacje z Białorusi. Zostańcie z nami.
2: Tu Radio RMF24.

0: W Radiu RMF 24 teraz najnowsze doniesienia z Białorusi. Jak już mówiliśmy, specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych John Cole, który przebywa obecnie w Mińsku, przekazał, że reżim Aleksandra Łukaszenki zwolnił z więzień 25 osób, w zamian za co administracja zniesie sankcje wobec dwóch białoruskich firm. I pojawiają się teraz pierwsze informacje, kto jest w tej grupie zwolnionych z więzień. Otóż zdaniem Centrum Praw Człowieka w Jasna, to między innymi była szefowa niezależnego portalu tut.by, Ludmiła Czekina, i założyciel placówki kulturalnej art.siadziba, Paweł Bieławus. Wolność odzyskali również między innymi byli śledczy i inicjator organizacji non-profit By Change Jauchen Juszkiewicz oraz działaczka kampanii społecznej Europejska Białoruś Alena Łazarczyk. Zwolnieni więźniowie polityczni zostali przewiezieni na Litwę. Wiasna informuje także, że na 10 lat kolonii karnej skazany został inny opozycjonista, Sierchiej Wysocki. W Radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Za chwilę fakty o 13.30.
1: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Jest 13.30, pora na fakty, Marcin Czarnobielski. Powracamy do dorocznego orędzia szefowej Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen powiedziała w Strasburgu, że Komisja Europejska zaproponuje zakaz korzystania z platform społecznościowych przez dzieci w wieku poniżej 13 lat. No social media under the age. Brak dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 13 lat. Brak możliwości zakładania kont w mediach społecznościowych dla osób poniżej 15 lat. To oznacza, że dzieci od 13 do 14 lat będą mogły korzystać jedynie z kont zakładanych i nadzorowanych przez rodziców z ograniczonymi funkcjami i ograniczeniami czasowymi do 1 godziny dziennie. Szefowa Komisji Europejskiej podkreśliła, że młodzi spędzają obecnie od 4 do 6 godzin dziennie przed ekranami, a serwisy społecznościowe wykorzystują mechanizmy zaprojektowane tak, by jak najdłużej przyciągać ich uwagę. Pozostajemy w cyfrowym świecie. Sztuczną inteligencję kontroluje dzisiaj kilka firm ze Stanów Zjednoczonych i Chin, a reszta świata jest ich klientem, stwierdził w radiu RMF24 dr Leszek Bukowski, ekspert do spraw nowych technologii, pytany o miejsce Europy w globalnym wyścigu o AI.
1: Dodatkowo moce obliczeniowe dzisiaj na świecie są bardzo nierówno rozłożone. To znaczy Stany Zjednoczone odpowiadają za 75% mocy obliczeniowych, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Europa to jest zaledwie 5%.
0: I to zdaniem eksperta nie zmieni się, dopóki Europa nie zbuduje własnej technologii AI.
2: Fakty istotne dla Ciebie.
0: Wolontariusze pilnie poszukiwani. Szlachetna Paczka zachęca do udziału w tegorocznej edycji akcji.
3: Jedynym takim wymaganiem jest, żeby mieć 18 lat. Nie ma górnej granicy. Trzeba mieć troszeczkę wolnego czasu, ogrom chęci, empatię i otwarte serce.
4: Co dalej się dzieje? Zgłaszamy się?
3: Zgłaszamy się. Po około 2 dniach dzwoni rekruter. Umawiamy się na spotkanie. Na takim spotkaniu tak naprawdę rekruter jest po to, żeby wyjaśnić nam wszystkie nasze wątpliwości, odpowiedzieć nasze pytania, porozmawiać o tym, jak dokładnie wygląda wolontariat, jak wygląda cała edycja. Po kolei.
0: Wyjaśniała wolontariuszka Szlachetnej Paczki z Mazowsza, Karolina Karolak, a rozmawiał z nią Przemek Mzyk. Na koniec niezwykły projekt fotograficzny na ulicach Wałbrzycha. Mieszkańcy będą pozować do portretów na szkle. Projekt Oblicze Miasta promuje zbliżające się otwarcie Muzeum Wałbrzyszan Tygiel.
5: Projekt ten zakłada zrobienie zdjęć mieszkańców miasta naszego w terenie, to znaczy będziemy w kilku lokalizacjach wykonywać zdjęcia mieszkańców. Będą to przede wszystkim zdjęcia osób, które nawet, że tak powiem, przechodząc obok naszego stanowiska będą mogły z nami porozmawiać, opowiedzieć trochę o swoich historiach rodzinnych, o tym, skąd rodzina do Wałbrzycha przyjechała.
0: Przekazała Bartłomiejowi Paulusowi Violetta Wrona-Gaj, kierownik Muzeum Przemysłu i Techniki w Starej Kopalni w Wałbrzychu.
6: To jest popołudnie Radia RMF24.

0: Popołudniowy program Radia RMF 24, w którym wracamy teraz do tematu sztucznej inteligencji. Szef Mety, Mark Zuckerberg, sprzeciwia się pomysłom, żeby zatrzymać albo spowolnić rozwój AI. Jego zdaniem najlepszą ochroną przed zagrożeniami są konkurencja między firmami i odpowiedzialność prawna. Zuckerberg przekonuje, że firmy tworzące AI mają interes w tym, żeby ich systemy były bezpieczne i działały zgodnie z oczekiwaniem użytkowników. Jako przykład podał Metę, która przesunęła premierę swojego systemu Muse AI, żeby poprawić jego zabezpieczenia. Jednocześnie Zuckerberg popiera niezależne testowanie modeli sztucznej inteligencji i większą współpracę ekspertów, którzy zajmują się ich bezpieczeństwem. Jego stanowisko, no, jak wiemy, różni się jednak od opinii części branży. Przypomnę, szefowie OpenAI i Anthropic ostrzegają przed szybkim rozwojem AI i opowiadają się za większą ostrożnością. Meta planuje w tym roku wydać nawet 140 miliardów dolarów na infrastrukturę, która jest związana ze sztuczną inteligencją. Radio RMF 24, za chwilę zmienimy temat, zapytamy, czy to ostatni dzień z letnią pogodą.
1: Radio RMF 24.

0: To jest popołudnie z Radiem RMF 24. Ja tak zerkam za okno. Na kopcu Kościuszki w Krakowie przepiękne słońce. Na południu Polski termometry pokazują nawet 25 stopni. Najcieplej będzie dziś właśnie w Małopolsce, a jutro, no niestety, ochłodzenie i deszcz. Czy to już koniec ciepłych dni? Mieszkańcy Tarnowa, czyli polskiego bieguna ciepła, są przekonani, że nie.
1: Myślę, że nie, że jeszcze będą ładne dni.
2: No dobra, ale czuć, że już zbliża się zima, gdzieś tam jest to już w powietrzu?
1: No to zależy jak to. Są tacy, zależy jak na to patrzeć. Proszę pana, jedni chodzą w podkoszulkach, a drudzy w kurtkach zimowych. Jedni w krótkich spodenkach, a drudzy zakładają kalesony. No wie pan, jak tak, jak z tego wyciągnąć wnioski?
2: Pani się opala?
3: Tak, opalam się.
2: To już ostatni raz w tym roku?
3: Ostatni raz. Zawsze jechałam do córki, do Włoch, a teraz się w Polsce opalam.
4: Oczywiście, że czekałam na słońce.
2: I dzisiaj już jest przyjemnie.
4: Bardzo jest miło.
2: Pan w krótkim rękawku.
5: No tak.
0: Pan w krótkim rękawku, no oczywiście, korzystajmy więc z tej pięknej pogody, kto tylko może. A w Tarnowie o pogodę pytał reporter Maciej Sołtys. Radio RMF 24, już za chwilę fakty o 14, w nich powiemy m.in. kiedy i czy prezydent Nawrocki zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Zostańcie z nami, jest 13.50.
6: Radio RMF 24, informacje i muzyka.

0: A już teraz wracamy do studia faktów w RMF FM. Jest 15 w studiu faktów. Ewa Kwaśny.
1: Zapraszam. Prokuratura prowadzi dwa postępowania w sprawie posłów PiS dotyczące sporu o Akademię Wymiaru Sprawiedliwości. Konwencja Republikanów w Dallas tylko nieznacznie pomogła Trumpowi. Za chwilę relacje naszego korespondenta w USA. W cyklu Twoje zdrowie radzimy, jak dbać o zęby. Zajrzymy też do Sopotu na nietypową lekcję WF-u.
2: Robimy łódki, ubieramy kapoki i zaczynamy pływać.
1: Zapraszam na Fakty RMF FM o 15. Są dwa śledztwa w sprawie awantury wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Prokuratura wszczęła je wobec posłanki PiS, Marii Kurowskiej, oraz posła tego ugrupowania, Dariusza Mateckiego. Zawiadomienia w ich sprawie złożył nowy rektor uczelni. Dziennikarz RMF FM, Krzysztof Zasada, zajmuje się tą sprawą. Krzysztofie, czego dotyczą postępowania?
3: W obu przypadkach prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie naruszenia miru domowego. Groźb jest za to rok więzienia. W przypadku posłanki Kurowskiej chodzi o to, że wciąż przebywa w Akademii wbrew żądaniom rektora i prorektora uczelni, by opuściła budynek.

0: Natomiast poseł Matecki ma odpowiedzieć za wtargnięcie przez płot na chroniony teren uczelni, mimo sugestii policjantów, by tego nie robił. Ostatecznie po namowach funkcjonariuszy opuścił akademię. Prokuratura zawiadomi marszałka Sejmu o wszczęciu śledztw i zwróci się o podjęcie wobec posłów środków wynikających z regulaminu Sejmu. Awantura wokół akademii trwa od wielu dni. Politycy opozycji nie godzą się z decyzją ministra sprawiedliwości o zmianie na stanowiskach kierowniczych uczelni. Były rektor akademii złożył natomiast zawiadomienie do prokuratury przeciwko nowemu szefowi uczelni i ministrowi sprawiedliwości.
1: A teraz uwaga, kierowcy w Wielkopolsce. Na trasie S11 w miejscowości Skrzynki ciężarówka uderzyła w bariery. Droga jest zablokowana w kierunku Poznania. Przenosimy się za ocean. Notowania prezydenta Trumpa nieznacznie wzrosły po konwencji republikanów w Dallas. Ale partia na kilka tygodni przed wyborami ma powody do obaw, informuje amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
2: Prasę prezydenta Donalda Trumpa pozytywnie ocenia 35% Amerykanów wobec rekordowo niskich 33% wcześniej. Znacznie ważniejsze dla listopadowych wyborów są jednak odpowiedzi dotyczące kongresu. Gdy Amerykanie zostali zapytani na kandydatów, której partii zagłosowaliby w wyborach do kongresu, 44% wskazało demokratów, a 37% republikanów. W Dallas Donald Trump próbował odpowiedzieć na gospodarcze niezadowolenie spektakularną obietnicą. Zapowiedział, że jeśli republikanie utrzymają kontrolę nad kongresem, każdy dorosły Amerykanin otrzyma $5000 tak zwanej dywidendy Trumpa. Problem w tym, że według sondażu Reuters Ipsos pomysł nie wywołał entuzjazmu, którego mógł oczekiwać Biały Dom. Aż 63% ankietowanych jest przeciwnych takiej wypłacie. Co jeszcze bardziej zaskakujące, nie popiera jej również około 40% samych republikanów.
3: Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Porady specjalistów.
1: Wizyty kontrolne raz na pół roku. To złoty standard w stomatologii. W cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM mówimy o profilaktyce. Teraz ważne podpowiedzi, jak dbać o zęby. Warto zapytać o lakierowanie i laminowanie zębów, szczególnie u najmłodszych pacjentów, podpowiada dentystka Joanna Kawczyńska ze Skierniewic.
4: Są to zabiegi profilaktyczne, mające na celu ograniczyć liczbę bakterii i próchnicy w naszej jamie ustnej. Punktem wyjścia próchnicy w zębach mlecznych oraz w zębach niedojrzałych stałych jest bruzda zębowa. Jeśli taką bruzdę zębową pokryjemy lakiem, który dodatkowo przez wiele lat uwalnia fluor, mamy szansę ograniczyć rozwój próchnicy do minimum.
1: Jakie badania profilaktyczne robić i jak często? Radzimy na rmf24.pl / przez zdrowie. W Sopocie otwarty został kolejny sezon żeglarski dla uczniów. W ramach lekcji WF-u młodzi ludzie wypływają na małych łódkach na wody Zatoki Gdańskiej.
5: Zabierają nas ze szkoły, chodzimy tutaj, a później robimy łódki.
6: Ubieramy gaboki i zaczynamy pływać. Tak jak żagle.
7: Możemy kiedyś się wywrócić po prostu do wody.
8: Po prostu ciągnąć za miecz, no i odwrócić łódkę na dobrą stronę.
9: Ale potem cały mokry idziesz do szkoły.
10: Po prostu podoba pływać na wodzie.
1: Oby bez tych wywrotek. Z młodymi żeglarzami z Sopotu rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. A w faktach za pół godziny zajrzymy do Paryża. Nasz korespondent dopowie o nadzwyczajnych środkach bezpieczeństwa, które mają być wprowadzone w związku ze zbliżającą się wizytą papieża Leona XIV.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: W kolejnych godzinach niemal w całej Polsce będzie pochmurno. Więcej słońca jedynie miejscami na wschodzie. Na Wybrzeżu, w Lubuskiem i Wielkopolsce będzie padał deszcz. W Gdańsku temperatura wyniesie 18 stopni, w Bydgoszczy 23, a w Warszawie i Krakowie 25. Na południowym zachodzie Dolnego Śląska obowiązuje ostrzeżenie IMGW przed burzami.
12: A to jest Radio RMF24. Możecie nas słuchać w internecie na rmf24.pl i RMF On we Wrocławiu na 95.1 FM, a także w systemie DAB+. Polecamy się gorąco. A w tej godzinie rosyjskie satelity szpiegowskie nad amerykańskimi bazami. Wróci też temat drogiego paliwa i samorządów, które liczą koszty. Zapraszam.

0: Po południowym programie Radio RMF 24 ciąg dalszy politycznych potyczek wokół Trybunału Konstytucyjnego. Jak już mówiliśmy, rządzący chcą dać jeszcze czas prezydentowi na przyjęcie ślubowania od Macieja Berka. Zdaniem koalicji rządzącej dziś zakończyła się kadencja sędziego Justyna Piskorskiego, który ma zająć miejsce właśnie Berek. Łączymy się z reporterem Michałem Krasoniem. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Jak długo rządzący chcą czekać na decyzję prezydenta?
1: A z tym sędzią Justynem Piskorskim samym to jest ciekawa sprawa, bo według rządzących kadencja już teraz się skończyła. Trybunał Konstytucyjny mówi, że 18 września, więc zobaczymy. Co do rządzących, ci liczą, że prezydent przyjmie ślubowanie w najbliższych dniach, a być może nawet w tym tygodniu. Co ważne, nie wyznaczają prezydentowi konkretnego terminu, czekają na jego decyzję, no ale przygotowują się na scenariusz, w którym do ślubowania przed prezydentem, czy jak mówią przepisy, wobec prezydenta, nie dojdzie.
2: No wiemy już jak. To już się wydarzyło. Jest już kilku sędziów, od których prezydent wcześniej nie przyjął ślubowania i którzy złożyli ślubowanie i którzy mają prawo orzekać. Blokuje to prezes Święczkowski, łamiąc w ten sposób prawo. I wiem, że sędziowie zwracali się w tej sprawie do organów państwa o interwencję do prokuratury. Czekamy na to, jakie będą rozstrzygnięcia tutaj aparatu ścigania. No bo jeśli ktoś popełnia przestępstwo, to powinny go spotkać konsekwencje. No,
1: czyli scenariusz znany już nam dobrze, ślubowanie nie przed prezydentem, ale wobec prezydenta, przed marszałkiem Sejmu w sali kolumnowej. Już to widzieliśmy.
0: No dobrze, Michale, a co na to kancelaria prezydenta?
1: No, ta odpowiada, że o żadnym ślubowaniu nie ma mowy. Wciąż czeka na dostarczenie dokumentów, które potwierdzałyby, że Maciej Berek spełnia wszystkie wymogi na stanowisko sędziego Trybunału. Chodzi przede wszystkim o 10 lat nieprzerwanej praktyki w zawodzie prawniczym.
3: W przypadku pana Macieja Berka chodzi o 10 lat wykonywania zawodu radcy prawnego, a nie wpisania na listę radców prawnych. Zatem pojawia się pytanie, czy stawia jako punkt na głosowaniu wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, marszałek Sejmu dopełnił wszystkich formalności, czy nie wprowadził posłów w błąd? Bo gdyby takie dokumenty były, potwierdzające ten 10-letni okres sprawowania funkcji radcy prawnego, wypełniania tych obowiązków radcy prawnego, no to przecież rządzący by te dokumenty przedstawili. Do dziś ich nie mamy i będziemy konsekwentnie o to pytać.
1: To Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta, który mówi jasno. Dokumentów nie ma też ślubowania. No a jeśli Berek, podobnie jak poprzedni sędziowie, złoży ślubowanie przed marszałkiem Sejmu, kancelaria prezydenta takiego ślubowania nie uzna, no a to oznaczałoby pogłębienie już obecnego sporu wokół obsady Trybunału Konstytucyjnego. No niebezpieczna to uliczka.
0: I to też już znamy, a informację zebrał nasz dziennikarz Michał Krasoń. Michale, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: A już za chwilę w Radiu RMF 24 zaskakujące ustalenia w sprawie marcowego irańskiego ataku na bazę Stanów Zjednoczonych. Bądźcie blisko radia.

0: Tak, dla was gramy w radiu RMF 24. No a teraz bardzo ciekawe ustalenia mediów. Otóż 14 rosyjskich satelitów szpiegowskich miało przelecieć nad amerykańską bazą Prince Sultan w Arabii Saudyjskiej tuż przed irańskim atakiem. Według CNN rosyjskie dane wywiadowcze mogły trafić do Iranu i pomóc w precyzyjnym uderzeniu na amerykańskie siły. Atak z 27 marca ranił 12 żołnierzy, a także uszkodził lub zniszczył kilka samolotów. Co szczególnie zwraca uwagę, jak informuje Wołodymyr Zełenski, Rosjanie mieli fotografować bazę Stanów Zjednoczonych trzykrotnie, 20, 23 i 25 marca. Zdaniem ukraińskiego wywiadu, na który powołał się Zełenski, takie powtarzające się obserwacje mogą oznaczać przygotowania do ataku. Rosja oczywiście zaprzecza, że przekazuje Iranowi stałe wsparcie wywiadowcze. Jeśli jednak informacje satelitarne rzeczywiście trafiły do Teheranu, mogłoby to oznaczać znacznie głębszą współpracę wojskową obu państw. Radio RMF 24, u nas za chwilę fakty. W nich wrócimy do tematu drogiego paliwa, bo to problem nie tylko kierowców, ale również samorządów, które muszą korygować budżety, i ten temat również pojawi się w radiu RMF 24. Bądźcie blisko radia.
1: Tu radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
2: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: 15.30 fakty RMF FM.
1: Z powodu 8-godzinnej awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Katowice opóźnione zostały 222 pociągi, a odwołane 62. Kolej nie informuje o przyczynach awarii. Wyjaśnia to policja i prokuratura. Duża awaria sieci wodociągowej w północnej części Krakowa. Z brakiem wody i spadkami ciśnienia w kranach muszą się liczyć mieszkańcy kilkunastu ulic w Toniach na Prądniku Białym. Prace przy usuwaniu awarii mają potrwać do 17. Ciężarówka zderzyła się z autem osobowym na trasie S61 w Olszance w województwie podlaskim. Zablokowany jest pas w kierunku Łomży.
2: Fakty prosto z Francji.
1: Już dziś wieczorem wprowadzone zostaną zaostrzone środki bezpieczeństwa w samym centrum Paryża. Ma to związek ze zbliżającą się wizytą papieża Leona XIV we Francji. Informuje korespondent RMF FM Marek Gładysz.
3: Paryska prefektura policji ostrzega tych turystów, którzy chcą zwiedzać francuską stolicę w ciągu najbliższych 2 tygodni, że wiele ulic i placów w centrum miasta zostanie zamkniętych. Dotyczy to szczególnie Wielkiego Placu Zgody, gdzie wzniesiony zostanie olbrzymi ołtarz, bo papież zamierza tam odprawić za 1,5 tygodnia mszę z udziałem ponad 500 000 wiernych, ale nie tylko. Zamknięta zostanie również część pól elizejskich, które zazwyczaj oblegane są przez turystów, oraz wiele bocznych uliczek w tym rejonie. Obserwatorzy podkreślają, że to bezprecedensowe środki bezpieczeństwa, bo podejmowane są one na ponad tydzień przed przybyciem Leona XIV do Francji.
1: Punktualnie o 16 w RMF FM nowe fakty zapraszam w imieniu Agnieszki Pietrzak i Bogdana Zalewskiego. Ja pięknie dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie Radio RMF 24, program popołudniowy, jest 16 września. Wysokie ceny paliw to jeden z głównych tematów naszych rozmów. Spędza on sen z powiek również samorządowcom. Dziś w Warszawie rozpoczęło się Forum Miasteczek Polskich. Do stolicy przyjechali burmistrzowie i wójtowie z całego kraju. Właśnie wydatki będą jednym z największych wyzwań w najbliższych tygodniach. Tak przewiduje burmistrz gminy Kobylnica na Pomorzu, Anna Gliniecka-Woś, a rozmawiał z nią nasz reporter Michał Dobrołowicz.
1: Są to wydatki związane głównie ze wzrostem cen paliw, ale też oświata. Oświata jest takim tematem, który no jednak pożera masę finansów w naszych gminach, więc głównie tak, to są finanse.
2: Ceny paliw wysokie na co się przekładają z Państwa perspektywy, z perspektywy gminy?
1: Ceny paliw na pewno na transport. My też i dowozimy dzieci do szkoły, seniorów, także tutaj na pewno, jeżeli chodzi o transport. Ceny energii to jest też coś, co znacznie wzrosło i widzimy w tym roku już, że mamy wykorzystany budżet praktycznie w 150%, także musimy ten budżet zwiększać do końca roku, żeby zabezpieczyć finansowanie, ogrzewanie świetlic. To jest wyzwanie, które jest przed nami. Także naprawdę to nie jest łatwa końcówka roku.
2: Bilety mogą podrożeć? Bo zakładam, że ten transport dla dzieci, dla seniorów jest pewnie bezpłatny w dużej mierze.
1: Częściowo jest bezpłatny. My jako gmina zabezpieczamy dzieciaki, dowozimy je do szkoły czy na zajęcia terapeutyczne, więc tutaj na pewno ceny paliw i jakby koszty, które podnosimy, ale ceny biletów też już mamy od naszych przewoźników, bo my nie jesteśmy też przewoźnikiem, korzystamy z usług zewnętrznych, że te ceny mogą wzrosnąć. Nie wiem, czy w tym roku, na pewno od przyszłego roku.
2: Czyli teraz taka trudna decyzja po prostu, nie nawet czy, tylko od kiedy?
1: Tak, od kiedy. No i przed nami budżet, tak? To przed wszystkimi samorządowcami w październiku zaczynamy pracę nad nowym budżetem. Wszyscy czekamy na nowe limity z ministerstwa. Zobaczymy, jak one będą wyglądały. No i zacznie się przed nami trudny czas zrobienia, utworzenia budżetu na rok 2027.
0: Wysokie ceny paliw i pytanie, co dalej? To pytanie i poszukiwanie odpowiedzi powrócą z pewnością w Radiu RMF 24 i w Faktach RMF FM. Nasi dziennikarze dopytują o tę sprawę. Ale mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Za chwilę pseudonaukowe treści w internecie i ostrzeżenia prawdziwych naukowców.

0: Słuchacie środowego programu w radiu RMF24. Eksperci zwracają uwagę na rosnącą liczbę pseudonaukowych treści w internecie. W sieci pojawia się coraz więcej materiałów, które dotyczą nauki i zdrowia. Jednak nie wszystkie prezentowane informacje są rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niektóre wprowadzają w błąd albo celowo przekazują nieprawdę. Dlatego warto takie informacje weryfikować, mówi nam dr Katarzyna Dębińska-Domagała z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Posłuchajmy.
1: Trzeba młodych ludzi uczyć, żeby nie zapominali o źródłach. Próbowali szukać źródeł i sprawdzali tą informację choćby w dwóch jakichś portalach. No bo starsze pokolenie jest wychowane na książkach, na encyklopedii. W związku z tym te źródła mieli. Natomiast młode pokolenie najczęściej czerpie informacje z internetu.
2: Tylko w czasach encyklopedii rzeczywistość nie zmieniała się tak szybko.
1: Dokładnie. W związku z tym
2: encyklopedie nie byłyby w stanie nadążyć za obecnym rozwojem.
1: Dlatego trzeba uczulać młodych ludzi, aby czytali ze zrozumieniem, tak? Aby zadawali pytania w kontekście informacji, którą otrzymują.
2: Zdarza się, że widzi pani w internecie coś, że można się tylko złapać za głowę, ale bzdury.
1: Tak, bardzo często. Myślę, że właśnie z falą zalewu i otwartości mediów, w tym sensie, że dzieci mogą swobodnie nagrywać różne informacje, nie do końca weryfikują tą informację. I tutaj właśnie trzeba wrócić do źródeł, pokazywać im, że trzeba stawiać te pytania.
2: Ale źródła mogą być nudne.
1: To, co jest atrakcyjne i co się sprzedaje, to jest jakiś show. Ale show może być prawdziwy, a nie zmyślony. Tak?
2: I jak odróżnić show prawdziwy od zmyślonego?
1: To jest bardzo trudne pytanie.
2: Jest prosta recepta?
1: Nie ma prostej recepty. Myślę, że wiele osób w tej chwili się z tym zmaga. I naukowcy, i na różnych płaszczyznach dziedzin, bo szybkość informacji tak wnika w różne płaszczyzny, że to jest, myślę, że duży problem.
2: Jak często zdarza się pani widzieć rzeczy, które są pseudonaukową bzdurą?
1: Troszkę odwrócę pytanie. Ja sama jako naukowiec akurat uczę prawa. Wiele lat działał taki przykład na moich zajęciach o współwłasności, że jeżeli pokazywałam studentom, jak może powstać współwłasność ex lege, czyli z ustawy. Pokazywałam im taki przykład, że jeden sąsiad, czy jeden rolnik przez pomyłkę wsypuje 3 tony pszenicy do sąsików, w którym jest 4 tony pszenicy. Zawsze mówiłam, że to jest współwłasność, powstaje, nie da się tego oddzielić. A po zajęciach w tym roku przyszła do mnie studentka i mówi, ale proszę pani, jest już maszyna do oddzielania zboża. Czyli postęp technologiczny właśnie sprawił, że mój klasyczny przykład, który działał przez wiele lat, okazał się, że postęp technologiczny sprawił, że nie jest to oczywiste. Czyli klasyczny przykład, który przez wiele lat działał na zajęcia, pokazał mi, jak też studenci są czujni.
0: O prawdzie i nieprawdzie w świecie promowania nauki będzie można porozmawiać z profesorami KUL-u podczas pikniku naukowego, który odbędzie się w niedzielę w Lublinie na Placu Litewskim. A z dr Katarzyną Dębińską-Domagałą rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga. Już za chwilę fakty, a po nich teren wojskowy w radiu RMF24. Gorąco polecam.

0: Jest 16. Krzysztof Urbaniak, dziękuję za dziś. A teraz fakty w RMF FM, Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
1: Witamy i zapraszamy.
2: Dzień dobry. Droższa benzyna paliwem kolejnych podwyżek cen.
1: Miejskie władze mówią o tym otwarcie.
3: Będziemy zmuszeni do podnoszenia cen biletów w związku ze wzrostem cen paliw.
2: Mamy wiosnę na koniec lata.
1: Zakwitły magnolie i pierwiosnki.
4: Taki żart natury tutaj z nas.
2: Naturalnie bez żadnych żartów w faktach.
1: Bo to RMF FM.
2: Wzrost cen paliw będzie odczuwalny nie tylko na stacjach benzynowych.
1: Prognozują wójtowie i burmistrzowie, którzy spotkali się w Warszawie.
2: Z włodarzami, uczestnikami Forum Miasteczek Polskich rozmawia nasz dziennikarz Michał Dobrowicz.
1: Michale, jak zostaną uderzeni po kieszeni mieszkańcy małych i średnich miejscowości, no i kiedy?
5: To mogą być droższe bilety na lokalne autobusy. Tego spodziewa się na przykład burmistrz gminy Kobylnica na Pomorzu, Anna Gliniecka-Woś.
6: Są sygnały od naszych przewoźników. Te ceny mogą wzrosnąć. Nie wiem, czy w tym roku, na pewno od przyszłego roku.
5: Także wójt podkarpackiej gminy Żyraków, Marek Rączka, podkreśla, że od stycznia możliwe są wzrosty cen za wywóz śmieci.
7: Jeżeli ta tendencja się będzie utrzymywać, jeżeli chodzi o ceny paliw, trzeba będzie się zastanowić nad opłacalnością w obszarze gospodarki śmieciowej.
5: Samorządowcy liczą teraz na uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie i z drugiej strony na centralne działania w Polsce, które zatrzymają podwyżki cen paliw i niezależnie od tego na jesień planują oszczędności, takie jak na przykład wcześniejsze wyłączanie latarni.
1: Są zarzuty dla kierowcy, który w Piekarach Śląskich ciągnął swoim samochodem innego mężczyznę.
2: Film z tego zajścia jest od wczoraj na stronie rmf24.pl.
1: Prokuratura skierowała dziś także do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego.
2: Reporter RMF FM Marcin Buczek zna szczegóły. Marcinie, za co będzie teraz odpowiadał kierowca?
8: Zarzuty są bardzo poważne, bo chodzi o sprowadzenie niebezpieczeństwa

0: katastrofy drogowej oraz usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u innej osoby i w obu tych przypadkach chodzi o świadome postępowanie. Poza tym podejrzany, co wykazały badania, był nietrzeźwy i miał zażywać środki odurzające. W sumie grozi mu za to nawet do 20 lat więzienia. Mężczyzna w czasie dzisiejszego przesłuchania nie przyznał się. Jak miał powiedzieć, nie pamięta tego, co się działo. W czasie niebezpiecznej jazdy kierowca miał m.in. uszkodzić kilka aut, łamać przepisy drogowe, a mężczyzna, który chciał go zatrzymać, został na szczęście niegroźnie poturbowany.
1: Otrzymujemy sygnał, że ponad 200 osób ewakuowało się z powodu pożaru biurowca przy ulicy Wielickiej w Krakowie.
2: W podziemnym garażu zapalił się samochód. Trwa akcja straży pożarnej.
1: Nikomu nic się nie stało. Prokuratura wznowiła oględziny spalonej hali zakładu produkcyjnego firmy wytwarzającej części do samolotów w Lublinie.
2: Sabotaż jest jedną z rozważanych hipotez pojawienia się ognia pod koniec sierpnia, informuje o tym nasz reporter Dominik Smaga.
1: Dominiku, jakie są inne przypuszczenia?
3: Na razie brany pod uwagę jest zarówno samozapłon, jak też awaria lub podpalenie. Wcześniejsze oględziny trzeba było przerwać, bo elementy spalonej hali spadały na ziemię, zagrażając prokuratorowi i biegłemu. Oględziny mogą być kluczowe dla odpowiedzi na pytanie o przyczyny pożaru, bo tej odpowiedzi nie dostarczy zniszczony monitoring. A w tej sprawie jest jeszcze pytanie, czy pożar firmy produkującej części do samolotów w Lublinie miał coś wspólnego z podpaleniem fabryki części do dronów, do którego doszło kilka godzin później w Skarżysku Kamiennej.
4: To nie fikcja, to fakty.
1: Wiosenne kwiaty zakwitły w Łodzi. W mieście można wypatrzeć płatki magnolii, kasztanowców czy pierwiosnków.
2: O niecodzienne zjawisko nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka pyta Konrada Kaczmarka z Uniwersytetu Łódzkiego.
5: Podejrzewam, że właśnie ta huśtawka pogodowa, ta zmiana temperatur, bardzo duże amplitudy między nocą a dniem również, różne typy pogody, to właśnie mogło namieszać w ich gospodarce hormonalnej.
6: Jak często zdarzają się takie anomalie wśród roślin?
5: No na pewno należą one do rzadkości. Na przykład rok temu przed Wszystkimi Świętymi kwitły tutaj u nas w okolicy Uniwersytetu fiołki wonne.
7: Wiosna, wiosna, ach to ty.
2: Do wiosny kalendarzowej 186 dni, Bogdanie.
1: Nie, tak? My czekać nie będziemy, rzekły na to łódzkie kwiaty.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: W całej Polsce będzie pochmurno, a na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, części Pomorza, Warmii, w Wielkopolsce i Kujawsko-Pomorskiem spadnie deszcz. W Szczecinie termometry wskażą 13 kreskę, w Gdańsku 15 stopni, w Olsztynie 18, a w Warszawie 20. Nad Dolnym Śląskiem i południem Wielkopolski mogą przechodzić burze.
9: Skończyły się fakty RMF FM i wchodzimy na teren wojskowy. Radia RMF 24. Opiszemy w nim, co się zmieniło na dobre od czasu wlotu rosyjskiej rakiety nad Polskę 30 lipca tego roku oraz wyjaśnimy, dlaczego podobno chcący pokoju Władimir Putin tak zaciekle atakuje ukraińską infrastrukturę cywilną i straszy całą Europę, analizując przy tym ostatnie naloty dronów przy naszej wschodniej granicy. Zapraszam na teren wojskowy Radia RMF 24, na którym będziemy razem do godziny 18.00.

0: sierpnia.
1: Jestem komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z portalu Defense24 i witam Was w 54. terenie wojskowym radia RMF24. 54 audycje, z czego większość prowadzona na żywo. No to chyba jest co świętować. W tym czasie starałem się przełożyć na cywilny język polski to, co nasi wojskowi zamierzenie lub niezamierzenie niezwykle komplikują. Dowiedzieliście się więc m.in. czym się różni armata od chałubicy, jak działają radary i sonary, jaka jest różnica pomiędzy borsukiem i rosomakiem oraz co ma obrona przeciwlotnicza do filmu Top Gun Maverick. Przez nasz program przewinęły się kuny, gnomy, szerszenie, pioruny, gromy, wicher i huragan. Zastanawialiśmy się też wspólnie, czy filmy i książki fantastyczno-naukowe przewidują przyszłość oraz czy grozi nam świat przedstawiony w filmach Terminator. To wszystko robiłem jak najprościej, tłumacząc na przykład działanie systemu IFF, a więc systemu identyfikacji swojobcy, za pomocą ulic Nowego Jorku, a różnice pomiędzy radarami metrowymi i centymetrowymi za pomocą kaloryfera, piłek ping-pongowych i piłki plażowej. Było więc wesoło, kiedy 1 kwietnia tego roku udowadniałem Wam na przykładach, że oszukiwanie to stały element taktyki wojskowej. Było też smutno, szczególnie gdy opowiadałem o tym, co Rosjanie wyprawiają na Ukrainie. Ale było też wzruszająco, gdy zaraz po świętach wielkanocnych w terenie wojskowym młody ksiądz Tymoteusz z Bydgoszczy mówił nam o nadziei. A mój producent zmienił układ muzyczny i zaraz po słowach księdza puścił Imagine Johna Lennona. Zastanawiacie się, skąd się wziął ksiądz w audycji o wojsku? A z tego samego powodu, dla którego wśród zaproszonych do terenu wojskowego kilkudziesięciu moich gości byli dziennikarze, informatycy, inżynierowie, biznesmeni, pasjonaci historii, politycy i to z obu stron, a nawet profesor od Mokradeł. Każdy z nich i każdy z nas ma i może mieć bowiem swój udział w tym, co ogólnie określa się jako polskie bezpieczeństwo. I było to widać w niedzielę 13 września, gdy zawyły syreny i mieszkańcy wschodniej Polski zaczęli otrzymywać alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jednak na porównanie tego, co się działo w ostatnim niedzielę z tym, jak pracowały służby 30 lipca 2026 roku, gdy nad Polskę wleciała rosyjska rakieta manewrująca, musicie chwilę poczekać przy porcji bardzo dobrej muzyki. Słuchacie programu Teren Wojskowy, radia RMF24. Zostańcie z nami.
2: Tu Radio RMF24, Radio Informacyjne.

0: Wracamy na teren wojskowy Radia RMF24 i do tego, jak zareagowaliśmy w Polsce na niedzielny atak dronów na Ukrainę tuż przy naszej wschodniej granicy. Warto ocenić całą tą sytuację, ponieważ jest ogromna różnica, i to dobra różnica, w porównaniu do sposobu działania naszych służb po wlocie rosyjskiej rakiety nad Polskę 30 lipca 2026 roku. Półtora miesiąca temu sprawa była naprawdę poważna, ponieważ popełniono wtedy praktycznie takie same błędy, jak rok wcześniej, po upadku pojedynczego rosyjskiego drona w nocy z 19 na 20 sierpnia 2025 roku. Pamiętacie to sławne zdarzenie na polu kukurydzy w Osinach oraz 10 września 2025 roku, gdy Rosjanie wysłali nad Polskę ponad 20 dronów Gerbera. Jedyna różnica pomiędzy nalotami dronów i rakiety była taka, że 30 lipca 2026 roku syreny zawyły, jednak za późno i nie wszędzie, gdzie było zagrożenie. Co więcej, równolegle z syrenami nie wysłano komunikatów RCB, przez co ludzie nie wiedzieli tak naprawdę, co się dzieje i co mają robić. Okazało się wtedy, że przez rok nie zrobiono praktycznie nic. Teraz przez półtora miesiąca nastąpiła prawdziwa rewolucja. Większość z tego, na co my jako pierwsi zwróciliśmy uwagę w terenie wojskowym, zostało poprawione. Ja oczywiście nie twierdzę, że to na bazie naszych uwag dokonano zmian w istniejących procedurach, ale wiem, że zrobiono dokładnie tak, jak mówiliśmy w RMF24. Po pierwsze, już w momencie pojawienia się zagrożenia nalotem, kiedy wystartowały nasze myśliwce, wysłano alert RCB do osób przebywających w wybranych powiatach na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. Ostrzeżono w nim, że jest rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy, sytuacja jest monitorowana, a w przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Polecono również, by śledzić komunikaty. Ludzie zostali więc ostrzeżeni. Po drugie, kilka minut później, około 4:15 nad ranem, gdy sytuacja stała się groźna, wysłano kolejny alert RCB dla osób przebywających na terenie 6 powiatów województwa lubelskiego. Uwaga, uwaga, uwaga, zagrożenie atakiem z powietrza. Udaj się w bezpieczne miejsce, stosuj się do poleceń lokalnych służb, oczekuj dalszych komunikatów. Równolegle w tych powiatach zawyły syreny. Ten stan zagrożenia został odwołany przez RCB około godziny 5. Czy jednak zadziałano prawidłowo i czy takie alarmowanie było uzasadnione? Na to pytanie odpowiemy sobie dopiero po chwili relaksu, przy dobrej muzyce i faktach o 16:30, na które oczywiście serdecznie zapraszam. Zostańcie z nami.
1: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Jest 16:30, czas na fakty RMF FM.
1: 50 strażaków gasi pożar w podziemnym parkingu biurowca przy ulicy Wielickiej w Krakowie.
2: Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, zapalił się tam samochód.
3: Do środka wprowadziliśmy 4 strażaków wyposażonych w aparaty ochrony dróg oddechowych, których zadaniem jest zlokalizowanie pojazdu i ugaszenie pożaru.
1: Informuje kapitan Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży.
2: Z budynku ewakuowało się 258 osób. Jedna osoba została ranna w zderzeniu 3 aut na Krajowej 11 w Nowym Mieście nad Wartą w Wielkopolsce.
1: Zablokowany jest pas w kierunku Poznania.
2: Sztuczna inteligencja pomaga w walce z lekoopornymi bakteriami.
1: Doniesienie naukowców z Imperial College London przynosi Grzegorz Jasiński.
4: Dzień dobry. Witamy serdecznie,
1: redakcja naukowa RMF FM. Grzegorzu, co się udało z pomocą AI?
4: Naukowcy wykorzystywali tu 3 różne modele AI do identyfikacji zatwierdzonych już wcześniej leków, które mogłyby być skuteczne przeciwko pneumokokom, wywołującym m.in. zapalenie płuc i opon mózgowo-rdzeniowych. Przeanalizowano prawie 7 tysięcy potencjalnych leków. Do testów laboratoryjnych wybrano 11 z nich, z czego 9 skutecznie hamowało wzrost bakterii, a 2 wykazały wysoką aktywność także wobec szczególnie niebezpiecznych szczepów opornych na leki. Ta skuteczność AI w wykrywaniu leków, które można ponownie wykorzystać do innych niż pierwotne zastosowania, otwiera przed medycyną zupełnie nowe możliwości.
1: Na popołudniowe fakty kulturalne RMF FM zaprasza Katarzyna Sobychowska-Szuchta.
2: A na początek o nowej serialowej wersji klasyki polskiej literatury.
5: Dziś premiera serialu Lalka w reżyserii Pawła Maślony, w którym Sandra Drzymalska portretuje Izabelę Łęcką. O czym jest dla niej ta bardzo wywrotowa interpretacja klasyki?
6: O wyrwaniu się z pewnych konwenansów, o pójściu po swoje, o odwadze, wielkiej odwadze, o niezależności, o pragnieniu miłości i zrozumieniu.
5: Stanisława Wokulskiego w netflixowej wersji gra Tomasz Szuchart. W obsadzie są też m.in. Jacek Braciak, Magdalena Cielecka i Piotr Adamczyk. Jutro pierwsza premiera sezonu w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Krótki spektakl o matce i córce powstał na podstawie tekstu i w reżyserii Heleny Urbańskiej. Stawia pytania o granice miłości i o to, jak odróżnić troskę od przemocy. A pojutrze krakowska Krikoteka zaczyna tegoroczną edycję Gry z Kantorem. To kolejna podróż w poszukiwaniu śladów Tadeusza Kantora w twórczości artystów i artystek z innych krajów, tym razem z Francji.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz mi.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

Wracamy na teren wojskowy Radia RMF24. Jestem komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z portalu Defense24 i będę teraz chwalił oraz trochę krytykował to, co się działo w ostatnią niedzielę tuż przy granicy z Ukrainą. Mało kto zdaje sobie sprawę z wagi tego, co się zdarzyło 13 września 2026 roku. Po raz pierwszy od czasów II wojny światowej, od 81 lat, w Polsce zawyły syreny alarmowe z powodu faktycznego zagrożenia atakiem z powietrza, a ludziom polecono się schronić w jak najbardziej bezpieczne miejsce. Co gorsza, decyzja o ogłoszeniu tego alarmu była jak najbardziej słuszna. Rosyjskie drony atakowały bowiem cele bardzo blisko polskiego terytorium. Przykładowo według informacji przekazanej przez Polską Straż Graniczną, rosyjski dron uderzył w ukraińską ciężarówkę tylko 800 metrów od naszej granicy. Jest bardzo prawdopodobne, że ten bezzałogowiec nie miał łączności z operatorem i w końcowej fazie lotu działał autonomicznie, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, samodzielnie wyszukując i identyfikując cele ataku. Mógł więc równie dobrze zaatakować jakiś samochód znajdujący się kilometr dalej, już na terytorium Polski. Co więcej, odrzutowy dron kamikaze dalekiego zasięgu uderzył również w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy, znajdującego się zaledwie 2 kilometry od polskiej granicy. Przypomnijmy, że bezzałogowy samolot z napędem odrzutowym porusza się z prędkością do 600 km na godzinę. Gdyby więc ten dron nie spadł na pociąg, a poleciał dalej, to nad Polską znalazłby się po 12 sekundach. I dlatego decyzja o alarmie we wschodniej Polsce była jak najbardziej słuszna. Tym bardziej, że tego dnia Rosjanie, atakując Ukrainę, użyli aż 450 dronów oraz 4 pocisków manewrujących banderol. Niestety Ukraińcom nie udało się zestrzelić 45 bezzałogowców, z których część zaatakowało tereny bardzo blisko granicy z Polską. I przed nimi właśnie trzeba było ostrzec naszych obywateli. Oczywiście pozostaje pytanie, czy ci obywatele się tymi ostrzeżeniami rzeczywiście przejęli. Jednak zarówno alert RCB, jak i politycy w swoich wypowiedziach wyraźnie radzili, by udać się w bezpieczne miejsce. Pozytywnym tego przykładem może być sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Cezary Tomczyk, który dodatkowo podpowiadał, by postępować zgodnie z poradnikiem bezpieczeństwa opublikowanym na stronie rządowej. Niestety w tym poradniku nie ma wszystkiego, dlatego ponownie przypominam, że już w momencie pojawienia się pierwszego alertu RCB, jeszcze bez alarmu o zagrożeniu atakiem z powietrza i bez syren, nie należy jedynie śledzić komunikatów. Trzeba bowiem również przygotować koło łóżek ubrania i buty dla siebie i dla dzieci oraz dokompletować plecak ewakuacyjny. Potem można i spać. Bo gdy przyjdzie już komunikat o zagrożeniu, to mieszkańcy wschodniej Polski będą mieli na reakcję pojedyncze minuty. Zamiast więc chować się w piwnicy, w piżamie i w kapciach, to lepiej to robić w ciepłym i wygodnym ubraniu, w butach i z plecakiem w gotowości do życia poza domem przez wiele godzin. A w tym plecaku powinniśmy na pewno włożyć dokumenty, pieniądze, telefon, powerbanki, potrzebne lekarstwa, wodę, trochę żywności oraz, tu moja rada, biżuterię i najcenniejsze pamiątki. Bo niestety może być tak, że będziecie musieli opuścić swój dom i później nie będziecie do niego mogli wrócić. Czy przesadzam? O tym przekonacie się po krótkiej muzycznej przerwie. Zostańcie z nami.

Środowe popołudnie, wracamy na teren wojskowy Radia RMF24, by porozmawiać o naszym podejściu do alertów RCB. Wbrew pozorom, to co się wydarzyło w nocy 13 września powinno być teraz bardzo mocno przeanalizowane. Jest bowiem prawie pewne, że ostrzeżenia wysłane do mieszkańców przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zostało przez nich w większości zlekceważone. I teraz trzeba zrobić wszystko, by takie podejście diametralnie zmienić. W nocy to jest rzeczywiście nasza sprawa, co będziemy robili i wszystko zależy od naszej decyzji. Jednak jeżeli taki alert RCB pojawi się w dzień, to w wielu przypadkach reakcja powinna być już narzucona, a nawet wymuszana z góry odpowiednimi procedurami. Pamiętajmy, że dzieci mogą być wtedy w szkołach, a my w zakładach pracy. I to wtedy na kierowników każdego z takich obiektów spada obowiązek odpowiedniego zareagowania. Ale czy szkoły mają rzeczywiście przećwiczone, jak dzieci mają się zachować, gdy pojawi się pierwszy alert RCB? Na przykład, że mają się udać do szatni po swoje ubrania i buty? Wątpię. Albo czy dzieci wiedzą, gdzie mają się udać, gdy zawiją syreny i pojawi się kolejny alert już o alarmie powietrznym? W czasie ćwiczebnych alarmów przeciwpożarowych wiadomo, że mają opuścić szkołę i udać się do miejsca zbiórki, najczęściej na boisku. I to na pewno jest ćwiczone. Ale w czasie alarmu powietrznego trzeba się udać do zamkniętego pomieszczenia bez okien. I teraz należy sobie zadać pytanie, czy szkoły takie pomieszczenia mają? Czy ukryją się w nich wszystkie dzieci? Oraz czy ćwiczono taką ewakuację? Niestety to wcale nie są dywagacje, ale konsekwentne analizowanie obecnej sytuacji, z jakiej z powodu Putina się znaleźliśmy, ze wskazaniem na konieczne do podjęcia działania. Takie poważne podejście do alarmów nie tylko zwiększy bowiem nasze bezpieczeństwo, ale również naszą świadomość. To ciągłe zmuszanie nas alertami do czujności, jak również do ewakuacji, powinno nam dosadnie uzmysłowić, czym dla nas jest Rosja i dlaczego warto pomagać Ukrainie. Może schodząc do piwnicy po raz kolejny z rzędu, wreszcie wielu z nas uświadomi sobie, że to Putin zaczął tę wojnę i to on również może ją zakończyć. Niestety prezydent Donald Trump całkowicie się myli, uważając, że Putin chce pokoju. Dla Putina wojna to jedyny sposób, by pozostać przy władzy. I dlatego rosyjskie drony i rakiety będą uderzały coraz bliżej polskiego terytorium. A my powinniśmy być przygotowani na ich odpowiednie przyjęcie. Ale czy jesteśmy przygotowani? I tutaj niestety od upadku rosyjskiej rakiety manewrującej w polu rzepaku 30 lipca tego roku nic się nie zmieniło. Oczywiście do naszych sił zbrojnych nie można mieć żadnych pretensji, ponieważ wykazują pełną gotowość, podejmują natychmiastowe działanie, realizując zadania zgodnie z obowiązującymi procedurami. Jednak te procedury zupełnie nie przystają do sytuacji, w jakiej my się obecnie znaleźliśmy, co jest szczególnie widoczne w przypadku mieszkańców wschodniej Polski. Nadal bowiem przed zestrzeleniem obiektu powietrznego trzeba go wcześniej rozpoznać wzrokiem. Efektem tego jest kilkudziesięciokilometrowa strefa śmierci na zachód od ukraińskiej granicy, w której polscy obywatele mogą się jedynie modlić, by to, co nad nimi przylatuje, nie spadło, ale poleciało dalej. Jednak skąd się wzięła ta strefa śmierci i jak ją teoretycznie można zlikwidować, opowiem dopiero po faktach RMF FM o 17, na które serdecznie zapraszam oczywiście. Po chwili relaksu przy dobrej muzyce. Bądźcie blisko.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: I to by było na tyle w terenie wojskowym radia RMF24. Był z wami komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z WIPAN24 i zapraszam na fakty RMF FM o 18, które przedstawią Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
1: Zachęcamy. Walenie głową w mur.
2: Tak można określić sposób rządu na obniżkę cen paliw.
1: Bo rządzący uparcie ślą do prezydenta projekt ustawy,
2: który Karol Nawrocki odesłał do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Piotr Salak pyta.
2: Paweł Śliz odpowiada.
1: Szef Klubu Polski 2050 w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
2: A wcześniej rzut oka na parkiet.
1: Siatkarski.
2: Polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy w końcu grają przy pełnych trybunach.
1: Sofii właśnie rozpoczynają mecz z Bułgarami.
2: Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM z nami w faktach.
3: Jestem.
2: Witamy Patryku. Z punktu widzenia tabeli mecz dla nas bez znaczenia.
3: To prawda, bez względu na wynik wygramy naszą grupę i to trochę martwi trenera Nikolę Grbicza. On by wolał, żeby siatkarze cały czas byli w takim pełnym skupieniu, żeby czuli presję związaną z wynikiem tego spotkania. A tu proszę, wygramy czy nie, będzie pierwsze miejsce. No, z punktu widzenia trenera nie najlepsza sytuacja. Przypomnę, że Bułgarzy no to są aktualni wicemistrzowie świata, teraz mają turniej u siebie, są współgospodarzami Mistrzostw Europy, ale nie do końca na razie sobie z tym wszystkim radzą. Przegrali już na przykład w grupie z Ukrainą.
4: Fakty RMF FM. O tym się mówi.
2: Ponowne procedowanie tej samej ustawy to na razie jedyny pomysł rządu na obniżenie cen paliw.
1: W Sejmie rozpoczęły się prace nad rządowym projektem podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Tym samym, który prezydent Karol Nawrocki odesłał do Trybunału Konstytucyjnego.
2: W faktach teraz dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, co jeśli prezydent znów nie złoży podpisu pod dokumentem?
5: Nawet jeśli rząd ma alternatywny pomysł na pozyskanie środków, to na razie go nie ujawnia. Pytany przeze mnie minister finansów Andrzej Domański o plan B na obniżenie cen paliw przypomina o planie A.
6: Przedstawiliśmy projekt, dzięki któremu, potwierdzam, będzie można sfinansować kolejne obniżki.
5: Bo obecnie środków na obniżki po prostu w budżecie nie ma.
6: Chcemy, aby kolejny taki ruch był sfinansowany z tych naprawdę potężnych zysków koncernów paliwowych. Przecież nikt tego nie ukrywa. Orlen tego nie ukrywa, że wyniki będą, już są bardzo dobre.
5: Faktycznie w pierwszej połowie roku Orlen zarobił na czysto ponad 15 miliardów złotych.
1: Na tym etapie trudno mówić o dywersji, ale traktujemy sprawę bardzo poważnie.
2: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, pytany o awarię urządzeń kolejowych w Katowicach.
1: Sprawę wyjaśnia policja. Standardowo została poinformowana Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
2: Mimo usunięcia porannej awarii w Katowicach, utrudnienia w Sosnowcu przekładają się na powiększanie opóźnień pociągów przejeżdżających przez te stacje.
1: U nas punktualnie 2,5 minuty po godzinie 18. Zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM i Radiu RMF 24.
2: Piotr Salak i jego gość. Witamy panów.
7: Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest Paweł Śliz, czyli przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polska 2050. Dzień dobry, panie przewodniczący.
8: Dzień dobry, panie redaktorze.
7: Czy prezydent powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego? Bo wszystko wskazuje na to, że tej rady nie będzie zwołanej.
8: Znaczy wiem, że robię na razie spotkanie z ministrem obrony narodowej, z szefem RBN-u. No, jeżeli będzie konieczne, to tak, Rada Bezpieczeństwa na pewno będzie zwołana.
7: Ale oczywiście, że jeżeli będzie konieczne, to tak. Tylko pytanie, czy jest konieczne, pańskim zdaniem?
8: Znaczy, trudno mi jest to powiedzieć.
7: No, ale pan by się na takiej radzie pojawił.
8: Ale oczywiście, że tak. No,

0: przede wszystkim jako szef klubu pojawiłbym się na takiej Radzie Bezpieczeństwa
1: Narodowego. No więc pytam pana jako przewodniczącego klubu, czy pan uważa, że powinna być zwołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego? Czy
0: znaczy, to powinni podjąć rzeczywiście decyzję prawdopodobnie po tym spotkaniu między ministrem obrony narodowej. Pamiętajmy o tym, że pan premier dostał pewne informacje od CIA w zakresie pewnych działań, które Federacja Rosyjska może podjąć, nie tylko ze strony Ukrainy.
1: Bo panie przewodniczący, bo ewidentnie się coś dzieje, przynajmniej takie dostajemy dziwne
0: sygnały.
1: Ale
0: to nawet nie musimy dostawać sygnałów, my to widzimy. No jeżeli tuż przy granicy atakowany jest pociąg, dron, przecież nie przypadkiem ten dron uderza w pociąg, nie przypadkiem uderza w ciężarówkę.
1: Nie przypadkiem również minister koordynator jedzie do Waszyngtonu i potem chce się spotkać no, chociażby z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Nie przypadkiem również Władysław Kosiniak-Kamysz też się wybiera do Waszyngtonu. Nie przypadkiem również szef CIA pojawia się w Warszawie. Pan wie, co powiedział premierowi Tuskowi?
0: No nie, bo to było objęte klauzulami tajności. Natomiast to pokazuje tylko, że Polska jest poważnym partnerem do rozmów właśnie na takim szczeblu i bardzo się z tego cieszę. My jesteśmy wschodnią flanką Unii Europejskiej, pamiętajmy o tym.
1: Ale trzeba też pamiętać o tym, jakie informacje są przekazywane przez Amerykanów, chociażby premierowi. Ile osób w tej chwili w państwie wie o tym, co powiedział szef CIA Donald Tusk?
0: Trudno mi powiedzieć. Nie mam wiedzy w tym zakresie.
1: Z moich wyliczeń wie o tym tylko Donald Tusk i Tomasz Siemoniak. Nawet prezydent chyba o tym nie wie. Na pewno nie wie o tym szef resortu obrony, bo sam się do tego przyznaje.
0: Panie redaktorze, no to są informacje o klauzulach ściśle tajne, które mogą być przekazywane w odpowiednich warunkach, w odpowiednich momentach, odpowiednim ludziom. Oczywiście pan minister obrony narodowej ma takie dopuszczenie do takich klauzul i jeżeli będzie konieczność, to ja wiem o tym, że wicepremier polskiego rządu będzie miał tą informację.
1: To w takim razie wracając teraz do początku naszej rozmowy, czy wobec tego wszystkiego nie powinno być posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego?
0: Jeżeli pan premier wspólnie z panem wicepremierem i z panem prezydentem będą mogli się podzielić tymi informacjami i wyjdzie taka konieczność, to tak pan prezydent zła. Ja pan zwrócił uwagę jeszcze jedno, że tutaj mogą być te informacje objęte klauzulą ściśle tajne. Nie każdy poseł ma dostęp do poziomu klauzuli ściśle tajne.
1: Chodzi o to panu, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest zbyt szeroka na przykład?
0: Jest zbyt szeroka, że nie każdy, który jest w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego ma dopuszczenie do tego poziomu ściśle tajne. My posłowie z automatu mamy do klauzuli tajne. Ja mam do ściśle tajne, bo przyszedłem tą wirówkę ABW w trakcie pracy Komisji Pegasusa.
1: A i w trakcie Komisji Pegasusowej jest pan też członkiem speckomisji, sejmowej speckomisji. Czy sejmowa speckomisja nie będzie zainteresowana tym, co przywiózł tutaj do Warszawy szef CIA?
0: No czy to już będzie decyzja prezydium tej komisji? Ta komisja się jeszcze nie zebrała w trakcie tego sejmu, z tego co pamiętam.
1: Ostatnie posiedzenie, jak sprawdzałem, to bodajże był 3 września, panie przewodniczący.
0: No, jeszcze wtedy nie byłem tym członkiem tej komisji, bo po ostatnim sejmie zostałem członkiem tej komisji.
1: Dzisiaj Maciej Berek rozpoczął swoją kadencję jako sędzia w Trybunale Konstytucyjnym. Pańskim zdaniem prezydent przyjmie ślubowanie?
0: No chyba nawet dzisiaj zapowiedział, że nie przyjmie tego ślubowania. Ja od samego początku mówiłem i nie zmieniam zdania, że ja głosowałem przeciw tej kandydaturze. Mimo, że ja bardzo szanuję Maćka Berka, mimo, że ja z nim współpracowałem, że uważam go za wybitnego prawnika o kilka długości wyprzedzających nominatów politycznych Prawa i Sprawiedliwości.
1: To już pan tak tłumaczył nam, dlaczego pan podjął taką decyzję. A pańskim zdaniem Maciej Berek spełnia formalne wymogi, żeby zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
0: Znaczy nie jestem w stanie ja tego stwierdzić. Ja jako przewodniczący Komisji Sprawiedliwości rozpatrując kandydaturę pana, każdego kandydata do Trybunału Konstytucyjnego w naszej komisji, otrzymuję informację, że te warunki formalno-prawne zostały spełnione. Więc ja już tych warunków nie mam możliwości sprawdzenia.
1: Bo słyszy pan te zastrzeżenia ze strony Kancelarii Prezydenta, że tych warunków formalnych nie są, że te warunki formalne nie są spełnione.
0: Znaczy, my musimy pamiętać o jednym rzeczy. Pan sędzia Berek przez wiele lat był radcą prawnym, wpisany na listę radców prawnych czynnie wykonujących zawód. Czy na tą listę wykonujących zawód. Pamiętajmy, że przeklikanie tego nie jest trudne, bo to sam pan, nazwijmy to, ten radca prawny może sam się przenieść klikając przed komputerem.
1: No tak, ale nie wchodźmy w to, bo to rzeczywiście jest bardzo skomplikowane i bym powiedział, że tutaj jest trochę włos dzielony na czworo. Rozumiem, że pan w tej sprawie nie ma zdania i przyjmuje to,
0: znaczy,
1: co jest...
0: To nie o to chodzi, że ja nie mam zdania. Oczywiście, że ja jestem w stanie opracować to zdanie, tylko musiałbym być podparty dokumentami. Ja staram się w swoich działaniach jako poseł być zawsze bardzo precyzyjny. Jeżeli widziałbym, że są jeszcze takie umowy cywilnoprawne, czy jakakolwiek inna forma udzielania pomocy prawnej, to nie miałbym żadnych wątpliwości. Teraz nie wiem.
1: A czy uważa pan, że Maciej Berek będzie w takim razie składał swoje ślubowanie w sali kolumnowej Sejmu?
0: Znaczy prawdopodobnie tak to się skończy, bo wiemy o tym, że niestety pan prezydent tego nie przyjmie. Ja zero-jedynkowo powiem. Pan prezydent powinien przyjąć ślubowanie od każdego sędziego wybranego przez Sejm.
1: Natomiast po rozumiem, po ślubowaniu Macieja Berka, przy tym przypuszczalnym w sali kolumnowej Sejmu, co się dzieje dalej? Wchodzi do Trybunału Konstytucyjnego i...
0: Znaczy ja... Obecne przepisy wskazują i wprost mówią, że sędzią Trybunału Konstytucyjnego jest się po wyborze przez parlament, przez Sejm.
1: I złożenie ślubowania
0: wobec prezydenta. Forma ślubowania jest taką formą bardziej uroczystą dopięcia tego całego procesu, bo proszę zwrócić uwagę, przepisy w tym zakresie mówią dokładnie tak, że niezłożenie ślubowania wobec prezydenta powoduje zrzeczenie się mandatu sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
1: No tak, ale czyli to już, panie przewodniczący, przerabialiśmy przy okazji tych czterech posłów. Myślę, że już to nasi słuchacze, my mamy to przerobione i przemyślane. Natomiast pytanie jest, co będzie z Maciejem Berkiem, z sędzią Maciejem Berkiem, jeżeli wchodzi do Trybunału Konstytucyjnego po złożeniu ślubowania w sali kolumnowej Sejmu i co się dzieje dalej? Czy wejdzie na przykład w aseście policji, pańskim zdaniem?
0: Znaczy, ja powiem tak, ja pamiętam, jak ja protestowałem i w stosunku do nas wychodziła policja i było bardzo wiele przepychanek słownych z policją. Protestowałem w imieniu sądów, walcząc o wymiar sprawiedliwości, o politycznie tego wymiar sprawiedliwości. Ja pamiętam wychodzenie policji na strajki kobiet. I my przez te 3 lata naszych rządów udało nam się odbudować zaufanie w dużej mierze do policji i nie chciałbym, żeby policja mieszkała się do polityki, do wymiaru sprawiedliwości.
1: Czyli nie wyobraża pan sobie takiej sceny,
0: znaczy, nie że policjanci nie chciałbym sędzia Maciej widzieć, Berek. Nie chciałbym widzieć policji w Trybunale Konstytucyjnym.
1: Panie pośle, czy pan będzie, czy Wojciech Król, czy poseł Wojciech Król pójdzie do aresztu?
0: Czy to będzie decyzja na razie Sejmu? Sejm dzisiaj
1: komisja zdecydowała.
0: Ja podnosiłem bardzo wiele argumentów, że ten wniosek jest po pierwsze obarczony wadami formalnymi. Bo może tak, ja jestem obrońcą pana Króla jako poseł, nie jako adwokat, bo tutaj pan poseł Król ma swoich adwokatów, ja jestem jako poseł.
1: I ten wniosek prokuratury europejskiej, pańskim zdaniem, jest źle skonstruowany?
0: Jest bardzo źle skonstruowany, ma błędy wewnętrzne. Co więcej, zostały złożone 2 wnioski, po angielsku i po polsku. One się różnią nawet opisem czynów, więc... Zważmy na to, że pani Laura Kövesi, czyli prokurator generalny, podpisuje to i posługuje się językiem angielskim.
1: A czy będzie w tej sprawie dyscyplina w klubie Polski 2050? O to też będziemy pytać już w dalszym ciągu naszej rozmowy. Słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy. Jesteśmy cały czas w Radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych. Radio. Paweł Ślis, przewodniczący klubu parlamentarnego Polska 2050, razem z nami podczas popołudniowej rozmowy w RMF FM. To w takim razie jak będzie dyscyplina, jeśli chodzi o Polskę 2050 w głosowaniu w sprawie posła Wojciecha Króla?
0: Czy na pewno nie będzie tutaj dyscypliny, natomiast ja będę rekomendował, żeby nie głosować za uchyleniem, za wyrażeniem zgody, bo uchylenie minuty jak najbardziej. Niech sąd ocenia, niech prokuratura stawia zarzuty. Nie widzę w tym problemu.
1: To już jest drugi wniosek w tej sprawie prokuratury.
0: Drugi wniosek.
1: Przypomnę, że te zarzuty są dosyć poważne, panie pośle.
0: Ale jakie?
1: Chociażby o podejrzeniu płatnej protekcji, o przyjmowaniu korzyści, o wpływaniu na osoby związane ze śledztwem.
0: To ja problem zwrócić uwagę, na przykład tam są argumenty takie, że przyjął wakacje w Tajlandii, hotel z ogrodem dla siebie i dla jeszcze jednej osoby. Tego, że pan Król nigdy nie był w Tajlandii.
1: No to niech może tych argumentów zdecyduje sąd, panie przewodniczący.
0: Oczywiście, ja to podnosiłem. Ja też próbuję pokazać, i to też z mojego doświadczenia jako adwokat, ja wiem, jak wyglądają niestety zastosowania aresztu. 90% jest zastosowania aresztu. To jest taka walka Don Kiszota z wiatrakami niestety. To zresztą jest systemowy problem, który ja jako poseł próbuję naprawić, składając i złożyłem zresztą projekt ustawy w zakresie normalizacji tymczasowego aresztowania. Takiego podejścia do tymczasowego aresztowania, jak powinno się podchodzić. To ma być środek zabezpieczający tok postępowania, a nie kara sama w sobie. Ja w wypadku akurat tego wniosku...
1: Ale w tym wypadku uważa pan, że to byłaby kara sama w sobie?
0: Ale oczywiście, że tak, bo proszę zwrócić uwagę. O tym ujawnił tę informację sam pan poseł Król dzisiaj do mediów, więc nie czuję się związany tajemnicą, ale pani prokurator zastosowała wszelkie możliwe środki zmierzające do tego. Poblokowane zostały wszystkie konta, pieniądze zostały zabezpieczone przeze wszystkich kont pana posła Króla. Wszystkie wierzytelności pana posła Króla zostały zajęte. Hipoteka na nieruchomości pana posła Króla, czyli wszystkie dochody, wszystkie zarobki, które on codziennie dostaje pracując w Radzie Mediów Narodowych, czy jako poseł, są zajęte przez prokuraturę. I dodatkowo prokuratura powiedziała, a teraz wpłać poręczenie majątkowe 250 tysięcy złotych. No. Teraz tak, zabierają panu redaktorowi wszystko. I mówią, a teraz przynieś jeszcze 250 tysięcy złotych. No jak? Z czego? Z próżnego i Salomon nie naleje.
1: No dobrze, to ale panie przewodniczący, to zostawiajmy w takim razie decyzję co do tego, czy na ten areszt się zdecydować, czy też nie. Po prostu sądowi zdejmijmy immunitet.
0: Ale immunitet, ja nie widzę tu problemu, jeszcze raz podkreślam. Natomiast
1: dajmy zgodę na ewentualne zatrzymanie i wtedy sąd zdecyduje, czy będzie uzasadnione, czy nie.
0: Ja uważam jednak, że w tym wypadku nie ma przesłanek i podstaw do w ogóle kierowania wniosku o tymczasowy areszt. Patrząc nawet na ten pośpiech, który tutaj był, na te braki. Panie redaktorze, poseł Król nazwany jest we wniosku aresztowym Wojciech King. Są ulica Morelowa.
1: No nie, ale przyzna pan, że to jest po prostu wynika z błędnego
0: z
1: tłumaczenia.
0: Ale jakiego tłumaczenia? Nie, to jest pokazanie, że zgodnie z kodeksem postępowania karnego powinien być dokument sporządzony w języku urzędowym, w którym pracuje ten prokurator, bo tutaj akurat będzie po angielsku, i przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na polski. To jest tak, jakby pan dostał dokument po chińsku i miał go podpisać. No, skąd mamy pewność, że rzeczywiście jest to, co ja napisałem?
1: Jak każdy dobry adwokat, stosuje pan trochę kruszków prawnych, a nie zwalnia.
0: Nie kruszków prawnych, ja pokazuję zupełnie merytorykę w tym zakresie. Proszę zwrócić uwagę, we wniosku w języku angielskim jest napisane, że dostał na własność samochód, a we wniosku po polsku został mu użyczony na tydzień samochód.
1: Zastanawiające jest to, panie przewodniczący, bo klub macierzysty posła Króla go zawiesił w członkostwie, a pan go broni jak niepodległości.
0: Nie, ja nie bronię go jak niepodległości. Proszę pamiętać jedną rzecz. Ja mam jednak naturę adwokata. Adwokata karnisty, który wychodzi z założenia jednego, że swój zawód wykonuje z pełnym poświęceniem. I proszę pamiętać, ja nie bronię nigdy czynu, ja bronię człowieka, żeby został wobec niego zastosowane przepisy w sposób prawidłowy. I zawsze to będę bronić. I gdybyś nie wziął do mnie przyszedł, gdybyś o panie mecenasie, proszę mnie bronić. Mimo, że mamy zupełnie inne podejście do polityki, do światopoglądu, do życia, jako adwokat broniłbym go bez najmniejszego problemu.
1: A gdyby Przemysław Krab przyszedł do pana i powiedział, żeby pan został jego adwokatem?
0: Ale oczywiście tak, też bym nie widział
1: żadnego
0: problemu.
1: Czyli do Romana Giertycha nie ma pan żadnych pretensji.
0: Ale ja nie mam, bo uważam, że Roman Giertych wykonuje swoje obowiązki jako adwokat. I jako adwokat, jako obrońca wykonuje je w określony sposób, taki jak on uważa, że jest dobry. Na tym polega nasz zawód adwokata. My to w ślubowaniu mamy. Ja nie wyobrażam sobie, żebym odmówił człowiekowi pomoc. Czy jeżeli ktoś zamordował kogoś, jeszcze raz podkreślam, nie bronię tego czynu, bo to jest zły, niedobry czyn. Odebrał ktoś życie drugiemu człowiekowi, ale ja bronię tego człowieka, żeby wymiar sprawiedliwości ukarał go właściwie. Ja nie dążę do tego, bo to wszyscy tak myślą, adwokat dąży do tego, żeby uniewinnić. Nie, adwokat dąży do tego, żeby wymiar sprawiedliwości prawidłowo go osądził.
1: To, pani przewodnicząca, ale wróćmy do pańskiej politycznej osobowości. Może do tego, co się ostatnio działo w Polsce 2050, bo chyba działo się co najmniej egzotycznie, co najmniej zastanawiająco. Szymon Hołownia będzie próbował po raz siódmy zostać przewodniczącym klubu?
0: Ale nie było ani pierwszego, ani drugiego, ani trzeciego, ani tak dalej do siódmego razu. Wczoraj było bardzo...
1: To jeszcze ani razu nie próbował.
0: Ale wczoraj było, panie redaktorze, wczoraj było bardzo zabawnie, ponieważ mieliśmy spotkanie od godziny 20 do 23 niemalże klubu parlamentarnego bez telefonów, bo w dzisiejszych czasach, żeby normalnie porozmawiać, żeby ten, trzeba zadawać ludziom telefon. I odebraliśmy sobie nawzajem telefon. I rozmawiamy do 23. Wychodzimy po spotkaniu, na które czytamy, 21:20, informacja, było głosowanie na temat Szymona. Nikt nie skitrał telefony, nie wysyłał wiadomości.
1: A było głosowanie na temat
0: Żadnego
1: Szymona?
0: Żadnego głosowania nie było wczoraj. Mieliśmy merytoryczne spotkanie klubu, mówiliśmy o przyszłości naszego klubu, w odpowiedzialności za Polskę 2050 i Polskę 2027.
1: To kiedy będzie to głosowanie?
0: Ale my podejmiemy tą decyzję, jeszcze raz mówię, to nie chodzi o głosowanie. My musimy podjąć tą decyzję, bo to będzie decyzja taktyczna.
1: Ale
0: to
1: podejmiecie ją, rozumiem.
0: Podejmiemy decyzję taktyczną, ważną dla naszego ugrupowania w myśli o Polsce 2050, partii, klubu, ale też o Polsce 2027. To jest bardzo ważne, bo to są wybory.
1: Ale żebyśmy się dobrze zrozumieli, to będzie decyzja taktyczna, jak ją pan nazywa, dotycząca tego, czy Szymon Hołownia stanie na czele klubu Polski 2050, tak?
0: Albo czy jakakolwiek inna w tym zakresie. Musimy przygotować scenariusz, który jest taką scenariuszem na najbliższe godziny, dni, tygodnie i miesiące.
1: A tego scenariusza jeszcze nie ma przez tyle miesięcy?
0: Ale nie, to na różnych etapach się pojawiają różne inne scenariusze. Czasami musimy zmienić ten scenariusz, musimy zmienić sposób funkcjonowania, podejmowania decyzji i tak dalej, i tak dalej.
1: A pan by ustąpił, gdyby Szymon Hołownia...
0: Ale bez najmniejszego problemu, ja powiedziałem. Moi koledzy i koleżanki dobrze wiedzą, ja się nie trzymam tego stołka.
1: To jeżeli pan się nie trzyma tego stołka, to gdzie jest problem, niech mi pan powie.
0: Bo jeszcze raz podkreślam, to nie będzie decyzja Pawła Śliza, że Paweł Śliz mówi, dobrze, to w takim razie Szymon Hołownia będziesz przewodniczącym. To nie jest decyzja Szymona Hołowni, Szymon Hołownia, Paweł Śliz, teraz ty nie będziesz przewodniczącym klubu, tylko to jest decyzja nasza, całego klubu, całej szesnastki ludzi.
1: Czyli rozumiem, że ta szesnastka się ze sobą nie jest w stanie porozumieć co do tego, czy Szymon Hołownia ma być szefem klubu.
0: Nie, my rozmawiamy, co będzie najlepsze dla naszej Polski 2050.
1: A czy najlepsza dla Polski 2050 jest przewodnicząca Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz?
0: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz została w demokratycznych wyborach wybrana szefową partii i trudno, żebym ja konstatował jakiekolwiek jakiekolwiek działania szefowej partii.
1: Nie, bardziej pytam o to, czy pan jest zadowolony z tych kilku miesięcy jej przywództwa i czy osiągnęła to, co pan sobie wymarzył, czy te notowania partii są na takim poziomie, o którym pan marzył,
0: panie
1: czy
0: redaktorze.
1: Chociażby wicepremierostwo dla Polski 2050 zostało zrealizowane.
0: Ja co najmniej liczyłem na 25% poparcia. Natomiast,
1: nie mówię o marzeniach, ja mówię o realnej polityce,
0: ja, tak, natomiast ja chciałem, cały czas pokazuje, że my jednak w ramach Polski 2050 konsekwentnie działamy i brniemy do przodu. Jako Polska 2050 myśmy złożyli najwięcej projektów ustaw. 70 projektów ustaw, która Polska 2050.
1: Jakoś w notowaniach społecznych tego nie widać.
0: Dlaczego? Dlatego, że ciężko jest czasami przebrnąć się przez, tutaj troszeczkę kamyczków do ogródka pana redaktora, przez dziennikarzy, że mówicie
1: o tym, pytają Szymona Hołownię, tak?
0: Co się dzieje z Szymonem Hołownią, a nikt nie zapyta o tym. Nie boję, słuchajcie, super, dzięki Polsce 2050 w najnowszym budżecie jest podniesiony drugi próg podatkowy. Super, że wreszcie ceny mieszkań są jawne. Super, że walczycie z patodeweloperką. Super, że dbacie o Airbnb, o mieszkańców.
1: Czy ja teraz przerywałem?
0: Nigdy w życiu. Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
1: Myśli pan, że skoczyło o jakieś 0,2%?
0: A ja mam jeszcze 70 projektów ustaw do wymienienia.
1: Panie pośle, na kogo będzie się głosować? Marcin Ociepa czy Marcin Horała będzie wicemarszałkiem?
0: Tą decyzję podejmiemy do jutra. Rozmawiamy na nią. Ten klub dzisiaj poranny również był w tym zakresie. Rozmawiamy na ten temat.
1: Z tego, co słyszę, jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską, to Koalicja Obywatelska zdecydowanie bardziej stawia na Marcina Horałę niż na Marcina Ociepę. Tak jest podobnie z Polską 2050?
0: Znaczy, ja słyszałem motywację, dlaczego. Ja pamiętam jedną rzecz. Obiecaliśmy, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miał swojego marszałka. Ja też zdaję sobie sprawę, że zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i teraz Rozwój Plus, jak dobrze pamiętam, jest tym samym. Czy to jest Rozwój, czy Rozwój Plus, o to mi tylko nie pamiętałem pełnej nazwy. Natomiast to jest to samo, że tak powiem, nie towarzystwo, tylko ta sama grupa polityczna i tak dalej, więc dlatego musimy na ten temat jeszcze porozmawiać.
1: Ale będzie dyscyplina, czy nie?
0: Myślę, że będziemy starali się być jednomyślni w tym zakresie.
1: To jeszcze pana zapytam o wybory w Krakowie. Łukasz Gibała wygra te wybory?
0: Myślę, że wygra.
1: A pan nie żałuje, że nie startuje? Był taki pomysł przez
0: tak,
1: chwilę.
0: Tak, był taki pomysł. Może z perspektywy czasu trochę tak.
1: Czyli jednak?
0: Bo ja jednak lubię wybory. Mnie jednak naprawdę kręci ta atmosfera. Poza tym, ja tak patrzę teraz w Krakowie, nie widać tych wyborów. Jest dużo billboardów jedynie, znaczy tych takich okrąglaków wiszących w Krakowie.
1: Jeszcze
0: znaczy,
1: trochę
0: jeden
1: czasu
0: nieaktualny,
1: zostało.
0: Jeden już zupełnie nieaktualny, ale to jest właśnie przykład tego, że jedna z partii, która rości sobie, chce rządzić Polską, ale nie umie złożyć sprawozdania finansowego swojej partii, nie umie zebrać podpisów prawidłowo pod swoim kandydatem w prawie milionowym mieście, raptem 3000 podpisów i nie umie nawet zrobić zakupów w Ikei, tylko kradnie patelnię.
1: A panie przewodniczący, czy porażka polityka, czy polityczki, jeśli chodzi o koalicję rządzącą, to będzie żółta kartka albo znak ostrzegawczy dla koalicji?
0: Znaczy żółtą kartką było referendum. I tutaj chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na to, bo to referendum było żółtą kartką dla Koalicji Obywatelskiej. Łukasz Gibała...
1: Dla Koalicji Obywatelskiej, czy dla koalicji rządzącej?
0: Ja myślę, że... pan poseł, potem pan prezydent Miszalski, był bardzo mocno związany z Koalicją Obywatelską. Myślę, że tutaj raczej tutaj taki kamyczek do ogródka kolegów z Koalicji Obywatelskiej.
1: Czyli te wybory są bardziej o Koalicji Obywatelskiej, czy o Koalicji Rządowej?
0: To będą bardzo ciekawe wybory, ponieważ w ogóle będzie bardzo ciekawa prezydentura. Jeżeli wygra Łukasz Gibała, będzie miał bardzo trudne zadanie przed sobą.
1: Bo tam dwa lata tylko.
0: Po pierwsze, tylko i wyłącznie dwa lata. Nieprzychylna rada miasta, wiemy, z jakiego środowiska się wywodził Łukasz Gibała, że również kiedyś był w Platformie i tutaj może mieć trudności jako prezydent, ale to będą trudne czasy też dla Krakowa. Kraków ma dużą dziurę budżetową. W Krakowie musi być prezydent, ale Kraków potrzebuje prezydenta, który mieszka w Krakowie, który czuje to miasto, który wie, ile się jedzie spod bagateli.
1: To ile się jedzie spod bagateli do?
0: Mogę powiedzieć, pod sąd na przykład jedzie się 12 minut.
1: A wie pan, ile kosztuje bilet w tej chwili w Krakowie? Komunikacji
0: ponad
1: miejskiej?
0: Ponad 4,50 chyba.
1: Widzi pan, ponad 4,50, ale nie jest pan pewien. Rzadko pan komunikację jeździ chyba, panie pośle, co?
0: Nie, komunikacją jeżdżę, tylko powiem szczerze, że odkąd...
1: Ale nie tą krakowską chyba.
0: Nie, krakowską, ale odkąd jestem posłem...
1: nie płaci pan.
0: To nie płacę za bilet.
1: No i takie są przywileje.
0: Taki przywilej bycia posłem.
1: Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polski 2050, Paweł Szlis, dzisiaj w popołudniowej rozmowie RMF FM. Pięknie dziękujemy.
0: Dziękuję serdecznie. Tu Radio.
2: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. Tomasz Weryński, dzień dobry. A już teraz mamy dobre informacje z Sofii. Polska wygrała pierwszego seta w meczu z Bułgarią. To oczywiście Mistrzostwa Europy w siatkówce. No i rozpoczął się set drugi. Na razie jest 9-4 dla naszych. Przypomnijmy, niezależnie od wyniku tego meczu, Polska zajmie pierwsze miejsce w grupie. Wiemy też, że w 1/8 finału zagra sensacja mistrzostw Łotwa, która wyeliminowała Turcję. A my już za chwilę połączymy się z Patrykiem Serwańskim, który oczywiście również śledzi wydarzenia w Sofii. Bądźcie blisko radia RMF 24.
1: Tu radio RMF 24.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. My już teraz ponownie sprawdzamy, co dzieje się w Sofii. No, przypomnę, nasi siatkarze grają tam z Bułgarią. Pierwszy set dla nas 25-20. Mecz śledzi Patryk Serwański z redakcji sportowej. Witamy.
1: Jestem,
0: Patryku,
1: dobry.
0: Czy nasi zawodnicy w drugim secie nadal na prowadzeniu?
1: Tak, dobrze to na razie wygląda. 15-11. No, oczywiście widać, że ta poprzeczka idzie w górę. Teraz dobry blok Bułgarów i punkt na ich koncie. Jak się patrzy na Bułgarów w kontekście tego, z kim Polacy grali w poprzednich dniach, no to widać tutaj po prostu i większe umiejętności, i taki lepszy atletyzm, i lepsze taktyczne granie. To niektóre ataki Bułgarów naprawdę bardzo eleganckie, bardzo mocne i widać taką dużą techniczną wiedzę, techniczne umiejętności tych zawodników. Także widać, że tu jest po prostu już rywal z innej półki, ale mimo to na razie radzimy sobie naprawdę bardzo dobrze. No może troszkę gdzieś taki trochę niepewny, jeżeli w ogóle mogę oceniać takiego siatkarza. Tomasz Fornal dzisiaj troszkę taki niepewny, ale póki co no dobrze to wygląda. Pierwszy set naprawdę bardzo pewny, w drugim też prowadzimy, ale to już nie będą takie mecze, w których te wyniki będą będą takie dysproporcje, jak chociażby wczoraj w meczu z Ukrainą, gdzie przypomnę, seta wygraliśmy do 13. No to już tak nie będzie. Bułgaria to już jest drużyna z innej półki. Wicemistrzowie świata, no teraz są współgospodarzami mistrzostw Europy. Trochę na początku turnieju paraliżowała ich chyba to wsparcie publiczności. Cała ta sytuacja, przegrali na przykład w grupie z Ukrainą, więc nie wszystko tam im się układa tak, jakby sobie tego życzyli. No, w tym meczu na razie też ustępują Polakom, ale widać po prostu, no, że jest to drużyna z potencjałem.
0: Mm-hmm. Patryku, wiemy też, że w 1/8 finału zagramy z Łotwą i to jest, no, sensacja, niespodzianka.
1: No tak, natomiast biorąc pod uwagę, że my wygrywamy swoją grupę, wiedzieliśmy, że trafimy na czwartą drużynę grupy D i czy to będzie Turcja, czy Łotwa, zdawaliśmy sobie sprawę, że to będzie raczej drużyna, no, niezbyt mocna. Natomiast rzeczywiście dzisiaj Łotysze wygrali 3-1 z Turcją i to był też taki mecz, gdzie większość setów była bardzo wyrównana. Dopiero w czwartym secie udało się jakby Łotyszom, no, skruszyć taką ochotę do gry Turków, 25-16, a wcześniej każdy set rozgrywany na różnicy dwupunktowej. Także to pokazuje, jak wyrównane było to spotkanie. Łotysze dwa mecze wygrali. Na początku turnieju wygrali jeszcze z Rumunią, która też wywalczy awans do dalszych gier, a na przykład przegrali ze słabiutką Szwajcarią, dla której to jest w ogóle jedyne zwycięstwo. Także no, trudno tutaj mówić o Łotyszach jako jakiejś drużynie, która powinna jakoś poważniej zagrozić biało-czerwonym, ale tak, 1/8 finału to będzie mecz Polska-Łotwa, czyli można powiedzieć, że po tym meczu z Bułgarami, no znowu ten poziom przeciwnika znowu troszeczkę niższy, także tam będziemy się spodziewali czegoś dobrego, jeśli chodzi o biało-czerwonych, natomiast tutaj zerkam, co dzieje się w meczu teraz z Bułgarami. Bułgarzy odrabiają te straty, teraz 14 punkt, także prowadzimy już tylko 15-14. No i to jest to, o czym mówiłem. Gramy z drużyną, która naprawdę ma teraz dobre pokolenie zawodników po takim okresie, gdzie ta gra reprezentacji Bułgarii, jej poziom, no, załamał się, to teraz ewidentnie wracają do dużo lepszego grania, czego dowodem też te mistrzostwa świata ostatnie i srebrny medal.
0: Patryk Serwański, bardzo serdecznie dziękujemy. Trzymamy nieustająco kciuki za biało-czerwonych w Radiu RMF 24. No i oczywiście będziemy was informować o tym, co się dzieje w Sofii. Zbliżamy się też do godziny 19, wtedy oczywiście fakty za 9 minut i również będą informacje o tym meczu Polska-Bułgaria. Trzymamy kciuki.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski. Już w studiu zaczynamy Fakty o 20.
1: Zachęcamy do słuchania. Jeden set wygrany, ale dwa przegrane przez naszych siatkarzy.
2: Piłka ciągle w grze w meczu w Sofii z Bułgarami.
1: Szefowa Komisji Europejskiej szokuje swoją zapowiedzią.
2: W sprawie unijnej pożyczki na zbrojenia.
1: Ruina zamku w Krupem przechodzi metamorfozę.
3: Będzie można wchodzić, będzie można na tym placu organizować różne imprezy.
2: Różne mamy fakty o 20. Polska przegrywa z Bułgarią 1-2 w setach w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy.
1: Ale to troszkę mecz o pietruszkę chyba.
2: Tak jest.
1: Bez względu na wynik zajmiemy pierwsze miejsce i w 1/8 zagramy z Łotwą.
2: Mecz ogląda Patryk Srebański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, nasi wygrali pierwszego seta, a później przegrali dwa kolejne. Co zawodzi w grze Polaków?
4: Powiem tylko, że to co ważne, mental. Tu każde zwycięstwo buduje drużynę i Bułgarzy tak się nakręcili właśnie w tym meczu. Pierwszego seta przegrali, ale w dwóch kolejnych byli lepsi. Potrafili jakoś zacząć współpracować ze swoimi kibicami i to wszystko niesie tą reprezentację Bułgarii. U nas dwa w gruncie rzeczy problemy. Duże kłopoty z tym, żeby kończyć ataki, zdobywać punkty i nasz blok nie był w stanie zatrzymywać ataków Bułgarów albo chociaż blokować te piłki w taki sposób, żebyśmy mogli potem rozpocząć swoją akcję. Bo Bułgarzy dzisiaj dysponują szerokim wachlarzem rozwiązań w ataku. Kilku zawodników tam punktuje i ten nasz blok nie nadąża czasami za tymi akcjami. Natomiast teraz trwa czwarty set i wydaje się, że troszkę wracamy do takiej równowagi, do naszej dobrej gry. Prowadzimy teraz 14-10. Więcej za chwilę o tym meczu powiem w faktach sportowych.
5: To budzi kontrowersje.
1: Polska i część unijnych krajów jest zaskoczona wypowiedzią szefowej Komisji Europejskiej. Chodzi o dzisiejsze orędzie Ursuli von der Leyen.
2: Niemiecka polityk zapowiedziała użycie niewykorzystanych pieniędzy z wartego 150 miliardów euro programu SAFE na wspólne projekty z ukraińskim przemysłem obronnym.
1: Do tej pory Polska zapowiadała, że ten drugi nabór w ramach unijnej pożyczki chce wykorzystać na własne potrzeby.
2: O reakcję pytała brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szmańska-Borgino.
1: Katarzyno, jak ten plan Ursuli von der Leyen rozumieją dyplomaci, z którymi rozmawiałaś?
6: To może oznaczać, że Polsce nie uda się wykorzystać tych dodatkowych pieniędzy na własne projekty i modernizację sił zbrojnych, jak wcześniej planowano. Z zapowiedzi Ursuli von der Leyen wynika, że pozostałe środki SAFE mają zostać przeznaczone na projekty związane z Ukrainą. Jak ustaliłam, chodzi m.in. o FREJA, czyli tańszy europejsko-ukraiński odpowiednik amerykańskiego systemu Patriot. Unijni dyplomaci są zirytowani. Jak usłyszałam, takiej rozmowy z Komisją Europejską nie było. Przypominają, że to państwa zaciągają i spłacają pożyczkę, więc chcą mieć decydujący głos w sprawie jej wykorzystania.
1: Posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego nie będzie.
2: Ale prezydent i jego ludzie zapowiadają dwa spotkania z przedstawicielami rządu w sprawie szeroko pojętej sytuacji bezpieczeństwa Polski.
1: W piątek, przed wylotem do Stanów Zjednoczonych, Karol Nawrocki ma rozmawiać z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
2: A także z szefem Sztabu Generalnego.
7: Chcemy, żeby ta informacja, którą uzyska przed wyjazdem, bo jak najbardziej komplementarna i też uzyskana ze źródeł, z którymi najbliżej współpracujemy, czyli z Ministerstwem Obrony Narodowej i ze Sztabem Generalnym.
1: Jednym z tematów spotkania ma być kwestia stacjonowania amerykańskich wojsk w Polsce.
2: Dodał Bartosz Grodecki, szef Prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
1: Ruina grożąca zawaleniem stanie się ruiną, ale do zwiedzania i imprezowania.
2: Taka metamorfoza czeka pozostałości zamku w Krupem na Lubelszczyźnie.
1: Samorząd województwa wyłożył właśnie większość pieniędzy na ten projekt. 10 milionów złotych.
2: Zamek niszczeje od ponad 200 lat.
3: Pożar pod koniec XVIII wieku strawił te budowle. Wojna pierwsza i druga, ludzie okoliczni musieli odbudowywać różne budowle. Służył ten zamek jako źródło bezpłatnego budulca.
8: Jak to będzie wyglądało?
3: Będzie można wchodzić, będzie można na tym placu organizować różne imprezy. Tam się pomieszczenia pojawią sanitarne, rodzaj takiej sali wystawowej. To będzie odtwarzane tak, aby była zgodność pomiędzy tym, co zostało z tych starych elementów historycznych, a tym, co wybudujemy.
8: Ile to będzie kosztować?
3: Ponad 13 milionów.
8: Sporo.
3: Specjalistyczna praca kosztuje. To miejsce, w którym będzie dziedziniec, trzeba będzie delikatnie warstwa po warstwie zdejmować.
8: Ależ tam będzie skarbów.
3: Ależ. Oczywiście na to liczymy.
1: Potwierdził wójt gminy Krasny Staw Wojciech Kowalczyk.
2: W rozmowie z reporterem RMF FM Dominikiem Smagą.
1: Katarzyna Podraza przekaże następne fakty RMF FM.
2: Nasza redakcyjna koleżanka przywita się z wami o 21:00.
1: A teraz ponownie siatkówkę mamy na oku.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: I ponownie Patryk Serwański.
2: No, biało-czerwoni siatkarze grają z Bułgarią. Piąty, ostatni nasz mecz w fazie grupowej w Sofii. Współgospodarze Mistrzostw Europy wysoko zawiesili nam poprzeczkę. Pierwszy set dla nas, ale w drugim Bułgarzy no, uwierzyli w siebie. Wygrali 31-29. Trzecia partia ponownie dla nich 25-23. Teraz trwa już czwarty set. Nasi panowie no, wydają się wracać do równowagi. Porządkowo Bułgaria na plusie. Kilka punktów przewagi, ale później odskoczyliśmy. Było 16-10. Teraz 19-14, więc utrzymujemy, wydaje się, bezpieczną przewagę, ale trzeba tego seta doprowadzić do końca i doprowadzić w efekcie do tiebreaka. W 1/8 finału, to już pewne, biało-czerwoni zagrają z Łotwą. Łotysze w decydującym meczu wygrali 3-1 z Turcją i zajmą czwarte miejsce w grupie D. My na pewno zajmiemy pierwsze miejsce w swojej grupie. Za godzinę w Pireusie mecz Jagiellonii-Białystok w Lidze Europy. Rywalem piłkarski grecki gigant Olympiakos. Białostoczanie chcą na trudnym terenie zagrać odważnie.
3: To podejście, to nastawienie, ono nas charakteryzuje w każdym meczu europejskim, który rozgrywała się do tej pory i w każdym meczu, w którym graliśmy na dużym stadionie. I myślę, że taki właśnie zespół chciałbym widzieć. Zespół odważny, proaktywny, który będzie dążył tu do wygranej.
2: Tak mówił trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. Szczypiorniści Industrii Kielce mają przed sobą drugi mecz fazy zagrupowej Ligi Mistrzów. Za 40 minut początek wyjazdowego pojedynku z norweskim Kolsztat. Drużyna Trondheim w pierwszym meczu wysoko przegrała z Magdeburgiem, ale to nie znaczy, że brakuje jej argumentów. W Industrii no, zdają sobie jednak sprawę, że wygrana jest w zasięgu.
4: Każdy w jakiś sposób tą presję odczuwa, ale najważniejsze, żeby tą presję przerodzić w motywację. Możemy zdobyć te dwa punkty, ułatwić sobie tą dalszą drogę do wyjścia z grupy, ale trzeba zamienić słowa w czyny.
2: Tak mówił bramkarz Kielczan Adam Morawski. Jak idzie to zamienienie słów w czyny, sprawdzimy w faktach sportowych za godzinę. A teraz jeszcze Sofia, Polska, Bułgaria. Mecz Mistrzostw Europy siatkarzy 20-16. Teraz prowadzimy w czwartej partii.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
5: 6:20 w radiu RMF24. Polscy siatkarze walczą 20-16. Trzymamy kciuki. A za chwilę u nas ceny paliw, a także pytanie, czy muzycy powinni angażować się w politykę. Tomasz Weryński z tej strony. Gorąco Was witam.

0: No i w Radiu RMF 24 trzymaliśmy kciuki. Proszę bardzo, 25 do 19, 2 do 2 w setach i czekamy na tiebreaka. Już widzę, że rozpoczęła się piąta partia, która zadecyduje, kto wygra w meczu Polska-Bułgaria w Sofii. A już teraz przypominamy, mamy 16 września. Wysokie ceny paliw to jeden z głównych tematów naszych rozmów oczywiście. Spędzam sens powiek także samorządowcom. Dziś w Warszawie rozpoczęło się Forum Miasteczek Polskich. Do stolicy przyjechali burmistrzowie i wójtowie z całego kraju. Właśnie wydatki będą jednym z największych wyzwań w najbliższych tygodniach. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał m.in. z Leszkiem Adamczykiem, zastępcą wójta gminy Brzeziny w województwie łódzkim.
1: Czy na tym etapie, gdy od ponad dwóch tygodni te ceny są bardzo wysokie, one mocno wzrosły, już są efekty i już mogą być konkretne konsekwencje?
2: Z całą pewnością to może się przełożyć na ceny biletów, bo chociażby komunikacja, prawda, autobusowa czy inna, no paliwo to wszystko, to jest zaopatrzenie, to jest właśnie transport publiczny i tak dalej, i tak dalej. My akurat w gminie Brzeziny mamy porozumienie międzygminne, Łódź i gminy ościenne, finansujemy linię łączącą, pasażerską, łączącą Łódź z Brzezinami. No z całą pewnością może się to przełożyć na wyższe ceny biletów. W konsekwencji nasze wydatki również wzrosną, prawda?
1: A kiedy takie decyzje mogą zapaść? To już blisko?
2: Oczekujemy tego, że jednak jakieś rozwiązania znajdą się. W tej chwili rząd pracuje nad, prawda, nad przyjęciem ustawy o tych zyskach ponadnormatywnych od koncernów paliwowych. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Zobaczymy, jaka będzie reakcja pana prezydenta, czy zdecyduje się podpisać, czy nie. Niemniej jednak każde działanie, które może obniżyć te ceny paliw, będzie miało w konsekwencji przełożenie na de facto na wiele obszarów, również funkcjonowanie samorządu znacząco.
0: Mówił Leszek Adamczyk, zastępca wójta gminy Brzeziny. Rozpoczyna się tiebreak, jak mówiłem, w meczu Polska-Bułgaria. W tej chwili jest 2 do 0 dla Bułgarii, no więc zaczyna się to dla nich trochę lepiej, ale nasi przy piłce będzie dobrze.
3: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Radio RMF 24. Zacięty bój w Sofii. Polscy siatkarze walczą z Bułgarią. Trwa tiebreak 9 do 11 dla Bułgarów. Przypominamy, tiebreak trwa do 15. Potwierdzi to Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
1: A no nie do końca, bo jak nie będzie przewagi dwóch punktów, to...
0: A widzisz, więcej, faktycznie, tak? Faktycznie. Może być różnie.
1: Bardzo tutaj dokładni. Ale tak, co do zasady do 15 oczywiście. Trzeba przyznać, że Bułgarzy nakręcili się bardzo mocno i ten tiebreak to potwierdza. Okej, przegrali czwartego seta, udało nam się doprowadzić do tego seta numer 5, ale to nie podziałało na rywali deprymująco. Oni bardzo dobrze rozpoczęli tego tiebreaka, prowadzili w nim już 10 do 5. To w tiebreaku jest już solidna przewaga, no na szczęście zaczęła maleć. Zostały tylko dwa punkty, teraz mieliśmy przerwę w grze, no trener Bułgarów poprosił tutaj o tę przerwę właśnie po to, żeby trochę wytrącić naszych z równowagi, żeby przekazać jeszcze jakieś informacje swoim zawodnikom. Teraz Tomasz Fornal, bardzo dobra zagrywka serwisowa i mamy teraz piłkę po swojej stronie siatki. Już też przyznam, że troszeczkę ponoszą mnie też emocje, więc już i z głosem odrobinę gorzej, więc pozwolę sobie tutaj troszeczkę pomóc.
0: No, tak, kibicowanie, to jest, tak się
1: długo.
0: Patryk.
1: A, no, też mnie ponosi, no nie będę ukrywał, mimo że mecz nie jest jeszcze aż tak istotny. 10 punkt na naszym koncie, bo teraz dobra akcja Polaków, także no końcówka tego tiebreaka na pewno będzie emocjonująca.
0: To prawda, zdecydowanie tak. Emocje widać na trybunach, szczególnie bułgarscy kibice, no gdy tutaj punkty dopisujemy Bułgarom właśnie.
1: Tak, Tomasz Fornal teraz zagrywka w siatkę i to tak sam środek siatki, więc nawet nie dał sobie szansy, żeby ta piłka może o taśmę się zahaczyła i jednak przeszła na stronę Bułgarów. Jest ten 12 punkt, no ale dzisiaj w oczach naszych zawodników widać jednak troszkę takiego innego spojrzenia niż w tych pierwszych spotkaniach, gdzie wszystko się układało no po prostu świetnie naszym zawodnikom. Natomiast no to też będzie taka próba charakteru bardzo ważna w kontekście tego, co przed nami, bo już zaczynamy tą fazę pucharową. Poprzeczka będzie szła w górę. Wiemy, że zagramy z Łotwą. No okej, wydaje się, że to taki rywal no przeciętny, ale tam już kto wygra, zostaje, kto przegrywa, wraca do domu, więc no to już zmieni trochę optykę tego turnieju. To już nie będzie faza grupowa, więc no dobrze byłoby to spotkanie jednak zakończyć zwycięstwem w kontekście też tego nabrania takiej pewności siebie jeszcze większej, bo ta pewność siebie, którą zdobywaliśmy w meczach z Portugalią, z Izraelem, z Macedonią Północną, no ona nie ma aż takiego dużego znaczenia. Taki mecz z Bułgarią to jest właśnie szansa na zastrzyk pewności siebie, dlatego też tak Bułgarom zależy na zwycięstwie. Oni też oczywiście wychodzą z grupy, ale oni też potrzebują takiej energii, żeby się nakręcić. Jak tak patrzę na taką na te reakcje zawodników Bułgarii po dobrych atakach, kiedy oni ewidentnie są tacy bardzo żywiołowi, no oni też pobudzają publiczność. Dziś na hali w Sofii niemal komplet i oni też chcą odzyskać trochę energii od tych kibiców. Wiemy to doskonale z największych imprez, które były rozgrywane w Polsce, jak ta publiczność potrafi jednak nieść, tak jak nawet przed laty pojawiła się pieśń o małym rycerzu, już dzisiaj chyba nie jest obecna na siatkarskich halach, ale kiedyś to była taka piosenka, która zawsze pojawiała się w momencie, kibice ją śpiewali w momencie, kiedy naszym, prawda, nie szło, kiedy trzeba było jeszcze coś z siebie wykrzesać. To są takie rzeczy już tylko i wyłącznie, które rozgrywają się w głowach zawodników, ale ta sfera mentalna to jest coś, gdzie cały czas możemy ugrać najwięcej. Tu każdy z nich jest świetnie przygotowany fizycznie do grania, czy Polak, czy Bułgar, każdy z tego składu, ale w głowach rozgrywają się te najważniejsze momenty, no i pytanie, kto tutaj lepiej się do tych ostatnich piłek przygotuje, kto będzie umiał utrzymać te nerwy na wodzy. 13 do 11 dla Bułgarii, także teraz przerwa w grze, no i decydujące chwile już no, dosłownie za pewnie parę dziesiąt sekund.
0: Tak jest, to się za chwilę tak czy inaczej zakończy. No, trzymamy bardzo mocno kciuki, nadzieja, myślę, że nadal spora jest.
2: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: W Radiu RMF 24 informacja z Sofii, 16 do 17 dla Bułgarów w tiebreaku, zatem ten mecz trwa. A już teraz o wielkich kontrowersjach, jakie towarzyszą trasie koncertowej wielkiej muzycznej gwiazdy Eda Sheerana. Wykluczony został z niej raper Macklemore, który zabrał głos w sprawie tego, co dzieje się w Strefie Gazy. Muzyk solidaryzował się z Palestyną, która toczy walki z Izraelem. Ed Sheeran wydał oświadczenie, że taką decyzję podjął organizator, ale wykluczenie Macklemora to początek kuli śnieżnej. Z udziału w trasie wycofał się Finneas, brat gwiazdy popu Billie Eilish, który oświadczył: artyści nie mogą być uciszani, gdy zabierają głos w imieniu uciśnionych. Łączymy się z doktorem Stanisławem Trzcińskim, kulturoznawcą, promotorem koncertowym związanym z Uniwersytetem SWPS i STX Music Solutions. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam wszystkich, witam serdecznie.
0: Jak pan ocenia zachowanie Macklemora?
1: No, ja oceniam osobiście jako dopuszczalne. Oczywiście nie wnikam tak w 100% w to wszystko, co powiedział, też nie do końca i w 100% słyszałem obydwie wypowiedzi. Trzeba powiedzieć, że on zabrał głos na dwóch koncertach w New Jersey, odwołanych jest kolejnych 8. Jestem generalnie za tym, żeby artyści mogli głosić różnego typu opinie, ale sprawa jest kontrowersyjna i sprawa nie jest czarno-biała, tak powiem.
0: Mm-hmm. A jak pan ocenia zatem decyzję organizatora? Jest ona uzasadniona?
1: To nie organizator, to w dodatku jest bardzo ciekawe w przypadku tego artysty, ponieważ trasa Eda Sheerana jest organizowana przez pewną firmę, której nawet nazwa nic nikomu nie powie, więc nie ma sensu, żeby ją przytaczać. Natomiast tutaj akurat aktywność wykazał Robert Kraft, jeden z ważniejszych właścicieli większości biznesów związanych ze stadionami, na których są zaplanowane koncerty. Oczywiście może nie wszystkie z tych stadionów, ale choćby w Bostonie to jest Kraft, również w kilku innych miejscach jest współwłaścicielem i to tak naprawdę, jeżeli można powiedzieć, że jest coś ciekawego w tym case'ie, w tym przypadku Macklemora, to może nawet nie sam fakt tego bojkotu, do którego wezwała organizacja, która zresztą nazywa się Boycott, Divestment and Sanctions. Od 2005 roku to jest taki ruch, który jest właśnie organizowany przez palestyńskie organizacje społeczne, jakby te protesty, którego, no między innymi ten artysta jakby wyraził swój protest, to nie jest nic nadzwyczajnego, to się dzieje od kilkudziesięciu lat, takich odwołanych różnych koncertów, na przykład w Izraelu było bardzo dużo, bardzo wielu artystów, jak Carlos Santana, jak Sinéad O'Connor, jak bardzo, bardzo, naprawdę wielu jeszcze, Elvis Costello, etc. Te protesty się zdarzają, wokół występu Madonny na Eurowizji w Tel Awiwie też było dużo zamieszania, Anna Netrebko ze względu na swoje protesty została wyeliminowana w Metropolitan Opera w związku z tym, że popierała Putina kiedyś i później się od niego odpowiednio nie odcięła. Tego naprawdę jest bardzo dużo na świecie. Ale to, co się po raz pierwszy zdarzyło, że to właśnie nie Ed Sheeran odwołał swój support, nie sam artysta odwołał koncerty, ani nawet nie organizator koncertów odwołał, ale że to właśnie właściciele stadionów byli tą siłą sprawczą. To jest dosyć ciekawe. To się zdarzyło jeszcze w historii dosłownie kilka razy i no, bardzo rzadko się to zdarza. Jeżeli chodzi w ogóle o artystów, którzy mieli okazję odwoływać koncerty związane z inną czyjąś trasą koncertową, to Public Enemy kiedyś demonstrowało swoje protesty polityczne podczas trasy U2 w 1992 roku. I w ogóle tak jak te bojkoty się zdarzają i tak jak wielka no, dyskusja, no można powiedzieć po prostu walka o wolność słowa się zdarza w jedną stronę, to też trzeba powiedzieć, że kiedy popierał Roger Waters Putina, kiedy się od niego nie odżegnywał, kiedy miał bardzo dwuznaczne wypowiedzi, również polscy organizatorzy, polskie miejsca, polskie stadiony też odwoływały koncerty.
0: A jak pan to w ogóle widzi? Czy artysta, który ma dużą popularność, wpływ na swoich odbiorców, ma również taką szczególną odpowiedzialność za zabieranie głosu właśnie w sprawach politycznych? Czy może jest jednak tak, że jego popularność nie powinna mieć żadnego wpływu na oczekiwania wobec niego?
1: Bardzo wielu artystów uważa, że nie powinno się włączać do dyskusji politycznych. I jest ta dyskusja bardzo żywa tak w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce. Znamy wielu artystów, którzy po prostu się nigdy nie wypowiadają publicznie, niezależnie od tego, kto rządzi, czy jest łamana konstytucja, czy nie jest. No nie ma takich dyskusji. Są artyści, którzy uważają, że jedna strona polityczna i drudzy jakby ma fanów i tu i tu, ale jest mi bardzo bliska ta opinia Zbyszka Hołdysa, który uważa, że artyści się muszą politycznie angażować. Być może bez tego zaangażowania nie byłoby upadku komunizmu w Polsce, być może bez tego zaangażowania nie byłoby upadku muru berlińskiego. Mówiąc krótko, świat kultury musi się angażować, natomiast pytanie, po jakiej stronie się angażuje, i tu wchodząc w tę dyskusję, na pewno nie zrobimy tego w kilka minut, panie redaktorze, ale po to specjalnie zestawiam Rogera Watersa, żeby też pokazać, że na przykład w sprawach bardzo ważkich dla Polski, dla naszego bezpieczeństwa, polskie władze i polscy organizatorzy zareagowali bardzo wyraźnie. No i pytanie, czy tak powinno być, czy tak nie powinno być. No to jest oczywiście...
0: No właśnie, bo jeszcze... filozoficzna. Jeszcze wracając do tej polskiej kwestii, mamy w Polsce bardzo mocny podział polityczny. Czy gdyby dziś popularny polski artysta, już bez przykładów, podczas jakiegoś wielkiego koncertu, jednoznacznie opowiedział się po jednej ze stron sporu politycznego, jego kariera, myślę, że znacznie by na tym ucierpiała, prawda?
1: Bo gdzieś jestem przekonany w 100%. Ja akurat słyszałem Krzysztofa Zalewskiego na Męskim Graniu w Warszawie kilka tygodni temu i bardzo wyraźnie wykorzystywał, i fajnie, że to robił zresztą, wykorzystywał scenę po to, żeby bronić praw Ukraińców do bycia w Polsce, żeby nie atakować Ukraińców. A to jest opowiedzenie się po jakiejś stronie. Proszę pamiętać, że Konfederacja i PiS w tej chwili są przeciwko Ukraińcom w Polsce, absolutnie. Więc on się opowiedział, bronił prawa tych ludzi do bycia w Polsce i do tego, żeby bronić polskich granic, żeby właśnie żeby uszanować to, że to Ukraińcy walczą i nastawiają
0: skutki. To zatem jeszcze rodzi się pytanie, czy polska publiczność jest dziś gotowa zaakceptować to, że jej ulubiony artysta ma inne poglądy, prawda?
1: Tak, bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że pewnie tak, tyle tylko, że akurat w Polsce to jest o tyle proste, że miażdżąca większość artystów jest liberalna, więc akurat w Polsce bardzo, bardzo naprawdę niewielu z nich popierało jakąś tam skrajną prawicę, naprawdę niewielu. Natomiast ja myślę, że może trochę lepiej, jeżeli to artyści protestując odwołują jakieś koncerty, robią jakiś nacisk jako sami artyści. Nie wiem, nie jestem przekonany, czy to jest fajne, że się do tego biznes włącza i jakby te naciski biznesowe są takie. Tutaj wydaje mi się, że trochę chyba sprawa zaszła za daleko. Bo jeszcze co innego, gdyby Ed Sheeran powiedział, słuchaj, mi się to nie podoba, nie popieram tego, mam inne zdanie, to jest zbyt mocny przekaz, ja chcę mieć inny, to jest moja trasa i proszę cię, albo przestań, albo nie występuj ze mną, to jest co innego, ale tutaj jakby biznes skancelował ten udział tego artysty. No to jest dosyć dziwne i myślę, że niedobre, no ale identycznie pokazuje, żeby tutaj jakby to wytłumaczyć, że wolność wolnością słowa, no ale Roger Waters nie był mile widziany w Polsce.
0: Tak jest.
1: Także, no właśnie, także tu różnie można na to spojrzeć. W ogóle nie mówiąc o tym, że oczywiście ten spór, bo ten artysta, jeszcze trzeba to powiedzieć głośno, próbował McLamore na drugim koncercie pokazać, że on bardzo, ale to bardzo za pokojem na świecie, bardzo mocno wspiera swoją publiczność pochodzenia żydowskiego. W jakiś taki fajny sposób próbował to rozmiękczyć, no ale... ale już się to nie udało. Już tego dialogu nie było.
0: Tak jest. Tutaj stawiamy kropkę. Dr Stanisław Trzciński, kulturoznawca, promotor koncertowy w Radiu RMF 24. Bardzo serdecznie panu dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
0: Ja jeszcze z kronikarskiego obowiązku muszę poinformować, że wygrała Bułgaria. Słuchajcie, 3-2 w tiebreaku, 20-18. Taki był ostatecznie wynik tej piątej partii, ale to nie koniec sportowych emocji dzisiejszego wieczoru, bo już za nieco ponad 10 minut, za jakieś 12 minut rozpocznie się mecz Jagiellonii Białystok z Olympiakosem Pireus, to Liga Europy. Oczywiście trzymamy bardzo mocno kciuki za drużynę Adriana Siemieńca. Bądźcie blisko radia RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu liczy się, co masz do powiedzenia.
2: W tym tygodniu będziemy w Bednarach pod Poznaniem i zapytamy was, czy opłaca się dzisiaj być rolnikiem.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF24 w piątek po 12.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: kiedy możemy spodziewać się polskiej odpowiedzi na ostatnie rosyjskie prowokacje? A w faktach z Częstochowy rekordowe natarcie pielgrzymów. Posłuchajcie, co pokazują statystyki. Świetny siatkarski pojedynek i porażka biało-czerwonych z Bułgarią. Tak można podsumować nasz mecz na Mistrzostwach Europy. Polacy przegrali 2-3. W faktach z nami Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Dobry wieczór, Patryku. Tiebreak to była siatkarska uczta.
1: No, szkoda, że bez happy endu, natomiast emocje naprawdę ogromne. Bułgarzy prowadzili już 10-5, ale te straty odrobiliśmy. Była walka na przewagi i świetne zagrania. Były też błędy z obu stron. No, Bułgaria wygrała tego tiebreaka 20-18. Porażka bez znaczenia, jeśli chodzi o naszą sytuację w grupie. Polacy grupę wygrywają, natomiast ostrzeżenie dla zespołu Nikoli Grbicza jest oczywiste. W ćwierćfinale ponownie możemy trafić na Bułgarów. Zapraszam za kilka chwil na fakty sportowe.
0: Polska nie ma wielu narzędzi prawnych, które pozwalają na stanowczą odpowiedź na rosyjskie prowokacje, usłyszał nieoficjalnie dziennikarz RMF FM od rządowych dyplomatów. Po ataku Rosjan na ukraińską lokomotywę przy naszej granicy szef MSZ-u Radosław Sikorski zapewniał, że Polska szykuje odpowiedź na ten incydent. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
2: Ta odpowiedź na rosyjskie prowokacje na pewno nie nadejdzie szybko. Rządzący prowadzą obecnie rozmowy z sojusznikami z Unii Europejskiej i NATO, aby przygotować rozwiązania prawne, które nie zostaną uznane przez Rosjan jako eskalacyjne. Polska na pewno nie będzie mogła zrobić niczego bez zgody swoich partnerów. Przypomnę, że wciąż trwają też negocjacje w sprawie 22 pakietu sankcji na Federację Rosyjską, które mają zostać przyjęte w połowie października. Restrykcje mogą objąć ponad 1600 firm, które wspierają rosyjski przemysł wojenny.
0: Jak będzie wyglądać nowa europejska strategia bezpieczeństwa? Oto nasz reporter Paweł Konieczny pytał w Strasburgu Andriusa Kubiliusa, europejskiego komisarza do spraw obrony i przestrzeni kosmicznej.
3: Ważnym krokiem ma być powołanie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa, która pozwoli lepiej integrować doświadczenia krajów takich jak Ukraina, Wielka Brytania czy Kanada. Kubilius podkreślał, że Europa musi przejąć większą odpowiedzialność za własną obronę, zwłaszcza w kontekście zmian w polityce NATO. Komisja Europejska zaproponowała stworzenie antyhybrydowego playbooka, zestawu narzędzi i procedur do reagowania na zagrożenia niekonwencjonalne, takie jak ataki cybernetyczne, dezinformacja czy presja migracyjna. Kiedy mamy do czynienia z wojną hybrydową, potrzebujemy hybrydowych instrumentów obrony. Playbook obejmie nie tylko obecnie stosowane narzędzia jak sankcje, ale również szerszy zakres działań, by skuteczniej odpowiadać na nowe zagrożenia. Dodatkowo Komisja planuje wzmocnić wspólne zdolności strategiczne, m.in. w zakresie łączności satelitarnej i logistyki wojskowej oraz przeznaczyć niewykorzystane środki finansowe na wspólne projekty zbrojeniowe z Ukrainą. Ze Strasburga Paweł Konieczny.
4: Fakty z bliska.
0: Wzrosła liczba pielgrzymów na Jasnej Górze. Między kwietniem a połową września do Częstochowy dotarło ponad 117 tysięcy pątników. To ponad 9 tysięcy pielgrzymów więcej niż rok temu. O szczegółach reporter RMF FM Marcin Buczek.
5: Najwięcej było pielgrzymek pieszych, to ponad 270 grup, w których na Jasną Górę przyszło ponad 105 tysięcy osób, ale było też ponad 240 pielgrzymek rowerowych. Rekordzistami, jeśli chodzi o przejechane kilometry, są Słoweńcy. To było 11 rowerzystów, którzy w ciągu 5 dni przejechali około 940 kilometrów. Poza tym na przykład w pielgrzymce z Krakowa byli pątnicy z 18 krajów świata, w tym z 5 spoza Europy. Wśród pielgrzymujących było też 15 grup biegaczy, jedna pielgrzymka konna i dwie na rolkach z Warszawy i Wrocławia. Ci ostatni pielgrzymi prowadzili akcję zbierania pieniędzy, które trafią teraz do Brazylii. Misjonarze z nad Amazonii poprosili bowiem o pomoc w zakupie motocykla.
0: Dziękujemy za te relacje, a przed sportem polecamy Wam kolejne fakty RMF FM. Powiemy o decyzji w sprawie najbardziej znienawidzonego włoskiego podatku.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
0: A na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
1: Biało-czerwoni siatkarze z porażką na zakończenie fazy grupowej Mistrzostw Europy. Mecz z Bułgarią przyniósł wielkie emocje. 5 setów, ten decydujący, zakończony wynikiem 20-18 dla Bułgarii. Współgospodarze turnieju pokonują naszą drużynę. Dla Polaków no, mecz będący takim małym ostrzeżeniem przed fazą pucharową. W 1/8 finału, przypomnę, trafiamy na Łotwę w potencjalnym ćwierćfinale. Na Niemców albo na Bułgarów, zatem za kilka dni. Taki siatkarski dreszczowiec w Sofii może się powtórzyć. Od kilku minut na boisku w Pireusie piłkarze Jagiellonii Białostoczanie w Lidze Europy grają z Olympiakosem. 5. minuta gry, na razie 0-0. A za pół godziny do Katalonii.

0: Barcelona rozegra ligowy mecz z Racingiem Santander. Na miejscu w Katalonii właśnie ważnym tematem potencjalna złota piłka dla Lamina Yamala. Zdobył z nami dwa tytuły z reprezentacją Hiszpanii Mistrzostwo Świata, więc dlaczego nie? To wyjątkowy zawodnik. Oczywiście wiem, że na liście znajduje się wielu graczy z najwyższej półki, światowej klasy piłkarzy, więc ostatecznie to nie jest łatwe. Tak mówił trener Hansi Flick. Jutro kolejny mecz na Mistrzostwach Świata dla 20 rozegrają nasze piłkarki. Jedna ósma finału, rywalem będzie Kolumbia. Polki na pewno mają szansę na awans. Trener Marcin Kasprowicz podkreśla, że w jego zespole nie brakuje talentu.
1: Potencjał tych piłkarek jest na tyle duży i te piłkarki, one naprawdę trafią do reprezentacji i staną się kluczowymi reprezentantkami kraju. Ile czasu będą potrzebowały? Różnie. Niektóre, można powiedzieć, już się ocierają o pierwszą reprezentację, niektóre nawet mają już debiut.
0: Mecz Polek z Kolumbijkami w Bielsku-Białej jutro o 18:30. W składzie zabraknie Weroniki Jaraśniewicz, jedna z liderek naszej drużyny niestety jest kontuzjowana, niezbędna tutaj będzie operacja. Zaglądam jeszcze do Trondheim, tam z drużyną Kolsztat w Lidze Mistrzów grają szczypiorniści Industrii Kielce. Trwa pierwsza połowa tego spotkania, Industria prowadzi na razie 11-7.
2: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24. To warto powtórzyć.
1: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Piotr Malepszak, rządowy pełnomocnik do spraw portu Polska, ale też wiceminister infrastruktury. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry.
1: Za chwilę do Baranowa zabierzemy naszych słuchaczy, ale jeszcze pana chciałem zapytać o te przepisy, które rząd zaostrzył, przepisy dla kierowców za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Kiedy to zaostrzenie wejdzie w życie, pana zdaniem?
2: Mam nadzieję, że bardzo szybko przejdzie przez parlament i
1: szybko
2: trafi.
1: To jest kiedy, pana zdaniem? Do końca roku? Do końca miesiąca?
2: Dobrze by było do końca roku ten temat załatwić, bo temat faktycznie już pojawił się wcześniej i on uznany został za nieco za ostry. W mojej ocenie nie był za ostry od początku i dobrze, żeby to się stało, żeby do końca roku to zrobić.
1: Ale do końca roku to jest jeszcze dużo czasu, panie ministrze. To myśli pan, że aż tyle to będzie trwało? W końcu sprawa jest z dopiskiem pilne.
2: Znaczy, temat jest faktycznie pilny, bo mieliśmy kumulację wypadków na przejazdach z udziałem ciężkich pojazdów drogowych, chociaż tak naprawdę statystyki nam spadają, jeśli chodzi o liczbę wypadków na przejazdach, także z udziałem pojazdów drogowych, ale tego typu medialne kwestie, gdy kilkunastotonowa ciężarówka zdejmuje z torów 400-tonowy pociąg jadący 120 km na godzinę, to powoduje, że mamy pełne wykolejenie, że jest ogromne zagrożenie dla maszynisty i po 4 latach mamy śmierć pasażerki w pociągu.
1: Panie ministrze, lepiej w takim razie surowo karać, czy lepiej przebudowywać przejście?
2: Działania równoległe. Powinna być... To jest newralgiczne miejsce na styku drogi i linii kolejowych.
1: Takich przejść mamy ponad 11 tysięcy w Polsce.
2: 11 300, z czego z tych 11 300 5,5 tysiąca mamy wyposażonych w sygnalizację i rogatki, ale z tych 5,5 tysiąca 2800 jest wyposażonych w monitoring.
1: Czyli ma kamery.
2: Czyli muszą być działania równoległe, czyli z kamer musimy ściągać obraz i musimy automatyzować proces.
1: Ile z tych przejść jest w tej chwili bezkolizyjnych?
2: O, bezkolizyjnych są tysiące, bo tutaj ich nie liczymy w ogóle. Bo jeśli jest droga idzie górą, czy droga idzie dołem...
1: To zapytam inaczej, panie ministrze. Ile z tych 11 tysięcy zostanie przebudowanych na bezkolizyjne?
2: Co roku, ostatnie 3 lata, 2,5 roku ostatnie, to jest likwidacja lub zamiana na bezkolizyjne 448. To jest taki wynik.
1: I ma pan na to pieniądze, rozumiem?
2: Mam na to pieniądze i te fundusze, one są, powiedziałbym, stałe, jeśli chodzi o zamianę, tylko to są różnego rodzaju działania. Tam, gdzie ten ruch drogowy i kolejowy jest największy, mamy takie miejsca, gdzie mamy 20 tysięcy samochodów i 200 pociągów, co powoduje, że ten przejazd jest zamknięty przez 8-10 godzin na dobę. Te w pierwszej kolejności trzeba zamieniać na droga górą lub droga dołem. Ale większość idzie do zamiany w takiej sytuacji, że jest tylko znak stop lub krzyż Świętego Andrzeja i doposażamy do sygnalizacji.
1: Doposażamy, czyli rozumiem, co, wstawiamy kamery, czy wstawiamy system Canard, Red Light, który będzie trochę działa jak fotoradar?
2: I wstawiamy w pierwszej kolejności sygnalizację, która informuje, że przejeżdża pociąg i wstawiamy rogatki, ale ten system Canard z fotoradarem i z nowym elementem, mamy już 10 takich przejazdów.
1: Tylko 10, panie ministrze?
2: Tylko 10, bo to działa od niecałych 2 lat, działa to na wybranych przejazdach, właśnie na takich z dużym ruchem drogowym i teraz będziemy go rozszerzać o kolejne przejazdy.
1: Pan mówi, że mamy 10 tych przejazdów, ile będzie, powiedzmy, do końca roku, pańskim zdaniem?
2: Ale najważniejsze, panie redaktorze, jest, żeby te 2800, na których mamy system kamer kolejowych, które obserwują sytuację na przejeździe, żeby do Canardu, czyli do systemu, który nadzoruje pracę, nadzoruje system drogowy, system fotoradarowy, żeby z tych kamer, albo przynajmniej części z nich, spływał obraz do
1: wyjaśnijmy,
2: do
1: jaka jest różnica, bo co innego, gdy jest kamera na przejściu, a co innego, gdy jest system Canard. System Canard od razu identyfikuje kierowcę, działa jak fotoradar, a kamery tego nie robią, bo trzeba informacji przekazać do policji,
2: dokładnie,
1: prawda?
2: Najlepszy jest ten system Red Light, czyli system czerwonego, roboczo czerwonego światła, który jest fotoradarem, które robi zdjęcie.
1: Ale jedną rzecz można zrobić, panie ministrze. Można zrobić, czy wprowadzić obowiązek, że kiedy kolejarz, czy na monitoringu tych 3000 przejść kolejowych jest dostrzeżone jakiekolwiek wykroczenie drogowe, z automatu idzie informacja do policji, z automatu policja wszczyna postępowanie. Czy to działa w tej chwili jak automat?
2: Nie, to nie działa w tej chwili jak automat. Dopiero gdy coś się wydarzy na przejeździe, czyli ktoś wyłamie rogatkę, albo jest jakaś awaria na przykład samochodu, to wtedy ściągamy to, można powiedzieć, ręcznie i przekazujemy do policji. I poniedziałek 23 takie zdarzenia. Wyłamania rogatki albo wjechania na przejazd i ktoś utknął na przejeździe. We wtorek trochę lepiej, było takich 8 takich zdarzeń, ale generalnie średnie jest na poziomie 15-20 zdarzeń dziennie.
1: Panie ministrze, czy jeśli chodzi o trasy szybkiej kolei, wszystkie przejazdy będą bezkolizyjne?
2: Zasada jest taka i tutaj jest prawo, które tak stanowi, gdy pociąg jedzie powyżej 160 km na godzinę, nie może być żadnych przejazdów, wszystko musi być bezkolizyjne i my już takie linie w Polsce mamy. Taka linia jest z Warszawy do Krakowa i Katowic.
1: Gdy mówimy o bezpieczeństwie, to jeszcze porozmawiamy o bezpieczeństwie przejść granicznych. Po tym ataku rosyjskim przy granicy polsko-ukraińskiej na przejście kolejowe, czy planujecie w Ministerstwie Infrastruktury wzmocnienie bezpieczeństwa granicznych przejść kolejowych?
2: Panie redaktorze, to jest proces ciągły, bo my mamy... Już od wielu miesięcy funkcjonuje, jest podwyższony stopień alarmowy Charlie. Mamy na kolej, w obszarze kolejowym, mamy akcję pod roboczą nazwą TOR i to się dzieje, że te linie i przejścia graniczne, szczególnie obszar Polski południowo-wschodniej, jest monitorowany bardziej.
1: Gdy mówimy o bezpieczeństwie, pan zna doskonale historię Łosia, który się pojawił w centrum Warszawy na linii kolejowej, już pomijając cały humorystyczny aspekt tej historii i tego biednego zwierzaka, który się mocno zestresował, ale myślę sobie tak, mówimy tak dużo o bezpieczeństwie infrastruktury krytycznej, panie ministrze, a tu w środku Warszawy pojawia się zwierzę, które przyszło z Puszczy Kampinoskiej. Jak to jest możliwe w takim razie?
2: No to jest, dla mnie to jest zagadka. To jest oczywiście pytanie dla osób zajmujących się zawodowo zwierzętami. Jak to jest możliwe, że...
1: To jest inna sprawa, ale mi bardziej chodzi o ochronę infrastruktury krytycznej. Jak to jest możliwe, że ten zwierzak no przez tyle, to jest chyba ponad kilometr zdecydowanie, przeszedł przez całą linię kolejową.
2: Tak, on z strony Warszawy Zachodniej wszedł do tunelu w kierunku Warszawy Centralnej, pojawił się przy peronach. Spore zamieszanie spowodował także w ruchu kolejowym, bo opóźnił prawie 160 pociągów na łącznie 3000 minut. Także było, a to była niedziela, to był niedzielny wieczór i pasażerowie to odczuli.
1: Pan wie, że gdyby to był sabotażysta, to też by wszedł, rozumiem, do tunelu niezauważony?
2: Znaczy, on został zauważony, gdy był między Warszawą Zachodnią, a gdy kręcił się, mówiąc kolokwialnie, już w okolicach toru. On został zauważony, powiadomione zostały służby, jednak w tym czasie, gdy służby dotarły, on wszedł jeszcze do tunelu. Także ten monitoring jest, to się dzieje. Zresztą też ja miałem sygnały bezpośrednio od maszynistów, którzy jechali pociągami, że jest łoś na tak newralgicznym odcinku.
1: A pan uważa, że trzeba poprawić procedury w związku z tym wydarzeniem?
2: Ja uważam, panie dyrektorze, że musimy, mówiąc całościowo, zająć się tematem dużych zwierząt w miastach, bo na obrzeżach miast to już właściwie jest niczym niezwykłym, że pojawiają się duże zwierzęta. Regularnie widzę dziki w obszarze, gdzie mieszkam. Czasami też widzę łosia, ale w samym centrum 2-milionowego miasta to nie powinno się zdarzyć.
1: Na razie więcej zwierząt niż koparek, takie mam wrażenie, jeśli chodzi o lotnisko w Baranowie. Kiedy wbicie pierwszej łopaty w Baranowie, panie ministrze?
2: Listopad zaczynamy właściwe palowanie, czyli te 8 tysięcy pali, umowa wzmacniania gruntu, którą podpisaliśmy kilka miesięcy temu. Te palowanie próbne już się zaczęło, teraz czas na palowanie właściwe.
1: Ale miało być we wrześniu, pamięta pan?
2: To była informacja, która się pojawiła, ale ona nie była potwierdzana przez spółkę, także dementuję od razu ten wrzesień, bo to była błędna informacja.
1: I nie ma w tej chwili żadnych opóźnień, jeśli chodzi o budowę Portu Polska?
2: W tym momencie trzymamy harmonogram, jeśli chodzi o te daty, które sobie powiedzieliśmy już wiele miesięcy temu. Właściwie one cały czas są powtarzane. Chociaż nie ukrywam, że wchodząc do tego projektu bardziej jako pełnomocnik, widzę wiele kwestii, które trzeba uporządkować.
1: A nie ma pan problemu z zezwoleniami z całą administracją? Bo słyszę i czytam, że tych zezwoleń wciąż nie ma.
2: To jest bardzo długi proces. To jest ciągły proces wielu kwestii formalnych, wielu pozwoleń na budowę, bo biorąc pod uwagę, to jest inwestycja łącznie za 140 miliardów złotych. Wszystko, co tyle kosztuje, jest skomplikowane. I począwszy zaczynając od studiów wykonalności przez dokumentację projektową i później doprowadzając do procesu budowlanego, bardzo dobrze poszedł temat wykupu gruntów, tak zwany program dobrowolnych nabyć, bo mieszkańcy, powiem, że całkiem chętnie sprzedawali swoją własność, bo też spółka dobrze płaciła za te nieruchomości i tu się obyło bez wywłaszczeń. To naprawdę jest spory sukces, biorąc pod uwagę te ponad 2,5 tysiąca hektarów.
1: Panie ministrze, gdy już mówimy o pieniądzach i o zapłacie, pan się zwrócił do ministra finansów o to, żeby w tym roku dofinansowanie spółki na poziomie 7 miliardów. W planie było 11 miliardów. Dlaczego pan chce mniej pieniędzy? Ja sobie mogę pomyśleć w ten sposób, patrząc na to z boku, bo pan będzie mniej robił przy tym baranowie. Tak to wygląda.
2: Dokładnie chodzi o kwotę 7 miliardów 400. To jest również proces stopniowego uzupełniania środków przez ministra finansów na potrzeby budowy. To zresztą to są środki budżetowe jako część środków, które są potrzebne, bo też są środki unijne, też są środki komercyjne, bankowe, jeśli chodzi o budowę lotniska. Ale ja patrzę na to od strony takiego bardzo realnego patrzenia na liczby. Ile faktycznie potrzebuję? Bo jeśli mam sytuację taką, że wcześniej były wnioskowane środki i minister finansów widzi, że ja tych środków nie wydałem, te środki są jeszcze na kontach, no to automatycznie pyta, ile faktycznie potrzebujesz.
1: No ale jak pan nie wydał, to znaczy, że te prace nie poszły tak, jak powinny, bo rozumiem, że wydałby pan je wtedy, kiedy byłyby prace zrealizowane, zapłaciłby pan za wykonanie roboty, prawda?
2: Tam już ponad 14 miliardów złotych zostało, jest już w kontraktach, tylko chodzi o sytuację taką, że jeżeli Ja potrzebuję bardzo realnego harmonogramu i rzeczowego, i finansowego. Bo minister finansów dzisiaj patrzy na każde 100 milionów złotych. Taka jest prawda. I dlatego nie chcę wnioskować o środki nadmiarowe, jeśli wiem, że mam kolejny przetarg w listopadzie tego roku na element, na kwestie kolejowe, to chcę wnioskować o adekwatne kwoty, żeby nie zalegały środki na kontach samej spółki, tylko żeby minister finansów mógł je wykorzystać na, jak wiemy, bardzo liczne potrzeby budżetowe.
1: A dlaczego pan nie dostał pieniędzy na szybką kolej Warszawa-Łódź ze środków europejskich?
2: Dostałem, tylko jeszcze nie takie środki, które potrzebuję, bo dostaliśmy na razie środki na dokumentacje projektowe. Jeśli chodzi o środki europejskie, to jest kolejna dłuższa historia. My dzisiaj wnioskujemy o środki już w perspektywie 28-34. Generalnie tutaj sytuacja była taka, że projekty, żeby dostać środki na budowę, musiały być bardzo zaawansowane, już właściwie wchodzić na etap budowlany.
1: I nie były na takim poziomie.
2: I jeszcze rok czy dwa lata temu, gdy zaczęła się dyskusja o środkach unijnych, te inwestycje nie były tak zaawansowane, żeby można powiedzieć, już zaczynamy budowę. Istniejąca infrastruktura, zarządca istniejącej infrastruktury miał przygotowane, gotowe do wdrożenia na plac budowy projektu.
1: No ale efekt jest taki, że tych pieniędzy nie ma i pytanie jest takie, czy ja dojadę w 15 minut z Warszawy do Łodzi w takim razie.
2: Do Łodzi tak szybko nie dojedziemy, do lotniska dojedziemy w 20 minut.
1: Okej, do Baranowa, tak.
2: Tak, to jest cały odcinek Warszawa.
1: Dojadę czy nie, panie ministrze?
2: Dojedziemy, tak jest założenie. Tutaj
1: to się nie zmieniło, to się rozumiem.
2: Nie zmieniają
1: mimo braku tych pieniędzy europejskich.
2: Nie
1: tak?
2: Zmieniają się założenia, jeśli chodzi o funkcjonalność tego systemu, który chcemy zbudować. Warszawa centralna, centrum miasta do lotniska w 20 minut, w 40 minut do Łodzi, godzina 40 do Wrocławia i Poznania.
1: A co z tunelem w takim razie?
2: Kilka tuneli mamy właściwie.
1: Ja mówię o tym najdłuższym, o tym, kiedy pociąg się musi rozpędzić, żeby dojechać w te 15 minut właśnie do Baranowa, bo wie pan, że to był kluczowy element tej całej inwestycji i w tej chwili wydaje się, że budowa tego tunelu odjechała nam, mówiąc językiem kolejowym.
2: Ten element jest najdroższym elementem całej budowy, bo szacujemy go na ponad 10 miliardów złotych, ale ponieważ mamy drugi element, który wydłuża czas przejazdu o 3 minuty, ten element jest znacznie tańszy, będziemy go realizować w pierwszej kolejności.
1: Ale ten tunel będzie budowany czy nie?
2: Będzie, bo on bardzo jest elementem, który daje bardzo szybki wyjazd z Warszawy tak w kierunku jest. Zachodnim. Nie tylko na potrzeby CPK, ale także na potrzeby całej kolei dalekobieżnej wyjeżdżającej w kierunku zachodnim.
1: To wszystko, o czym pan mówi, będzie możliwe do zbudowania bez funduszu kolejowego?
2: Nie, fundusz kolejowy, założenie jest takie, że ta reforma funduszu kolejowego, którą procedujemy, ona w pierwszej kolejności zasila tę infrastrukturę istniejącą i modernizację. Czyli służy PKP PLK, zarządcy infrastruktury 19 tysięcy kilometrów torów. W drugim elemencie, taki, który mają drogowcy, bo drogowcy mają fundusz drogowy i on jest, i w tym funduszu drogowym jest możliwość zadłużania tego funduszu. Dlatego drogowcy tak sprawnie realizują swoje inwestycje.
1: I kolejarze chcieliby tak samo, tylko że tego funduszu nie będzie, panie ministrze. Cieszyliśmy się pan tutaj wszyscy, pan o nam mówił, że ten fundusz ruszy na początku stycznia 2027 i tego funduszu nie będzie w 2027.
2: Panie redaktorze, wejdzie w życie faktycznie w styczniu 28, budżet na 27 mamy już praktycznie zamknięty. W tym budżecie mam dla istniejącej infrastruktury 5 miliardów złotych więcej niż w obecnym roku i najważniejsze jest, żeby fundusz kolejowy jest bardzo stabilnym i elastycznym mechanizmem i on, ja tego mechanizmu potrzebuję, ale tak naprawdę kluczem do sukcesu jest, żebym środków finansowych z każdym rokiem miał coraz więcej.
1: Oczywiście, tylko na koniec jest tak, że fundusz ruszy dopiero za ponad rok, rozumiem, czy ten zreformowany fundusz kolejowy ruszy za ponad rok i to już będzie po wyborach, panie
2: ministrze. Ale najważniejsze, żeby trafił na podpis prezydenta w okolicach lutego, marca i wszedł w życie, bo ten fundusz powinien się, przepraszam, powinien się zaczynać od początku roku, żeby łatwiej było rozliczać te środki.
1: Rozumiem.
2: Dlatego ważny jest podpis pana prezydenta w okolicach najdalej marca i wejście w życie w styczniu 2028.
1: Bo ja rozumiem, że kolejarze zapłacili w gruncie rzeczy za drogie paliwa, które wszyscy płacimy na stacjach benzynowych, tak? Gdyby nie program CPN, to ten fundusz kolejowy ruszyłby w styczniu 2027.
2: Trzeba życie, bo ten fundusz powinien się, przepraszam, powinien się zaczynać od początku roku, żeby łatwiej było rozliczać te środki.
1: Rozumiem.
2: Dlatego ważny jest podpis pana prezydenta w okolicach najdalej marca i wejście w życie w styczniu 2028.
1: Bo ja rozumiem, że kolejarze zapłacili w gruncie rzeczy za drogie paliwa, które wszyscy płacimy na stacjach benzynowych, tak? Gdyby nie program CPN, to ten fundusz kolejowy ruszyłby w styczniu 2027.
2: Trzeba sobie to twardo powiedzieć, że faktycznie CPN, który kosztował 1,6 mld miesięcznie, był sporym obciążeniem budżetu.
1: I dlatego kolejarze za to zapłacili?
2: Ja bym powiedział, że nie tylko kolejarze tutaj zapłacili za tę kwestię, bo tak naprawdę...
1: Środowisko kolejowe, może tak powiedzmy.
2: Tak, ale
1: wszyscy, którzy podróżują koleją także.
2: Tak. Ten CPN opóźnił nam wejście w życie tej reformy funduszu kolejowego.
1: To jaką ma pan gwarancję, panie ministrze, że nie trzeba będzie wprowadzać kolejnego CPN-u, że nie będzie kolejnego programu dopłaty do paliw, bo widzi pan, co się dzieje na rynkach?
2: Bazuję na tym, co usłyszałem od ministra Domańskiego, że temat mamy zamknięty.
1: Panie ministrze, dzisiaj się spotyka minister Klimczak z ministrem Domańskim. To dzisiaj to spotkanie?
2: Tak, na pewno w tym tygodniu i wiem, że będzie dotyczyło jeszcze kwestii drogowych, bo wiem, że minister Klimczak stara się jeszcze pozyskać środki, dodatkowe środki na drogi lokalne. Dodatkowy przynajmniej 1 mld zł.
1: Jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o przyszłość rozwoju infrastruktury kolejowej? Bo jeżeli rozumiem, nie będzie funduszu kolejowego w tym roku 2027, to te wszystkie plany, o których słyszeliśmy także od pana, to rozumiem, że one są zawieszone na rok?
2: Nie, wszystko idzie w normalnym tempie. Bo tak jak powiedziałem, ja mam na infrastrukturę kolejową w przyszłym roku z budżetu 5 miliardów złotych
1: więcej. I to panu
2: więcej,
1: wystarczy?
2: 5 miliardów złotych więcej niż mam w tym roku, co pozwala mi przywrócić na mapę połączeń kolejowych takie kolejne miejscowości jak Bytów, Nowy Dwór Gdański, Olecko. To wszystko powoduje, że ja środków mam więcej. Ważny jest mechanizm. Ten fundusz
1: tego
2: kolejowy
1: mechanizmu
2: daje.
1: Nie będzie po prostu.
2: Tego mechanizmu jeszcze nie będę miał w przyszłym roku, ale najważniejsze, że będę miał więcej pieniędzy do systemu kolejowego, a on bardzo mocno rośnie też w liczbie pasażerów.
1: Wyczyścił pan już spółki kolejowe? Obiecywał pan, że pan to zrobi?
2: Nie wyczyściłem. Ubolewam nad tym. Ten proces nie jest taki prosty i uważam, że moje zdanie jest bardzo tutaj w tej kwestii proste. Jeśli ktoś się nie sprawdza, nie powinien przewodzić, nie powinien prowadzić spółki Skarbu Państwa.
1: Tutaj pan mówił te same słowa, panie ministrze, ale pytanie jest takie, to jest sprawa polityki pana zdaniem, czy to jest sprawa jakiegoś bezwładu struktur?
2: To jest niestety sprawa polityki.
1: Polityki? A kto w takim razie politycznie panu przeszkadza?
2: Tutaj nie chciałbym mówić otwarcie.
1: Ja właśnie na to liczę w takim razie, panie ministrze.
2: Panie doktorze, ja wychodzę z założenia, że podatnicy płacą podatki, opłacają wynagrodzenia menadżerów, prezesów spółek Skarbu Państwa i jeśli ktoś zarabia 80 tysięcy miesięcznie, to po prostu musi być pracowity i musi mieć efekty swojej pracy.
1: Ale czy to znaczy, że w spółkach kolejowych to są pewnego rodzaju synekury polityczne?
2: No to jest mocne słowo. Ja uważam, że tutaj moje stanowisko jest proste. Dochodziliśmy do władzy mówiąc o pewnej zmianie. I ja chciałbym tę zmianę realizować, móc mieć na stanowiskach kluczowych w spółkach Skarbu Państwa ludzi, którzy po prostu będą pracować i będą mieli efekty i będę mógł z tych efektów rozliczyć. To jest dla mnie naprawdę kluczowe, bo pan za to płaci, ja za to płacę, nasi słuchacze za to płacą.
1: Tak mówi Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury. Panie ministrze, liczę na to, że pan nam więcej powie przy kolejnym spotkaniu. Bardzo dziękujemy dzisiaj razem z nami w rozmowie o 7. Pięknie dziękujemy, panie ministrze.
3: Dziękuję bardzo.
0: Tu Radio RMF 24.

0: dobrego i spokojnego wieczoru. Darek Maciuworek, do usłyszenia i zapraszam na najnowsze fakty w RMF FM, które przedstawia Katarzyna Podraza.
1: To był dron z ładunkiem wybuchowym. Prokuratura ujawniła nowe fakty w sprawie bezzałogowca znalezionego na plaży w Rusinowie. Rządowy projekt podatku dla firm paliwowych kością niezgody wśród polityków. Usłyszycie ich komentarze. A w faktach sportowych jeszcze raz wrócimy do przegranego siatkarskiego pojedynku Polaków z Bułgarami. Około 4 kg ładunku wybuchowego miał dron znaleziony w poniedziałek przy plaży w Rusinowie w Zachodniopomorskiem. Głowica została zneutralizowana, a maszyna

0: Koalicja o koniecznym rozwiązaniu ratującym kierowców przed drożejącym paliwem. Z nami teraz reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, czy ten projekt wejdzie w życie?
1: Wszystko zależy od prezydenta, bo w Sejmie będzie dla niego większość. Popiera go nie tylko cała koalicja rządowa, ale nawet opozycyjne koło Razem.
2: Jak ceny skaczą w sposób niekontrolowany, to trzeba ludzi przed tym wzrostem cen chronić.
1: Uważa lider Razem, Adrian Zandberg. Koalicja przekonuje, że podatek jest konieczny, bo dzięki niemu od producentów paliw wpłyną do budżetu państwa 4 miliardy złotych, a to pozwoli na nowo uruchomić program CPN, który reguluje ceny paliw na stacjach.
3: Głosowanie nad tą ustawą będzie testem odpowiedzialności za państwo. Czy stajemy po stronie kierowców, czy też wielkich koncernów paliwowych?
1: Przekonuje Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej. PiS nazywa to szantażem politycznym, a Marcin Horała z Rozwój Plus przypomina.
4: Pan prezydent dokładnie taką samą istotową ustawę już raz odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. I co robicie? Ponownie ją zgłaszacie po to, żeby odpowiedzialność za to, ile Polacy płacą na stacjach paliwowych, przerzucić na prezydenta.
1: Jutro drugie czytanie projektu.
0: O poranku polecamy nasze rozmowy w RMF FM i Radiu RMF 24. O 7 usłyszycie Piotra Salaka i europosła Michała Dworczyka. Z kolei 2 minuty po 8 Tomasza Terlikowskiego i minister edukacji Barbarę Nowacką. Zachęcamy Was do zadawania pytań. Możecie zrobić to za pomocą specjalnego formularza dostępnego na rmf24.pl. Zamiast rycerzy nowoczesny wojskowy sprzęt. Tak dzisiaj wyglądały pola bitwy pod Grunwaldem, gdzie swoje święto obchodzili żołnierze 16. Dywizji Zmechanizowanej.
5: Kołowa defilada sprzętu 16. Dywizji Zmechanizowanej i defilada dronów, czyli wszystko to, co najnowsze w dywizji tutaj widoczne na polach Grunwaldu.
6: Jak ważne są dla Was obchody takiego święta?
5: Historycznie 107. rocznica utworzenia tejże dywizji wiąże się to święto z obroną. Bitwa Ołowicz, bitwa obronna 1939 rok, 14 września. Żołnierze 16. Dywizji, wówczas piechoty, bronili tego terenu, bronili go, okupili go wielką krwią, wielkimi stratami, ale powstrzymali natarcie. To jest właśnie na pamiątkę tychże wydarzeń.
0: Z majorem Karolem Frankowskim, oficerem prasowym 16. Dywizji Zmechanizowanej, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
7: Wieczorne fakty RMF FM.
0: Od przyszłego roku Włosi nie będą płacić podatku od posiadania samochodów o małej i średniej mocy, które stanowią ponad 70% pojazdów jeżdżących po drogach. Dołączają do nich motocykle. Premier Giorgia Meloni określiła Bollo Auto jako jeden z najbardziej znienawidzonych przez Włochów podatków. Zmiana obejmie około 14,5 miliona pojazdów, a regiony otrzymają rekompensatę za utracone wpływy, szacowane na ponad 2 miliardy euro.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
0: A na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
9: No to był wyczerpujący mecz, ale dobrze było zagrać przy pełnych trybunach. Tak mówi Kamil Semeniuk. Nasi siatkarze na zakończenie fazy grupowej Mistrzostw Europy przegrali w Sofii z Bułgarami 2-3. W obozie biało-czerwonych jednak spokój.
10: Takiego meczu nam było potrzeba, więc myślę, że na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja. Wiemy, nad czym mamy pracować. Na pewno jest sporo materiału teraz dla naszego sztabu do analizy, a my na pewno się już o tym dowiemy na dniach.
9: Tak mówił rozgrywający Jan Firlej. Przenosimy się teraz na piłkarską Murawę. Jagiellonia Białystok gra w Pireusie z Olympiakosem. To faza ligowa Ligi Europy. Do przerwy 1-1. Gol Szmyta dla Jagi. No było też sporo błędów białostoczan w obronie. Gospodarze raz taki błąd wykorzystali. Jutro w grze Lech Poznań piłkarze kolejorza polecieli do Londynu i tam powalczą z Crystal Palace.
11: Fajnie by było zacząć od czegoś lżejszego jednak niż od razu Premier League, ale no nie uważam, żeby to jakiś miało wpływ, że najpierw są jednak te mocniejsze marki, a później trochę gorsze.
9: To obrońca Lecha Wojciech Mońka, a jego klubowy kolega Patryk Wolemark może zagrać niebawem przeciwko Polsce w Lidze Narodów. Pomocnik kolejorza znalazł się na liście szwedzkiego selekcjonera. Jan Urban swoje powołania ogłosi w piątek. Leo Messi pożegna się z reprezentacją Argentyny 6 października. To będzie towarzyski mecz z reprezentacją Beninu na stadionie Monumental należącym do drużyny River Plate. Jako 13-latek Messi był tam zresztą na testach. Zachwycił wtedy trenerów, ale klub nie chciał pokryć kosztów terapii hormonalnej związanej z niedoborem hormonu wzrostu. Zatem z transferu nic nie wyszło, a skorzystała na tym oczywiście FC Barcelona. Szczypiorniści Industrii Kielce mierzą się teraz z norweskim Kolsztat w Lidze Mistrzów. Trwa druga połowa. W tym momencie wysokie prowadzenie Kielczan 35-23.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.

0: poranna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
1: Dzień dobry, moim gościem jest Krzysztof Włosak, wicemarszałek Sejmu, lider, jeden z liderów Konfederacji, prezes Ruchu Narodowego. Witam, panie marszałku.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Dostał pan już zaproszenie na, nie wiem, na zaprzysiężenie Macieja Berka do Pałacu Prezydenckiego albo do sali kolumnowej?
2: Nic mi nie wiadomo na razie o takich wydarzeniach.
1: Dzisiaj rozpoczyna się formalnie kadencja Macieja Berka, więc coś się powinno dzisiaj, jutro, do piątku wydarzyć. Wydarzy się?
2: Nie będę spekulował, panie redaktorze. Będę obserwował, jak zachowa się prezydent.
1: A pana zdaniem prezydent przyjmie zaprzysiężenie od Macieja Berka?
2: Na moją intuicję polityczną, patrząc po wcześniejszych decyzjach, nie przyjmie.
1: Powinien przyjąć, czy nie powinien, pana zdaniem?
2: Zgodnie z konstytucją powinien.
1: Powinien. Mimo, że te pytania Zbigniew Bogucki pokazuje. Nie wiadomo, czy 10 lat pan Berek wykonywał zawód radcy prawnego.
2: No to my w Sejmie jesteśmy od tego, żeby te rzeczy ocenić. Ja głosowałem przeciwko. Uważam, że droga prosto z rządu do Trybunału Konstytucyjnego nie jest właściwą. Natomiast tak mamy napisane prawo, że tego nie zakazuje. Jest to, powiedziałbym, coś, co połączyło PiS i Platformę. Pokazało, że te partie, mimo że potrafią strasznie ze sobą się kłócić, to jeżeli chodzi o praktykę rządzenia, robią, jak zresztą zawsze podkreślaliśmy, bardzo podobne rzeczy i uważam, że trzeba z tego wyciągnąć wnioski. Nie oczekiwać zmiany, głosując ciągle na tych samych ludzi, bo oni tej zmiany nie dostarczą.
1: To się wydarzy w najbliższych dniach? Będzie siłowe przejęcie Trybunału Konstytucyjnego?
2: Panie redaktorze, bardzo proszę mnie zwolnić ze spekulowania. Jeżeli pan redaktor chce kogoś, kto pospekuluje albo będzie mówił, co się wydarzy, to trzeba jakąś wróżkę zaprosić. Ta sytuacja jest tak zakręcona. Myślę, że wszyscy jesteśmy nią tak zmęczeni i ona jest tak naprawdę tak smutna i niekorzystna dla naszego państwa, rozwalania prawidłowo funkcjonujących instytucji, mających swoje wady, ale jednak funkcjonujących, że na to brakuje słów. My jako Konfederacja przedstawiliśmy projekt resetu konstytucyjnego, przyjmiemy poprawki do konstytucji, wyzerujemy składy.
1: Ale pan doskonale wie, panie marszałku, że tego się nie da zrobić bez zgody.
2: Trzeba tylko
1: koalicji obywatelskiej.
2: No to mówmy, że te dwie partie są zainteresowane, żeby ten spór kręcić w nieskończoność, a nie cokolwiek rozwiązać. A to, czego potrzebujemy, to realnej pracy nad naprawą i poprawą polskiego sądownictwa. I to się sprowadza do bardzo praktycznych rzeczy, takich jak rzeczywista kontrola tempa pracy sądów, rzeczywista kontrola obiegu dokumentów, rzeczywista kontrola jakości pracy, tępienie faktycznych nadużyć, poprawienie środowiska pracy tych, którzy w tych sądach pracują, żeby mogli pracować w warunkach nowoczesnych, byli dobrze wynagradzani i to się nie wydarzy od tego rodzaju sporów.
1: Panie marszałku, Putin atakuje Polskę? Pana zdaniem?
2: Akcje dywersyjno-sabotażowe trwają i cyberataki trwają. Wczoraj 5 godzin spędziłem w dowództwie komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Nigdy nie mieliśmy tak wielu prób ataków wymierzonych zarówno w instytucje państwowe, jak i przedstawicieli polskiej elity i politycznej i biznesowej. To nie jest próba komunikacji z nami, to jest raczej szukanie luk, to jest raczej próba...
1: No ale po coś to robi?
2: Po to, żeby zdobyć informacje, po to, żeby mieć wiedzę o tym, jak paraliżować systemy strategicznie istotne dla państwa polskiego.
1: A to pan mówi o cyberatakach, a tak. Ja mówię o tych atakach, które
2: Po to, żeby próbować niszczyć autorytet państwa polskiego, polskich instytucji.
1: To jest cyberataki, ale ja mówię o tych atakach choćby na... No. To jeszcze nie jest Polska, ale bardzo blisko.
2: One mają na celu oddziaływanie psychologiczne, nasze społeczeństwo, mają na celu przestraszenie nas, odstraszenie od wchodzenia w szkodę Rosji w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej.
1: Powinniśmy się wycofywać pod kątem Rosji, czy raczej powinniśmy kontynuować pomoc?
2: Panie redaktorze, nie bardzo mamy gdzie się wycofywać, bo przecież polskie wojska nie stacjonują poza morze niewielkimi kontyngentami.
1: Chodzi oczywiście o logistyczną pomoc.
2: Mamy prawo prowadzić swoją niepodległą, suwerenną politykę. Ja nie po to organizowałem przez kilkanaście lat i uczestniczyłem w marszach niepodległości i nie po to jestem polskim politykiem, żeby postulować, żeby polską politykę zwinąć, bo ona się Kremlowi nie podoba. Jeżeli polska polityka się Kremlowi nie podoba, to jest ich problem, a my jesteśmy od tego, żeby osiągać swoje cele na arenie międzynarodowej.
1: Panie marszałku, jest pan, zajmuje się także wojskiem. Ma pan wiedzę na temat możliwej eskalacji tych ataków hybrydowych? Takie sugestie z rządu, z okolic rządu, nie tylko, także od ekspertów się pojawiają.
2: Ja uważam, że nie da się tego przewidzieć. Być może ludzie na najwyższych szczeblach w rządzie mają jakieś informacje wywiadowcze. My jako posłowie takich informacji nie otrzymujemy. Natomiast mamy dość tych znaków na niebie i ziemi, żeby obserwować, które pokazują, że rosyjskie służby nie działają w sposób tajny, działają w sposób jawny. Podpalenia, sabotaże instalacji elektrycznych, systemów sterowania ruchem kolejowym, wysyłanie dronów, naruszanie przestrzeni powietrznej, cyberataki, o których już wspomniałem, agresywna polityka dywersyjna i szpiegowska przy pomocy tak zwanych agentów jednorazowych, o których strona rosyjska zupełnie nie dba.
1: I co powinniśmy zrobić?
2: Wzmocnić i dofinansować swoje służby specjalne. Służby specjalne są niedofinansowane, nie mają wystarczającej kadry. Trzeba natychmiast inwestować w służby kontrwywiadowcze, także w wywiad, także w system ochrony infrastruktury krytycznej.
1: A pan zdaniem jesteśmy na to przygotowani? Bo rzeczywiście te informacje o atakach na...
2: Właśnie przerwa mi pan redaktor, jak chciałem powiedzieć, co powinno być. Powinien być permanentnie obradujący zespół, który doskonali te rzeczy. Takiego zespołu w tej chwili nie ma. Powinien być zespół, tak jak była akcja deregulacyjna, powinna być być może specjalnie obradująca w tej sprawie komisja w Sejmie, która by na bieżąco prawo modyfikowała, znosiła bariery dla rozwoju produkcji zbrojeniowej w Polsce. W tej chwili ciągle mamy bariery. Firmy nawet prywatne, które chcą inwestować w Polsce w produkcję zbrojeniową, decydują się na inne państwa. Musimy natychmiast to zmienić.
1: Czy na tej chwili nie jesteśmy gotowi?
2: Nie jesteśmy, zdecydowanie. Na przykład obrona powietrzna nie jest gotowa. Produkcja amunicji, o której się mówi od paru lat, na dobre nie ruszyła, w wielu aspektach nie ruszyła wcale. Jest ogromny problem z przejściem na większą skalę przemysłową produkcji zbrojeniowej. Nie ma ochrony infrastruktury krytycznej, prawidłowo zorganizowanej przed dronami. Co więcej, nikt się nawet za to dokładnie nie czuje odpowiedzialny. Nie ma zmian prawa, które powinny być. Nie ma bardzo wielu rzeczy.
1: Panie Żołka, powinniśmy przekazać patrioty. Pojawiła się dzisiaj taka informacja w Rzeczpospolitej, że kilka patriotów za zgodą Amerykanów i innych państw NATO przekażemy Ukrainie.
2: Po co to podkreślanie za zgodą Amerykanów? No
1: tak, my mamy po to informuję.
2: Ale nie ma w ogóle takiej procedury w naszym systemie prawnym, że my musimy uzyskiwać zgodę na to, żeby pozbyć się swojego uzbrojenia.
1: Nie musimy, ale
2: natomiast
1: to jest być może
2: wyobrażam
1: sygnał,
2: sobie, że
1: z powrotem coś.
2: Wyobrażam sobie, że jakiś generał amerykański, mając do dyspozycji przekazać amerykańskie patrioty albo polskie, może postrzegać jako korzystniejsze przekazać polskie. Natomiast w polskim interesie jest dokładnie coś odwrotnego. Mamy bardzo mało rakiet Patriot i powinniśmy je trzymać w celu obrony swojej przestrzeni powietrznej, swoich obiektów.
1: Panie Żołku, jeszcze pytanie. Mówił pan o komisji sejmowej. Pana żona jest wiceprzewodniczącą komisji dotyczącej zmiany prawa aborcyjnego. Ta komisja od 2 lat się nie spotyka.
2: Podobno ma się zebrać teraz jakoś.
1: No ale 2 lata to jest dość długo. Wszyscy jej członkowie pokazuje prezydium to, że pobierają wynagrodzenia nie wiadomo za co tak do końca.
2: Pokazuje to, że mieliśmy rację wskazując, że w obozie rządzącym nie ma zgody co do kwestii aborcji. Jest to zupełnie naturalne, bo posłowie mają zróżnicowane poglądy. Projekty przedstawione przez rząd były fatalne.
1: Ale
2: były
1: ja się bardziej pytam o to, czy należy brać środki za pracę, której się nie wykonuje?
2: No to jest panie pytanie, panie redaktorze, pytanie nie do mnie. Moim zdaniem tą komisję można by zlikwidować, ona jest niepotrzebna. Natomiast skoro koalicja rządząca chciała ją powołać...
1: Ale to jest pana żona. Pana żona jest wiceprzewodniczącą tej komisji i jako członek prezydium pobiera wynagrodzenie za uczestnictwo w tych...
2: Panie redaktorze, no zarzut jest moim zdaniem, bo rozumiem, że to jest zarzut, tak?
1: Nie, to jest pytanie. Czy, bo na przykład Dorota Łoboda powiedziała, przekażę te pieniądze na jedną z fundacji, które pobrałam.
2: Nie znam tego tematu. Być może jest to dobry pomysł, natomiast uważam, że opozycja nie powinna rezygnować z obecności w żadnych ciałach, niezależnie od tego, czy koalicja powołała te ciała celowo, czy bezcelowo.
1: I dlatego, że kropkę.
2: Rezygnowanie z jakichś ciał kończy się w ten sposób, że nie ma się na nic
1: wpływu.
2: Inni decydują za nas. Więc uważam, że tej komisji mogłoby nie być, natomiast jeżeli jest, to nasi posłowie powinni w niej pracować.
1: Dobrze. Panie Marszałku, Przemysław Wipler znajdzie się na listach wyborczych Konfederacji w przyszłym roku?
2: To będzie decyzja Sławomira Mentzena.
1: A Sławomir Mentzen rozmawiał z panem o tym?
2: Rozmawialiśmy.
1: I jaka jest pana sugestia?
2: Sprawa tych transakcji, które w tej chwili, o których dowiedzieliśmy się z mediów, wymaga wyjaśnienia.
1: Wyjaśnił Przemysław Wipler? No, nie wiem, no, jak pan rozmawiał ze Sławomirem Mentzenem, to może jemu wyjaśnił.
2: Panie redaktorze, nie mam w tej sprawie żadnych słów komentarza. Nie jest to moja sprawa. Potępiam pranie pieniędzy z zagranicznych spółek. W momencie, kiedy te transakcje były zawierane, Zonda Krypto nie było jeszcze znane, że jest bankrutem. negatywnie oceniam działanie rządu polegające na tym, że nie przekazywał informacji opinii publicznej, które przekazał w trybie tajnym Sejmowi. To nam związało ręce, jeżeli chodzi o ostrzeganie opinii publicznej.
1: Ale to jest jakby jedna kwestia, druga kwestia to jest Przemysław Wipler. Rozumiem, że tylko Sławomir Bentzen ma w tej sprawie głos. Pan nie będzie w tej sprawie zajmował żadnego stanowiska.
2: Będę również zajmował stanowisko, natomiast to nie jest do dyskusji w mediach i nie będziemy przez media ze sobą rozmawiać o tym, kto powinien kandydować z Konfederacji, z jakiego miejsca. To jest sprawa do negocjacji. Te negocjacje odbędą się w przyszłym roku przed wystawieniem list. To, co chcę powiedzieć jeszcze, co jest istotne, to, że zawnioskowaliśmy do prokuratury o ujawnienie wszystkich przepływów finansowych pomiędzy panem Kralem, Zondą i wszystkimi podmiotami w Polsce i uważam, że to się powinno wydarzyć, dlatego, że sytuacja polegająca na tym, że my znamy tylko niektóre przepływy, które nam metodą przecieków dziennikarskich prokuratura, nie zakładam, że prokuratura, bo nie wiemy tego na pewno, dozuje.
1: Może być to obrońca pana Krala.
2: To jest sytuacja, która nie powinna mieć miejsca.
1: A pan sugeruje, że kto jeszcze mógł brać te pieniądze niejawne?
2: To jakby widzimy, że pan Kral,
1: widzimy,
2: pan Kral poprzez
1: widzimy.
2: Swoich współpracowników wciskał te pieniądze i mediom, i organizatorom konferencji najróżniejszych, i politykom, więc lista może być długa. Instytucją państwową.
1: Ktoś jeszcze z Konfederacji może być na tej liście pana zdaniem?
2: Nie sądzę.
1: Wróćmy do wyborów w Krakowie. To jest klęska, nie zebranie podpisów w Krakowie. To jest oczywiście znowuż nie pana klęska, tylko nowej nadziei.
2: To jest błąd. Natomiast to jest błąd, który nie powinien się wydarzyć.
1: A dlaczego się wydarzył?
2: Z paru powodów. Natomiast nie wiem, czy jest sens je roztrząsać, bo w tej chwili nawet chłodna analiza tych powodów będzie odbierana jako usprawiedliwianie się. Ja nie chcę tego usprawiedliwiać. Uważam, że po prostu trzeba z tego wyciągnąć wnioski. To się nie może więcej powtórzyć.
1: Media spekulują, że jednym z powodów był ostry konflikt między Ruchem Narodowym, dementuję a Nową
2: to.
1: Nadzieją.
2: Dementuję to. Nasz lider był w sztabie Bartosza Bochańczaka. Uczestniczyli nasi działacze w wydarzeniach kampanijnych. Tam był problem inny, to znaczy do samego końca nie było świadomości, że komisja wyborcza może odrzucić aż tak dużą liczbę podpisów.
1: No, ale przecież wiedzieliście, było... Łukasza Gibały odrzuciła, no to było kilka dni wcześniej.
2: Tak, ale tam był zebrany zapas, panie redaktorze. Jeżeli ktoś zbiera na przykład o połowę więcej niż potrzeba, to jest postrzegane wśród nas, polityków, jako spory zapas.
1: Nie trzeba było po prostu tego złożyć wcześniej. Zabrakło 50 głosów, gdybyście to złożyli dwa
2: dni
1: wcześniej.
2: Panie redaktorze, gdyby komisja liczyła w momencie, kiedy dostaje głosów, to by nie było problemu. Problem jest taki, że komisja dostaje podpisy, a następnie liczy je wiele dni, sprawdza i nie daje informacji zwrotnej. Mamy ten system rozwalony na poziomie prawa i odpowiadają za to w mojej ocenie i PiS, Platforma, które nowelizowały kodeks wyborczy. I tak go znowelizowały, że mamy taki absurd w Krakowie, że kandydaci prowadzą kampanię, wydają na tę kampanię spore pieniądze, a ciągle nie są zarejestrowani i finał rejestracji jest 3 tygodnie przed wyborami. Czy to jest normalne? Moim zdaniem to jest całkowicie nienormalne.
1: I pan będzie rozliczał członków Ruchu Narodowego z tego, co się wydarzyło w Krakowie?
2: Już odbyliśmy na ten temat już rozmowę. Jak mówię, wyciągamy wnioski i taka sytuacja nie może się powtórzyć.
1: Ale nie będzie pan rozwiązywał struktur jak z Sławomirem Bentzenem?
2: To są nasze wewnętrzne sprawy, ja nie będę dyskutował tego w mediach. Natomiast mogę powiedzieć, że nie będę akceptował sytuacji, w której jakakolwiek tego rodzaju porażka czy błąd zagraża temu, żeby nasi wyborcy mogli głosować na dobrych, uczciwych kandydatów i mieli ofertę w wyborach.
1: Już pojawiły się głosy, że ten pan mówi, dementuje informacje o sporze, ale no, te głosy się pojawiają.
2: Nie, dementuję informacje o przyczynach, panie redaktorze, bo spory są w każdej partii. Natomiast spory nie mogą skutkować tym, żeby praca nie była wykonana.
1: Czyli jednak coś się wydarzyło w Krakowie, także na linii Ruch Narodowy Nowa Nadzieja.
2: Jest rywalizacja, jak w każdej partii politycznej pomiędzy różnymi grupami. My mamy w środku Konfederacji 2 partie. To nie jest dla nikogo tajemnicą. Bywają spory pomiędzy partiami, bywają spory wewnątrzpartyjne. To jest codzienność polityki, to nie jest żadna sensacja. Natomiast profesjonalizm w polityce polega na tym, że jesteśmy w stanie osiągać wspólnie cele i jednocześnie rywalizować. I tak będziemy pracować w Konfederacji.
1: Ale ja się trochę o to pytam, dlatego że pojawiły się głosy, że to może być dowód na to, że Konfederacja nie dotrwa do wyborów parlamentarnych. To jeszcze
2: no, to nasi przeciwnicy by chcieli, żeby tak było. To radzę, że tak powiem, szklankę zimnej wody ochłonąć, bo rozpad Konfederacji już tyle razy wróżono, że ja wiem, że oczywiście w PiS-ie,
1: ale rozpad PiS-u w PiS-ie też wróżono
2: by się
1: i
2: bardzo
1: się
2: ucieszyli. Nie pierwszy raz. Oni odpryskowe ruchy już mieli bardzo wiele razy. Ja myślę, że jeżeli chodzi o rozpad PiS-u, to podyskutujemy sobie, jeżeli Mateusz Morawiecki ze swoją listą wejdzie do Sejmu.
1: Pana zdaniem nie wejdzie?
2: Zobaczymy. Po prostu ja uważam, że to nie jest przesądzone. Przypomnę, że na to samo zamierzał się Zbigniew Ziobro ze swoim rozłamem. Wcześniej zamierzał się na to Paweł Kowal, mało kto już pamięta, że był politykiem PiSu, ze swoim rozłamem z Pawłem Poncyliuszem, który też był politykiem PiSu,
1: tak,
2: i panu Joanną Kluzik-Rostkowską. To jest obecnie trzech ludzi ze środowiska Koalicji Obywatelskiej, ale oni wszyscy byli w PiSie i oni robili rozłam pod nazwą PJN. Polska jest najważniejsze hasło wyborcze z kampanii z 2010 roku. Więc to wcześniej mieliśmy rozłamy zrobione przez marszałka Marka Jurka.
1: Tylko wcześniej nigdy nie było tak, że PiS spadł poniżej 20%. I to powiedziałbym, no jeszcze oczywiście czasami ma 20%.
2: Dlatego ja niczego nie przesądzam. Ja tylko mówię, że za wcześnie jest na oceny. Co z tego wyjdzie? Natomiast proszę po prostu jakby... Moim zdaniem najważniejsze dla wyborców, dla obywateli jest patrzeć na decyzje. Patrzeć, jakie decyzje podejmowali ci politycy, którzy robią osobne partie, mają piękne hasła, ale co oni robili, jak rządzili?
1: Skoro jesteśmy przy decyzjach...
2: Na przykład w tej chwili proponują niektóre rzeczy, które blokowali, kiedy byli w rządzie.
1: Decyzje w sprawie paktu senackiego dopiero na wiosnę?
2: Myślę, że trzeba podejmować wcześniej, jeżeli ma być porozumienie. Uważam, że te negocjacje powinny się odbyć jesienią i zimą.
1: Korona Polska już zapowiada, że powoła własnych kandydatów. Pana zdaniem to jest ostateczna decyzja?
2: Bardzo przestrzegam przed tym, żeby przy jakichkolwiek negocjacjach politycznych patrzeć na to, co politycy mówią publicznie. To zupełna strata czasu.
1: A mówią coś niepublicznie politycy Korony Polski?
2: Oczywiście.
1: Czyli co, są gotowi do rozmów?
2: Ja myślę, że wszyscy rozumieją, że porozumienie jest we wzajemnym interesie i nie znam żadnego polityka obecnej opozycji, który uważałby, że Senat trzeba bez walki oddać Donaldowi Tuskowi i Lewicy.
1: Czyli rozumiem, że Grzegorz Braun, pana zdaniem, powinien się znaleźć, no nie on, tylko jego partia oczywiście na tych listach.
2: Wszystkich rozsądnych kandydatów, którzy chcą kandydować do Senatu, trzeba uwzględnić. To jest 100 okręgów wyborczych.
1: Ale Korona Polska to są rozsądni kandydaci?
2: Spokojnie da się znaleźć 100 sensownych ludzi, których wystawimy do Senatu po to, żeby wygrać.
1: Wśród kandydatów
2: Korony
1: Polskiej.
2: Ja wiem, że pan redaktor bardzo chce ze mnie wydobyć jakąś krytykę. Jak pan redaktor chce ze mnie wydobyć krytykę, to ja jestem w stanie krytykować jakieś konkretne rzeczy. Natomiast nie będę krytykował całych środowisk, nie wiadomo kogo, bo to jest bez sensu. To jest takie łatwe, żeby mówić nawzajem o sobie źle i tak bardzo nic z tego nie wynika.
1: Dobrze, to skoro jesteśmy, jak nie chce pan krytykować różnych
2: rywali
1: politycznych, to dam pytanie, kto powinien zostać wicemarszałkiem? Kandydat, no bo kolejny kolega do prezydium wejdzie, kandydat PiSu czy kandydat Rozwoju Plus?
2: No i kandydat PiSu.
1: Dlaczego?
2: Bo po pierwsze klub PiSu wszedł ze własnej listy. Uważam, że w pierwszej kolejności prawo do nominowania w prezydium powinni mieć ci, którzy weszli z własnej listy. Po drugie dlatego, że klub jest większy. No i po trzecie dlatego, że wszystkie partie deklarowały od paru lat, że miejsce czeka na kandydata PiSu. No to jak się to parę lat mówiło, to chyba należy słowa dotrzymać.
1: Polskie sklepy na przykład w Berlinie są dowodem na polonizację Berlina?
2: Ja nie wiem, ile
1: nie, pytam o to, bo pan
2: sklepów.
1: Sam napisał. No jest, i w Berlinie, w wielu miastach są polskie sklepy i niemieckich, i angielskich.
2: Jeżeli udałoby się ukształtować popyt na polskie produkty i to stałoby się modus operandi w sektorze handlu, to myślę, że w pewnym zakresie tak.
1: Ja o to pytam, dlatego
2: że obawiam się,
1: że
2: takiego zjawiska nie ma.
1: Udostępnił pan ostatnio informację o tym, że sklep Halal jest dowodem na orientalizację i islamizację Warszawy.
2: Tak, podtrzymuję to.
1: Ale dlaczego?
2: Dlatego, że...
1: Znaczy, jeżeli polskie sklepy w Stanach Zjednoczonych nie są dowodem na polonizację, to dlaczego taki sklep jest?
2: Nie chodzi o szyld na sklepie. Chodzi o popyt. Jeżeli kształtują się, a to nie jest pierwszy sklep z żywnością Halal w Warszawie, jeżeli kształtuje się oferta handlowa, publicznie deklarowana żywności Halal, to znaczy, że wzrastającą grupą konsumentów w Warszawie zaczynają być muzułmanie.
1: No to znaczy, że są ludzie, którzy chcą zachować swoje tradycje religijne.
2: No tak,
1: co w tym złego?
2: Czy ja powiedziałem, że to jest coś złego? To pan redaktor powiedział, że to jest złe.
1: No ale pan powiedział, że to jest dowód na islamizację.
2: Ja to mówiłem u pana, ale w poprzednim wywiadzie. Natomiast dzisiaj jeszcze nie powiedziałem. Słusznie pan odczytuje, nie jestem entuzjastą islamizacji Warszawy, ani Polski. Natomiast kształtowanie się popytu...
1: Ale mają prawo do tego, żeby mieć takie sklepy?
2: No, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, oczywiście. Ja mam prawo to krytykować.
1: A czy gdyby otworzono sklep, natomiast otwiera się takie sklepy z koszerną żywnością, to byłby dowód na judaizację Warszawy?
2: Czy jeżeli by się te sklepy zaczęły otwierać i miałyby popyt, to tak.
1: I też byłby pan niezadowolony?
2: To zależy. Nie jestem zwolennikiem judaizacji Warszawy. Ani islamizacji, ani judaizacji. Jestem zwolennikiem polonizacji.
1: Polonizacji, ale to jak w Londynie się otwierają sklepy, to jest dobrze wtedy, rozumiem, polskie. To wtedy jest polonizacja i to jest spoko.
2: Panie redaktorze, przepraszam, to jest sprawa Brytyjczyków. Niech się brytyjscy politycy wspierają, czy są sobie tam islamizować, afrykanizować, hinduizować, czy polonizować. To jest ich sprawa. Uważam, że jeżeli chcą sprowadzać imigrantów, to dla Brytyjczyków polonizacja jest moim zdaniem bardziej korzystna niż afrykanizacja Londynu, ale to jest ich sprawa.
1: A jak się panu
2: to nie jest nasza sprawa.
1: A jak się panu podoba pomysł Polskiego Marszu Niepodległości ulicami Lwowa?
2: Powiem szczerze, że na większość spraw mam pogląd wyrobiony i rozumiem od razu, o co chodzi. Natomiast jak o tym pomyślę, wczoraj usłyszałem, to potrzebowałem chwili, żeby zrozumieć, o co w ogóle chodzi i co sobie ustalić. I mój werdykt po przemyśleniu sprawy brzmi w ten sposób, że należy to traktować w kategoriach happeningu.
1: Ale to jest dobry happening? No bo to jest to pytanie kluczowe.
2: Uważam, że niepotrzebne.
1: Ale pana koledzy z Konfederacji się podpisali pod tym
2: projektem. Jak widać, są różne wrażliwości.
1: Dlaczego niepotrzebny jest ten happening, pana zdaniem?
2: Dlatego, że obawiam się, że znaczna część ludzi, która będzie o tym słyszeć, nie zrozumie w ogóle, o co chodzi.
1: A o co chodzi, pana zdaniem?
2: Wydaje mi się, ponieważ rozmawiałem z tymi, co to złożyli, podpisali, pomysł brzmi dla mnie dość kuriozalnie. Wydaje mi się, że chodzi o zwrócenie uwagi na to, że polskie instytucje uczestniczą w obchodzeniu Święta Niepodległości Ukrainy w Warszawie i powinna być jakaś symetria, czyli żeby robić obchody Święta Niepodległości w polskiego na Ukrainie. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi faktycznie o to, jest to taki nie wprost pomysł na krytykę tego, to tam powinien być postulat nie dotyczący Lwowa, tylko dotyczący Kijowa, żeby była symetria stolica-stolica. No i apel powinien być do ukraińskich instytucji, a nie do polskiego MSZ. Natomiast to niech posłowie, którzy to wymyślili, to niech ten pomysł promują, niech go tłumaczą. Ja mam, szczerze powiedziawszy, poważniejsze sprawy.
1: Dobrze, to poważniejszymi sprawami kończymy. Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji, jeden z liderów Konfederacji, prezes Ruchu Narodowego był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dobrego dnia.

0: Zaczynamy Faktor RMF FM o 23:00. Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Rosyjskie ataki nasilają się. Ukraina nie może zostać sama. O wsparcie dla Kijowa apeluje wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Kaja Kallas. Czy wysokie ceny paliw uderzą w pasażerów komunikacji miejskiej? Według samorządowców taki scenariusz jest możliwy. Koniec pobłażania dla fałszerzy żywności. Zmieniły się przepisy. Parlament Europejski dyskutował dziś o wsparciu dla Ukrainy wobec nasilonych w ostatnim czasie ataków ze strony rosyjskiej. Tej debacie przysłuchiwał się na miejscu nasz wysłannik Paweł Konieczny. Pawle, o pomoc dla naszych sąsiadów apelowała wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej.
2: Dobry wieczór. Jak przypomniała Kaja Kallas, lipiec i sierpień były najbardziej śmiertelnymi miesiącami dla ukraińskich cywili. Jak dodała, ważne by postrzegać Rosję jako agresora, który nie jest zainteresowany pokojem.

0: Ukrainy na reparacje dla Ukrainy. Nie może być tak, że europejski podatnik, że polski podatnik będzie płacił koszty wojny Putina.
1: Dodał podczas debaty Arkadiusz Mularczyk. Ze Strasburga Paweł Konieczny.
2: Wysokie ceny paliw mogą szybko przełożyć się na podwyżki cen biletów w komunikacji miejskiej. Taki jest wniosek z warszawskiego Forum Miasteczek Polskich. Do stolicy przyjechało ponad 500 wójtów, burmistrzów i starostów z całego kraju.
3: Słyszymy sygnały, że jednak będziemy zmuszeni do podnoszenia cen biletów w związku ze wzrostem cen paliw.
1: I od kiedy tak może być?
3: Na razie mamy do końca roku wynegocjowane ceny stałe. Także myślę, że od nowego roku trzeba się liczyć z nowymi cenami.
4: My też dowozimy dzieci do szkoły, seniorów. To nie jest łatwa końcówka roku.
5: Oczekujemy tego, że jednak jakieś rozwiązania znajdą się. W tej chwili rząd pracuje. Każde działanie, które może obniżyć te ceny paliw, będzie miało w konsekwencji przełożenie na de facto na wiele obszarów.
2: Mówili Leszek Adamczyk, zastępca wójta gminy Brzeziny w województwie łódzkim, Anna Gliniecka-Woś, burmistrz Kobylnicy na Pomorzu oraz Marek Rączka, wójt gminy Żeraków na Podkarpaciu. A rozmawiał z nimi reporter RMF FM Michał Dobrałowicz. Koniec z fałszowaniem żywności. Od dziś obowiązują nowe przepisy, które mają ułatwić wykrywanie takich oszustw i karanie tych, którzy celowo wprowadzają klientów w błąd. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń.
6: Chodzi m.in. o fałszowanie informacji na etykietach, czy przedstawianie produktu w taki sposób, żeby wyglądał na coś, czym w rzeczywistości nie jest.
7: Na przykład, że ktoś sprzedaje dorsza, a tam nie ma dorsza, tylko jest czerniak. Że ktoś mówi, że jest to oliwa z pierwszego tłoczenia, to absolutnie nie jest ta oliwa. Albo jest to olej roślinny zafałszowany chlorofilem.
6: Mówi Dorota Bocheńska, główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Za celowe wprowadzenie do obrotu zafałszowanej żywności grozi teraz nawet do roku więzienia. Dotychczas był to jedynie mandat. Dodatkowo od dziś inspekcja może także kontrolować zagraniczne przesyłki z żywnością, które wzbudzą jakiekolwiek wątpliwości inspektorów.
8: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
2: Niewielka wieś w angielskim hrabstwie Oxfordshire zagłosowała za opuszczeniem Zjednoczonego Królestwa. Mieszkańcy Piddington ogłosili niepodległość w proteście przeciwko planom umieszczenia w byłej lokalnej bazie wojskowej 1200 mężczyzn ubiegających się o azyl.
9: Liczba azylantów przewyższałaby ponad trzykrotnie liczbę mieszkańców Piddington, co wzbudza duże kontrowersje. Wynik referendum nie ma oczywiście mocy prawnej, ale chodzi o odpowiednie nagłośnienie problemu, który nie dotyczy wyłącznie jednej angielskiej wioski. Chcemy, żeby ludzie się obudzili, bo to dzieje się dosłownie na naszym podwórku, mówi jedna z organizatorek protestu. Jak tłumaczy, decyzja o politycznej secesji była jedynym sposobem, by zmusić rząd do wysłuchania obaw mieszkańców i nagłośnienia sprawy. Gminna Rada wsparła referendum, a teraz oczekuje rozpoczęcia pilnych konsultacji z Londynem.
2: O tym donosił nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan, a my odliczamy już czas do kolejnych faktów RMF FM. Za niecałą godzinę wrócimy do afery wokół najstarszej kawiarni Rzymu. Chodzi o Café Greco, w której bywali m.in. Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24.

0: Popołudniowa rozmowa w Radiu RMF 24. Zaprasza Piotr Salak.
1: Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest Paweł Ślis, czyli przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polska 2050. Dzień dobry, panie przewodniczący.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Czy prezydent powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego? Bo wszystko wskazuje na to, że tej rady nie będzie zwołanej.
2: No czy wiem, że robię na razie spotkanie z ministrem obrony narodowej, z szefem RBN-u. No, jeżeli będzie konieczne, to tak, Rada Bezpieczeństwa na pewno będzie zwołana.
1: Ale oczywiście, że jeżeli będzie konieczne, to tak, tylko pytanie, czy jest konieczne, pańskim zdaniem?
2: Znaczy, trudno mi jest to powiedzieć.
1: No, ale pan by się na takiej radzie pojawił.
2: Ale oczywiście, że tak, no, przede wszystkim jako szef klubu pojawiłbym się na takiej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego.
1: No, więc pytam pana jako przewodniczącego klubu, czy pan uważa, że powinna być zwołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego, czy
2: znaczy, to powinni podjąć rzeczywiście decyzję, prawdopodobnie po tym spotkaniu między ministrem obrony narodowej. Pamiętajmy o tym, że pan premier dostał pewne informacje od CIA w zakresie pewnych działań, które Federacja Rosyjska może podjąć, nie tylko ze strony Ukrainy.
1: Bo panie przewodniczący, bo ewidentnie się coś dzieje, przynajmniej takie dostajemy dziwne sygnały.
2: Ale
1: dziwne
2: to
1: sygnały.
2: Nawet nie musimy dostawać sygnałów, my to widzimy. No jeżeli tuż przy granicy atakowany jest pociąg, dron, przecież nie przypadkiem ten dron uderza w pociąg, nie przypadkiem uderza w ciężarówkę.
1: Nie przypadkiem również minister koordynator jedzie do Waszyngtonu i potem chce się spotkać, no, chociażby z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, nie przypadkiem również Władysław Kosiniak-Kamysz też się wybiera do Waszyngtonu. Nie przypadkiem również szef CIA pojawia się w Warszawie. Pan wie, co powiedział premierowi Tuskowi?
2: No nie, bo to było objęte klauzulami tajności. Natomiast to pokazuje tylko, że Polska jest poważnym partnerem do rozmów właśnie na takim szczeblu i bardzo się z tego cieszę. My jesteśmy wschodnią flanką Unii Europejskiej, pamiętajmy o tym.
1: Ale trzeba też pamiętać o tym, co, jakie informacje są przekazywane przez Amerykanów, chociażby premierowi. Ile osób w tej chwili w państwie wie o tym, co powiedział szef CIA Donaldowi Tuskowi?
2: Trudno mi powiedzieć, trudno. Nie mam wiedzy w tym zakresie.
1: Wie o tym tylko Donald Tusk i Tomasz Siemoniak. Nawet prezydent chyba o tym nie wie. Na pewno nie wie o tym szef resortu obrony, bo sam się do tego przyznaje.
2: Panie redaktorze, no to są informacje o klauzulach ściśle tajne, które mogą być przekazywane w odpowiednich warunkach, w odpowiednich momentach, odpowiednim ludziom. Oczywiście pan minister obrony narodowej ma takie dopuszczenie do takich klauzul. Jeżeli będzie konieczność, to ja wiem o tym, że wicepremier polskiego rządu będzie miał tą informację.
1: To w takim razie wracając teraz do początku naszej rozmowy, czy wobec tego wszystkiego nie powinno być posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego?
2: Jeżeli pan premier wspólnie z panem wicepremierem i z panem prezydentem będą mogli się podzielić tymi informacjami i wyjdzie taka konieczność, to tak pan prezydent zła. Ja pan zwrócił uwagę jeszcze jedno, że tutaj mogą być te informacje objęte klauzulą ściśle tajne. Nie każdy poseł ma dostęp do poziomu klauzuli ściśle tajne.
1: Chodzi o to panu, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest zbyt szeroka na przykład?
2: Jest zbyt, o tyle zbyt szeroka, że nie każdy, który jest w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, ma dopuszczenie do tego poziomu ściśle tajne. My posłowie z automatu mamy do klauzuli tajne. Ja mam do ściśle tajne, bo przyszedłem tą wirówkę ABW w trakcie pracy Komisji Pegasusa.
1: A i w trakcie Komisji Pegasusowej jest pan też członkiem speckomisji, sejmowej speckomisji. Czy sejmowa speckomisja nie będzie zainteresowana tym, co przywiózł tutaj do Warszawy szef CIA?
2: No czy to już będzie decyzja prezydium tej komisji? Ta komisja się jeszcze nie zebrała w trakcie tego sejmu, z tego co pamiętam.
1: Ostatnie posiedzenie, jak sprawdzałem, to bodajże był 3 września, panie przewodniczący.
2: No, jeszcze wtedy nie byłem tym członkiem tej komisji, bo po ostatnim sejmie zostałem członkiem tej komisji.
1: Dzisiaj Maciej Berek rozpoczął swoją kadencję jako sędzia w Trybunale Konstytucyjnym. Pańskim zdaniem prezydent przyjmie ślubowanie?
2: No chyba nawet dzisiaj zapowiedział, że nie przyjmie tego ślubowania. Ja od samego początku mówiłem i nie zmieniam zdania, że ja głosowałem przeciw tej kandydaturze. Mimo, że ja bardzo szanuję Maćka Berka, mimo, że ja z nim współpracowałem, że uważam go za wybitnego prawnika o kilka długości wyprzedzających nominatów politycznych Prawa i Sprawiedliwości.
1: To już pan tak tłumaczył nam, dlaczego pan podjął taką decyzję. A pańskim zdaniem Maciej Berek spełnia formalne wymogi, żeby zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
2: Znaczy nie jestem w stanie ja tego stwierdzić. Ja jako przewodniczący Komisji Sprawiedliwości, rozpatrując kandydaturę pana, każdego kandydata do Trybunału Konstytucyjnego w naszej komisji, otrzymuje informację, że te warunki formalno-prawne zostały spełnione. Więc ja już tych warunków nie mam możliwości sprawdzenia.
1: Bo słyszy pan te zastrzeżenia ze strony Kancelarii Prezydenta, że tych warunków formalnych nie są, że te warunki formalne nie są spełnione.
2: Znaczy, my musimy pamiętać o jednym rzeczy. Pan sędzia Berek przez wiele lat był radcą prawnym, wpisany na listę radców prawnych czynnie wykonujących zawód. czy na tą listę wykonujących zawód. Pamiętajmy, że przeklikanie tego nie jest trudne, bo to sam pan, nazwijmy to, ten radca prawny może sam się przenieść, klikając przed komputerem.
1: No tak, ale nie wchodźmy w to, bo to rzeczywiście jest bardzo skomplikowane i tak i bym powiedział, że tutaj jest trochę włos dzielony na czworo. Rozumiem, że pan w tej sprawie nie ma zdania i przyjmuje to,
2: znaczy,
1: co jest...
2: To nie o to chodzi, że ja nie mam zdania. Oczywiście, że ja jestem w stanie opracować to zdanie, tylko musiałbym być podparty dokumentami. Ja staram się w swoich działaniach jako poseł być zawsze bardzo precyzyjny. Jeżeli widziałbym, że są jeszcze takie umowy cywilnoprawne, czy jakakolwiek inna forma udzielania pomocy prawnej, to nie byłbym żadnych wątpliwości. Teraz nie wiem.
1: A czy uważa pan, że Maciej Berek będzie w takim razie składał swoje ślubowanie w sali kolumnowej Sejmu?
2: Znaczy prawdopodobnie tak to się skończy, bo wiemy o tym, że niestety pan prezydent tego nie przyjmie. Ja zero-jedynkowo powiem, pan prezydent powinien przyjąć ślubowanie od każdego sędziego wybranego przez Trybunał, przez Sejm.
1: Natomiast rozumiem, po ślubowaniu Macieja Berka, przy tym przypuszczalnym w sali kolumnowej Sejmu, co się dzieje dalej? Wchodzi do Trybunału Konstytucyjnego i?
2: Znaczy ja... Obecne przepisy wskazują i wprost mówią, że sędzią Trybunału Konstytucyjnego jest się po wyborze przez parlament, przez Sejm.
1: I złożenie ślubowania wobec prezydenta.
2: Forma ślubowania jest taką formą bardziej uroczystą dopięcia tego całego procesu, bo proszę zwrócić uwagę, przepisy w tym zakresie mówią dokładnie tak, że niezłożenie ślubowania wobec prezydenta powoduje zrzeczenie się mandatu sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
1: No tak, ale czyli to już, panie przewodniczący, przerabialiśmy przy okazji tych czterech posłów. Myślę, że już to nasi słuchacze, my mamy to przerobione i przemyślane. Natomiast pytanie jest, co będzie z Maciejem Berkiem, z sędzią Maciejem Berkiem, jeżeli wchodzi do Trybunału Konstytucyjnego po złożeniu ślubowania w sali kolumnowej Sejmu i co się dzieje dalej? Czy wejdzie na przykład w aseście policji, pańskim zdaniem?
2: Znaczy, ja powiem tak, ja pamiętam, jak ja protestowałem i w stosunku do nas wychodziła policja i było bardzo wiele przepychanek słownych z policją. Protestowałem w imieniu sądów, walcząc o wymiar sprawiedliwości, o upolitycznienie tego wymiaru sprawiedliwości. Ja pamiętam wychodzenie policji na strajki kobiet. I my przez te 3 lata naszych rządów udało nam się odbudować zaufanie w dużej mierze do policji. I nie chciałbym, żeby policja mieszkała się do polityki, do wymiaru sprawiedliwości.
1: Czyli nie wyobraża pan sobie takiej sceny,
2: czyli nie chciałbym widzieć policji w Trybunale Konstytucyjnym.
1: Panie pośle, czy pan będzie, czy Wojciech Król, czy poseł Wojciech Król pójdzie do aresztu?
2: Znaczy to będzie decyzja na razie Sejmu. Sejm dzisiaj
1: komisja
2: zdecydowała. Ja podnosiłem bardzo wiele argumentów, że ten wniosek jest po pierwsze obarczony wadami formalnymi. Może tak, ja jestem obrońcą pana Króla jako poseł, nie jako adwokat, bo tutaj pan poseł Król ma swoich adwokatów, ja jestem jako poseł.
1: I ten wniosek prokuratury europejskiej, pańskim zdaniem, jest źle skonstruowany?
2: Jest bardzo źle skonstruowany, ma błędy wewnętrzne. Co więcej, zostały złożone 2 wnioski, po angielsku i po polsku. One się różnią nawet opisem czynów, więc... Zważmy na to, że pani Laura Kövesi, czyli prokurator generalny, podpisuje to i posługuje się językiem angielskim.
1: Paweł Ślis, przewodniczący klubu parlamentarnego Polska 2050, razem z nami podczas popołudniowej rozmowy w RMF FM. To w takim razie, jak będzie dyscyplina, jeśli chodzi o Polskę 2050 w głosowaniu w sprawie posła Wojciecha Króla?
2: Czy na pewno nie będzie tutaj dyscypliny, natomiast ja będę rekomendował, żeby nie głosować za uchyleniem, za wyrażeniem zgody, bo uchylenie minuty jak najbardziej. Niech sąd ocenia, niech prokuratura stawia zarzuty. Nie widzę w tym problemu,
1: rozumiem to. Drugi wniosek w tej sprawie prokuratury.
2: Drugi wniosek.
1: Przypomnę, że te zarzuty są dosyć poważne, panie pośle.
2: Ale jakie?
1: Chociażby o podejrzeniu płatnej protekcji, o przyjmowaniu korzyści, o wpływaniu na osoby związane ze śledztwem.
2: To ja problem zwrócić uwagę, na przykład tam są argumenty takie, że przyjął wakacje w Tajlandii, hotel z ogrodem dla siebie i dla jeszcze jednej osoby. Tylko, że pan Król nigdy nie był w Tajlandii.
1: No to niech może tych argumentów zdecyduje sąd, panie przewodniczący. Panie,
2: oczywiście, ja to podnosiłem. Ja też próbuję pokazać, i to też z mojego doświadczenia jako adwokat, ja wiem, jak wyglądają niestety zastosowania aresztu. 90% jest zastosowania aresztu. To jest taka walka Don Kiszota z wiatrakami niestety. To zresztą jest systemowy problem, który ja jako poseł próbuję naprawić, składając i złożyłem zresztą projekt ustawy w zakresie normalizacji tymczasowego aresztowania. Takiego podejścia do tak do tymczasowego aresztowania, jak powinno się do, podchodzić. To ma być środek zabezpieczający tok postępowania, a nie kara sama w sobie. Ja w wypadku akurat tego wniosku...
1: Ale w tym wypadku uważa pan, że to byłaby kara sama w sobie?
2: Ale oczywiście, że tak, bo proszę zwrócić uwagę. O tym ujawnił te informacje sam pan poseł Król dzisiaj do mediów, więc nie czuję się związany tajemnicą, ale pani prokurator zastosowała wszelkie możliwe środki zmierzające do tego. Poblokowane zostały wszystkie konta, pieniądze zostały zabezpieczone przeze wszystkich kont pana posła Króla. Wszystkie wierzytelności pana posła Króla zostały zajęte. Hipoteka na nieruchomości pana posła Króla, czyli wszystkie dochody, wszystkie zarobki, które on codziennie dostaje pracując w Radzie Mediów Narodowych czy jako poseł, są zajęte przez prokuraturę. I dodatkowo prokuratura powiedziała, a teraz wpłać poręczenie majątkowe 250 tysięcy złotych. No. Teraz tak, zabierają panu redaktorowi wszystko. I mówią, a teraz przynieś jeszcze 250 tysięcy złotych. Jak? Z czego? Z próżnego i Salomon nie naleje.
1: No dobrze, to ale panie przewodniczący, to zostawiajmy w takim razie decyzję co do tego, czy ten, czy na ten areszcie zdecydować, czy też nie. Po prostu sądowi zdejmijmy immunitet.
2: Ale immunitet, ja nie widzę tu problemu. Jeszcze raz podkreślam.
1: Natomiast uważam, dajmy zgodę na ewentualne zatrzymanie i wtedy sąd zdecyduje, czy będzie uzasadnione, czy nie.
2: Ja uważam jednak, że w tym wypadku nie ma przesłanek i podstaw do w ogóle kierowania wniosku o tymczasowy areszt. Patrząc nawet na ten pośpiech, który tutaj był, na te braki. Panie redaktorze, poseł Król nazwany jest we wniosku aresztowym Wojciech King. Są ulica Morelowa.
1: No nie, ale przyzna pan, że to jest po prostu wynika z błędnego
2: z
1: tłumaczenia.
2: No, ale jakiego tłumaczenia? Nie, to jest pokazanie, że zgodnie z kodeksem postępowania karnego powinien być dokument sporządzony w języku urzędowym, w którym pracuje ten prokurator, bo tutaj akurat będzie po angielsku, i przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na polski. To jest tak, jakby pan dostał dokument po chińsku i miał go podpisać. No, skąd mamy pewność, że rzeczywiście jest to, co ja napisałem?
1: Jak każdy dobry adwokat stosuje pan trochę kruszków prawnych, a nie zwalnia.
2: Nie kruszków prawnych, ja pokazuję merytorykę. Ja pokazuję zupełnie merytorykę w tym zakresie. Proszę zwrócić uwagę, we wniosku w języku angielskim jest napisane, że dostał na własność samochód, a we wniosku po polsku został mu użyczony na tydzień samochód.
1: Zastanawiające jest to, panie przewodniczący, bo klub macierzysty, klub posła Króla, go zawiesił w członkostwie, a pan go broni jak niepodległości.
2: Nie, ja nie bronię go jak niepodległości. Proszę pamiętać jedną rzecz. Ja mam jednak naturę adwokata. Adwokata karnisty, który wychodzi z założenia jednego, że swój zawód wykonuje z pełnym poświęceniem. I proszę pamiętać, ja nie bronię nigdy czynu, ja bronię człowieka, żeby został wobec niego zastosowane przepisy w sposób prawidłowy. I zawsze to będę bronić. I gdybyś nie wziął do mnie przyszedł, gdybyś o panie mecenasie, proszę mnie bronić. Mimo, że mamy zupełnie inne podejście do polityki, do światopoglądu, do życia, jako adwokat broniłbym go bez najmniejszego problemu.
1: A gdyby Przemysław Krab przyszedł do pana i powiedział, żeby pan został jego adwokatem?
2: Ale oczywiście tak, też bym nie widział
1: żadnego
2: problemu.
1: Czyli do Romana Giertycha nie ma pan żadnych pretensji.
2: Ale ja nie mam, bo uważam, że Roman Giertych wykonuje swoje obowiązki jako adwokat. I jako adwokat, jako obrońca wykonuje je w określony sposób, taki jak on uważa, że jest dobry. Na tym polega nasz zawód adwokata. My to w ślubowaniu mamy. Ja nie wyobrażam sobie, żebym odmówił człowiekowi pomoc. Czy jeżeli ktoś zamordował kogoś, jeszcze raz podkreślam, nie bronię tego czynu, bo to jest zły, niedobry czyn. Odebrał ktoś życie drugiemu człowiekowi, ale ja bronię tego człowieka, żeby wymiar sprawiedliwości ukarał go właściwie. Ja nie dążę do tego, bo to wszyscy tak myślą, adwokat dąży do tego, żeby uniewinnić. Nie, adwokat dąży do tego, żeby wymiar sprawiedliwości prawidłowo go osądził.
1: To, panie przewodniczący, ale wróćmy do pańskiej politycznej osobowości. Może do tego, co się ostatnio działo w Polsce 2050, bo chyba działo się co najmniej egzotycznie, co najmniej zastanawiająco. Szymon Hołownia będzie próbował po raz siódmy zostać przewodniczącym klubu?
2: Ale nie było ani pierwszego, ani drugiego, ani trzeciego, ani tak dalej do siódmego razu. Wczoraj było bardzo...
1: Jeszcze ani razu nie
2: próbował. Ale wczoraj było, panie redaktorze, wczoraj było bardzo zabawnie, ponieważ mieliśmy spotkanie od godziny 20 do 23 niemalże klubu parlamentarnego bez telefonów, bo w dzisiejszych czasach, żeby normalnie porozmawiać, żeby ten, trzeba dawać ludziom telefon. I odebraliśmy sobie nawzajem telefon. I rozmawiamy do 23. Wychodzimy po spotkaniu, takie czytamy, 21:20 informacja, było głosowanie na temat Szymona. Nikt nie skitrał telefony, nie wysyła wiadomości.
1: A było głosowanie na temat
2: żadnego
1: Szymona?
2: Żadnego głosowania nie było wczoraj. Mieliśmy merytoryczne spotkanie klubu, mówiliśmy o przyszłości naszego klubu w odpowiedzialności za Polskę 2050 i Polskę 2027.
1: To kiedy będzie to głosowanie?
2: Ale my podejmiemy tą decyzję, jeszcze raz mówię, to nie chodzi o głosowanie. My musimy podjąć tą decyzję, bo to będzie decyzja taktyczna.
1: Ale
2: to
1: podejmiecie ją, rozumiem.
2: Podejmiemy decyzję taktyczną, ważną dla naszego ugrupowania w myśli o Polsce 2050, partii, klubu, ale też o Polsce 2027, to jest bardzo ważne, bo to są wybory.
1: Ale żebyśmy się dobrze zrozumieli, to będzie decyzja taktyczna, jak ją pan nazywa, dotycząca tego, czy Szymon Hołownia stanie na czele klubu Polski 2050, tak?
2: Albo czy jakakolwiek inna w tym zakresie. Musimy przygotować scenariusz, który jest taką scenariuszem na najbliższe godziny, dni, tygodnie i miesiące.
1: A tego scenariusza jeszcze nie ma przez tyle miesięcy?
2: Ale nie, to na różnych etapach się pojawiają różne inne scenariusze. Czasami musimy zmienić ten scenariusz, musimy zmienić sposób funkcjonowania, podejmowania decyzji i tak dalej, i tak dalej.
1: A pan by ustąpił, gdyby Szymon Hołownia...
2: Ale bez najmniejszego problemu, ja powiedziałem. Moi koledzy i koleżanki dobrze wiedzą, ja się nie trzymam tego stołka.
1: To jeżeli pan się nie trzyma tego stołka, to gdzie jest problem, niech mi pan powie.
2: Bo jeszcze raz podkreślam, to nie będzie decyzja Pawła Śliza, że Paweł Śliz mówi, dobrze, to w takim razie Szymon Hołownia będziesz przewodniczącym. To nie jest decyzja Szymona Hołowni, Szymon Hołownia, Paweł Śliz, teraz ty nie będziesz przewodniczącym klubu, tylko to jest decyzja nasza, całego klubu, całej szesnastki ludzi.
1: Czyli rozumiem, że ta szesnastka się ze sobą nie jest w stanie porozumieć co do tego, czy Szymon Hołownia ma być szefem klubu.
2: Nie, my rozmawiamy, co będzie najlepsze dla naszej Polski 2050.
1: A czy najlepsza dla Polski 2050 jest przewodnicząca Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz?
2: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz została w demokratycznych wyborach wybrana szefową partii i trudno, żebym ja konstatował jakiekolwiek działania szefowej partii.
1: Nie, bardziej pytam o to, czy pan jest zadowolony z tych kilku miesięcy jej przywództwa i czy osiągnęła to, co pan sobie wymarzył, czy te notowania partii są na takim poziomie, o którym pan marzył,
2: panie
1: czy
2: redaktorze.
1: Chociażby wicepremierostwo dla Polski 2050 zostało zrealizowane.
2: Ja co najmniej liczyłem na 25% poparcia. Natomiast,
1: nie mówię o marzeniach, ja mówię o realnej polityce, panie przewodniczący.
2: Natomiast ja chciałem, cały czas pokazuję, że my jednak w ramach Polski 2050 konsekwentnie działamy i brniemy do przodu. Jako Polska 2050 myśmy złożyli najwięcej projektów ustaw. 70 projektów ustaw, która Polska 2050.
1: Jakoś w notowaniach społecznych tego nie widać.
2: Dlaczego? Dlatego, że ciężko mi jest czasami przebrnąć przez, tutaj troszeczkę kamyczków do ogródka pana redaktora, przez dziennikarzy, że mówicie
1: o tym... Bo ciągle pytają Szymona Hołowni, tak?
2: Co się dzieje z Szymonem Hołowni, a nikt nie zapyta o tym. Nie boję, słuchajcie, super, dzięki Polsce 2050 w najnowszym budżecie jest podniesiony drugi próg podatkowy. Super, że wreszcie ceny mieszkań są jawne. Super, że walczycie z patodeweloperką. Super, że dbacie o Airbnb, o mieszkańców.
1: Czy ja teraz przerywałem?
2: Nigdy w życiu. Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
1: Myśli pan, że skoczyło o jakieś 0,2%?
2: A ja mam jeszcze 70 projektów ustaw do wymienienia.
1: Panie pośle, na kogo będzie się głosować? Marcin Ociepa czy Marcin Chorała będzie wicemarszałkiem?
2: Tą decyzję podejmiemy do jutra. Rozmawiamy na nim. Ten klub dzisiaj poranny również był w tym zakresie. Rozmawiamy na temat.
1: Z tego, co słyszę, jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską, to Koalicja Obywatelska zdecydowanie bardziej stawia na Marcina Chorałę niż na Marcina Ociepę. Tak, podobnie jest z Polską 2050?
2: Znaczy, ja słyszałem motywację, dlaczego. Ja pamiętam jedną rzecz. Obiecaliśmy, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miał swojego marszałka. Ja też zdaję sobie sprawę, że zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i teraz Rozwój Plus, jak dobrze pamiętam, jest tym samym. Czy to jest Rozwój, czy Rozwój Plus? O tym tylko nie pamiętałem pełnej nazwy. Natomiast to jest to samo, że tak powiem, nie towarzystwo, tylko ta sama grupa polityczna i tak dalej, więc dlatego my musimy na ten temat jeszcze porozmawiać.
1: Ale będzie dyscyplina, czy nie?
2: Myślę, że będziemy starali się być jednomyślni w tym zakresie.
1: To jeszcze pana zapytam o wybory w Krakowie. Łukasz Gibała wygra te wybory?
2: Myślę, że wygra.
1: A pan nie żałuje, że nie startuje? Był taki pomysł przez chwilę.
2: Tak, był taki pomysł. Może z perspektywy czasu trochę tak.
1: Czyli jednak?
2: Bo ja jednak lubię wybory. Mnie jednak naprawdę kręci ta atmosfera. Poza tym, ja tak patrzę teraz w Krakowie, nie widać tych wyborów. Jest dużo billboardów jedynie, znaczy tych takich okrąglaków wiszących w Krakowie.
1: Jeszcze
2: znaczy, jeden już nieaktualny, jeden już zupełnie nieaktualny, ale to jest właśnie przykład tego, że jedna z partii, która rośnie sobie, chce rządzić Polską, ale nie umie złożyć sprawozdania finansowego swojej partii, nie umie zebrać podpisów prawidłowo pod swoim kandydatem w prawie milionowym mieście, raptem 3000 podpisów i nie umie nawet zrobić zakupu w Ikei, tylko kradnie patelnię.
1: Panie przewodniczący, czy porażka polityka, czy polityczki, jeśli chodzi o koalicję rządzącą, to będzie żółta kartka albo znak ostrzegawczy dla koalicji?
2: Znaczy, żółtą kartką było referendum. I tutaj chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na to, bo to referendum było żółtą kartką dla Koalicji Obywatelskiej. Łukasz Gibała...
1: Dla Koalicji Obywatelskiej, czy dla koalicji rządzącej?
2: Ja myślę, że... pan poseł, potem pan prezydent Miszalski, no było bardzo mocno związane z Koalicją Obywatelską. Myślę, że tutaj raczej no tutaj taki kamyczek do ogródka kolegów z Koalicji Obywatelskiej.
1: Czyli te wybory są bardziej o Koalicji Obywatelskiej czy o Koalicji Rządowej?
2: To będą bardzo ciekawe wybory, ponieważ w ogóle będzie bardzo ciekawa prezydentura. Jeżeli wygra Łukasz Giba, a będzie miał bardzo trudne zadanie przed sobą.
1: Bo tam dwa lata tylko.
2: Po pierwsze, tylko i wyłącznie dwa lata. Nieprzychylna rada miasta, no bo wiemy, z jakiego środowiska się wywodził Łukasz Gibała, że również kiedyś był w Platformie i tutaj może mieć trudności jako prezydent, ale no to będą trudne czasy też dla Krakowa. Kraków ma dużą dziurę budżetową. W Krakowie musi być prezydent, ale Kraków potrzebuje prezydenta, który mieszka w Krakowie, który czuje to miasto, który wie, ile się jedzie spod bagateli.
1: To ile się jedzie spod bagateli do?
2: Mogę powiedzieć, pod sąd na przykład jedzie się 12 minut.
1: A wie pan, ile kosztuje bilet w tej chwili w Krakowie? Komunikacji
2: ponad
1: miejskiej?
2: Ponad 4,50 chyba.
1: No, ponad 4,50, ale nie jest pan pewien. Rzadko pan komunikację jeździ, chyba panie pośle, co?
2: Nie, komunikacją jeżdżę, tylko powiem szczerze, że odkąd...
1: Ale nie tą krakowską chyba.
2: Nie, krakowską, ale odkąd jestem posłem...
1: Nie płaci pan.
2: To nie płacę za bilet.
1: No i takie są przywileje.
2: Taki przywilej bycia posłem.
1: Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polski 2050, Paweł Śliz, dzisiaj w popołudniowej rozmowie RMF FM. Pięknie dziękujemy.
2: Dziękuję serdecznie.

0: Północ, najnowsze fakty RMF FM ma dla Was Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Rozmowy o bezpieczeństwie Polski po rosyjskich prowokacjach. Prezydent Karol Nawrocki zaproponował spotkania w wąskim gronie. Wojsko zwiększa nabór. W przyszłym roku do służby ma trafić 20 tysięcy osób. Cafe Greco, najstarsza kawiarnia Rzymu, znów w centrum skandalu. Bywali w niej m.in. Mickiewicz i Słowacki. Prezydent nie zamierza w najbliższym czasie zwoływać Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Natomiast do piątku, kiedy Karol Nawrocki leci do Stanów Zjednoczonych, zaplanowano dwa spotkania z przedstawicielami rządu na temat sytuacji bezpieczeństwa naszego kraju. Prezydent ma spotkać się bezpośrednio z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a także szefem Sztabu Generalnego. Chce uzyskać szczegółowe informacje o zagrożeniach dla Polski, ale nie tylko.
2: Też szeroko rozumiana obecność amerykańska w Polsce tak będzie przedmiotem, czy będzie na agendzie rozmów.
1: Mówi szef Prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Natomiast on sam spotka się dziś z ministrem koordynatorem spec-służb Tomaszem Siemoniakiem.
2: Oczywiście sytuacja bieżąca, bo to jest zawsze na agendzie, ale też i wizyta ministra koordynatora w siedzibie CIA i spotkanie z szefem CIA.
1: Z inicjatywą tej rozmowy wystąpił Tomasz Siemoniak. Prezydencki minister zapewnił też, że Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany przez służby o sytuacji bezpieczeństwa w regionie. W przyszłym roku do zawodowej służby wojskowej miałoby zostać powołanych do 20 tysięcy osób. To o 6,5 tysiąca więcej niż w tym roku. MON planuje też do 35 tysięcy miejsc w dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej i do 200 tysięcy osób na ćwiczeniach wojskowych. Do aktywnej rezerwy ma trafić do 8 tysięcy 700 osób, a do Wojsk Obrony Terytorialnej do

0: Proponowała około 80 milionów dodatkowych uprawnień, a państwa członkowskie Unii dołożyły teraz 30 milionów. W sumie to około 10 miliardów euro wsparcia dla przemysłu. Polska poparła porozumienie, gdyż duża część z tych uprawnień ma trafić do polskich firm. Teraz sprawą zajmie się Parlament Europejski. Głosowanie planowane jest w październiku, a negocjacje z państwami Unii rozpoczną się w listopadzie.
1: W faktach teraz Łódź. Zamknięte ulice to utrudnienia, jakie pojawią się w tym mieście jeszcze we wrześniu w związku z budową tunelu kolei dużych prędkości. Na placu budowy trwa montaż najnowocześniejszej na świecie tarczy maszyny drążącej TBM. Była tam reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Rozmawiała z menadżerem projektu Port Polska Mateuszem Kurą.
2: Kolejne komory szlakowe. Jakie to są potencjalne utrudnienia dla mieszkańców miasta?
3: Zarówno na ulicy Struga, jak i Żeligowskiego jest widziane docelowo pełne zamknięcie tej ulicy, czyli będzie się to wiązało z dość dużym wpływem, no i niestety utrudnieniami dla mieszkańców.
1: Drążenie tunelu ma zacząć się wiosną przyszłego roku i potrwa półtora roku, gdy tarcza będzie przechodziła pod budynkami mieszkalnymi. Mieszkańcy będą przenoszeni do hoteli.
4: Sport w faktach RMF FM.
1: Magdalena Fręch pokonała Amerykankę Caroline Dolahite 6-4, 6-3 i awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 500 w meksykańskiej Guadalajarze. Kolejną rywalką rozstawionej z numerem 7 polskiej tenisistki będzie Turczynka Zeynep Sonmez lub Iwajowicz z USA. Zarządca legendarnej rzymskiej kawiarni Caffè Greco po raz drugi stanie przed sądem. Jak donoszą włoskie media, odpowie za wywiezienie z lokalu dzieł sztuki i pamiątek o wartości blisko 8 milionów euro. Caffè Greco to najstarsza kawiarnia w wiecznym mieście. Została założona w 1760 roku. Spotykała się tam elita intelektualna Europy. W lokalu bywali m.in. Adam Mickiewicz, Cyprian Kamil Norwid, Juliusz Słowacki, Henryk Sienkiewicz, Jan Matejko czy Czesław Miłosz. Kawiarnia została zamknięta po trwającym 8 lat sporze sądowym o wysokość czynszu. Rozstrzygnięcie przetargu na jej użytkowanie opóźnia się, a rzymska prasa zaznaczyła, że stolica Włoch straciła historyczne miejsce. Z nowymi faktami meldujemy się punktualnie o pierwszej. W nich opowiemy Wam o tym, jak roboty przejmują sale operacyjne. Dowiecie się, jak w praktyce wygląda współpraca chirurga z maszyną. Już teraz zapraszam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Tu Radio RMF 24.

Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę? Widzę

0: dzięki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać, napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie musimy tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę.

0: Na zegarach pierwsza, czas na najnowsze fakty RMF FM. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Kongres USA zaostrza kurs wobec Rosji, przyjęto ustawę sankcyjną. Ataki na infrastrukturę i dezinformacja. Działania hybrydowe Kremla coraz większym zagrożeniem dla Unii. Roboty na sali operacyjnej to już standard.
1: Jak robot operuje, to znaczy, że ja jestem na sali.
0: Zaczynamy od doniesień zza oceanu. Amerykański Kongres przyjął ustawę o sankcjach na Rosję i cłach na kraje kupujące rosyjską ropę i gaz. Ustawa, która wcześniej przyjął Senat, daje prezydentowi uprawnienia do nałożenia nawet 100% ceł, w tym na kraje Unii Europejskiej. Ustawa została przyjęta w Izbie Reprezentantów przy sprzeciwie większości demokratów i poparciu niemal wszystkich republikanów. Głosowanie stanowi zwieńczenie trwających od kwietnia 2025 roku wysiłków Kongresu, by skłonić prezydenta do wywarcia presji wobec Rosji. Ustawa trafi teraz na biurko Donalda Trumpa. O tym więcej powiemy w kolejnych faktach. Parlament Europejski ostrzegł przed nasileniem rosyjskich działań hybrydowych przeciwko wspólnocie europejskiej, w tym przed dezinformacją, cyberatakami na infrastrukturę krytyczną. W przyjętym wczoraj sprawozdaniu europosłowie wskazali Rosję jako najpoważniejsze państwowe źródło tego typu zagrożeń, działające także za pośrednictwem Białorusi oraz innych podmiotów. Europosłowie ocenili, że Rosja wykorzystuje tego rodzaju operacje do destabilizowania unijnych państw i osłabiania europejskich demokracji. Wśród państw prowadzących działania hybrydowe wymieniono także Chiny, Iran i Koreę Północną. Ponowne procedowanie tej samej ustawy to na razie jedyny pomysł rządu na obniżenie cen paliw. Sejm po debacie zdecydował o przesłaniu projektu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych do Komisji Finansów Publicznych. Ma ona przedstawić sprawozdanie tak, by drugie czytanie odbyło się jeszcze dzisiaj. A co jeśli prezydent

0: wyniki będą, już są bardzo dobre.
1: Faktycznie w pierwszej połowie roku Orlen zarobił na czysto ponad 15 miliardów złotych.
2: Roboty coraz częściej trafiają na sale operacyjne, ale to wciąż lekarz decyduje o każdym ruchu skalpela. O tym, jak w praktyce wygląda współpraca chirurga z maszyną, mówił w najnowszym odcinku podcastu Radia RMF24 lekarz dyżurny dr Michał Nowakowski z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie.
3: Jak robot operuje, to znaczy, że ja jestem na sali, bardzo ściśle kontrolując wszystko, co się dzieje. Roboty chirurgiczne w odróżnieniu od robotów kuchennych i sprzątających nie robią niczego same. A my siedzimy cały czas przy konsoli, cały czas każdy ruch, który jest wykonany wewnątrz pacjenta, jest wykonany ręką chirurga.
2: Cały odcinek podcastu Lekarz Dyżurny posłuchajcie na platformie RMF On.
4: Fakty, opinie, komentarze.
2: A teraz wracamy do naszej porannej rozmowy w RMF FM. Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i lider Konfederacji, był gościem Piotra Salaka.
5: Dostał pan już zaproszenie na, nie wiem, na zaprzysiężenie Macieja Berka do Pałacu Prezydenckiego albo do sali kolumnowej?
6: Nic mi nie wiadomo na razie o takich wydarzeniach.
5: Dzisiaj rozpoczyna się formalnie kadencja Macieja Berka, więc coś się powinno dzisiaj, jutro, do piątku wydarzyć. Wydarzy się?
6: Nie będę spekulował, panie redaktorze. Będę obserwował, jak zachowa się prezydent.
5: A pana zdaniem prezydent przyjmie zaprzysiężenie od Macieja Berka?
6: Na moją intuicję polityczną, patrząc po wcześniejszych decyzjach, nie przyjmie.
5: Powinien przyjąć, czy nie powinien, pana zdaniem?
6: Zgodnie z konstytucją powinien.
5: Powinien. Mimo, że te pytania Zbigniew Bogucki pokazuje. Nie wiadomo, czy 10 lat pan Berek był, wykonywał zawód radcy prawnego.
6: No to my w Sejmie jesteśmy od tego, żeby te rzeczy ocenić. Ja głosowałem przeciwko. Uważam, że droga prosto z rządu do Trybunału Konstytucyjnego nie jest właściwą. Natomiast tak mamy napisane prawo, że tego nie zakazuje. Jest to, powiedziałbym, coś, co połączyło PiS i Platformę. Pokazało, że te partie, mimo że potrafią strasznie ze sobą się kłócić, to jeżeli chodzi o praktykę rządzenia, robią, jak zresztą zawsze podkreślaliśmy, bardzo podobne rzeczy i uważam, że trzeba z tego wyciągnąć wnioski. Nie oczekiwać zmiany, głosując ciągle na tych samych ludzi, bo oni tej zmiany nie dostarczą.
5: To się wydarzy w najbliższych dniach? Będzie siłowe przejęcie Trybunału Konstytucyjnego?
6: Panie redaktorze, bardzo proszę mnie zwolnić ze spekulowania. Jeżeli pan redaktor chce kogoś, kto pospekuluje albo będzie mówił, co się wydarzy, to trzeba jakąś wróżkę zaprosić. Ta sytuacja jest tak zakręcona, myślę, że wszyscy jesteśmy nią tak zmęczeni i ona jest tak naprawdę tak smutna i niekorzystna dla naszego państwa, rozwalania prawidłowo funkcjonujących instytucji, mających swoje wady, ale jednak funkcjonujących, że na to brakuje słów. My jako Konfederacja przedstawiliśmy projekt resetu konstytucyjnego, przyjmijmy poprawki do konstytucji, wyzerujemy składy.
5: Że tego się nie da zrobić bez zgody PiSu i Koalicji Obywatelskiej.
6: No to mówmy, że te dwie partie są zainteresowane, żeby ten spór kręcić w nieskończoność, a nie cokolwiek rozwiązać, a to, czego potrzebujemy, to realnej pracy nad naprawą i poprawą polskiego sądownictwa. I to się sprowadza do bardzo praktycznych rzeczy, takich jak rzeczywista kontrola tempa pracy sądów, rzeczywista kontrola obiegu dokumentów, rzeczywista kontrola jakości pracy, tępienie faktycznych nadużyć, poprawienie środowiska pracy tych, którzy w tych sądach pracują, żeby mogli pracować w warunkach nowoczesnych, byli dobrze wynagradzani. I to się nie wydarzy od tego rodzaju sporów.
5: Panie marszałku, Putin atakuje Polskę, pana zdaniem?
6: Akcje dywersyjno-sabotażowe trwają i cyberataki trwają. Wczoraj 5 godzin spędziłem w dowództwie komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Nigdy nie mieliśmy tak wielu prób ataków wymierzonych zarówno w instytucje państwowe, jak i przedstawicieli polskiej elity i politycznej i biznesowej. To nie jest próba komunikacji z nami, to jest raczej szukanie luk, to jest raczej próba...
5: No ale po coś to robi?
6: Po to, żeby zdobyć informacje, po to, żeby mieć wiedzę o tym, jak paraliżować systemy strategicznie istotne dla państwa polskiego.
5: A to pan mówi o cyberatakach, a tak. Ja mówię o tych atakach, które
6: Po to, żeby próbować niszczyć autorytet państwa polskiego, polskich instytucji.
5: To jest cyberataki, ale ja mówię o tych atakach choćby na... To jeszcze nie jest Polska, ale bardzo blisko.
6: One mają na celu oddziaływanie psychologiczne, nasze społeczeństwo mają na celu przestraszenie nas, odstraszenie od wchodzenia w szkodę Rosji w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej.
5: Powinniśmy się wycofywać pod kątem Rosji, czy raczej powinniśmy kontynuować pomoc?
6: Panie redaktorze, nie bardzo mamy gdzie się wycofywać, bo przecież polskie wojska nie stacjonują poza morze. Niewielka

0: polskimi kontyngentami.
1: Chodzi oczywiście o logistyczną pomoc.
0: Mamy prawo prowadzić swoją niepodległą, suwerenną politykę. Ja nie po to organizowałem przez kilkanaście lat i uczestniczyłem w marszach niepodległości i nie po to jestem polskim politykiem, żeby postulować, żeby polską politykę zwinąć, bo ona się Kremlowi nie podoba. Jeżeli polska polityka się Kremlowi nie podoba, to to jest ich problem, a my jesteśmy od tego, żeby osiągać swoje cele na arenie międzynarodowej.
1: Panie marszałku, jest pan, zajmuje się także wojskiem. Ma pan wiedzę na temat możliwej eskalacji tych ataków hybrydowych? Takie sugestie z rządu, z okolic rządu, nie tylko, także od ekspertów się pojawiają.
0: Ja uważam, że nie da się tego przewidzieć. Być może ludzie na najwyższych szczeblach w rządzie mają jakieś informacje wywiadowcze. My jako posłowie takich informacji nie otrzymujemy. Natomiast mamy dość tych znaków na niebie i ziemi, żeby obserwować, które pokazują, że rosyjskie służby nie działają w sposób tajny, działają w sposób jawny. Podpalenia, sabotaże instalacji elektrycznych, systemów sterowania ruchem kolejowym, wysyłanie dronów, naruszanie przestrzeni powietrznej, cyberataki, o których już wspomniałem. Agresywna polityka dywersyjna i szpiegowska przy pomocy tak zwanych agentów jednorazowych, o których strona rosyjska zupełnie nie dba.
1: I co powinniśmy zrobić?
0: Wzmocnić i dofinansować swoje służby specjalne. Służby specjalne są niedofinansowane, nie mają wystarczającej kadry. Trzeba natychmiast inwestować w służby kontrwywiadowcze, także w wywiad, także w system ochrony infrastruktury krytycznej.
1: A pan zdaniem jesteśmy na to przygotowani? Bo rzeczywiście te informacje o atakach...
0: Właśnie przerwa mi pan redaktor, chciałem powiedzieć, co powinno być. Powinien być permanentnie obradujący zespół, który doskonali te rzeczy. Takiego zespołu w tej chwili nie ma. Powinien być zespół, tak jak była akcja deregulacyjna, powinna być być może specjalnie obradująca w tej sprawie komisja w Sejmie, która by na bieżąco prawo modyfikowała, znosiła bariery dla rozwoju produkcji zbrojeniowej w Polsce. W tej chwili ciągle mamy bariery. Firmy nawet prywatne, które chcą inwestować w Polsce w produkcję zbrojeniową, decydują się na inne państwa. Musimy natychmiast to zmienić.
1: Czy nad tym nie jesteśmy? Nie jesteśmy gotowi.
0: Nie jesteśmy, zdecydowanie. Na przykład obrona powietrzna nie jest gotowa. Produkcja amunicji, o której się mówi od paru lat, na dobre nie ruszyła, w wielu aspektach nie ruszyła wcale. Jest ogromny problem z przejściem na większą skalę przemysłową produkcji zbrojeniowej. Nie ma ochrony infrastruktury krytycznej, prawidłowo zorganizowanej przed dronami. Co więcej, nikt się nawet za to dokładnie nie czuje odpowiedzialny. Nie ma zmian prawa, które powinny być. Nie ma bardzo wielu rzeczy.
1: Panie Żołka, powinniśmy przekazać patrioty. Pojawiła się dzisiaj taka informacja w Rzeczpospolitej, że kilka patriotów za zgodą Amerykanów i innych państw NATO przekażemy Ukrainie.
0: Po co to podkreślanie za zgodą Amerykanów?
1: No tak, my mamy tak informuję.
0: Ale nie ma w ogóle takiej procedury w naszym systemie prawnym, że my musimy uzyskiwać zgodę na to, żeby pozbyć się swojego uzbrojenia.
1: Nie musimy, ale
0: natomiast
1: to jest być może
0: wyobrażam sobie, że
1: z powrotem coś.
0: Wyobrażam sobie, że jakiś generał amerykański, mając do dyspozycji przekazać amerykańskie patrioty albo polskie, może postrzegać jako korzystniejsze przekazać polskie. Natomiast w polskim interesie jest dokładnie coś odwrotnego. Mamy bardzo mało rakiet Patriot i powinniśmy je trzymać w celu obrony swojej przestrzeni powietrznej, swoich obiektów.
1: Panie marszałku, jeszcze pytanie. Mówił pan o komisji sejmowej. Pana żona jest wiceprzewodniczącą komisji dotyczącej zmiany prawa aborcyjnego. Ta komisja od 2 lat się nie spotyka.
0: Podobno ma się zebrać teraz jakoś.
1: No, ale 2 lata to jest dość długo. Wszyscy jej członkowie prezydium pobierają wynagrodzenia nie wiadomo za co tak do końca.
0: Pokazuje to, że mieliśmy rację wskazując, że w obozie rządzącym nie ma zgody co do kwestii aborcji. Jest to zupełnie naturalne, bo posłowie mają zróżnicowane poglądy. Projekty przedstawione przez rząd były fatalne.
1: Ale
0: były
1: ja się bardziej pytam o to, czy należy brać środki za pracę, której się nie wykonuje?
0: No to jest panie pytanie, panie redaktorze, pytanie nie do mnie. Moim zdaniem tą komisję można by zlikwidować, ona jest niepotrzebna. Natomiast skoro koalicja rządząca chciała ją powołać...
1: Ale to jest pana żona. Pana żona jest wiceprzewodniczącą tej komisji i jako członek prezydium pobiera wynagrodzenie za uczestnictwo w tych...
0: Panie redaktorze, no zarzut jest moim zdaniem, bo rozumiem, że to jest zarzut, tak?
1: Nie, to jest pytanie. Czy, bo na przykład Dorota Łoboda powiedziała, przekażę te pieniądze na jedną z fundacji, które pobrałam.
0: Nie znam tego tematu. Być może jest to dobry pomysł, natomiast uważam, że opozycja nie powinna rezygnować z obecności w żadnych ciałach, niezależnie od tego, czy koalicja powołała te ciała celowo, czy bezcelowo.
1: I dlatego, tu postawimy kropkę.
0: Rezygnowanie z jakichś ciał kończy się w ten sposób, że nie ma się na nic
1: wpływu.
0: Inni decydują za nas. Więc uważam, że tej komisji mogłoby nie być, natomiast jeżeli jest, to nasi posłowie powinni w niej pracować.
2: usłyszał Tomasz Terlikowski od wicemarszałka Sejmu i lidera Konfederacji Krzysztofa Bosaka. Drugi fragment tej rozmowy usłyszycie w kolejnych faktach RMF FM o drugiej, a przedstawi je Mateusz Bożek. Ja dziękuję za uwagę i życzę spokojnej nocy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Na zegarach zaraz wybije godzina druga. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. A zaczynamy od konfliktu na Bliskim Wschodzie. Donald Trump planuje spotkać się z przywódcami państw Zatoki Perskiej. Wśród tematów dalsze kroki w wojnie z Iranem i powojenna przyszłość. W Faktach także przypominamy, na drogach jest więcej kontroli policji. To w związku z nową akcją funkcjonariuszy. A na koniec o wiosennych kwiatach, które w Łodzi postanowiły nie czekać na swoją porę roku. Donald Trump spotka się z przywódcami państw Zatoki Perskiej, aby omówić kolejne kroki w wojnie z Iranem. Taką informację podał portal Axios. Rozmowy mają odbyć się na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku we wtorek. Według ustaleń portalu będą dotyczyć amerykańskiej, także powojennej strategii w regionie. Są zarzuty dla kierowcy, który w Piekarach Śląskich ciągnął swoim samochodem innego mężczyznę. Film z tego zajścia jest dostępny na stronie rmf24.pl. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Za co będzie teraz odpowiadał kierowca, o tym reporter RMF FM Marcin Buczek.
1: Zarzuty są bardzo poważne, bo chodzi o sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy drogowej oraz usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u innej osoby. I w obu tych przypadkach chodzi o świadome postępowanie. Poza tym podejrzany, co wykazały badania, był nietrzeźwy i miał zażywać środki odurzające. W sumie grozi mu za to nawet do 20 lat więzienia. Mężczyzna w czasie przesłuchania nie przyznał się. Jak miał powiedzieć, nie pamięta tego, co się działo. W czasie niebezpiecznej jazdy kierowca miał m.in. uszkodzić kilka aut, łamać przepisy drogowe, a mężczyzna, który chciał go zatrzymać, został na szczęście niegroźnie poturbowany.
0: Grupa Orlen zakontraktowała kilkanaście dodatkowych dostaw ropy. Płocki koncern szuka alternatywnych źródeł surowca. Dostępność ropy na świecie spadła po zniszczeniu rurociągu wschód-zachód na Półwyspie Arabskim. Arabia Saudyjska to jeden z głównych kierunków dostaw dla polskiej spółki. Ze szczegółami dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
2: Od piątku spółka zakontraktowała 16 dodatkowych dostaw do rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie. Poszukiwania obejmują cały świat. Te najnowsze dostawy mają pochodzić m.in. z Norwegii, Wielkiej Brytanii, Algierii, Kazachstanu i Azerbejdżanu. Zakupy są realizowane także za oceanem w obu Amerykach. To zakupy na tak zwanym rynku spot, czyli mówimy o zamówieniach na pojedyncze partie baryłek ropy, a nie regularne dostawy. Nie wiadomo, jak duże są te zakupy, ile baryłek udało się zakontraktować, bo tego Orlen nie ujawnia. Spółka zapewnia, że dostawy w pełni pokrywają zapotrzebowanie wszystkich rafinerii.
0: Ruszyła policyjna kampania Road Poll, czyli Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Kierowcy i piesi muszą spodziewać się wzmożonych kontroli, w szczególności na skrzyżowaniach, przejściach i przejazdach rowerowych, wyjaśnia rzecznik prasowy komendanta głównego policji Robert Opas.
3: Będziemy sprawdzać trzeźwość kierujących, stan psychofizyczny prowadzących pojazdy.